0: Wałęsa opisał, jak podczas spotkania z Trumpem powiedział mu, że skoro on, były elektryk, został prezydentem, to Trump też może. Uroczystość wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi, w której Wałęsa był jednym z laureatów, nie obyła się bez kontrowersji, gdyż część europosłów PiS i Konfederacji opuściła salę lub nie oddała hołdu odznaczonym.
1: Polish Fashion Day 2026 odbędzie się 6 i 7 czerwca w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Za organizację tego prestiżowego wydarzenia odpowiada Maggie Hesse, która od lat promuje polską modę na arenie międzynarodowej. W tegorocznej edycji udział weźmie 9 polskich projektantów, a wydarzenie ma na celu połączenie mody z kulturą i sztuką. Polish Fashion Day staje się ważną platformą promocji polskiego designu na świecie. Nowe badania wskazują, że nie trzeba robić 10 tysięcy kroków dziennie, aby zadbać o zdrowie i utrzymać wagę. Wystarczy około 8500 kroków, by poprawić kondycję i wspierać utrzymanie wagi. Ważniejsza od liczby kroków jest regularność ruchu, jak codzienne spacery czy wybieranie schodów zamiast windy. Systematyczna aktywność fizyczna, nawet w mniejszych ilościach, może przynieść realne korzyści zdrowotne.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Myślenicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej, gdy policjanci uratowali rannego mężczyznę leżącego na schodach kładki nad Zakopianką. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia kierowcy, który zauważył samotną torbę na kładce. Policjanci szybko zareagowali i odnaleźli 47-letniego mężczyznę z poważnymi obrażeniami głowy. Poszkodowany, mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, wyjaśnił, że upadł na schodach, co mogło skończyć się tragicznie, gdyby nie szybka reakcja służb.
0: Gąbka do mycia naczyń, choć niepozorna, może stać się siedliskiem bakterii. Zaleca się jej wymianę co tydzień, aby ograniczyć rozwój drobnoustrojów i zapewnić higienę w kuchni. Po każdym użyciu warto dokładnie ją wypłukać i pozostawić do wyschnięcia. Regularna wymiana gąbki pomaga utrzymać czystość i zdrowie w domu.
1: Dziś odbyła się matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, która trwała 210 minut. W sieci pojawiły się zdjęcia sugerujące, że tematy wypracowań dotyczyły groteski w Mistrzu i Małgorzacie oraz demitologizacji w literaturze. Maturzyści już po egzaminie zaczęli wymieniać się interpretacjami i szukać arkuszy oraz odpowiedzi w internecie. Oficjalne arkusze CKE mają zostać opublikowane o godzinie 14. Aby ubrania w szafie zachowały świeżość, warto samodzielnie przygotować naturalny zapach. Wystarczy lniany woreczek, gruboziarnista sól i ulubione perfumy. Po spryskaniu soli perfumami woreczek umieszcza się w szafie, co pozwala na szybkie odświeżenie odzieży. Regularne wietrzenie szafy i unikanie nadmiernego upychania rzeczy również pomagają w utrzymaniu przyjemnego zapachu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 17 maja w miejscowości Bieniec pod Wieluniem doszło do pożaru balotów słomy, które spłonęły, powodując straty w wysokości 20 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 39-letniego recydywistę, który był pijany i podejrzewany o podpalenie. Kluczową rolę w zatrzymaniu odegrał aspirant sztabowy Damian Pęcherz, który mimo dnia wolnego ujął sprawcę. Mężczyźnie grozi do 7,5 roku więzienia. Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci można łatwo zneutralizować domowym sposobem. Wystarczy posypać dno pojemnika sodą oczyszczoną, która działa jak naturalny pochłaniacz zapachów. Dla lepszego efektu można dodać kilka kropel olejku eterycznego. Regularne mycie kosza wodą z płynem do naczyń, octem i cytryną również pomoże utrzymać świeżość. Imię Marek, niegdyś niezwykle popularne w okresie PRL-u, dziś jest rzadko wybierane przez rodziców. Choć w Polsce nosi je obecnie ponad 369 tysięcy mężczyzn, w 2025 roku nadano je jedynie 157 chłopcom. Marek, pochodzące od łacińskiego Marcus, ma starożytne korzenie związane z rzymskim bogiem wojny, Marsem. Mimo spadku popularności, pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych imion w polskiej tradycji.
0: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, wydał blisko 375 tysięcy złotych z ryczałtu na biuro poselskie w Rzeszowie, mimo że nie zatrudniał tam żadnych pracowników. Wydatki obejmują m.in. zakup sprzętu elektronicznego za około 20 tysięcy złotych, co zbiega się z jego wyjazdem do USA jako korespondenta telewizji Republika. Prokuratura bada te wydatki w kontekście poważnych zarzutów prawnych wobec Ziobry, w tym dotyczących ustawiania konkursów na dotacje, wyjazd do Stanów Zjednoczonych oraz sposób uzyskania wizy dziennikarskiej są przedmiotem zainteresowania polskich śledczych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1025 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Szczecinie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind na Netflixie emocje sięgnęły zenitu, a finałowy odcinek wywołał prawdziwą burzę. Największe kontrowersje wzbudziło niedoszłe małżeństwo Julii i Kamila, które rozpadło się dzień przed ślubem. Internauci podejrzewają, że za wszystkim stoi matka Julii, która zyskała miano polskiej Cersei Lannister. Czy to ona, niczym mistrzyni intryg, zasiała ziarno niepewności, by zniszczyć związek córki? Cóż, w świecie reality show wszystko jest możliwe.
2: Marek Kondrat, legenda polskiego kina, po niemal 25 latach wraca na scenę teatru telewizji. W nowoczesnej adaptacji Króla Maciusia I zagra doktora, co jest efektem dwuletnich namów dyrektora Michała Kotańskiego. Kondrat, który kiedyś ogłosił zakończenie kariery, teraz zaskakuje wszystkich swoim flirtem z przeszłością. Czyżby aktorstwo było jak jazda na rowerze? Raz się nauczysz, nigdy nie zapomnisz?
1: Świat polskiej telewizji stracił jedną z ikon. Alicja Wolska, aktorka znana z niezapomnianych ról w takich serialach jak 40-latek czy M jak miłość, zmarła w wieku 83 lat. Choć często grała role drugoplanowe, jej talent i charyzma sprawiały, że pozostawała w pamięci widzów na długo. Pogrzeb odbędzie się 22 maja w Warszawie, a my pozostajemy z pytaniem, kto teraz wypełni tę pustkę na polskiej scenie. Metallica znowu zaskoczyła, tym razem na koncercie w Chorzowie, gdzie zagrała Chcemy być sobą perfektu. Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego, nie kryła wzruszenia, choć jej tata zareagował z typową dla siebie skromnością, stwierdzając, że Metallica robi to w każdym kraju. Ciekawe, czy przy rodzinnym obiedzie emocje będą większe, gdy usłyszy swoje dzieło w wykonaniu legend thrash metalu. Mieć tatę legendę to jednak coś wyjątkowego.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Piesiewicz, człowiek-instytucja, który łączył świat prawa, polityki i sztuki, odszedł 14 maja. Zmarł w dniu, który miał być dla niego wyjątkowy, zawodowo, podczas premiery filmu Historie równoległe na festiwalu w Cannes. Piesiewicz, współtwórca filmowych arcydzieł Krzysztofa Kieślowskiego, pozostawił po sobie dziedzictwo, które trudno będzie przebić. Dziś w Warszawie odbyło się jego ostatnie pożegnanie, a wśród żałobników pojawiły się znane osobistości, takie jak Małgorzata Kidawa-Błońska i Monika Olejnik. Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a nad lazurowym wybrzeżem błyszczą gwiazdy jak nigdy. Polskie akcenty? Oczywiście. Ania Rubik w czarnym garniturze przyciągała spojrzenia, a Paweł Pawlikowski z filmem Ojczyzna jest na ustach wszystkich, walcząc o Złotą Palmę. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal filmowy, a nie pokaz mody. Bogdan Trojanek, lider zespołu Terneroma, otworzył drzwi swojej posiadłości, a widzowie Dzień Dobry TVN przecierali oczy ze zdumienia. Jego dom to prawdziwy pałac pełen złota, błyszczących dodatków i luksusowych dekoracji, gdzie nawet egzotyczna papuga znalazła swoje miejsce. Internauci nie mogą się nadziwić, że ktoś jeszcze wierzy w minimalizm, gdy można żyć jak król w złotej klatce. Sam Trojanek z dumą podkreśla, że jego dom to oaza rodzinnych wartości i tradycji, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie bardziej muzeum przepychu.
1: Tomasz Haja Dawid, wokalista zespołu Oberschlesien, przeżywa niewyobrażalny dramat po nagłej śmierci swojego 16-letniego syna, Piotra. Nastolatek, pełen życia i pasji do sportu, po prostu zasnął i już się nie obudził. W obliczu fali spekulacji w sieci, zrozpaczony ojciec postanowił przerwać milczenie, podkreślając, że chce jedynie w spokoju przeżyć żałobę. Tymczasem internetowi detektywi nie mogą się powstrzymać od tworzenia kolejnych teorii spiskowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że telenowela Adam i Ewa to nie tylko ekranowe dramaty, ale i prawdziwe życiowe tragedie. Katarzyna Chrzanowska, gwiazda tej kultowej produkcji, po latach milczenia opowiedziała o bolesnych stratach, które ją dotknęły. Najpierw tragiczna śmierć męża podczas wakacji w Grecji, a potem nagłe odejście kolegi z planu, Waldemara Goszcza. Życie pisze scenariusze, których nawet najlepsze telenowele nie są w stanie przewidzieć.
2: Łomianki szykują się na wielkie otwarcie lata, które odbędzie się 29 czerwca. Miasto zamieni się w centrum muzyki i zabawy, a na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Lanberry, Sound & Grace i Kroger. Dla rodzin przygotowano mnóstwo atrakcji, w tym miasteczko z dmuchańcami i strefę chilloutu. A wszystko to za darmo, bo przecież kto by chciał płacić za dobrą zabawę?
1: Warszawa szykuje się na kolejną edycję Wianków nad Wisłą, które 20 czerwca rozświetlą multimedialny Park Fontan. To nie tylko święto muzyki, ale i prawdziwy festiwal miłości i marzeń, gdzie słowiańskie tradycje spotykają się z nowoczesnością. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Beata Zbajm, OSTR czy Margaret, a wieczór zakończy hipnotyzujący set DJ-a Satori. Piknik świętojański z warsztatami i tradycyjnymi zabawami to tylko przedsmak tego, co czeka uczestników tego kultowego wydarzenia.
2: Cigarettes After Sex znowu zaskakują. Ich nowy singiel Twizzler wprowadza energetyczny powiew na scenę muzyczną, a premiera na Krok tylko podgrzała atmosferę. Greg Gonzalez nie próżnuje, bo zaledwie miesiąc temu zaskoczył wszystkich występem z Karol G na Coachelli. Zespół bije rekordy na Spotify, a ich utwór Apocalypse przekroczył magiczne 2 miliardy odtworzeń. Wygląda na to, że Cigarettes After Sex nie zamierzają zwalniać tempa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako umiarkowane, a w Toruniu jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: We wtorek na przejeździe kolejowym w Otrembusach doszło do zderzenia samochodu osobowego z koparką, co sparaliżowało ruch warszawskiej kolei dojazdowej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale podróżni musieli liczyć się z dużymi opóźnieniami. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn kolizji. Na trasie między Dąbrową a Chmielewem doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zjechał na przeciwny pas i zderzył się z ciężarówką, co doprowadziło do jego śmierci na miejscu. Prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej bada przyczyny tego zdarzenia. Kierowca ciężarówki był trzeźwy i został przesłuchany jako świadek. Już 20 czerwca w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbędą się Wianki nad Wisłą 2026. W programie tradycyjny piknik świętojański z atrakcjami dla całej rodziny, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, takie jak Beata i Baim, Nosowska oraz OSTR, a całość zakończy muzyczny set holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. W internecie pojawiły się rzekome tematy z matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, co wywołało poruszenie wśród maturzystów. Jeden z tematów dotyczył groteski jako narzędzia do demaskowania absurdów rzeczywistości, z odniesieniem do Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa. Drugi temat skupiał się na mitologizacji, czyli nadawaniu światu głębszego sensu, z przykładami z prozy Brunona Schulza i dramatu Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Oba tematy wymagały od uczniów głębokiego zrozumienia literackich koncepcji i umiejętności ich interpretacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę, 23 maja, w Krakowie odbędzie się 22 Marsz Równości, organizowany przez Stowarzyszenie Queerowy Maj. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 przed Muzeum Narodowym i będzie częścią projektu Maj Równości 2026. Marsz otrzymał honorowy patronat prezydenta miasta, Aleksandra Miszalskiego. Organizatorzy zapraszają wszystkich do wspólnego manifestowania wartości takich jak równość, szacunek i prawa człowieka. W Sienicznie pod Olkuszem w listopadzie 2024 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 28-letnia Dorota. Kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez prokuratorkę Magdalenę Z. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa, a kluczowym elementem jest uchylenie immunitetu prokuratorki, co umożliwi postawienie jej zarzutów. Sąd Najwyższy ma zająć się tą kwestią dzisiaj.
1: W centrum handlowym w Jaworznie doszło do brutalnego pobicia dwóch mężczyzn przez grupę młodocianych pseudokibiców. Konflikt wybuchł z powodu sprzeczki o papierosa, a całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Policja zidentyfikowała napastników, w tym 19-latka oraz kilku nieletnich, którzy usłyszeli już zarzuty. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec nieletnich sprawców.
2: Zmarł Tomasz Achtelik, popularny prezenter Radia Piekary, który miał 52 lata. Jego śmierć poruszyła nie tylko współpracowników, ale także mieszkańców Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór. Radio Piekary ogłosiło czasową zmianę ramówki w związku z żałobą. Achtelik był ceniony za swoje zaangażowanie i profesjonalizm, a jego wkład w życie lokalnej społeczności pozostanie niezapomniany.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Mysłowicach trwa proces Norberta A., oskarżonego o brutalne zabójstwo swojego znajomego Krystiana. Do tragedii doszło w lipcu zeszłego roku podczas spotkania towarzyskiego, kiedy między mężczyznami wybuchła awantura. Matka ofiary, Krystyna Kawalec, nie wierzy w skruchę oskarżonego i domaga się dla niego najsurowszej kary. Ekspertyzy psychologiczne wskazują na głębokie zaburzenia osobowości Norberta A. i jego uzależnienie od alkoholu. Hotel Gołębiewski w Pobierowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jednak ceny za pobyt są wyższe niż w Karpaczu. Porównanie kosztów pokazuje, że za wypoczynek w Karpaczu zapłacimy o 27% mniej niż nad morzem. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowego obłożenia, a także z nowości obiektów w Pobierowie. Oba hotele oferują wysoki standard usług i bogatą bazę rekreacyjną, przyciągając różnorodnych turystów.
1: W gminie Choroszcz, niedaleko miejscowości Izbiszcze, wybuchł pożar, który strawił 14 hektarów traw. Ogień zagrażał cennym przyrodniczo terenom Narwiańskiego Parku Narodowego. W akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zastępów straży pożarnej, które po kilku godzinach opanowały sytuację. Wykorzystano specjalistyczny sprzęt, w tym kłady, drony i samolot Dromader. Trwa szacowanie strat i ustalanie przyczyn pożaru. Dwuletnia dziewczynka zmarła w szpitalu po długiej walce o życie, a śledczy oskarżają jej opiekunów o skrajne zaniedbanie i przemoc. Mimo poważnych zarzutów, wrocławski sąd apelacyjny zdecydował o wypuszczeniu podejrzanych z aresztu, co spotkało się z krytyką prokuratury. Rodzice zostali objęci środkami wolnościowymi, w tym zakazem kontaktu z 5-letnią córką, która obecnie przebywa w rodzinie zastępczej. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Po deszczowych dniach nad Polskę nadciąga fala upałów. W weekend temperatury na zachodzie kraju mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza, a w centrum około 24 stopni. Mimo ocieplenia na północy kraju możliwe są burze z gradem. Zaleca się śledzenie ostrzeżeń pogodowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś wieczorem Aston Villa z Mattym Kaszem w składzie zmierzy się z SC Freiburg w finale Ligi Europy. To szansa dla Kasza na dołączenie do grona Polaków, którzy zdobyli to europejskie trofeum. Mecz odbędzie się na stadionie Besiktasiu w Stambule, gdzie Aston Villa jest faworytem. Trener Unai Emery, doświadczony w tych rozgrywkach, przygotował drużynę na to ważne starcie. Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z Barceloną, co wzbudziło duże zainteresowanie. Niemieccy dziennikarze przypominają jego imponującą karierę w Bundeslidze, gdzie jest drugim najlepszym strzelcem wszechczasów. W Dortmundzie zdobył Mistrzostwo Niemiec i dotarł do finału Ligi Mistrzów, a w Bayernie Monachium stał się jednym z najlepszych piłkarzy świata, zdobywając liczne trofea i bijąc rekordy. W sumie z Bayernem zdobył 8 Mistrzostw Niemiec, 3 krajowe puchary oraz triumfował w Lidze Mistrzów. Trener Puszczy Niepołomice, Tomasz Tułacz, wyraził swoje niezadowolenie z wysokich zarobków młodych piłkarzy w Polsce. Po wygranej 1-0 z ŁKS-em Łódź, Tułacz skrytykował sytuację, w której młodzi zawodnicy zarabiają wielokrotnie więcej niż nauczyciele. Puszcza Niepołomice wciąż walczy o awans do ekstraklasy, a w ostatniej kolejce zmierzy się z Miedzią Legnica. Słowa trenera stały się głównym tematem po meczu, przyćmiewając nawet sportowe osiągnięcia drużyny. Arsenal zdobył Mistrzostwo Anglii po 22 latach oczekiwania. Wpadka Manchesteru City z Bournemouth przesądziła o tytule, co wywołało euforię na ulicach Londynu. Kibice, w tym legendarny Ian Wright, świętowali do białego rana. Przed drużyną Mikela Artety jeszcze jedno wyzwanie. Finał Ligi Mistrzów z PSG 30 maja.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Legia Warszawa przegrała z MKS Dąbrowa Górnicza 91-92 w trzecim meczu ćwierćfinałowym Orlen Basket Ligi, mimo że prowadziła 14 punktami. Stan rywalizacji to 2-1 dla Legii, która wciąż ma szansę na awans do półfinału. MKS zagrał z determinacją, co pozwoliło mu odrobić straty i wygrać. Kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek.
2: Iga Świątek, czterokrotna mistrzyni French Open, przygotowuje się do walki na kortach Rolanda Garrosa. Choć sezon rozpoczęła słabiej, nadal jest jedną z faworytek do zwycięstwa. Zaraz po Arynie Sabalensy. Losowanie turniejowych drabinek odbędzie się w czwartek, 21 maja, o godzinie 14. Mecze pierwszej rundy rozpoczną się w niedzielę, 24 maja.
1: Carlos Alcaraz, hiszpański tenisista, ogłosił, że z powodu kontuzji nadgarstka nie zagra w tegorocznym Roland Garros oraz na kortach trawiastych, w tym na Wimbledonie. To duże rozczarowanie dla fanów, zwłaszcza, że Alcaraz dotarł do finału Wimbledonu w zeszłym roku. Mimo, że jego rehabilitacja przebiega pomyślnie, nie jest jeszcze gotowy do powrotu na kort. Tymczasem Jannik Sinner, który pokonał Alcaraza w Monte Carlo, jest głównym faworytem do zwycięstwa w Roland Garros. Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa skazał Cezarego Kucharskiego za zniesławienie Roberta Lewandowskiego i jego współpracowników. Były menedżer piłkarza został uznany winnym w 4 z 6 zarzutów. Kucharski ma 2 tygodnie na złożenie apelacji i już zapowiedział, że to zrobi. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Radosław Majdan i Dorota Rabczewska, znani jako polscy Beckhamowie, przez lata byli jedną z najgorętszych par show biznesu. Ich związek, choć zakończony rozwodem w 2008 roku, wciąż budzi zainteresowanie. W najnowszym wywiadzie u Grzegorza Krychowiaka Doda otwarcie mówiła o różnicach wieku i presji na posiadanie dzieci, przyznając, że rozważała wynajęcie surogatki. Te szczere wyznania zaskoczyły wielu fanów.
1: Jan Tomaszewski apeluje o powrót Wojciecha Szczęsnego do reprezentacji Polski, mimo że bramkarz jest obecnie rezerwowym w FC Barcelonie. Tomaszewski uważa, że doświadczenie Szczęsnego jest nieocenione dla drużyny narodowej. Dodatkowo były bramkarz sugeruje Robertowi Lewandowskiemu transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby cieszyć się spokojem i komfortem gry z dala od europejskiej presji. Hiszpańska gwiazda piłki nożnej, Lamine Yamal, spędza czas w Grecji z nową partnerką, influencerką Ines Garcią. W sieci wybuchła burza po sugestiach, że Ines porzuciła poprzedniego partnera dla piłkarza. Influencerka stanowczo zaprzeczyła tym plotkom, tłumacząc, że mężczyzna ze zdjęcia to tylko przyjaciel. Mimo to sytuacja przyciąga uwagę mediów i internautów. Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski w siatkówce, ocenił szanse polskiej kadry przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Zwrócił uwagę na niejasną sytuację związaną z odejściem Norberta Hubera z drużyny, co może wpłynąć na zaufanie trenera. Możdżonek, który obecnie angażuje się w politykę, podkreślił również swoje stanowisko w sprawie miejskich dzików, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo ludzi. Wspomniał także o fali hejtu, z jaką się spotyka, oraz o groźbach, które zgłasza odpowiednim organom.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sandra Kubicka i Łukasz Juras Jurkowski wprowadzają nową organizację walk na gołe pięści – Fight Mode, która zadebiutuje 23 maja w Poznaniu. Kubicka, mimo doświadczenia w kickboxingu, wyklucza swój udział w walkach, podczas gdy Jurkowski rozważa taką możliwość. Organizacja stawia na sportowy poziom i unika kontrowersji znanych z innych gal. Walki odbędą się w sześciokątnej klatce, a wśród uczestników znajdą się także popularne twórczynie internetowe.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W 932 odcinku, który zobaczymy w czwartek, 28 maja, Aise odkrywa kluczowy szczegół w lesie, co prowadzi do napiętej sytuacji. Ferit nie chce uwierzyć w winę prokuratorki Derii, co wywołuje ostrą kłótnię między nim a Aise. W poprzednich odcinkach widzieliśmy, jak Deria desperacko próbuje ukryć, że zamordowana kobieta to jej siostra. Teraz, gdy Deria odnajduje zgubiony łańcuszek, Aise zaczyna podejrzewać jej powiązania z morderstwem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1. A najnowsze odcinki dostępne są również na TVP VOD. Panna Młoda to turecka telenowela, która podbija serca widzów na całym świecie. Już 30 maja TVP2 wyemituje 110 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Hancer i Cihan zmagają się z rozstaniem, które przynosi im wiele bólu. Cemil planuje wyjazd ze Stambułu razem z Hancer, a Sinem ostrzega Cihana o niebezpieczeństwie związanym z Bejzą i pistoletem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył popularność. W Turcji wyemitowano już 325 odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni, 1936 odcinek, zostanie wyemitowany 25 maja, po czym serial uda się na 3 miesiące wakacyjnej przerwy. Produkcja zapowiedziała, że nowe odcinki powrócą na antenę TVP 2 już we wrześniu. Dokładna data premiery 1937 odcinka nie jest jeszcze znana, ale spekuluje się, że może to być 1 lub 7 września. W nowym sezonie widzowie dowiedzą się, czy Natalka przeżyje dramatyczny strzał oraz jak toczą się losy Rogowskich po zdradzie Artura. Fani serialu mogą spodziewać się wielu emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego finału sezonu w 995 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 20:55 na TVP2. Jakub Dobry, gwałciciel Marii Malewicz, przeżyje upadek ze schodów i będzie próbował obrócić sytuację na swoją korzyść, oskarżając Marię o próbę zabójstwa. Dyrektor szpitala, Max Beger, stanie po stronie Marii, próbując wyciszyć sprawę. Jednak Jakub nie zamierza się poddać i rzuca podłe oskarżenia w stronę swojej ofiary. Żona Jakuba, Dorota, również wkracza do akcji, gotowa walczyć o dobre imię męża. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie wyjaśniając, czy Jakub poniesie karę za swoje czyny.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4219 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Mariusz Czerski nie pojawia się na ważnym spotkaniu, co wywołuje panikę wśród jego bliskich. Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy Mariusz traci przytomność i trafia do szpitala. Monika musi zmierzyć się z nowymi faktami dotyczącymi problemów prawnych Kajetana, a Igor odkrywa zaskakujący romans swojej koleżanki z przełożonym. Tymczasem Julka wraca do domu pod wpływem środków odurzających po wagarach. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 27 maja o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów przed ekrany, oferując emocjonujące zwroty akcji i niezapomniane historie. W najnowszym odcinku Pierwszej Miłości, numer 4224, który zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja, w klinice WIMED rozegra się prawdziwa batalia. Marcin Kochański, wpływowy urzędnik, kroczy do akcji, by przywrócić syna Floriana na praktyki. Jego działania wywołają strach wśród pracowników kliniki, obawiających się o jej reputację. Kacper, lekarz z zasadami, stanie na drodze Kochańskiego, broniąc etyki lekarskiej. Konflikt między nimi zapowiada się na niezwykle zacięty. Tymczasem Florian, czując wsparcie ojca, proponuje Julicie tajemniczy układ, próbując manipulować sytuacją. Czy wpływy rodziny Kochańskich zdołają zdominować WIMED, czy Kacper zdoła obronić zasady etyki? Finał Love is Blind Polska na Netflixie przyniósł ogromne emocje. W odcinku, który pojawił się 20 maja, uczestnicy stanęli przed ołtarzem, by podjąć najważniejszą decyzję w życiu. Nie wszystkie pary zdecydowały się na ślub. Julita i Jacek, mimo nadziei widzów, ostatecznie nie powiedzieli sobie tak. Podobnie Julia i Kamil, których relacja od początku była pełna napięć, również nie zdecydowali się na małżeństwo. Jednak nie zabrakło szczęśliwych zakończeń. Filip i Daria oraz Marta i Damian powiedzieli sobie tak i rozpoczęli wspólne życie jako małżeństwa. Czy ich związki przetrwają, dowiemy się w specjalnym odcinku Reunion, którego data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Serial Dziedzictwo w 931 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana staje przed trudnym wyborem, gdy jej zaufanie do bliskich zostaje wystawione na próbę, a Poyraz desperacko próbuje oczyścić swoje imię z niesłusznych zarzutów. W tle intrygi Semich manipuluje faktami, a Deria podejmuje ryzykowne działania, by ukryć tożsamość zmarłej kobiety. Sinan niespodziewanie zwalnia Ainur, co dodaje kolejnych emocji. Emisja tego odcinka zaplanowana jest na 27 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo nieustannie przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zawiłymi relacjami rodzinnymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego we Włoszech doszło do nietypowej wymiany gestów z premier Giorgią Meloni. Prezydent zaskoczył wszystkich, całując dłoń Meloni, co uznano za dyplomatyczne faux pas. Z kolei premier Włoch odpowiedziała symbolicznym gestem sztyletu, co eksperci interpretują jako brak zaufania. Te gesty mogą wskazywać na napięcia w relacjach polsko-włoskich.
2: Premier Polski Donald Tusk i nowy premier Węgier Peter Magyar spotkali się w Warszawie, aby omówić wspólne stanowisko w sprawie Ukrainy. Obaj liderzy wyrazili poparcie dla aspiracji Ukrainy do Unii Europejskiej, podkreślając konieczność przestrzegania obowiązujących procedur. Spotkanie było pierwszą zagraniczną wizytą Magyara po objęciu urzędu, co sygnalizuje nowy etap w relacjach polsko-węgierskich po zakończeniu rządów Viktora Orbana. Tusk podkreślił, że zwycięstwo Magyara to powrót Węgier do europejskich wartości i demokracji. Dziś w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza, wybitnego prawnika i scenarzysty, który zmarł w wieku 80 lat. Piesiewicz, znany ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, spoczął na Starych Powązkach. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele świata kultury, polityki i wymiaru sprawiedliwości, w tym Małgorzata Kidawa-Błońska i Adam Bodnar. Jego dorobek artystyczny, w tym scenariusze do Dekalogu i trylogii Trzy Kolory, pozostaje trwałym śladem w historii kina. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, opuścił Europę 9 maja, udając się do USA na wizie medialnej. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że wyjazd był możliwy z powodu braku europejskiego nakazu aresztowania. Ziobro jest podejrzany o 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W Stanach Zjednoczonych ma pełnić rolę komentatora politycznego dla telewizji Republika.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Islamabadzie zakończył się proces dotyczący głośnego zabójstwa 17-letniej influencerki Sany Yousaf. 23-letni Umar Hayat został skazany na karę śmierci za zamordowanie popularnej gwiazdy TikToka. Sprawa wywołała szeroką debatę na temat bezpieczeństwa kobiet w mediach społecznościowych oraz przemocy wobec nich. Ojciec Sany, Syed Yousaf Hassan, uznał wyrok za ważną lekcję dla społeczeństwa.
0: Do Czech przybył amerykański lekarz podejrzewany o kontakt z wirusem Ebola. Został przetransportowany do szpitala w Pradze w specjalnej kapsule izolacyjnej, mimo że nie wykazuje objawów choroby. Decyzja o transporcie wywołała kontrowersje w Stanach Zjednoczonych, gdzie niektórzy krytykują przenoszenie pacjentów do Europy. Tymczasem w Afryce epidemia wirusa Bundibugyo, na który nie ma szczepionki, zbiera śmiertelne żniwo.
2: Nowe doniesienia wskazują na tajną współpracę wojskową między Chinami a Rosją, która obejmuje szkolenie rosyjskich żołnierzy w Chinach. Około 200 rosyjskich żołnierzy przeszło szkolenie w zakresie nowoczesnych technologii wojskowych, takich jak drony i walka elektroniczna, co podważa chińskie deklaracje o neutralności w konflikcie na Ukrainie. Współpraca obejmuje również wymianę danych o zachodnim uzbrojeniu, co może mieć strategiczne znaczenie dla Chin w kontekście potencjalnych operacji, takich jak ewentualna inwazja na Tajwan. Chiny i Rosja zacieśniają swoje relacje, co budzi obawy o ich wpływ na globalną stabilność. Dziś maturzyści przystępują do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 210 minut i polega na napisaniu wypracowania argumentacyjnego na jeden z dwóch tematów przygotowanych przez CKE. Kluczowe jest odwołanie się do lektury obowiązkowej oraz wykorzystanie co najmniej trzech utworów literackich. Egzaminatorzy szczególną uwagę zwracają na jakość argumentacji, poprawność językową oraz znajomość lektur.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Do Polski napływają ciepłe masy powietrza, co sprawi, że druga połowa maja będzie przypominać początek lata. Od 21 do 26 maja temperatury wzrosną, a w weekend od 23 do 24 maja miejscami mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, zwłaszcza na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Po weekendzie ciepła pogoda utrzyma się z temperaturami sięgającymi od 26 do 27 stopni w wielu regionach. W Szczecinie aresztowano dwóch mężczyzn podejrzanych o serię ataków na sklep na Pogodnie. Sprawcy najpierw podpalili lokal, powodując straty przekraczające 200 tysięcy złotych, a następnie rozpylili w nim żrącą substancję, co zmusiło do ewakuacji klientów i pracowników. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a grozi im wieloletnie więzienie. Polska policja zatrzymała 25-letniego Polaka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu za brutalne morderstwo w Australii. Mężczyzna, który przez długi czas skutecznie unikał schwytania, sam zgłosił się do jednostki policji w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie przebywa w areszcie, czekając na decyzję sądu w sprawie ekstradycji do Australii. Zatrzymanie było efektem międzynarodowej współpracy służb i wymiany kluczowych informacji. Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, znalazł czas na wizytę u fryzjera, co uchwycił fotoreporter Super Expressu. Polityk spędził tam 40 minut, dbając o każdy szczegół swojego wyglądu. Po wizycie wyszedł z salonu z nową, świeżą fryzurą, gotowy na ważne spotkania. Grabiec znany jest z dbałości o detale i tym razem również nie zawiódł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie termometry pokażą również 16 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w Krakowie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Naruszewicz, znana aktorka, nie przebiera w słowach, krytykując program Królowa Przetrwania. Według niej to nie rozrywka, a machina do publicznego upokarzania kobiet, gdzie łzy i konflikty są na porządku dziennym. Naruszewicz zastanawia się, dlaczego w XXI wieku nadal serwuje się widzom takie widowiska, gdzie uczestniczki oceniają się nawzajem pod kątem wyglądu, a potem tarzają w błocie. Aktorka zdecydowanie mówi pas i nie zamierza oglądać finału. W świecie wielkich pieniędzy i jeszcze większych dramatów syn miliardera Isaaca Andika, twórcy Mango, znalazł się w centrum uwagi. Jonathan Andik został zatrzymany przez policję po tym, jak jego ojciec spadł z klifu w górach Montserrat. Początkowo uznawano to za nieszczęśliwy wypadek, ale teraz śledczy mają wątpliwości. Czyżby rodzinne wyprawy stały się nowym sportem ekstremalnym? Natasza Urbańska w końcu spełniła swoje dziecięce marzenie, pojawiając się na czerwonym dywanie w Cannes. Wzruszona artystka przyznała, że to dla niej wyjątkowy moment, choć bardziej niż moda liczyły się emocje. W czerwonej sukni od Doroty Goldpoint przyciągnęła uwagę fotoreporterów, a jej droga do tego sukcesu wcale nie była usłana różami. Cóż, wygląda na to, że dobre nawodnienie i sen to klucz do sukcesu na czerwonym dywanie.
2: Polsat Hit Festival 2026 startuje już w piątek w Operze Leśnej w Sopocie. Na scenie pojawi się plejada gwiazd, od Oskara Cymsa po duet z Kolima i Justyny Steczkowskiej. Sobota to czas na taneczne szaleństwo z kultowymi przebojami, a niedziela przyniesie dawkę śmiechu dzięki najlepszym polskim kabaretom. To będzie weekend pełen emocji i wspomnień, który na pewno na długo zostanie w pamięci.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W hotelu Paradise 12 emocje sięgają zenitu, ale nie na ekranie, a w mediach społecznościowych. Tobiasz i Marcel, zamiast spokojnie cieszyć się słońcem, plątali się w aferę z rasistowskimi podtekstami. Marcel, zmęczony plotkami, postanowił wylać swoje żale w internecie, twierdząc, że Tobiasz rzucał rasistowskie teksty. Tobiasz z kolei broni się, mówiąc, że kolor skóry nie definiuje człowieka. Cóż, wygląda na to, że reality show przeniosło się z wyspy do sieci.
1: Alessandra Mussolini, wnuczka słynnego dyktatora Benito Mussoliniego, triumfuje w specjalnej edycji włoskiego Big Brothera. Zgromadziła 52% głosów, co pokazuje, że Włosi potrafią docenić emocjonalne występy, nawet jeśli pochodzą od potomków kontrowersyjnych postaci. Jej kariera to prawdziwy roller coaster, od okładki Playboya, przez politykę, aż po reality show. Ciekawe, czy to nazwisko, czy talent przyciąga uwagę widzów.
2: Krzysztof Piesiewicz, wybitny scenarzysta, prawnik i były senator, zmarł 14 maja, dokładnie w dniu premiery filmu inspirowanego jego twórczością. Czy to nie ironia losu, że odszedł w tak symboliczny moment? Dziś, 20 maja, odbył się jego pogrzeb w Warszawie, gdzie tłumy żegnały go z wielkim wzruszeniem. Przy urnie ustawiono wzruszające wieńce od rodziny, a wśród żałobników pojawiły się znane twarze, oddając hołd człowiekowi, który na zawsze pozostanie w pamięci kultury i polityki. Agnieszka Chylińska, królowa polskiej sceny poprockowej, świętuje swoje 50. urodziny z przytupem. W Łodzi, w Atlas Arenie, odbędzie się wielkie show zatytułowane Wy i ja, impreza mojego życia. Bilety zniknęły szybciej niż ciepłe bułeczki, ale spokojnie. TVN zadbał o transmisję na żywo. Start w sobotę, 23 maja o 19.45. Kto by pomyślał, że życie zaczyna się po 50?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy dokument o Iron Maiden, Burning Ambition, wzbudza emocje, ale niekoniecznie te pozytywne. Dennis Stratton, były gitarzysta zespołu, nie szczędził słów krytyki, twierdząc, że film niesprawiedliwie obarcza Blaze'a Bailey'a winą za trudne czasy zespołu. Według Strattona to nie Bailey był przyczyną problemów, a jego wkład w historię Iron Maiden zasługuje na uznanie. Cóż, wygląda na to, że nie każdy dokument to dzieło sztuki, a niektóre historie lepiej zostawić w archiwach.
1: Richie Sambora, były gitarzysta Bon Jovi, zaskoczył gości na weselu swojej córki, chwytając za mikrofon i wykonując legendarny hit Living on a Prayer. Weselna wersja klasyka porwała tłum, a państwo młodzi bawili się jak nigdy dotąd. Sambora, choć już nie gra z zespołem, wciąż czuje jego ducha, co udowodnił na tej wyjątkowej uroczystości. Cóż, kto by pomyślał, że rockowe hity mogą być tak romantyczne?
2: Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, został uhonorowany prestiżową nagrodą Lord Mayor's Award w Birmingham. To oficjalne podziękowanie za jego ogromny wpływ na kulturę i muzykę miasta. Iommi, który obecnie pracuje nad swoim pierwszym solowym albumem od 20 lat, nie przestaje zaskakiwać. Choć początkowo miał to być album instrumentalny, muzyk zdecydował się na współpracę z wokalistą, co z pewnością doda pikanterii jego nowemu dziełu. Youngblood, czyli Dominic Harrison, stał się prawdziwą sensacją w świecie rocka, a jego czwarty album Idols przyniósł mu nie tylko rozgłos, ale i pierwszą statuetkę Grammy. Występ na pożegnalnym koncercie Ozziego Osborna i współpraca z Aerosmith tylko podgrzały atmosferę. Choć sam artysta nie przepada za tytułem nadziei rocka, nie ukrywa, że ma apetyt na więcej i celuje teraz w stadiony. Jak sam mówi, nawet celnicy między Buffalo a Toronto wiedzą, kim jest Youngblood. Cóż, wygląda na to, że rock ma się całkiem nieźle.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Torunia dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mławie. Doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli z powodu ulatniającego się tlenku węgla. Straż pożarna potwierdziła wysokie stężenie tego gazu w domu, co stanowiło poważne zagrożenie. Na szczęście dziecko zostało szybko przetransportowane do szpitala i jest bezpieczne. Policja apeluje o regularne przeglądy piecyków gazowych i montaż czujników czadu. Warszawscy śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang zajmujący się sutenerstwem w Wawrze. Zatrzymano 5 osób, w tym prawdopodobną szefową, 65-letnią Swietłanę P. Zabezpieczono mienie o wartości blisko 3 milionów złotych. Zatrzymani trafili do prokuratury okręgowej w Siedlcach, a śledztwo jest w toku. W Grodzisku Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono ciało 5-letniego Dawida, który został zamordowany przez własnego ojca. Mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Matka chłopca zdecydowała się na emigrację do Rosji, zabierając ze sobą prochy syna. Koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich powracają na sezon 2026 roku, rozpoczynając się 5 lipca. Inauguracja połączona będzie z otwarciem odnowionej przestrzeni, a wystąpią Piotr Aleksewicz i Jakub Kuszli. Tegoroczny cykl, obchodzący stulecie pomnika Fryderyka Chopina, potrwa do 27 września i będzie bezpłatny. W programie znajdą się występy wybitnych pianistów z Polski i zagranicy.
0: Słuchacie Radia Super Express. Rok po pogrzebie 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Jej grup w Działdowie nadal przyciąga bliskich i nieznajomych, którzy składają kwiaty i maskotki. Sprawa jej morderstwa wstrząsnęła lokalną społecznością. Oskarżony o zbrodnię Bartosz G. przebywa w areszcie w Płocku i czeka na wyniki badań psychiatrycznych, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg postępowania. Maksymalna kara, jaka mu grozi, to 30 lat więzienia.
1: W powiecie ostrowskim, na drodze między Dąbrową a Chmielewem, doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zginął na miejscu po zderzeniu z ciężarówką. Przyczyny, dla których mężczyzna zjechał na przeciwny pas, są nadal nieznane. Prokuratura wszczęła śledztwo, a sekcja zwłok kierowcy zaplanowana jest na 21 maja. W Warszawie 20 czerwca odbędą się wianki nad Wisłą. Jedno z najważniejszych wydarzeń plenerowych w stolicy. Impreza rozpocznie się o 13:00 piknikiem świętojańskim w multimedialnym parku Fontan, oferując atrakcje dla wszystkich, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, a finałem będzie występ holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Marcin Dworak, motorniczy MPK Kraków, walczy o życie po nagłym zatrzymaniu akcji serca, do którego doszło pod koniec kwietnia. Obecnie przebywa w szpitalu, a jego leczenie i rehabilitacja będą kosztowne. Klub honorowych dawców krwi MPK zorganizował zbiórkę funduszy, a darowizny można przekazywać również online. Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą wesprzeć Marcina finansowo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: 18 maja w Małopolsce padły aż 3 główne wygrane w mini loto. Szczęśliwe kupony zakupiono w Krakowie, Krzeszowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej. Każdy z wygranych otrzyma niemal 70 tysięcy złotych, choć od tej kwoty trzeba będzie odliczyć podatek. Zwycięska kombinacja liczb to 2, 4, 7, 21 i 37. Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Mieli do wyboru 2 tematy wypracowań. Pierwszy dotyczył groteski w literaturze, a drugi mitologizacji. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał 210 minut. W sieci pojawiły się już zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych.
1: Sąd Najwyższy uchylił immunitet Magdalenie Z., prokuratorce z Sosnowca, co umożliwia postawienie jej zarzutów. Jesienią 2024 roku potrąciła śmiertelnie 28-letnią Dorotę Bejgier w Sienicznie koło Olkusza. Decyzja sądu otwiera drogę do oskarżenia o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Bliscy zmarłej Doroty nie doczekali tej chwili, zmarli przed uchyleniem immunitetu.
2: Sąd apelacyjny w Katowicach wydał ostateczny wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku z 2019 roku, w którym zginęła 8-osobowa rodzina. Sąd podtrzymał większość wcześniejszych decyzji, zmieniając jedynie wyrok dla jednego z oskarżonych, skracając mu karę z 3 do 2 lat więzienia. Tragedia była wynikiem nieodpowiedzialnych działań budowlanych, które doprowadziły do uszkodzenia gazociągu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Nadchodzący weekend przyniesie do Polski prawdziwie letnią pogodę. W sobotę temperatury w zachodnich regionach kraju mogą sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza, a w niedzielę na zachodzie spodziewane są upały do 30 stopni. Mimo wysokich temperatur, w niedzielne popołudnie możliwe są przelotne deszcze i burze, zwłaszcza na północy kraju. Warto śledzić bieżące komunikaty pogodowe. We Wrocławiu sąd zdecydował o zwolnieniu z aresztu rodziców podejrzanych o znęcanie się nad 2-letnią córką, która zmarła po długiej walce o życie. Prokuratura oskarża ich o skrajne zaniedbanie i przemoc, co miało doprowadzić do śmierci dziecka. Mimo poważnych zarzutów sąd uznał, że nie ma ryzyka utrudniania postępowania, dlatego zastosowano wobec rodziców dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 17 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie tak samo 17 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Biedronce wybuchł skandal związany z różnicami w składzie śmietanki 30% marki Mleczna Dolina, sprzedawanej w identycznych opakowaniach w różnych regionach Polski. W niektórych sklepach klienci kupują produkt o prostym składzie, podczas gdy w innych zawiera on dodatkowe substancje. UOKiK nie widzi problemu, podkreślając, że kluczowe jest prawidłowe oznaczenie na etykiecie. Eksperci zwracają uwagę, że identyczne opakowania mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Biedronka tłumaczy, że to element testowania trendu Clean Label. Sytuacja ta wywołała szerszą dyskusję o jakości marek własnych i transparentności informacji dla klientów. Z okazji Dnia Matki 2026 sieć sklepów Dino przygotowała wyjątkowe promocje na prezenty. W ofercie znajdziemy bombonierki Lind w promocji 1 plus 1 gratis, co pozwala na zakup jednej za około 18,5 zł. Inne słodkie propozycje to bombonierki Merci i Raffaello, również w atrakcyjnych cenach. Dla miłośniczek kwiatów dostępne są bukiety tulipanów oraz storczyki, które można nabyć w korzystnych promocjach. Warto też zwrócić uwagę na zestawy do domowego spa, takie jak płatki pod oczy z kwasem hialuronowym, czy kolekcja herbat Tea Dessert Lovare. To doskonała okazja, by sprawić mamie radość bez nadwyrężania budżetu.
2: Do końca czerwca 2026 roku przedsiębiorcy i rolnicy muszą złożyć ważne oświadczenie dotyczące tańszego prądu. Dotyczy to tych, którzy w drugiej połowie 2024 roku korzystali z maksymalnej ceny energii wynoszącej 693 zł za megawattogodzinę. Brak tego dokumentu może skutkować ponownym przeliczeniem rachunków według wyższych stawek, co oznacza dopłaty sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Obowiązek dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników. Dokument można złożyć online, e-mailem, listownie lub w punkcie obsługi klienta. Termin upływa 30 czerwca 2026 roku.
1: Dziś na rynku paliwowym w Polsce obserwujemy spadki cen hurtowych, co jest wynikiem korekty po wcześniejszych podwyżkach. Aramco wyróżnia się jako najtańszy dostawca, oferując najniższe ceny zarówno na benzynę PB95, jak i olej napędowy. Orlen i BP Europa również obniżyły swoje ceny, choć w mniejszym stopniu. Spadki te są częściowo wynikiem niewielkiej korekty cen ropy Brent, która wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Mimo dzisiejszych obniżek, sytuacja na rynku paliw pozostaje trudna z powodu napięć geopolitycznych i wysokiego kursu dolara. Obniżki mogą przynieść chwilową ulgę kierowcom, ale trwałe obniżki cen paliw są nadal niepewne.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Darmowe leczenie na NFZ dla części obywateli Ukrainy dobiegło końca, co wywołało duże zamieszanie. Nowe przepisy wymagają od tych osób zapłaty nawet 17 tysięcy złotych za dalszy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. Problem dotyczy osób, które wcześniej korzystały z pomocy na podstawie specustawy, ale nie były formalnie ubezpieczone. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje, pytając NFZ o możliwość zwolnienia z tej opłaty. NFZ podkreśla, że istnieje możliwość złożenia wniosku o odstąpienie od opłaty, ale decyzja zależy od indywidualnej oceny sytuacji. Nowe zasady mogą oznaczać dla wielu osób konieczność wyboru między wysoką opłatą a brakiem dostępu do publicznej opieki zdrowotnej. Seniorzy mogą poczuć rozczarowanie z powodu niewielkich podwyżek emerytur i rent w marcu przyszłego roku. Najnowsze prognozy wskazują, że wskaźnik waloryzacji wyniesie około 4,44%. W praktyce oznacza to wzrost świadczeń od niespełna złotówki do około 60 zł miesięcznie. Największe podwyżki otrzymają osoby z dodatkiem do renty inwalidy wojennego, które zyskają ponad 59 zł miesięcznie. Inne dodatki, takie jak pielęgnacyjny czy kombatancki, wzrosną o około 15,46 zł. Zwaloryzowane świadczenia zostaną wypłacone w marcu przyszłego roku. Od czwartku, 21 maja, w Lidlu rusza nowa fala promocji, która potrwa do soboty, 23 maja. Kluczowe oferty obejmują masło Pilos za niecałe 2 zł przy zakupie 3 kostek oraz aktywacji kuponu, a także praliny taniej o 80% i kawy Jacobs z 60% rabatem. Miłośnicy mięsa znajdą szynkę wieprzową XXL za 7,99 zł na kilogram oraz filety z piersi kurczaka za 14,99 zł na kilogram. Warto zwrócić uwagę na jednodniowe promocje, jak wiertarko-wkrętarka Parkside Performance za 149 zł w sobotę. Aby skorzystać z najlepszych ofert, warto aktywować kupony w aplikacji Lidl Plus. Od stycznia świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł miesięcznie. Jest to kwota netto zwolniona z podatku dochodowego. Wypłaty na czerwiec są ustalane indywidualnie przez gminy, najczęściej w drugiej połowie miesiąca. Nowe zasady pozwalają łączyć pobieranie świadczenia z pracą zarobkową bez limitów, co jest korzystne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością do 18 roku życia. Osoby, które nabyły prawo do świadczenia przed 2024 rokiem, mogą kontynuować je na starych zasadach, ale bez możliwości pracy zarobkowej. Wnioski o świadczenie należy składać w urzędach gminy lub miasta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest dobre, a w Warszawie przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Serial Barwy Szczęścia wkracza w emocjonujący moment. W 3384 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 20 maja o godzinie 25 na TVP2, Lucyna odnosi triumf nad rodziną Pyrków. Choć z pozoru ciepła i troskliwa, seniorka manipuluje wszystkimi, działając w zmowie z deweloperem Maciejem Wilkiem. Hubert, pod wpływem emocji, zgadza się, by Agata i Ignacy kupili mieszkanie od Wilka, co oznacza ich wyprowadzkę z domu Pyrków. Lucyna nie kryje radości, choć jej reakcja jest mocno przesadzona. Wilk również ma powody do zadowolenia, gdyż jego plan wykupienia domu Pyrków nabiera realnych kształtów. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie uwagę widzów.
1: Złoty Chłopak, odcinek 299, już wkrótce na ekranach. W środę, 27 maja, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Halis i Ferit, dotąd zwaśnieni, połączą siły, by stawić czoła wspólnemu wrogowi. Odkrycie prawdziwej tożsamości lojalnego służącego Abidina wstrząśnie rodziną, ujawniając jego mroczne plany. Seyran, po burzliwej kłótni, zdecydowała się zakończyć małżeństwo, a Naci dostarczył dowody kompromitujące wielką panią. Serial można śledzić na TVP1 codziennie o 14. To będzie odcinek pełen zaskoczeń i dramatycznych zwrotów akcji. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20.55 na TVP2, widzowie będą świadkami wielkich zmian w życiu Jagody i Tadeusza. Para planuje dłuższy wyjazd nad polskie morze, co oznacza ich zniknięcie z Grabiny na wiele miesięcy. Jagoda i Tadeusz przekażą firmowe obowiązki Bartkowi, który zgodzi się nadzorować sprawy zdalnie. Wyjazd ma być szansą na zmianę klimatu i poprawę zdrowia ich córki, Dorotki. Czy to oznacza koniec wątku tej ulubionej rodziny w serialu? Tego dowiemy się już wkrótce.
0: M jak Miłość wciąż wzbudza emocje. Po ostatnim odcinku, w którym Kasia została zmuszona do uległości przez Aleksandra Sowińskiego, widzowie są w szoku. Finał sezonu, który zobaczymy już 25 maja, nie przyniesie odpowiedzi na wszystkie pytania. Kasia, Mariusz, Jakub i Sowiński nie pojawią się w tym odcinku, co tylko podsyca ciekawość fanów. Jesienią Kasia nadal będzie wplątana w sieć kłamstw i szantaży. Sowiński nie odpuści, a widzowie zastanawiają się, czy Kasia znajdzie w sobie siłę, by się otrząsnąć. Wątki związane z jej córką Zosią i relacjami z Mariuszem oraz Jakubem pozostają nierozstrzygnięte. Fani nie kryją frustracji i z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń po wakacjach.
1: Pierwsza miłość zaskakuje w 4224 odcinku, który będzie można obejrzeć już we wtorek, 26 maja. Bartek podczas przypadkowego spotkania z Emilką przedstawia swoją partnerkę Ilonę jako zwykłą koleżankę, co budzi wątpliwości co do jego uczuć. Tymczasem w klinice We Met dochodzi do ostrego starcia z wpływowym ojcem Floriana, który chce cofnąć decyzję o wyrzuceniu syna. Florian, mimo problemów, proponuje Julicie intrygujący układ. W międzyczasie Janek odwiedza Lilkę z okazji urodzin małej Poli, a tajemnicza paczka pełna prezentów wywołuje zamieszanie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 w Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
0: W nadchodzącym 4724 odcinku serialu Klan emocje sięgną zenitu. Irmina próbuje odkryć, dlaczego jej matka nagle zamilkła, co prowadzi do napięć w rodzinie. Daniel, po powrocie z Częstochowy, stara się naprawić relacje z Moniką, wręczając jej i Kai bukiety kwiatów. Zuza zmaga się z rozczarowaniem po finale konkursu, obwiniając Bartka, który proponuje jej wyjazd do Gdyni. Tymczasem rodzina Kazuniów przygotowuje się na powrót Bożenki, planując uroczyste powitanie. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 27 maja o godzinie 18 na kanale TVP1. Klan to serial, który od niemal 30 lat przyciąga widzów swoimi życiowymi historiami. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Agnieszka Kaczorowska, Izabela Trojanowska czy Tomasz Stockinger. M jak Miłość zbliża się do finału sezonu z odcinkiem 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja. To ostatni epizod przed letnią przerwą, a fani już z niecierpliwością czekają na powrót serialu. Nowy sezon rozpocznie się na początku września, choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona. W nadchodzących odcinkach widzowie będą śledzić losy Natalki po dramatycznej strzelaninie oraz skomplikowane relacje Urogowskich. Artur zdradził Marysię z Joanną, co wprowadzi sporo napięcia. Twórcy dziękują fanom za słabnące wsparcie i obiecują, że nowe odcinki przyniosą wiele emocji.
1: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już 30 maja na antenie TVP 2 zadebiutuje 110 odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Hanser i Cihan zmagają się z bólem po rozstaniu, a Cemil planuje wyjazd ze Stambułu z Hanser. Cinem zdradza Cihanowi tajemnicę o bejzie i pistolecie, co wprowadza dodatkowe napięcie. Serial, który rozpoczął swoją emisję w Polsce w styczniu, zastąpił Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to długa przygoda, licząca obecnie 325 odcinków, a liczba ta wciąż rośnie. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Przygoda z tym serialem potrwa jeszcze długo, zapewniając widzom wiele emocji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Pentagon niespodziewanie wstrzymał rotację amerykańskiej brygady pancernej w Polsce, co wywołało obawy o obecność wojsk USA. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Polski pozostaje niezmienione. Trwa jedynie przegrupowanie sił amerykańskich w Europie, a Polska pozostaje kluczowym sojusznikiem w nowym planie rozmieszczenia wojsk. Kosiniak-Kamysz podkreśla, że żołnierze amerykańscy są i będą w Polsce, a rozmowy dotyczą zwiększenia ich liczebności i zdolności operacyjnych.
0: Trzech obywateli Polski zostało zatrzymanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Mężczyźni mieli rozpoznawać rozmieszczenie wojsk NATO w Polsce oraz prowadzić działania propagandowe i dezinformacyjne. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za szpiegostwo grozi im kara od 8 lat więzienia do nawet dożywocia.
2: Podczas uroczystości w Parlamencie Europejskim w Brukseli Lech Wałęsa zaskoczył wszystkich, przyznając, że to on zachęcił Donalda Trumpa do kandydowania na prezydenta USA. Wałęsa opisał, jak podczas spotkania z Trumpem powiedział mu, że skoro on, były elektryk, został prezydentem, to Trump też może. Uroczystość wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi, w której Wałęsa był jednym z laureatów, nie obyła się bez kontrowersji, gdyż część europosłów PiS i Konfederacji opuściła salę lub nie oddała hołdu odznaczonym.
0: Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co potwierdził Waldemar Żurek w programie Graffiti Polsat News. Polska przygotowała wniosek o ekstradycję, ale proces ten może być skomplikowany ze względu na praktyki amerykańskich sądów. Żurek zasugerował, że USA mogą nie współpracować w pełni z Polską, co może wpłynąć na tempo postępowania. Sprawa Ziobry, związana z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości, nabiera międzynarodowego wymiaru. Europejski mechanizm PURL, uruchomiony w 2025 roku, zebrał prawie 5,5 miliarda dolarów na wsparcie militarne dla Ukrainy. Norwegia z wkładem około 866 milionów dolarów okazała się największym darczyńcą. Sytuacja na froncie pozostaje w impasie, z Rosją utrzymującą inicjatywę, a Ukraina boryka się z brakami amunicji i personelu. Ukraińska obrona powietrzna osiągnęła skuteczność przechwytywania ponad 88% rosyjskich ataków, ale nadal jest zależna od zagranicznych dostaw. Polish Fashion Day 2026 odbędzie się 6 i 7 czerwca w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Za organizację tego prestiżowego wydarzenia odpowiada Maggie Hesse, która od lat promuje polską modę na arenie międzynarodowej. W tegorocznej edycji udział weźmie 9 polskich projektantów, a wydarzenie ma na celu połączenie mody z kulturą i sztuką. Polish Fashion Day staje się ważną platformą promocji polskiego designu na świecie. Nowe badania wskazują, że nie trzeba robić 10 tysięcy kroków dziennie, aby zadbać o zdrowie i utrzymać wagę. Wystarczy około 8500 kroków, by poprawić kondycję i wspierać utrzymanie wagi. Ważniejsza od liczby kroków jest regularność ruchu, jak codzienne spacery czy wybieranie schodów zamiast windy. Systematyczna aktywność fizyczna, nawet w mniejszych ilościach, może przynieść realne korzyści zdrowotne. Żelowe buty, niegdyś uznawane za kicz, wracają na modowe wybiegi i ulice, stając się hitem lata 2026. Te kolorowe baleriny i sandałki, kojarzone z latami 80 i 90, teraz dostępne są w nowoczesnych wersjach w popularnych sieciówkach. Powrót estetyki inspirowanej modą Y2K sprawił, że dawne trendy zyskały nowe życie. Projektanci oferują zarówno minimalistyczne, przezroczyste modele, jak i te z ozdobami, idealne do letnich stylizacji. Dziś odbyła się matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, która trwała 210 minut. W sieci pojawiły się zdjęcia sugerujące, że tematy wypracowań dotyczyły groteski w Mistrzu i Małgorzacie oraz demitologizacji w literaturze. Maturzyści już po egzaminie zaczęli wymieniać się interpretacjami i szukać arkuszy oraz odpowiedzi w internecie.

0: Naturalne akusze CKE mają zostać opublikowane o godzinie 14. 17 maja w miejscowości Bieniec pod Wieluniem doszło do pożaru balotów słomy, które spłonęły, powodując straty w wysokości 20 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 39-letniego recydywistę, który był pijany i podejrzewany o podpalenie. Kluczową rolę w zatrzymaniu odegrał aspirant sztabowy Damian Pęcherz, który mimo dnia wolnego ujął sprawcę. Mężczyźnie grozi do 7,5 roku więzienia. Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci można łatwo zneutralizować domowym sposobem. Wystarczy posypać dno pojemnika sodą oczyszczoną, która działa jak naturalny pochłaniacz zapachów. Dla lepszego efektu można dodać kilka kropel olejku eterycznego. Regularne mycie kosza wodą z płynem do naczyń, octem i cytryną również pomoże utrzymać świeżość. Imię Marek, niegdyś niezwykle popularne w okresie PRL-u, dziś jest rzadko wybierane przez rodziców. Choć w Polsce nosi je obecnie ponad 369 tysięcy mężczyzn, w 2025 roku nadano je jedynie 157 chłopcom. Marek, pochodzące od łacińskiego Marcus, ma starożytne korzenie związane z rzymskim bogiem wojny, Marsem. Mimo spadku popularności, pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych imion w polskiej tradycji. Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Pentagon niespodziewanie wstrzymał rotację amerykańskiej brygady pancernej w Polsce, co wywołało obawy o obecność wojsk USA. Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, uspokaja, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Polski pozostaje niezmienione. Trwa jedynie przegrupowanie sił amerykańskich w Europie, a Polska pozostaje kluczowym sojusznikiem w nowym planie rozmieszczenia wojsk. Kosiniak-Kamysz podkreśla, że żołnierze amerykańscy są i będą w Polsce, a rozmowy dotyczą zwiększenia ich liczebności i zdolności operacyjnych.
0: Trzech obywateli Polski zostało zatrzymanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Mężczyźni mieli rozpoznawać rozmieszczenie wojsk NATO w Polsce oraz prowadzić działania propagandowe i dezinformacyjne. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za szpiegostwo grozi im kara od 8 lat więzienia do nawet dożywocia.
2: Podczas uroczystości w Parlamencie Europejskim w Brukseli Lech Wałęsa zaskoczył wszystkich, przyznając, że to on zachęcił Donalda Trumpa do kandydowania na prezydenta USA. Wałęsa opisał, jak podczas spotkania z Trumpem powiedział mu, że skoro on, były elektryk, został prezydentem, to Trump też może. Uroczystość wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi, w której Wałęsa był jednym z laureatów, nie obyła się bez kontrowersji, gdyż część europosłów PiS i Konfederacji opuściła salę lub nie oddała hołdu odznaczonym.
0: Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co potwierdził Waldemar Żurek w programie Graffiti Polsat News. Polska przygotowała wniosek o ekstradycję, ale proces ten może być skomplikowany ze względu na praktyki amerykańskich sądów. Żurek zasugerował, że USA mogą nie współpracować w pełni z Polską, co może wpłynąć na tempo postępowania. Sprawa Ziobry, związana z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości, nabiera międzynarodowego wymiaru. Europejski mechanizm PURL, uruchomiony w 2025 roku, zebrał prawie 5,5 miliarda dolarów na wsparcie militarne dla Ukrainy. Norwegia z wkładem około 866 milionów dolarów okazała się największym darczyńcą. Sytuacja na froncie pozostaje w impasie, z Rosją utrzymującą inicjatywę, a Ukraina boryka się z brakami amunicji i personelu. Ukraińska obrona powietrzna osiągnęła skuteczność przechwytywania ponad 88% rosyjskich ataków, ale nadal jest zależna od zagranicznych dostaw. Polish Fashion Day 2026 odbędzie się 6 i 7 czerwca w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Za organizację tego prestiżowego wydarzenia odpowiada Maggie Hesse, która od lat promuje polską modę na arenie międzynarodowej. W tegorocznej edycji udział weźmie 9 polskich projektantów, a wydarzenie ma na celu połączenie mody z kulturą i sztuką. Polish Fashion Day staje się ważną platformą promocji polskiego designu na świecie. Nowe badania wskazują, że nie trzeba robić 10 tysięcy kroków dziennie, aby zadbać o zdrowie i utrzymać wagę. Wystarczy około 8500 kroków, by poprawić kondycję i wspierać utrzymanie wagi. Ważniejsza od liczby kroków jest regularność ruchu, jak codzienne spacery czy wybieranie schodów zamiast windy. Systematyczna aktywność fizyczna, nawet w mniejszych ilościach, może przynieść realne korzyści zdrowotne. Żelowe buty, niegdyś uznawane za kicz, wracają na modowe wybiegi i ulice, stając się hitem lata 2026. Te kolorowe baleriny i sandałki, kojarzone z latami 80 i 90, teraz dostępne są w nowoczesnych wersjach w popularnych sieciówkach. Powrót estetyki inspirowanej modą Y2K sprawił, że dawne trendy zyskały nowe życie. Projektanci oferują zarówno minimalistyczne, przezroczyste modele, jak i te z ozdobami, idealne do letnich stylizacji. Dziś odbyła się matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, która trwała 210 minut. W sieci pojawiły się zdjęcia sugerujące, że tematy wypracowań dotyczyły groteski w Mistrzu i Małgorzacie oraz demitologizacji w literaturze. Maturzyści już po egzaminie zaczęli wymieniać się interpretacjami i szukać arkuszy oraz odpowiedzi w internecie. Oficjalne arkusze CKE mają zostać opublikowane o godzinie 14. 17 maja w miejscowości Bieniec pod Wieluniem doszło do pożaru balotów słomy, które spłonęły, powodując straty w wysokości 20 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 39-letniego recydywistę, który był pijany i podejrzewany o podpalenie. Kluczową rolę w zatrzymaniu odegrał aspirant sztabowy Damian Pęcherz, który mimo dnia wolnego ujął sprawcę. Mężczyźnie grozi do 7,5 roku więzienia. Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci można łatwo zneutralizować domowym sposobem. Wystarczy posypać dno pojemnika sodą oczyszczoną, która działa jak naturalny pochłaniacz zapachów. Dla lepszego efektu można dodać kilka kropel olejku eterycznego. Regularne mycie kosza wodą z płynem do naczyń, octem i cytryną również pomoże utrzymać świeżość. Imię Marek, niegdyś niezwykle popularne w okresie PRL-u, dziś jest rzadko wybierane przez rodziców. Choć w Polsce nosi je obecnie ponad 369 tysięcy mężczyzn, w 2025 roku nadano je jedynie 157 chłopcom. Marek, pochodzące od łacińskiego Marcus, ma starożytne korzenie związane z rzymskim bogiem wojny, Marsem. Mimo spadku popularności, pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych imion w polskiej tradycji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura tak samo 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Obecnie w Krakowie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jan Lubomirski Lanckoroński, znany jako polski książę, zaskoczył wszystkich, twierdząc, że dorobił się fortuny na kanapkach. Jego majątek szacowany na 500 000 000 zł to nie lada wyczyn, ale czy podniesienie podatków dla najbogatszych to dobry pomysł? Arystokrata nie jest pewny, bo przecież wszystko zależy od tego, jak te podatki będą wykorzystane. Cóż, może zamiast podatków lepiej inwestować w kanapki.
2: Marek Kondrat, legenda polskiego kina, po niemal 25 latach wraca na scenę teatru telewizji. W nowoczesnej adaptacji Króla Maciusia I zagra doktora, co jest efektem 2-letnich namów dyrektora Michała Kotańskiego. Kondrat, który kiedyś ogłosił zakończenie kariery, teraz zaskakuje wszystkich swoim flirtem z przeszłością. Czyżby aktorstwo było jak jazda na rowerze? Raz się nauczysz, nigdy nie zapomnisz? Krzysztof Piesiewicz, człowiek-instytucja, który łączył świat prawa, polityki i sztuki, odszedł 14 maja. Zmarł w dniu, który miał być dla niego wyjątkowy, zawodowo, podczas premiery filmu Historie równoległe na festiwalu w Cannes. Piesiewicz, współtwórca filmowych arcydzieł Krzysztofa Kieślowskiego, pozostawił po sobie dziedzictwo, które trudno będzie przebić. Dziś w Warszawie odbyło się jego ostatnie pożegnanie, a wśród żałobników pojawiły się znane osobistości, takie jak Małgorzata Kidawa-Błońska i Monika Olejnik. Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a nad lazurowym wybrzeżem błyszczą gwiazdy jak nigdy. Polskie akcenty? Oczywiście. Ania Rubik w czarnym garniturze przyciągała spojrzenia, a Paweł Pawlikowski z filmem Ojczyzna jest na ustach wszystkich, walcząc o Złotą Palmę. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal filmowy, a nie pokaz mody.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Kylie Minogue, australijska ikona pop, po raz kolejny pokonała raka, tym razem w tajemnicy, z dala od fleszy. W dokumencie na Netflix ujawniła, że choroba powróciła na początku 2021 roku, ale udało jej się wygrać tę walkę bez medialnego szumu. Teraz, z jeszcze większą pasją do muzyki, przygotowuje się do świętowania 40-lecia kariery. Niestety, z powodu problemów zdrowotnych musiała odwołać koncert w Łodzi, ale fani mogą liczyć na jej powrót na scenę w 2027 roku.
1: Polska edycja Love is Blind zakończyła się z hukiem, a finałowy odcinek wywołał prawdziwą burzę emocji. Połowa par zdecydowała się na małżeństwo, ale to nie one przyciągnęły największą uwagę. Julia i Kamil stali się bohaterami skandalu, gdy na jaw wyszła mroczna przeszłość Kamila, a matka Julii z entuzjazmem oklaskiwała zerwanie na ślubnym kobiercu. Internauci nie pozostawili suchej nitki na tej sytuacji, a Julia dziękuje fanom za wsparcie, próbując przetrwać medialną burzę. Tomasz Haja Dawid, wokalista zespołu Oberschlesien, przeżywa niewyobrażalny dramat po nagłej śmierci swojego 16-letniego syna, Piotra. Nastolatek, pełen życia i pasji do sportu, po prostu zasnął i już się nie obudził. W obliczu fali spekulacji w sieci, zrozpaczony ojciec postanowił przerwać milczenie, podkreślając, że chce jedynie w spokoju przeżyć żałobę. Tymczasem internetowi detektywi nie mogą się powstrzymać od tworzenia kolejnych teorii spiskowych. Kto by pomyślał, że telenowela Adam i Ewa to nie tylko ekranowe dramaty, ale i prawdziwe życiowe tragedie. Katarzyna Chrzanowska, gwiazda tej kultowej produkcji, po latach milczenia opowiedziała o bolesnych stratach, które ją dotknęły. Najpierw tragiczna śmierć męża podczas wakacji w Grecji, a potem nagłe odejście kolegi z planu, Waldemara Goszcza. Życie pisze scenariusze, których nawet najlepsze telenowele nie są w stanie przewidzieć.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Łomianki szykują się na wielkie otwarcie lata, które odbędzie się 29 czerwca. Miasto zamieni się w centrum muzyki i zabawy, a na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Lanberry, Sound & Grace i Kroeger. Dla rodzin przygotowano mnóstwo atrakcji, w tym miasteczko z dmuchańcami i strefę chilloutu. A wszystko to za darmo, bo przecież kto by chciał płacić za dobrą zabawę?
1: Warszawa szykuje się na kolejną edycję Wianków nad Wisłą, które 20 czerwca rozświetlą multimedialny Park Fontan. To nie tylko święto muzyki, ale i prawdziwy festiwal miłości i marzeń, gdzie słowiańskie tradycje spotykają się z nowoczesnością. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Beata Zbajm, OSTR czy Margaret, a wieczór zakończy hipnotyzujący set DJ-a Satori. Piknik świętojański z warsztatami i tradycyjnymi zabawami to tylko przedsmak tego, co czeka uczestników tego kultowego wydarzenia.
2: Cigarettes After Sex znowu zaskakują. Ich nowy singiel Twizzler wprowadza energetyczny powiew na scenę muzyczną, a premiera na krok tylko podgrzała atmosferę. Greg Gonzalez nie próżnuje, bo zaledwie miesiąc temu zaskoczył wszystkich występem z Karol G na Coachelli. Zespół bije rekordy na Spotify, a ich utwór Apocalypse przekroczył magiczne 2 miliardy odtworzeń. Wygląda na to, że Cigarettes After Sex nie zamierzają zwalniać tempa.
1: Dave Grohl, znany z Nirwany, miał swoją własną zasadę rock'n'rolla. Skręcona kostka oznacza koniec kariery. Ironia losu chciała, że w 2015 roku podczas koncertu Foo Fighters w Göteborgu Grohl dosłownie złamał nogę, spadając ze sceny. Zamiast się poddać, zbudował sobie tron i dokończył trasę koncertową, pokazując, że czasem wystarczy trochę kreatywności, by nie zejść ze sceny. To dowód, że nawet ze skręconą kostką można rządzić rockowym światem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: We wtorek na przejeździe kolejowym w Otrębusach doszło do zderzenia samochodu osobowego z koparką, co sparaliżowało ruch warszawskiej kolei dojazdowej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale podróżni musieli liczyć się z dużymi opóźnieniami. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn kolizji. Na trasie między Dąbrową a Chmielewem doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zjechał na przeciwny pas i zderzył się z ciężarówką, co doprowadziło do jego śmierci na miejscu. Prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej bada przyczyny tego zdarzenia. Kierowca ciężarówki był trzeźwy i został przesłuchany jako świadek. W Mławie 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli i trafiła do szpitala. Przyczyną był tlenek węgla, którego stężenie w domu znacznie przekroczyło normy. Strażacy ustalili, że piecyk gazowy nie był serwisowany od kilkunastu lat. Policja przypomina o konieczności regularnych przeglądów urządzeń grzewczych i montażu czujników czadu. Ministerstwo Edukacji opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026-2027 z kilkoma istotnymi zmianami. Wiosenna przerwa świąteczna odbędzie się od 25 do 30 marca przyszłego roku, co oznacza przesunięcie o ponad tydzień wcześniej w porównaniu do obecnego roku. Maturzyści zakończą naukę 30 kwietnia przyszłego roku, co daje im niemal tydzień dłuższej nauki przed egzaminami. Zmienią się także terminy ferii zimowych w niektórych województwach, w tym na Mazowszu i Podkarpaciu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W internecie pojawiły się rzekome tematy z matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, co wywołało poruszenie wśród maturzystów. Jeden z tematów dotyczył groteski jako narzędzia do demaskowania absurdów rzeczywistości z odniesieniem do Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa. Drugi temat skupiał się na mitologizacji, czyli nadawaniu światu głębszego sensu z przykładami z prozy Brunona Schulza i dramatu Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Oba tematy wymagały od uczniów głębokiego zrozumienia literackich koncepcji i umiejętności ich interpretacji.
2: W sobotę, 23 maja, w Krakowie odbędzie się 22 Marsz Równości, organizowany przez Stowarzyszenie Queerowy Maj. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 przed Muzeum Narodowym i będzie częścią projektu Maj Równości 2026. Marsz otrzymał honorowy patronat prezydenta miasta, Aleksandra Miszalskiego. Organizatorzy zapraszają wszystkich do wspólnego manifestowania wartości takich jak równość, szacunek i prawa człowieka. W Sienicznie pod Olkuszem w listopadzie 2024 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 28-letnia Dorota. Kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez prokuratorkę Magdalenę Z. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa, a kluczowym elementem jest uchylenie immunitetu prokuratorki, co umożliwi postawienie jej zarzutów. Sąd Najwyższy ma zająć się tą kwestią dzisiaj.
1: W centrum handlowym w Jaworznie doszło do brutalnego pobicia dwóch mężczyzn przez grupę młodocianych pseudokibiców. Konflikt wybuchł z powodu sprzeczki o papierosa, a całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Policja zidentyfikowała napastników, w tym 19-latka oraz kilku nieletnich, którzy usłyszeli już zarzuty. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec nieletnich sprawców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zmarł Tomasz Achtelik, popularny prezenter Radia Piekary, który miał 52 lata. Jego śmierć poruszyła nie tylko współpracowników, ale także mieszkańców Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór. Radio Piekary ogłosiło czasową zmianę ramówki w związku z żałobą. Achtelik był ceniony za swoje zaangażowanie i profesjonalizm, a jego wkład w życie lokalnej społeczności pozostanie niezapomniany. W Mysłowicach trwa proces Norberta A., oskarżonego o brutalne zabójstwo swojego znajomego Krystiana. Do tragedii doszło w lipcu zeszłego roku podczas spotkania towarzyskiego, kiedy między mężczyznami wybuchła awantura. Matka ofiary, Krystyna Kawalec, nie wierzy w skruchę oskarżonego i domaga się dla niego najsurowszej kary. Ekspertyzy psychologiczne wskazują na głębokie zaburzenia osobowości Norberta A. i jego uzależnienie od alkoholu. Hotel Gołębiewski w Pobierowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jednak ceny za pobyt są wyższe niż w Karpaczu. Porównanie kosztów pokazuje, że za wypoczynek w Karpaczu zapłacimy o 27% mniej niż nad morzem. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowego obłożenia, a także z nowości obiektów w Pobierowie. Oba hotele oferują wysoki standard usług i bogatą bazę rekreacyjną, przyciągając różnorodnych turystów.
1: Dwuletnia dziewczynka zmarła w szpitalu po długiej walce o życie, a śledczy oskarżają jej opiekunów o skrajne zaniedbanie i przemoc. Mimo poważnych zarzutów, wrocławski sąd apelacyjny zdecydował o wypuszczeniu podejrzanych z aresztu, co spotkało się z krytyką prokuratury. Rodzice zostali objęci środkami wolnościowymi, w tym zakazem kontaktu z 5-letnią córką, która obecnie przebywa w rodzinie zastępczej. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
2: Słuchacie Radia Super Express. Po deszczowych dniach nad Polskę nadciąga fala upałów. W weekend temperatury na zachodzie kraju mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza, a w centrum około 24 stopni. Mimo ocieplenia na północy kraju możliwe są burze z gradem. Zaleca się śledzenie ostrzeżeń pogodowych. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury również 18 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako umiarkowane, a we Wrocławiu jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Biegacz Katowice jest o krok od awansu do europejskich pucharów po 22 latach przerwy. Drużyna zmierzy się z Pogonią Szczecin w decydującym meczu sezonu, a trener Rafał Górak podkreśla znakomitą formę zespołu. Katowiczanie potrzebują zwycięstwa, by zapewnić sobie piąte miejsce w Ekstraklasie, co da im przepustkę do Europy. Wszystko jest w ich rękach, a optymizm w drużynie jest na wysokim poziomie.
2: Dziś wieczorem Aston Villa z Matym Kaszem w składzie zmierzy się z SC Freiburg w finale Ligi Europy. To szansa dla Kasza na dołączenie do grona Polaków, którzy zdobyli to europejskie trofeum. Mecz odbędzie się na stadionie Besiktasiu w Stambule, gdzie Aston Villa jest faworytem. Trener Unai Emery, doświadczony w tych rozgrywkach, przygotował drużynę na to ważne starcie. Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z Barceloną, co wzbudziło duże zainteresowanie. Niemieccy dziennikarze przypominają jego imponującą karierę w Bundeslidze, gdzie jest drugim najlepszym strzelcem wszechczasów. W Dortmundzie zdobył Mistrzostwo Niemiec i dotarł do finału Ligi Mistrzów, a w Bayernie Monachium stał się jednym z najlepszych piłkarzy świata, zdobywając liczne trofea i bijąc rekordy. W sumie z Bayernem zdobył 8 Mistrzostw Niemiec, 3 krajowe puchary oraz triumfował w Lidze Mistrzów. Legia Warszawa przegrała z MKS Dąbrowa Górnicza 91-92 w trzecim meczu ćwierćfinałowym Orlen Basket Ligi, mimo że prowadziła 14 punktami. Stan rywalizacji to 2-1 dla Legii, która wciąż ma szansę na awans do półfinału. MKS zagrał z determinacją, co pozwoliło mu odrobić straty i wygrać. Kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek.
1: Iga Świątek, czterokrotna mistrzyni French Open, przygotowuje się do walki na kortach Rolanda Garrosa. Choć sezon rozpoczęła słabiej, nadal jest jedną z faworytek do zwycięstwa. Zaraz po Arynie Sabalense. Losowanie turniejowych drabinek odbędzie się w czwartek, 21 maja, o godzinie 14. Mecze pierwszej rundy rozpoczną się w niedzielę, 24 maja. Maja Chwalińska zbliża się do udziału w głównej drabince Roland Garros po imponującym zwycięstwie nad Carole Monet. Polska tenisistka pokonała Francuzkę 6-0, 6-1 w zaledwie godzinę i 6 minut. Teraz przed Chwalińską decydujący mecz o awans do głównej części turnieju. W głównej drabince French Open Polskę reprezentować będą już Iga Świątek, Magdalena French i Magda Linette.
2: Anastazja Kuś, młoda polska biegaczka, znalazła się w centrum medialnego zamieszania po krytycznych uwagach pracownika TVP, Aleksandra Dzięciołowskiego. Dziennikarz zarzucił jej, że bardziej skupia się na budowaniu wizerunku w sieci niż na wynikach sportowych. Kuś w wywiadzie dla Interi odniosła się do tych zarzutów, podkreślając, że ignoruje negatywne komentarze i skupia się na swojej karierze. Mimo krytyki, biegaczka cieszy się wsparciem wielu fanów i kontynuuje swoją sportową drogę.
1: Leandro Trossard odegrał kluczową rolę w zdobyciu przez Arsenal Mistrzostwa Anglii, mimo że przechodził przez trudny okres w życiu osobistym. Jego 13-letni związek małżeński zakończył się, co potwierdziła jego żona w mediach społecznościowych. Pomimo osobistych problemów, Trossard zdobył decydującą bramkę w meczu z West Hamem, która przypieczętowała sukces Arsenalu. Po końcowym gwizdku piłkarz celebrował zwycięstwo samotnie, co podkreśliło jego osobistą tragedię.
2: Jan Tomaszewski apeluje o powrót Wojciecha Szczęsnego do reprezentacji Polski, mimo że bramkarz jest obecnie rezerwowym w FC Barcelonie. Tomaszewski uważa, że doświadczenie Szczęsnego jest nieocenione dla drużyny narodowej. Dodatkowo były bramkarz sugeruje Robertowi Lewandowskiemu transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby cieszyć się spokojem i komfortem gry z dala od europejskiej presji. Hiszpańska gwiazda piłki nożnej, Lamine Yamal, spędza czas w Grecji z nową partnerką, influencerką Ines Garcią. W sieci wybuchła burza po sugestiach, że Ines porzuciła poprzedniego partnera dla piłkarza. Influencerka stanowczo zaprzeczyła tym plotkom, tłumacząc, że mężczyzna ze zdjęcia to tylko przyjaciel. Mimo to sytuacja przyciąga uwagę mediów i internautów. Marina Łuczenko, żona Wojciecha Szczęsnego, zachwyciła swoją obecnością na festiwalu filmowym w Cannes. Polska wokalistka przyciągnęła uwagę fotoreporterów i została okrzyknięta jedną z najjaśniejszych gwiazd wydarzenia. Jej zjawiskowy wygląd szybko stał się tematem rozmów wśród europejskich internautów. Tymczasem Wojciech Szczęsny świętował z FC Barceloną zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii, choć jego wspólna gra z Robertem Lewandowskim dobiega końca.
1: Dziś na warszawskim cmentarzu Stare Powązki odbył się pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza, wybitnego scenarzysty i senatora. W uroczystościach uczestniczyły znane osobistości ze świata mediów i polityki, w tym Monika Olejnik i Bogdan Borusewicz. Piesiewicz został pochowany w rodzinnym grobie, obok mogiły swojej matki Anieli. Miejsce spoczynku znajduje się blisko grobu znanego komentatora sportowego Bohdana Tomaszewskiego.
2: Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, żegnając się z klubem podczas emocjonującego meczu z Betisem. Władze klubu uczciły jego zasługi, publikując specjalne wideo, które szybko zdobyło popularność. Lewandowski, który zdobył z Barceloną 3 tytuły mistrza Hiszpanii, pozostawił trwały ślad w historii klubu. Oficjalne pożegnanie na Camp Nou odbyło się 17 maja, a jego dokonania są szeroko doceniane przez kibiców i ekspertów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest dobre, a w Warszawie przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W 932 odcinku, który zobaczymy w czwartek, 28 maja, Aise odkrywa kluczowy szczegół w lesie, co prowadzi do napiętej sytuacji. Ferit nie chce uwierzyć w winę prokuratorki Deryi, co wywołuje ostrą kłótnię między nim a Aise. W poprzednich odcinkach widzieliśmy, jak Derya desperacko próbuje ukryć, że zamordowana kobieta to jej siostra. Teraz, gdy Derya odnajduje zgubiony łańcuszek, Aise zaczyna podejrzewać jej powiązania z morderstwem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1. A najnowsze odcinki dostępne są również na TVP VOD. Panna Młoda to turecka telenowela, która podbija serca widzów na całym świecie. Już 30 maja TVP2 wyemituje 110 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Hancer i Cihan zmagają się z rozstaniem, które przynosi im wiele bólu. Cemil planuje wyjazd ze Stambułu razem z Hancer, a Sinem ostrzega Cihana o niebezpieczeństwie związanym z Bejzą i pistoletem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył popularność. W Turcji wyemitowano już 325 odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni, 1936 odcinek, zostanie wyemitowany 25 maja, po czym serial uda się na 3 miesiące wakacyjnej przerwy. Produkcja zapowiedziała, że nowe odcinki powrócą na antenę TVP 2 już we wrześniu. Dokładna data premiery 1937 odcinka nie jest jeszcze znana, ale spekuluje się, że może to być 1 lub 7 września. W nowym sezonie widzowie dowiedzą się, czy Natalka przeżyje dramatyczny strzał oraz jak potoczą się losy Rogowskich po zdradzie Artura. Fani serialu mogą spodziewać się wielu emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Serial M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu. Już 25 maja widzowie zobaczą ostatni, 1936 odcinek, który zakończy się bez tradycyjnego zwiastuna nowych odcinków. To rozczarowanie dla fanów, którzy będą musieli poczekać do jesieni na nowe historie. W finale sezonu Dorota i Bartek będą mieli powód do radości, gdyż sąd przyzna im opiekę nad Frankiem. Jednak wiele wątków, takich jak zdrada Artura Rogowskiego, pozostanie nierozwiązanych. Zdjęcia głównych bohaterów pojawią się obok napisów końcowych, ale na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Nowe odcinki powrócą dopiero po wakacjach, a aktorzy już teraz pracują nad kolejnymi emocjonującymi historiami.
2: W najnowszym odcinku Pierwszej Miłości, numer 4224, który zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja, w klinice WIMED, rozegra się prawdziwa batalia. Marcin Kochański, wpływowy urzędnik, kroczy do akcji, by przywrócić syna Floriana na praktyki. Jego działania wywołają strach wśród pracowników kliniki, obawiających się o jej reputację. Kacper, lekarz z zasadami, stanie na drodze Kochańskiego, broniąc etyki lekarskiej. Konflikt między nimi zapowiada się na niezwykle zacięty. Tymczasem Florian, czując wsparcie ojca, proponuje Julicie tajemniczy układ, próbując manipulować sytuacją. Czy wpływy rodziny Kochańskich zdołają zdominować WIMED, czy Kacper zdoła obronić zasady etyki?
1: Finał 12. edycji Hotelu Paradise zbliża się wielkimi krokami. Już 21 maja o godzinie 20 na antenie TVN. 7 dowiemy się, która para zdobędzie rekordową nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych. Dzień wcześniej, 20 maja, 4 pary zmierzą się w decydującej konkurencji, z której tylko 3 awansują do finału. Ostatnia Pandora sezonu przyniesie trudne pytania od byłych uczestników, a kluczowe głosowanie wyłoni 2 pary finałowe. Po wielkim finale czeka nas jeszcze niespodzianka. Specjalny odcinek Super Pandora, nagrany po zakończeniu programu, zostanie udostępniony na platformie Player. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak naprawdę potoczyły się relacje po programie. Data premiery tego odcinka nie została jeszcze ujawniona.
2: Finał Love is Blind Polska na Netflixie przyniósł ogromne emocje. W odcinku, który pojawił się 20 maja, uczestnicy stanęli przed ołtarzem, by podjąć najważniejszą decyzję w życiu. Nie wszystkie pary zdecydowały się na ślub. Julita i Jacek, mimo nadziei widzów, ostatecznie nie powiedzieli sobie tak. Podobnie Julia i Kamil, których relacja od początku była pełna napięć, również nie zdecydowali się na małżeństwo. Jednak nie zabrakło szczęśliwych zakończeń. Filip i Daria oraz Marta i Damian powiedzieli sobie tak i rozpoczęli wspólne życie jako małżeństwa. Czy ich związki przetrwają, dowiemy się w specjalnym odcinku Reunion, którego data premiery nie została jeszcze ogłoszona.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 932, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, Poyraz jest o krok od zdemaskowania tajemniczego szefa. Po wielu perypetiach, w tym podrzuceniu narkotyków i ucieczce podejrzanego, Poyraz odkrywa, że za wszystkim stoi Semich. Jednak w ostatniej chwili Kansel ratuje brata, ostrzegając go przed zasadzką. Jeden telefon wystarcza, by Semich uniknął schwytania, a plan Poyraza legł w gruzach. Serial można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. To turecki hit, który trzyma w napięciu od pierwszego do ostatniego momentu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Polski Donald Tusk i nowy premier Węgier Peter Magyar spotkali się w Warszawie, aby omówić wspólne stanowisko w sprawie Ukrainy. Obaj liderzy wyrazili poparcie dla aspiracji Ukrainy do Unii Europejskiej, podkreślając konieczność przestrzegania obowiązujących procedur. Spotkanie było pierwszą zagraniczną wizytą Magyara po objęciu urzędu, co sygnalizuje nowy etap w relacjach polsko-węgierskich po zakończeniu rządów Viktora Orbana. Tusk podkreślił, że zwycięstwo Magyara to powrót Węgier do europejskich wartości i demokracji. Dziś w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza, wybitnego prawnika i scenarzysty, który zmarł w wieku 80 lat. Piesiewicz, znany ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, spoczął na Starych Powązkach. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele świata kultury, polityki i wymiaru sprawiedliwości, w tym Małgorzata Kidawa-Błońska i Adam Bodnar. Jego dorobek artystyczny, w tym scenariusze do Dekalogu i trylogii Trzy Kolory, pozostaje trwałym śladem w historii kina. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, opuścił Europę 9 maja, udając się do USA na wizie medialnej. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że wyjazd był możliwy z powodu braku europejskiego nakazu aresztowania. Ziobro jest podejrzany o 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W Stanach Zjednoczonych ma pełnić rolę komentatora politycznego dla telewizji Republika. Nowe doniesienia wskazują na tajną współpracę wojskową między Chinami a Rosją, która obejmuje szkolenie rosyjskich żołnierzy w Chinach. Około 200 rosyjskich żołnierzy przeszło szkolenie w zakresie nowoczesnych technologii wojskowych, takich jak drony i walka elektroniczna, co podważa chińskie deklaracje o neutralności w konflikcie na Ukrainie. Współpraca obejmuje również wymianę danych o zachodnim uzbrojeniu, co może mieć strategiczne znaczenie dla Chin w kontekście potencjalnych operacji, takich jak ewentualna inwazja na Tajwan. Chiny i Rosja zacieśniają swoje relacje, co budzi obawy o ich wpływ na globalną stabilność.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Myślenicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej, gdy policjanci uratowali rannego mężczyznę leżącego na schodach kładki nad Zakopianką. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia kierowcy, który zauważył samotną torbę na kładce. Policjanci szybko zareagowali i odnaleźli 47-letniego mężczyznę z poważnymi obrażeniami głowy. Poszkodowany, mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, wyjaśnił, że upadł na schodach, co mogło skończyć się tragicznie, gdyby nie szybka reakcja służb. Policja w Kościanie odzyskała 3 skradzione ciągniki siodłowe o wartości ponad 430 tysięcy złotych. W związku z kradzieżą zatrzymano 2 mężczyzn, w tym byłego pracownika firmy, którzy 8 maja dokonali zuchwałego włamania. Odzyskane pojazdy odnaleziono na terenie powiatu nowosolskiego i wkrótce wrócą do właściciela. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.
2: Dziś maturzyści przystępują do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 210 minut i polega na napisaniu wypracowania argumentacyjnego na jeden z 2 tematów przygotowanych przez CKE. Kluczowe jest odwołanie się do lektury obowiązkowej oraz wykorzystanie co najmniej 3 utworów literackich. Egzaminatorzy szczególną uwagę zwracają na jakość argumentacji, poprawność językową oraz znajomość lektur.
0: Do Polski napływają ciepłe masy powietrza, co sprawi, że druga połowa maja będzie przypominać początek lata. Od 21 do 26 maja temperatury wzrosną, a w weekend od 23 do 24 maja miejscami mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, zwłaszcza na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Po weekendzie ciepła pogoda utrzyma się z temperaturami sięgającymi od 26 do 27 stopni w wielu regionach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ludowe wierzenia ostrzegają przed trzymaniem w domu niektórych roślin doniczkowych, które mogą przynosić pecha i złą aurę. Do takich roślin zaliczają się m.in. kaktusy, monstery i wrzosy. Warto również dbać o kondycję roślin, ponieważ zasuszone liście mogą być zwiastunem nieszczęść. Wierzenia te mają swoje korzenie w starożytnych legendach i mitach.
0: W Szczecinie aresztowano 2 mężczyzn podejrzanych o serię ataków na sklep na Pogodnie. Sprawcy najpierw podpalili lokal, powodując straty przekraczające 200 tysięcy złotych, a następnie rozpylili w nim żrącą substancję, co zmusiło do ewakuacji klientów i pracowników. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a grozi im wieloletnie więzienie. Aby ubrania w szafie zachowały świeżość, warto samodzielnie przygotować naturalny zapach. Wystarczy lniany woreczek, gruboziarnista sól i ulubione perfumy. Po spryskaniu soli perfumami woreczek umieszcza się w szafie, co pozwala na szybkie odświeżenie odzieży. Regularne wietrzenie szafy i unikanie nadmiernego upychania rzeczy również pomagają w utrzymaniu przyjemnego zapachu.
2: Krępie Słupskiej doszło do groźnego wypadku, w którym 7-letni rowerzysta został potrącony przez samochód marki BMW. Chłopiec z obrażeniami nogi trafił do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze przypominają, że dzieci poniżej 10 lat mogą jeździć rowerem po drogach, tylko pod opieką dorosłych. Od 3 czerwca wchodzi w życie obowiązek noszenia kasków ochronnych przez dzieci do 16 roku życia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest umiarkowane, a w Szczecinie dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4 osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z Ślubu od pierwszego wejrzenia, wciąż walczy z glejakiem czwartego stopnia, a jego zdrowie nie daje mu wytchnienia. Nowe objawy, takie jak podwójne widzenie i drętwienie kończyn, przyprawiają go o dreszcze. Mimo że lekarze uspokajają, że to normalne po radioterapii, Adrian nie kryje stresu. Fani nieustannie wspierają go w tej trudnej walce, a on sam nie traci nadziei na lepsze jutro. W polskiej edycji Love is Blind na Netflixie emocje sięgnęły zenitu, a finałowy odcinek wywołał prawdziwą burzę. Największe kontrowersje wzbudziło niedoszłe małżeństwo Julii i Kamila, które rozpadło się dzień przed ślubem. Internauci podejrzewają, że za wszystkim stoi matka Julii, która zyskała miano polskiej Cersei Lannister. Czy to ona, niczym mistrzyni intryg, zasiała ziarno niepewności, by zniszczyć związek córki? Cóż, w świecie reality show wszystko jest możliwe.
2: Dorota Naruszewicz, znana aktorka, nie przebiera w słowach, krytykując program Królowa Przetrwania. Według niej to nie rozrywka, a machina do publicznego upokarzania kobiet, gdzie łzy i konflikty są na porządku dziennym. Naruszewicz zastanawia się, dlaczego w XXI wieku nadal serwuje się widzom takie widowiska, gdzie uczestniczki oceniają się nawzajem pod kątem wyglądu, a potem tarzają w błocie. Aktorka zdecydowanie mówi pas i nie zamierza oglądać finału.
1: Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna i gwiazda Polsatu, zaskoczyła wszystkich radosną nowiną. Spodziewa się dziecka z 67-letnim mężem, Krzysztofem Jabłońskim. Para, która już wychowuje 7-letniego synka, nie kryje wzruszenia i szczęścia z powodu powiększenia rodziny. Ciekawe, czy ich syn, Christopher Alexander, który marzył o byciu starszym bratem, będzie równie entuzjastycznie podchodził do zmiany pielu. A może to właśnie on przejmie pałeczkę w rodzinnej firmie świeczkowej?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. W świecie wielkich pieniędzy i jeszcze większych dramatów syn miliardera Isaaca Andika, twórcy Mango, znalazł się w centrum uwagi. Jonathan Andik został zatrzymany przez policję po tym, jak jego ojciec spadł z klifu w górach Montserrat. Początkowo uznawano to za nieszczęśliwy wypadek, ale teraz śledczy mają wątpliwości. Czyżby rodzinne wyprawy stały się nowym sportem ekstremalnym? Natasza Urbańska w końcu spełniła swoje dziecięce marzenie, pojawiając się na czerwonym dywanie w Cannes. Wzruszona artystka przyznała, że to dla niej wyjątkowy moment, choć bardziej niż moda liczyły się emocje. W czerwonej sukni od Doroty Goldpoint przyciągnęła uwagę fotoreporterów, a jej droga do tego sukcesu wcale nie była usłana różami. Cóż, wygląda na to, że dobre nawodnienie i sen to klucz do sukcesu na czerwonym dywanie.
1: Polsat Hit Festival 2026 startuje już w piątek w Operze Leśnej w Sopocie. Na scenie pojawi się plejada gwiazd, od Oskara Cymsa po duet z Kolima i Justyny Steczkowskiej. Sobota to czas na taneczne szaleństwo z kultowymi przebojami, a niedziela przyniesie dawkę śmiechu dzięki najlepszym polskim kabaretom. To będzie weekend pełen emocji i wspomnień, który na pewno na długo zostanie w pamięci. W hotelu Paradise 12 emocje sięgają zenitu, ale nie na ekranie, a w mediach społecznościowych. Tobiasz i Marcel, zamiast spokojnie cieszyć się słońcem, plątali się w aferę z rasistowskimi podtekstami. Marcel, zmęczony plotkami, postanowił wylać swoje żale w internecie, twierdząc, że Tobiasz rzucał rasistowskie teksty. Tobiasz z kolei broni się, mówiąc, że kolor skóry nie definiuje człowieka. Cóż, wygląda na to, że reality show przeniosło się z wyspy do sieci.
0: Słuchacie Radia Super Express. Alessandra Mussolini, wnuczka słynnego dyktatora Benito Mussoliniego, triumfuje w specjalnej edycji włoskiego Big Brothera. Zgromadziła 52% głosów, co pokazuje, że Włosi potrafią docenić emocjonalne występy, nawet jeśli pochodzą od potomków kontrowersyjnych postaci. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od okładki Playboya, przez politykę, aż po reality show. Ciekawe, czy to nazwisko, czy talent przyciąga uwagę widzów.
1: Krzysztof Piesiewicz, wybitny scenarzysta, prawnik i były senator, zmarł 14 maja, dokładnie w dniu premiery filmu inspirowanego jego twórczością. Czy to nie ironia losu, że odszedł w tak symboliczny moment? Dziś, 20 maja, odbył się jego pogrzeb w Warszawie, gdzie tłumy żegnały go z wielkim wzruszeniem. Przy urnie ustawiono wzruszające wieńce od rodziny, a wśród żałobników pojawiły się znane twarze, oddając hołd człowiekowi, który na zawsze pozostanie w pamięci kultury i polityki. Nowy dokument o Iron Maiden, Burning Ambition, wzbudza emocje, ale niekoniecznie te pozytywne. Dennis Stratton, były gitarzysta zespołu, nie szczędził słów krytyki, twierdząc, że film niesprawiedliwie obarcza Blaze'a Bailey'a winą za trudne czasy zespołu. Według Strattona to nie Bailey był przyczyną problemów, a jego wkład w historię Iron Maiden zasługuje na uznanie. Cóż, wygląda na to, że nie każdy dokument to dzieło sztuki, a niektóre historie lepiej zostawić w archiwach. Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, został uhonorowany prestiżową nagrodą Lord Mayor's Award w Birmingham. To oficjalne podziękowanie za jego ogromny wpływ na kulturę i muzykę miasta. Iommi, który obecnie pracuje nad swoim pierwszym solowym albumem od 20 lat, nie przestaje zaskakiwać. Choć początkowo miał to być album instrumentalny, muzyk zdecydował się na współpracę z wokalistą, co z pewnością doda pikanterii jego nowemu dziełu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ławie. Doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli z powodu ulatniającego się tlenku węgla. Straż pożarna potwierdziła wysokie stężenie tego gazu w domu, co stanowiło poważne zagrożenie. Na szczęście dziecko zostało szybko przetransportowane do szpitala i jest bezpieczne. Policja apeluje o regularne przeglądy piecyków gazowych i montaż czujników czadu. Warszawscy śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang zajmujący się sutenerstwem w Wawrze. Zatrzymano 5 osób, w tym prawdopodobną szefową, 65-letnią Swietłanę P. Zabezpieczono mienie o wartości blisko 3 milionów złotych. Zatrzymani trafili do prokuratury okręgowej w Siedlcach, a śledztwo jest w toku. W Grodzisku Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono ciało 5-letniego Dawida, który został zamordowany przez własnego ojca. Mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Matka chłopca zdecydowała się na emigrację do Rosji, zabierając ze sobą prochy syna. Koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich powracają na sezon 2026 roku, rozpoczynając się 5 lipca. Inauguracja połączona będzie z otwarciem odnowionej przestrzeni, a wystąpią Piotr Aleksewicz i Jakub Kuszli. Tegoroczny cykl, obchodzący stulecie pomnika Fryderyka Chopina, potrwa do 27 września i będzie bezpłatny. W programie znajdą się występy wybitnych pianistów z Polski i zagranicy.
0: Rok po pogrzebie 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Jej grób w Działdowie nadal przyciąga bliskich i nieznajomych, którzy składają kwiaty i maskotki. Sprawa jej morderstwa wstrząsnęła lokalną społecznością. Oskarżony o zbrodnię Bartosz G. przebywa w areszcie w Płocku i czeka na wyniki badań psychiatrycznych, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg postępowania. Maksymalna kara, jaka mu grozi, to 30 lat więzienia.
1: W powiecie ostrowskim, na drodze między Dąbrową a Chmielewem, doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zginął na miejscu po zderzeniu z ciężarówką. Przyczyny, dla których mężczyzna zjechał na przeciwny pas, są nadal nieznane. Prokuratura wszczęła śledztwo, a sekcja zwłok kierowcy zaplanowana jest na 21 maja. W Warszawie 20 czerwca odbędą się Wianki nad Wisłą, jedno z najważniejszych wydarzeń plenerowych w stolicy. Impreza rozpocznie się o 13:00 piknikiem świętojańskim w multimedialnym parku Fontan, oferując atrakcje dla wszystkich, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, a finałem będzie występ holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Marcin Dworak, motorniczy MPK Kraków, walczy o życie po nagłym zatrzymaniu akcji serca, do którego doszło pod koniec kwietnia. Obecnie przebywa w szpitalu, a jego leczenie i rehabilitacja będą kosztowne. Klub honorowych dawców krwi MPK zorganizował zbiórkę funduszy, a darowizny można przekazywać również online. Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą wesprzeć Marcina finansowo.
0: 18 maja w Małopolsce padły aż 3 główne wygrane w mini loto. Szczęśliwe kupony zakupiono w Krakowie, Krzeszowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej. Każdy z wygranych otrzyma niemal 70 tysięcy złotych, choć od tej kwoty trzeba będzie odliczyć podatek. Zwycięska kombinacja liczb to 2, 4, 7, 21 i 37.
1: Sąd Najwyższy uchylił immunitet Magdalenie Z., prokuratorce z Sosnowca, co umożliwia postawienie jej zarzutów. Jesienią 2024 roku potrąciła śmiertelnie 28-letnią Dorotę Bejgier w Sienicznie koło Olkusza. Decyzja sądu otwiera drogę do oskarżenia o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Bliscy zmarłej Doroty nie doczekali tej chwili, zmarli przed uchyleniem immunitetu.
0: Sąd apelacyjny w Katowicach wydał ostateczny wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku z 2019 roku, w którym zginęła 8-osobowa rodzina. Sąd podtrzymał większość wcześniejszych decyzji, zmieniając jedynie wyrok dla jednego z oskarżonych, skracając mu karę z 3 do 2 lat więzienia. Tragedia była wynikiem nieodpowiedzialnych działań budowlanych, które doprowadziły do uszkodzenia gazociągu.
1: W gminie Choroszcz, niedaleko miejscowości Izbiszcze, wybuchł pożar, który strawił 14 hektarów traw. Ogień zagrażał cennym przyrodniczo terenom Narwiańskiego Parku Narodowego. W akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zastępów straży pożarnej, które po kilku godzinach opanowały sytuację. Wykorzystano specjalistyczny sprzęt, w tym kłady, drony i samolot Dromader. Trwa szacowanie strat i ustalanie przyczyn pożaru. Nadchodzący weekend przyniesie do Polski prawdziwie letnią pogodę. W sobotę temperatury w zachodnich regionach kraju mogą sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza, a w niedzielę na zachodzie spodziewane są upały do 30 stopni. Mimo wysokich temperatur, w niedzielne popołudnie możliwe są przelotne deszcze i burze, zwłaszcza na północy kraju. Warto śledzić bieżące komunikaty pogodowe. We Wrocławiu sąd zdecydował o zwolnieniu z aresztu rodziców podejrzanych o znęcanie się nad 2-letnią córką, która zmarła po długiej walce o życie. Prokuratura oskarża ich o skrajne zaniedbanie i przemoc, co miało doprowadzić do śmierci dziecka. Mimo poważnych zarzutów sąd uznał, że nie ma ryzyka utrudniania postępowania, dlatego zastosowano wobec rodziców dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę, podobnie wynoszącą 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Wrocławia dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Orlen obniżył hurtowe ceny paliw, korygując wtorkowe podwyżki. Mimo to kierowcy na stacjach zapłacą więcej z powodu rządowego mechanizmu ustalania cen maksymalnych. Nowe limity wynoszą około 6,5 zł za litr benzyny 95 i 7 zł za litr oleju napędowego. Wysokie ceny paliw są efektem globalnych czynników, w tym wzrostu cen ropy po ataku USA i Izraela na Iran. Rząd przedłużył działanie tarczy antyinflacyjnej, utrzymując niższy VAT i akcyzę na paliwa do końca maja.
2: Polskie linie lotnicze mają zabezpieczone dostawy paliwa, mimo gwałtownego wzrostu jego cen. Pasażerowie nie muszą obawiać się drastycznych podwyżek cen biletów dzięki spadkowi popytu na podróże i silnej konkurencji na rynku. Ryanair dzięki wcześniejszym kontraktom utrzymuje atrakcyjne ceny, co wpływa na całą branżę. Orlen zapewnia stabilność dostaw paliwa, korzystając z dywersyfikacji źródeł. Mimo stabilnych dostaw, spadek popytu ogranicza możliwości podnoszenia cen biletów. Polskie linie lotnicze LOT nadal zawieszają loty do Tel Awiwu, Bejrutu i Riyadu ze względów bezpieczeństwa. Od 1 lipca mieszkańcy będą musieli zrezygnować z brązowych worków na bioodpady i korzystać z nowych pojemników. W Konstancinie Jeziornie trwają intensywne kontrole segregacji śmieci, które wykazały nieprawidłowości w 40 z ponad 250 skontrolowanych nieruchomości. Za błędy w segregacji mieszkańcy mogą zapłacić podwójnie, a opłata za odbiór odpadów może wzrosnąć z 46 do 92 zł miesięcznie. Właściciele kompostowników również są kontrolowani, a odpady kuchenne i zielone muszą trafiać bezpośrednio do kompostownika. Gminy zaostrzają przepisy, aby poprawić poziom recyklingu i spełnić unijne wymagania.
1: Na polskim rynku dzieł sztuki wykryto kontrowersyjne praktyki podczas aukcji. UOKiK ujawnił, że pracownicy 4 z 5 największych domów aukcyjnych, w tym Desa Unikum i Sopocki Dom Aukcyjny, licytowali przeciwko klientom, by sztucznie podbijać ceny. Działania te miały na celu osiągnięcie ukrytej ceny minimalnej, co mogło wprowadzać kupujących w błąd. Po interwencji UOKiK domy aukcyjne zobowiązały się do zmiany regulaminów i zaprzestania takich praktyk. Dzięki temu kupujący mogą teraz liczyć na większą przejrzystość i bezpieczeństwo podczas licytacji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Nowe przepisy dotyczące haków holowniczych mogą być kosztowne dla kierowców. Za brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym grozi mandat do 500 zł. Po zamontowaniu haka kierowca ma 30 dni na badanie techniczne i zgłoszenie w urzędzie, aby uniknąć kary. Najwyższe mandaty, sięgające nawet 5000 zł, dotyczą niewłaściwego używania haka z bagażnikiem rowerowym. Przenoszenie tablicy rejestracyjnej na bagażnik może skutkować 8 punktami karnymi i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Aby uniknąć problemów, konieczne jest wyrobienie trzeciej tablicy rejestracyjnej do montażu na bagażniku. Rafał Brzoska, znany polski przedsiębiorca i prezes Impostu, uważa, że Polska ma szansę znaleźć się wśród 15 najbogatszych krajów świata. Podkreśla odporność i przedsiębiorczość Polaków, które są kluczowe w trudnych sytuacjach. Brzoska zauważa, że Polska stała się atrakcyjnym miejscem do życia, do którego chętnie przeprowadzają się cudzoziemcy. Choć wejście do G7 jest poza zasięgiem, to osiągnięcie miejsca w top 15 byłoby ogromnym sukcesem. Wskazuje na potrzebę wspierania polskich przedsiębiorstw i budowania silnej gospodarki w Europie. Zwraca też uwagę na znaczenie pozytywnego myślenia i czerpania inspiracji z sukcesów innych. Termin składania rocznych zeznań podatkowych za 2025 rok minął 30 kwietnia. Seniorzy, których dochody brutto nie przekroczyły 30 tysięcy złotych, mogą teraz oczekiwać zwrotu nadpłaconego podatku. Zwrot dotyczy głównie osób z emeryturą lub rentą do około 2200 zł brutto miesięcznie. Wysokość zwrotu zależy od pobranych zaliczek na podatek i może wynieść złotych. Dla małżeństw spełniających warunki łączna kwota zwrotu może przekroczyć 800 zł. Zwroty będą realizowane w ciągu 45 dni dla rozliczeń elektronicznych i do 3 miesięcy dla papierowych. Carrefour wprowadza nowy koncept sklepów pod nazwą Carrefour des Générations, skierowany do klientów powyżej 60 roku życia. Projekt ten odpowiada na starzenie się społeczeństwa i rosnącą siłę zakupową seniorów. Nowe sklepy, takie jak Carrefour Express i City, zaoferują uproszczone oznaczenia, mniejsze porcje produktów oraz większy wybór lokalnych artykułów. Pracownicy przejdą dodatkowe szkolenia, aby lepiej wspierać starszych klientów podczas zakupów. Sklepy mają stać się miejscem spotkań, oferując wydarzenia integracyjne i inne aktywności. Carrefour chce być ulubioną siecią handlową seniorów, dostosowując swoje usługi do ich potrzeb.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza podpisały w Warszawie memorandum o współpracy. Porozumienie to, nazwane PORSU, ma na celu rozwój współpracy obronnej między Polską a Ukrainą. Planowane jest utworzenie Centrum Kompetencji, które będzie koordynować projekty technologiczne i produkcyjne. Współpraca obejmie m.in. technologie dronowe i systemy rakietowe. Memorandum ma również na celu opracowanie mechanizmów finansowania wspólnych projektów. Podpisanie dokumentu ma wzmocnić więzi między polskimi i ukraińskimi firmami z sektora obronnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest dobre, a w Warszawie przeciętne.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Serial Barwy Szczęścia wkracza w emocjonujący moment. W 3384 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 20 maja o godzinie 25 na TVP2, Lucyna odnosi triumf nad rodziną Pyrków. Choć z pozoru ciepła i troskliwa, seniorka manipuluje wszystkimi, działając w zmowie z deweloperem Maciejem Wilkiem. Hubert, pod wpływem emocji, zgadza się, by Agata i Ignacy kupili mieszkanie od Wilka, co oznacza ich wyprowadzkę z domu Pyrków. Lucyna nie kryje radości, choć jej reakcja jest mocno przesadzona. Wilk również ma powody do zadowolenia, gdyż jego plan wykupienia domu Pyrków nabiera realnych kształtów. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie uwagę widzów.
1: Złoty Chłopak, odcinek 299, już wkrótce na ekranach. W środę, 27 maja, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Halis i Ferit, dotąd zwaśnieni, połączą siły, by stawić czoła wspólnemu wrogowi. Odkrycie prawdziwej tożsamości lojalnego służącego Abidina wstrząśnie rodziną, ujawniając jego mroczne plany. Seyran, po burzliwej kłótni, zdecydowała się zakończyć małżeństwo, a Naci dostarczył dowody kompromitujące wielką panią. Serial można śledzić na TVP1 codziennie o 14. To będzie odcinek pełen zaskoczeń i dramatycznych zwrotów akcji. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20.55 na TVP2, widzowie będą świadkami wielkich zmian w życiu Jagody i Tadeusza. Para planuje dłuższy wyjazd nad polskie morze, co oznacza ich zniknięcie z Grabiny na wiele miesięcy. Jagoda i Tadeusz przekażą firmowe obowiązki Bartkowi, który zgodzi się nadzorować sprawy zdalnie. Wyjazd ma być szansą na zmianę klimatu i poprawę zdrowia ich córki, Dorotki. Czy to oznacza koniec wątku tej ulubionej rodziny w serialu? Tego dowiemy się już wkrótce.
0: M jak Miłość wciąż wzbudza emocje. Po ostatnim odcinku, w którym Kasia została zmuszona do uległości przez Aleksandra Sowińskiego, widzowie są w szoku. Finał sezonu, który zobaczymy już 25 maja, nie przyniesie odpowiedzi na wszystkie pytania. Kasia, Mariusz, Jakub i Sowiński nie pojawią się w tym odcinku, co tylko podsyca ciekawość fanów. Jesienią Kasia nadal będzie wplątana w sieć kłamstw i szantaży. Sowiński nie odpuści, a widzowie zastanawiają się, czy Kasia znajdzie w sobie siłę, by się otrząsnąć. Wątki związane z jej córką Zosią i relacjami z Mariuszem oraz Jakubem pozostają nierozstrzygnięte. Fani nie kryją frustracji i z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń po wakacjach.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego finału sezonu w 995 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Jakub Dobry, gwałciciel Marii Malewicz, przeżyje upadek ze schodów i będzie próbował obrócić sytuację na swoją korzyść, oskarżając Marię o próbę zabójstwa. Dyrektor szpitala, Max Beger, stanie po stronie Marii, próbując wyciszyć sprawę. Jednak Jakub nie zamierza się poddać i rzuca podłe oskarżenia w stronę swojej ofiary. Żona Jakuba, Dorota, również wkracza do akcji, gotowa walczyć o dobre imię męża. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie wyjaśniając, czy Jakub poniesie karę za swoje czyny. W serialu Na Wspólnej szykują się niezwykle emocjonujące wydarzenia w odcinkach 4221 i 4222, które zostaną wyemitowane 1 i 2 czerwca. Mariusz Czerski dowiaduje się o groźnym guzie mózgu, co wyjaśnia jego dotychczasowe problemy. Jego partnerka Ola zmaga się z wyrzutami sumienia, a sytuację dodatkowo komplikuje teściowa. W kolejnym odcinku widzowie będą świadkami dramatycznej operacji Mariusza, po której mężczyzna traci pamięć i nie rozpoznaje swojej ukochanej. Ola, próbując ratować karierę męża, spotyka się z Zakościelnym, a w tle pojawiają się intrygi i napięcia w redakcji Krzysztofa Smolnego. Igor Nowak, po serii nieporozumień, decyduje się na odejście z pracy.
0: M jak Miłość zbliża się do finału sezonu z odcinkiem 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja. To ostatni epizod przed letnią przerwą, a fani już z niecierpliwością czekają na powrót serialu. Nowy sezon rozpocznie się na początku września, choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona. W nadchodzących odcinkach widzowie będą śledzić losy Natalki po dramatycznej strzelaninie oraz skomplikowane relacje Urogowskich. Artur zdradził Marysię z Joanną, co wprowadzi sporo napięcia. Twórcy dziękują fanom za niesłabnące wsparcie i obiecują, że nowe odcinki przyniosą wiele emocji.
1: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już 30 maja na antenie TVP 2 zadebiutuje 110 odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Hanser i Cihan zmagają się z bólem po rozstaniu, a Cemil planuje wyjazd ze Stambułu z Hanser. Sinem zdradza Cihanowi tajemnicę o bejzie i pistolecie, co wprowadza dodatkowe napięcie. Serial, który rozpoczął swoją emisję w Polsce w styczniu, zastąpił Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to długa przygoda, licząca obecnie 325 odcinków, a liczba ta wciąż rośnie. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Przygoda z tym serialem potrwa jeszcze długo, zapewniając widzom wiele emocji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że większość Polaków sprzeciwia się koalicji PiS z Konfederacją. 38% badanych odrzuca ten pomysł, a 31% nie ma zdania. Tylko 14% popiera pełną koalicję obu ugrupowań. Ewentualny sojusz budzi wiele emocji i dylematów, a jego realizacja może wpłynąć na utratę centrowego elektoratu przez PiS i wizerunku antysystemowej partii przez Konfederację. Do Czech przybył amerykański lekarz podejrzewany o kontakt z wirusem Ebola. Został przetransportowany do szpitala w Pradze w specjalnej kapsule izolacyjnej, mimo że nie wykazuje objawów choroby. Decyzja o transporcie wywołała kontrowersje w Stanach Zjednoczonych, gdzie niektórzy krytykują przenoszenie pacjentów do Europy. Tymczasem w Afryce epidemia wirusa Bundibugyo, na który nie ma szczepionki, zbiera śmiertelne żniwo. Europejski mechanizm PURL, uruchomiony w 2025 roku, zebrał prawie 5,5 miliarda dolarów na wsparcie militarne dla Ukrainy. Norwegia z wkładem około 866 milionów dolarów okazała się największym darczyńcą. Sytuacja na froncie pozostaje w impasie, z Rosją utrzymującą inicjatywę, a Ukraina boryka się z brakami amunicji i personelu. Ukraińska obrona powietrzna osiągnęła skuteczność przechwytywania ponad 88% rosyjskich ataków, ale nadal jest zależna od zagranicznych dostaw. Polish Fashion Day 2026 odbędzie się 6 i 7 czerwca w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Za organizację tego prestiżowego wydarzenia odpowiada Maggie Hesse, która od lat promuje polską modę na arenie międzynarodowej. W tegorocznej edycji udział weźmie 9 polskich projektantów, a wydarzenie ma na celu połączenie mody z kulturą i sztuką. Polish Fashion Day staje się ważną platformą promocji polskiego designu na świecie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Nowe badania wskazują, że nie trzeba robić 10 tysięcy kroków dziennie, aby zadbać o zdrowie i utrzymać wagę. Wystarczy około 8500 kroków, by poprawić kondycję i wspierać utrzymanie wagi. Ważniejsza od liczby kroków jest regularność ruchu, jak codzienne spacery czy wybieranie schodów zamiast windy. Systematyczna aktywność fizyczna, nawet w mniejszych ilościach, może przynieść realne korzyści zdrowotne.
1: Na obwodnicy Jarosławia doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 57-letni mężczyzna poruszał się elektrycznym wózkiem inwalidzkim pod prąd. Policja szybko zareagowała, eskortując go bezpiecznie poza ruchliwy odcinek drogi. Funkcjonariusze przypomnieli, że osoby na wózkach powinny poruszać się lewą stroną jezdni, by widzieć nadjeżdżające pojazdy. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów dla wspólnego bezpieczeństwa.
2: W powiecie jaworskim 86-letni mężczyzna padł ofiarą oszustwa, tracąc 50 tysięcy złotych. Przestępcy, podając się za prokuratora, wmówili mu, że jego córka spowodowała wypadek i potrzebuje pieniędzy na kaucję. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że nigdy nie żąda pieniędzy przez telefon.

0: telefon. W przypadku podejrzanych telefonów zaleca się natychmiastowe rozłączenie i weryfikację informacji. Policjanci z Olsztyna zatrzymali 40-latka podejrzanego o oszustwo metodą na policjanta. Mężczyzna miał odebrać od 94-letniej mieszkanki miasta 48 tysięcy złotych, podając się za funkcjonariusza. Do zatrzymania doszło tydzień po zdarzeniu, a podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia. Zgodnie z decyzją prokuratora, do zakończenia postępowania będzie objęty policyjnym dozorem.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: 17 maja w miejscowości Bieniec pod Wieluniem doszło do pożaru balotów słomy, które spłonęły, powodując straty w wysokości 20 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 39-letniego recydywistę, który był pijany i podejrzewany o podpalenie. Kluczową rolę w zatrzymaniu odegrał aspirant sztabowy Damian Pęcherz, który mimo dnia wolnego ujął sprawcę. Mężczyźnie grozi do 7,5 roku więzienia. Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci można łatwo zneutralizować domowym sposobem. Wystarczy posypać dno pojemnika sodą oczyszczoną, która działa jak naturalny pochłaniacz zapachów. Dla lepszego efektu można dodać kilka kropel olejku eterycznego. Regularne mycie kosza wodą z płynem do naczyń, octem i cytryną również pomoże utrzymać świeżość. Polska policja zatrzymała 25-letniego Polaka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu za brutalne morderstwo w Australii. Mężczyzna, który przez długi czas skutecznie unikał schwytania, sam zgłosił się do jednostki policji w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie przebywa w areszcie, czekając na decyzję sądu w sprawie ekstradycji do Australii. Zatrzymanie było efektem międzynarodowej współpracy służb i wymiany kluczowych informacji.
1: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, wydał blisko 375 tysięcy złotych z ryczałtu na biuro poselskie w Rzeszowie, mimo że nie zatrudniał tam żadnych pracowników. Wydatki obejmują m.in. zakup sprzętu elektronicznego za około 20 tysięcy złotych, co zbiega się z jego wyjazdem do USA jako korespondenta telewizji Republika. Prokuratura bada te wydatki w kontekście poważnych zarzutów prawnych wobec Ziobry, w tym dotyczących ustawiania konkursów na dotacje, wyjazd do Stanów Zjednoczonych oraz sposób uzyskania wizy dziennikarskiej są przedmiotem zainteresowania polskich śledczych. Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jan Lubomirski Lanckoroński, znany jako polski książę, zaskoczył wszystkich, twierdząc, że dorobił się fortuny na kanapkach. Jego majątek szacowany na 500 000 000 zł to nie lada wyczyn, ale czy podniesienie podatków dla najbogatszych to dobry pomysł? Arystokrata nie jest pewny, bo przecież wszystko zależy od tego, jak te podatki będą wykorzystane. Cóż, może zamiast podatków lepiej inwestować w kanapki.
2: Marek Kondrat, legenda polskiego kina, po niemal 25 latach wraca na scenę teatru telewizji. W nowoczesnej adaptacji Króla Maciusia I zagra doktora, co jest efektem 2-letnich namów dyrektora Michała Kotańskiego. Kondrat, który kiedyś ogłosił zakończenie kariery, teraz zaskakuje wszystkich swoim flirtem z przeszłością. Czyżby aktorstwo było jak jazda na rowerze? Raz się nauczysz, nigdy nie zapomnisz? Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a nad lazurowym wybrzeżem błyszczą gwiazdy jak nigdy. Polskie akcenty? Oczywiście. Ania Rubik w czarnym garniturze przyciągała spojrzenia, a Paweł Pawlikowski z filmem Ojczyzna jest na ustach wszystkich, walcząc o Złotą Palmę. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal filmowy, a nie pokaz mody. Kylie Minogue, australijska ikona pop, po raz kolejny pokonała raka. Tym razem w tajemnicy, z dala od fleszy. W dokumencie na Netflix ujawniła, że choroba powróciła na początku 2021 roku, ale udało jej się wygrać tę walkę bez medialnego szumu. Teraz, z jeszcze większą pasją do muzyki, przygotowuje się do świętowania 40-lecia kariery. Niestety, z powodu problemów zdrowotnych musiała odwołać koncert w Łodzi, ale fani mogą liczyć na jej powrót na scenę w 2027 roku.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Tomasz Haja Dawid, wokalista zespołu Oberschlesien, przeżywa niewyobrażalny dramat po nagłej śmierci swojego 16-letniego syna, Piotra. Nastolatek, pełen życia i pasji do sportu, po prostu zasnął i już się nie obudził. W obliczu fali spekulacji w sieci, zrozpaczony ojciec postanowił przerwać milczenie, podkreślając, że chce jedynie w spokoju przeżyć żałobę. Tymczasem internetowi detektywi nie mogą się powstrzymać od tworzenia kolejnych teorii spiskowych. Warszawa szykuje się na kolejną edycję Wianków nad Wisłą, które 20 czerwca rozświetlą multimedialny Park Fontan. To nie tylko święto muzyki, ale i prawdziwy festiwal miłości i marzeń, gdzie słowiańskie tradycje spotykają się z nowoczesnością. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Beata Zbajm, OSTR czy Margaret, a wieczór zakończy hipnotyzujący set DJ-a Satori. Piknik świętojański z warsztatami i tradycyjnymi zabawami to tylko przedsmak tego, co czeka uczestników tego kultowego wydarzenia. Agnieszka Chylińska, królowa polskiej sceny poprockowej, świętuje swoje 50. urodziny z przytupem. W Łodzi, w Atlas Arenie, odbędzie się wielkie show zatytułowane Wy i ja, impreza mojego życia. Bilety zniknęły szybciej niż ciepłe bułeczki, ale spokojnie. TVN zadbał o transmisję na żywo. Start w sobotę, 23 maja o 19.45. Kto by pomyślał, że życie zaczyna się po 50?
2: Cigarettes After Sex znowu zaskakują. Ich nowy singiel Twizzler wprowadza energetyczny powiew na scenę muzyczną, a premiera na krok tylko podgrzała atmosferę. Greg Gonzalez nie próżnuje, bo zaledwie miesiąc temu zaskoczył wszystkich występem z Karol G na Coachelli. Zespół bije rekordy na Spotify, a ich utwór Apocalypse przekroczył magiczne 2 miliardy odtworzeń. Wygląda na to, że Cigarettes After Sex nie zamierzają zwalniać tempa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dave Grohl, znany z Nirwany, miał swoją własną zasadę rock'n'rolla. Skręcona kostka oznacza koniec kariery. Ironia losu chciała, że w 2015 roku podczas koncertu Foo Fighters w Göteborgu Grohl dosłownie złamał nogę, spadając ze sceny. Zamiast się poddać, zbudował sobie tron i dokończył trasę koncertową, pokazując, że czasem wystarczy trochę kreatywności, by nie zejść ze sceny. To dowód, że nawet ze skręconą kostką można rządzić rockowym światem. Rush wraca na scenę, choć jeszcze niedawno wydawało się to niemożliwe. Po śmierci legendarnego perkusisty Nila Perta zespół ogłosił zakończenie działalności, ale oto niespodzianka. Jubileuszowa trasa koncertowa już w drodze. Nową perkusistką została Anika Niles, która z miejsca zdobyła serca Geddiego Lee i Alexa Lifesona. A teraz uwaga, Rush po raz pierwszy zagra w Polsce. 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy rockowe legendy znów będą nas zaskakiwać.
2: Richie Sambora, były gitarzysta Bon Jovi, zaskoczył gości na weselu swojej córki, chwytając za mikrofon i wykonując legendarny hit Living on a Prayer. Weselna wersja klasyka porwała tłum, a państwo młodzi bawili się jak nigdy dotąd. Sambora, choć już nie gra z zespołem, wciąż czuje jego ducha, co udowodnił na tej wyjątkowej uroczystości. Cóż, kto by pomyślał, że rockowe hity mogą być tak romantyczne?
1: Metallica znowu zaskoczyła, tym razem na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie ponad 90 tysięcy fanów usłyszało ich polską wersję Chciałbym być sobą, Perfektu. Kirk Hammett i Robert Trujillo postanowili zaśpiewać po polsku, co wywołało niemałe poruszenie. Ryszard Sygitowicz, współtwórca oryginalnego riffu, przyznał, że był w szoku, ale na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Cóż, Metallica potrafi zaskoczyć nawet tych, którzy myśleli, że widzieli już wszystko.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Majowy upał to świetna okazja, aby zaplanować wypad nad wodę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie między Dąbrową a Chmielewem doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zjechał na przeciwny pas i zderzył się z ciężarówką, co doprowadziło do jego śmierci na miejscu. Prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej bada przyczyny tego zdarzenia. Kierowca ciężarówki był trzeźwy i został przesłuchany jako świadek. Już 20 czerwca w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbędą się Wianki nad Wisłą 2026. W programie tradycyjny piknik świętojański z atrakcjami dla całej rodziny, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, takie jak Beata i Baim, Nosowska oraz OSTR, a całość zakończy muzyczny set holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. W Mławie 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli i trafiła do szpitala. Przyczyną był tlenek węgla, którego stężenie w domu znacznie przekroczyło normy. Strażacy ustalili, że piecyk gazowy nie był serwisowany od kilkunastu lat. Policja przypomina o konieczności regularnych przeglądów urządzeń grzewczych i montażu czujników czadu. W Warszawie istnieje system miejsc schronienia, który teoretycznie ma zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom w sytuacji zagrożenia. Jednak w praktyce dostęp do tych miejsc jest często utrudniony, a wiele z nich nie jest otwartych na co dzień. Mapa wskazuje lokalizację, ale nie gwarantuje, że drzwi będą otwarte w momencie potrzeby. Miasto podkreśla, że system ma charakter informacyjny, a jego pełna funkcjonalność zależy od decyzji administracyjnych w sytuacjach kryzysowych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 23 maja w Warszawie odbędzie się SO Sober Rave, impreza promująca zabawę bez alkoholu. Wydarzenie ma na celu edukację na temat skutków picia alkoholu w ciąży oraz wsparcie dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, takimi jak FAS czy ADHD. Organizatorzy przygotowali DJ sety, bezalkoholowe mocktaile i wiele innych atrakcji, a także zbiórkę na terapię dla potrzebujących dzieci. Inicjatywa ma pokazać, że dobra zabawa nie wymaga alkoholu. W Grodzisku Mazowieckim zakończyły się poszukiwania 5-letniego Dawidka, które poruszyły całą Polskę. Chłopiec zaginął po tym, jak jego ojciec, Paweł Ży, zabrał go na wycieczkę. Niestety, po kilku dniach intensywnych poszukiwań odnaleziono ciało dziecka z licznymi ranami kłutymi. Ojciec chłopca, który popełnił samobójstwo, okazał się sprawcą tej tragedii. Ministerstwo Edukacji opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026-2027 z kilkoma istotnymi zmianami. Wiosenna przerwa świąteczna odbędzie się od 25 do 30 marca przyszłego roku, co oznacza przesunięcie o ponad tydzień wcześniej w porównaniu do obecnego roku. Maturzyści zakończą naukę 30 kwietnia przyszłego roku, co daje im niemal tydzień dłuższej nauki przed egzaminami. Zmienią się także terminy ferii zimowych w niektórych województwach, w tym na Mazowszu i Podkarpaciu. W centrum handlowym w Jaworznie doszło do brutalnego pobicia dwóch mężczyzn przez grupę młodocianych pseudokibiców. Konflikt wybuchł z powodu sprzeczki o papierosa, a całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Policja zidentyfikowała napastników, w tym 19-latka oraz kilku nieletnich, którzy usłyszeli już zarzuty. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec nieletnich sprawców.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zmarł Tomasz Achtelik, popularny prezenter Radia Piekary, który miał 52 lata. Jego śmierć poruszyła nie tylko współpracowników, ale także mieszkańców Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór. Radio Piekary ogłosiło czasową zmianę ramówki w związku z żałobą. Achtelik był ceniony za swoje zaangażowanie i profesjonalizm, a jego wkład w życie lokalnej społeczności pozostanie niezapomniany. W Mysłowicach trwa proces Norberta A., oskarżonego o brutalne zabójstwo swojego znajomego Krystiana. Do tragedii doszło w lipcu zeszłego roku podczas spotkania towarzyskiego, kiedy między mężczyznami wybuchła awantura. Matka ofiary, Krystyna Kawalec, nie wierzy w skruchę oskarżonego i domaga się dla niego najsurowszej kary. Ekspertyzy psychologiczne wskazują na głębokie zaburzenia osobowości Norberta A. i jego uzależnienie od alkoholu. Hotel Gołębiewski w Pobierowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jednak ceny za pobyt są wyższe niż w Karpaczu. Porównanie kosztów pokazuje, że za wypoczynek w Karpaczu zapłacimy o 27% mniej niż nad morzem. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowego obłożenia, a także z nowości obiektów w Pobierowie. Oba hotele oferują wysoki standard usług i bogatą bazę rekreacyjną, przyciągając różnorodnych turystów.
1: Dwuletnia dziewczynka zmarła w szpitalu po długiej walce o życie, a śledczy oskarżają jej opiekunów o skrajne zaniedbanie i przemoc. Mimo poważnych zarzutów, wrocławski sąd apelacyjny zdecydował o wypuszczeniu podejrzanych z aresztu, co spotkało się z krytyką prokuratury. Rodzice zostali objęci środkami wolnościowymi, w tym zakazem kontaktu z 5-letnią córką, która obecnie przebywa w rodzinie zastępczej. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres. Po deszczowych dniach nad Polskę nadciąga fala upałów. W weekend temperatury na zachodzie kraju mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza, a w centrum około 24 stopni. Mimo ocieplenia na północy kraju możliwe są burze z gradem. Zaleca się śledzenie ostrzeżeń pogodowych.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Z okazji Dnia Matki 2026 sieć sklepów Dino przygotowała wyjątkowe promocje na prezenty. W ofercie znajdziemy bombonierki Lindt w promocji 1 plus 1 gratis, co pozwala na zakup jednej za około 18,5 zł. Inne słodkie propozycje to bombonierki Merci i Raffaello, również w atrakcyjnych cenach. Dla miłośniczek kwiatów dostępne są bukiety tulipanów oraz storczyki, które można nabyć w korzystnych promocjach. Warto też zwrócić uwagę na zestawy do domowego spa, takie jak płatki pod oczy z kwasem hialuronowym, czy kolekcja herbat Tea Dessert Lovare. To doskonała okazja, by sprawić mamie radość bez nadwyrężania budżetu.
2: Do końca czerwca 2026 roku przedsiębiorcy i rolnicy muszą złożyć ważne oświadczenie dotyczące tańszego prądu. Dotyczy to tych, którzy w drugiej połowie 2024 roku korzystali z maksymalnej ceny energii wynoszącej 693 zł za megawattogodzinę. Brak tego dokumentu może skutkować ponownym przeliczeniem rachunków według wyższych stawek, co oznacza dopłaty sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Obowiązek dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników. Dokument można złożyć online, e-mailem, listownie lub w punkcie obsługi klienta. Termin upływa 30 czerwca 2026 roku.
1: Darmowe leczenie na NFZ dla części obywateli Ukrainy dobiegło końca, co wywołało duże zamieszanie. Nowe przepisy wymagają od tych osób zapłaty nawet 17 tysięcy złotych za dalszy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. Problem dotyczy osób, które wcześniej korzystały z pomocy na podstawie specustawy, ale nie były formalnie ubezpieczone. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje, pytając NFZ o możliwość zwolnienia z tej opłaty. NFZ podkreśla, że istnieje możliwość złożenia wniosku o odstąpienie od opłaty, ale decyzja zależy od indywidualnej oceny sytuacji. Nowe zasady mogą oznaczać dla wielu osób konieczność wyboru między wysoką opłatą a brakiem dostępu do publicznej opieki zdrowotnej.
2: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy, które mają ograniczyć ilość plastikowych odpadów w gastronomii i hotelarstwie. Od sierpnia jednorazowe saszetki z ketchupem, majonezem czy cukrem zaczną znikać z restauracji i fast foodów, zastępowane przez rozwiązania wielorazowe, takie jak dozowniki. Pełne wdrożenie zmian planowane jest na 2030 rok. Choć nowe regulacje mają na celu ochronę środowiska, branża HoReCa obawia się wzrostu kosztów i problemów z higieną. Jednorazowe saszetki będą nadal dostępne przy zamówieniach na wynos oraz w miejscach, gdzie kwestie sanitarne są kluczowe. Zmiany te mogą wpłynąć na codzienne doświadczenia klientów w restauracjach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Zbliża się nowy rok szkolny 2026, 2027, a rodzice mogą liczyć na wsparcie finansowe. Podstawowe programy to Rodzina 800+ i Dobry Start, które zapewniają odpowiednio 800 zł miesięcznie na dziecko oraz jednorazowe 300 zł na wyprawkę szkolną. Dodatkowe środki można uzyskać, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł. Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać od 1 lipca do 30 listopada, a złożenie ich w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę do końca września. Wszystkie wnioski składane są drogą elektroniczną, a te dotyczące zasiłku rodzinnego w urzędzie gminy lub miasta. Najnowsze badanie fundacji iBreeze ujawnia, że Polacy coraz bardziej krytycznie patrzą na piwa bezalkoholowe. Aż 64% respondentów uważa, że napoje 0% mogą oswajać młodzież z alkoholem. Większość badanych postrzega reklamy piw bezalkoholowych jako promocję tradycyjnych marek alkoholowych. Co ciekawe, 59% Polaków popiera zakaz sprzedaży piwa 0% nieletnim. Badanie pokazuje także rosnące poparcie dla ograniczeń w reklamie i sprzedaży alkoholu, takich jak zakaz sprzedaży na stacjach paliw. Wyniki te wskazują na zmieniające się postawy społeczne wobec alkoholu w Polsce.
1: Według najnowszego sondażu iBreeze większość Polaków chce zmian w systemie emerytalnym. Aż niecałe 54% badanych opowiada się za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest ustalenie wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla wszystkich, co popiera niecałe 22% respondentów. Tylko ponad 14% ankietowanych zgadza się na wydłużenie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat. Jednocześnie 37% badanych uważa, że obecne zasady są wystarczająco sprawiedliwe i nie wymagają zmian. Politycy unikają tematu reformy, mimo że międzynarodowe instytucje zalecają zmiany w systemie emerytalnym.
2: Prezes UOKiK nałożył ponad 2,6 miliona złotych kary na firmę Mobile Marketing Center za oszustwa związane z kursami językowymi. Firma stworzyła fikcyjny Europejski Fundusz Wsparcia, aby sprzedawać kursy z rzekomą 87% zniżką. Klienci byli wprowadzani w błąd, płacąc pełną cenę, myśląc, że korzystają z wyjątkowej okazji. Dodatkowo firma oferowała darmowe kursy, które wymagały zakupu innych produktów. Konsultanci telefoniczni często nie informowali o handlowym celu rozmowy, a firma utrudniała odstąpienie od umowy. Decyzja UOKiK jest prawomocna, a firma musi poinformować klientów o nałożonej karze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą podobnie 19 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W 932 odcinku, który zobaczymy w czwartek, 28 maja, Aise odkrywa kluczowy szczegół w lesie, co prowadzi do napiętej sytuacji. Ferit nie chce uwierzyć w winę prokuratorki Derii, co wywołuje ostrą kłótnię między nim a Aise. W poprzednich odcinkach widzieliśmy, jak Deria desperacko próbuje ukryć, że zamordowana kobieta to jej siostra. Teraz, gdy Deria odnajduje zgubiony łańcuszek, Aise zaczyna podejrzewać jej powiązania z morderstwem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1. A najnowsze odcinki dostępne są również na TVP VOD. Panna Młoda to turecka telenowela, która podbija serca widzów na całym świecie. Już 30 maja TVP2 wyemituje 110 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Hancer i Cihan zmagają się z rozstaniem, które przynosi im wiele bólu. Cemil planuje wyjazd ze Stambułu razem z Hancer, a Sinem ostrzega Cihana o niebezpieczeństwie związanym z bejzą i pistoletem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył popularność. W Turcji wyemitowano już 325 odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni, 1936 odcinek, zostanie wyemitowany 25 maja, po czym serial uda się na 3 miesiące wakacyjnej przerwy. Produkcja zapowiedziała, że nowe odcinki powrócą na antenę TVP2 już we wrześniu. Dokładna data premiery 1937 odcinka nie jest jeszcze znana, ale spekuluje się, że może to być 1 lub 7 września. W nowym sezonie widzowie dowiedzą się, czy Natalka przeżyje dramatyczny strzał oraz jak toczą się losy Rogowskich po zdradzie Artura. Fani serialu mogą spodziewać się wielu emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Serial M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu. Już 25 maja widzowie zobaczą ostatni, 1936 odcinek, który zakończy się bez tradycyjnego zwiastuna nowych odcinków. To rozczarowanie dla fanów, którzy będą musieli poczekać do jesieni na nowe historie. W finale sezonu Dorota i Bartek będą mieli powód do radości, gdyż sąd przyzna im opiekę nad Frankiem. Jednak wiele wątków, takich jak zdrada Artura Rogowskiego, pozostanie nierozwiązanych. Zdjęcia głównych bohaterów pojawią się obok napisów końcowych, ale na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Nowe odcinki powrócą dopiero po wakacjach, a aktorzy już teraz pracują nad kolejnymi emocjonującymi historiami.
2: W najnowszym odcinku Pierwszej Miłości, numer 4224, który zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja, w klinice WIMED rozegra się prawdziwa batalia. Marcin Kochański, wpływowy urzędnik, kroczy do akcji, by przywrócić syna Floriana na praktyki. Jego działania wywołają strach wśród pracowników kliniki, obawiających się o jej reputację. Kacper, lekarz z zasadami, stanie na drodze Kochańskiego, broniąc etyki lekarskiej. Konflikt między nimi zapowiada się na niezwykle zacięty. Tymczasem Florian, czując wsparcie ojca, proponuje Julicie tajemniczy układ, próbując manipulować sytuacją. Czy wpływy rodziny Kochańskich zdołają zdominować WIMED, czy Kacper zdoła obronić zasady etyki?
1: Finał 12. edycji Hotelu Paradise zbliża się wielkimi krokami. Już 21 maja o godzinie 20 na antenie TVN. 7 dowiemy się, która para zdobędzie rekordową nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych. Dzień wcześniej, 20 maja, 4 pary zmierzą się w decydującej konkurencji, z której tylko 3 awansują do finału. Ostatnia Pandora sezonu przyniesie trudne pytania od byłych uczestników, a kluczowe głosowanie wyłoni 2 pary finałowe. Po wielkim finale czeka nas jeszcze niespodzianka. Specjalny odcinek Super Pandora, nagrany po zakończeniu programu, zostanie udostępniony na platformie Player. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak naprawdę potoczyły się relacje po programie. Data premiery tego odcinka nie została jeszcze ujawniona.
2: Finał Love is Blind Polska na Netflixie przyniósł ogromne emocje. W odcinku, który pojawił się 20 maja, uczestnicy stanęli przed ołtarzem, by podjąć najważniejszą decyzję w życiu. Nie wszystkie pary zdecydowały się na ślub. Julita i Jacek, mimo nadziei widzów, ostatecznie nie powiedzieli sobie tak. Podobnie Julia i Kamil, których relacja od początku była pełna napięć, również nie zdecydowali się na małżeństwo. Jednak nie zabrakło szczęśliwych zakończeń. Filip i Daria oraz Marta i Damian powiedzieli sobie tak i rozpoczęli wspólne życie jako małżeństwa. Czy ich związki przetrwają, dowiemy się w specjalnym odcinku Reunion, którego data premiery nie została jeszcze ogłoszona.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 932, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, Poyraz jest o krok od zdemaskowania tajemniczego szefa. Po wielu perypetiach, w tym podrzuceniu narkotyków i ucieczce podejrzanego, Poyraz odkrywa, że za wszystkim stoi Semich. Jednak w ostatniej chwili Kansel ratuje brata, ostrzegając go przed zasadzką. Jeden telefon wystarcza, by Semich uniknął schwytania, a plan Poyraza legł w gruzach. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. To turecki hit, który trzyma w napięciu od pierwszego do ostatniego momentu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Islamabadzie zakończył się proces dotyczący głośnego zabójstwa 17-letniej influencerki Sany Yousaf. 23-letni Umar Hayat został skazany na karę śmierci za zamordowanie popularnej gwiazdy TikToka. Sprawa wywołała szeroką debatę na temat bezpieczeństwa kobiet w mediach społecznościowych oraz przemocy wobec nich. Ojciec Sany, Syed Yousaf Hassan, uznał wyrok za ważną lekcję dla społeczeństwa. Nowe doniesienia wskazują na tajną współpracę wojskową między Chinami a Rosją, która obejmuje szkolenie rosyjskich żołnierzy w Chinach. Około 200 rosyjskich żołnierzy przeszło szkolenie w zakresie nowoczesnych technologii wojskowych, takich jak drony i walka elektroniczna, co podważa chińskie deklaracje o neutralności w konflikcie na Ukrainie. Współpraca obejmuje również wymianę danych o zachodnim uzbrojeniu, co może mieć strategiczne znaczenie dla Chin w kontekście potencjalnych operacji, takich jak ewentualna inwazja na Tajwan. Chiny i Rosja zacieśniają swoje relacje, co budzi obawy o ich wpływ na globalną stabilność.
3: W Myślenicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej, gdy policjanci uratowali rannego mężczyznę leżącego na schodach kładki nad Zakopianką. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia kierowcy, który zauważył samotną torbę na kładce. Policjanci szybko zareagowali i odnaleźli 47-letniego mężczyznę z poważnymi obrażeniami głowy. Poszkodowany, mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, wyjaśnił, że upadł na schodach, co mogło skończyć się tragicznie, gdyby nie szybka reakcja służb. Żelowe buty, niegdyś uznawane za kicz, wracają na modowe wybiegi i ulice, stając się hitem lata 2026. Te kolorowe baleriny i sandałki, kojarzone z latami 80 i 90, teraz dostępne są w nowoczesnych wersjach w popularnych sieciówkach. Powrót estetyki inspirowanej modą Y2K sprawił, że dawne trendy zyskały nowe życie. Projektanci oferują zarówno minimalistyczne, przezroczyste modele, jak i te z ozdobami, idealne do letnich stylizacji.
2: Gąbka do mycia naczyń, choć niepozorna, może stać się siedliskiem bakterii. Zaleca się jej wymianę co tydzień, aby ograniczyć rozwój drobnoustrojów i zapewnić higienę w kuchni. Po każdym użyciu warto dokładnie ją wypłukać i pozostawić do wyschnięcia. Regularna wymiana gąbki pomaga utrzymać czystość i zdrowie w domu.
3: Policja w Kościanie odzyskała 3 skradzione ciągniki siodłowe o wartości ponad 430 tysięcy złotych. W związku z kradzieżą zatrzymano 2 mężczyzn, w tym byłego pracownika firmy, którzy 8 maja dokonali zuchwałego włamania. Odzyskane pojazdy odnaleziono na terenie powiatu nowosolskiego i wkrótce wrócą do właściciela. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.
2: Policjanci z Wolsztyna zakończyli śledztwo, zatrzymując we Wrocławiu parę obywateli Rumunii, podejrzewanych o serię kradzieży. 26-letni mężczyzna i 22-letnia kobieta zostali schwytani na gorącym uczynku w galerii handlowej. Podczas przeszukania znaleziono złotą biżuterię, której pochodzenie jest badane. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia za kradzieże w kilku polskich miastach. Policjanci z Oleśnicy, wspierani przez kontrterrorystów z Wrocławia, zlikwidowali 2 nielegalne salony gier w Sycowie i Bierutowie. Zabezpieczono 12 automatów do gier i zatrzymano 4 osoby, w tym 21-latka z metamfetaminą. Akcja była częścią walki z przestępczością gospodarczą i miała na celu eliminację miejsc związanych z nielegalnym hazardem i innymi przestępstwami. Osobom odpowiedzialnym za organizację nielegalnych gier grozi kara do 3 lat więzienia i wysokie grzywny. Ludowe wierzenia ostrzegają przed trzymaniem w domu niektórych roślin doniczkowych, które mogą przynosić pecha i złą aurę. Do takich roślin zaliczają się m.in. kaktusy, monstery i wrzosy. Warto również dbać o kondycję roślin.

0: roślin, ponieważ zasuszone liście mogą być zwiastunem nieszczęść. Wierzenia te mają swoje korzenie w starożytnych legendach i mitach. W Krępie Słupskiej doszło do groźnego wypadku, w którym 7-letni rowerzysta został potrącony przez samochód marki BMW. Chłopiec z obrażeniami nogi trafił do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze przypominają, że dzieci poniżej 10 lat mogą jeździć rowerem po drogach, tylko pod opieką dorosłych. Od 3 czerwca wchodzi w życie obowiązek noszenia kasków ochronnych przez dzieci do 16 roku życia.
1: W Pruszczu Gdańskim policjanci zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę, który okazał się być poszukiwanym przez Interpol obywatelem Mołdawii. 30-latek miał 2,5 promila alkoholu we krwi i był ścigany za przestępstwa narkotykowe. Po zatrzymaniu trafił do aresztu, a następnie został przekazany do prokuratury, która zajmie się jego ekstradycją. Dodatkowo nałożono na niego mandat w wysokości 2500 zł.
0: Toruńscy policjanci rozbili duży narkotykowy proceder, przejmując blisko 11 kg amfetaminy, mefedronu i marihuany. Zatrzymano 2 mężczyzn, którzy byli już wcześniej notowani za podobne przestępstwa. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki skutecznej akcji narkotyki nie trafią na czarny rynek.
1: Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, znalazł czas na wizytę u fryzjera, co uchwycił fotoreporter Super Expressu. Polityk spędził tam 40 minut, dbając o każdy szczegół swojego wyglądu. Po wizycie wyszedł z salonu z nową, świeżą fryzurą, gotowy na ważne spotkania. Grabiec znany jest z dbałości o detale i tym razem również nie zawiódł.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind na Netflixie emocje sięgnęły zenitu, a finałowy odcinek wywołał prawdziwą burzę. Największe kontrowersje wzbudziło niedoszłe małżeństwo Julii i Kamila, które rozpadło się dzień przed ślubem. Internauci podejrzewają, że za wszystkim stoi matka Julii, która zyskała miano polskiej Cersei Lannister. Czy to ona, niczym mistrzyni intryg, zasiała ziarno niepewności, by zniszczyć związek córki? Cóż, w świecie reality show wszystko jest możliwe.
2: Dorota Naruszewicz, znana aktorka, nie przebiera w słowach, krytykując program Królowa Przetrwania. Według niej to nie rozrywka, a machina do publicznego upokarzania kobiet, gdzie łzy i konflikty są na porządku dziennym. Naruszewicz zastanawia się, dlaczego w XXI wieku nadal serwuje się widzom takie widowiska, gdzie uczestniczki oceniają się nawzajem pod kątem wyglądu, a potem tarzają w błocie. Aktorka zdecydowanie mówi pas i nie zamierza oglądać finału. Serial Adam i Ewa to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który zadebiutował w 2000 roku i zdobył serca widzów. Katarzyna Chrzanowska i Waldemar Goszcz, gwiazdy tej produkcji, zyskali ogromną popularność, ale życie nie oszczędzało ich ani trochę. Chrzanowska po latach milczenia opowiedziała o tragicznych wydarzeniach, które na zawsze zmieniły jej życie, śmierci męża i przyjaciela z planu. Cóż, życie pisze najbardziej dramatyczne scenariusze, a aniołowie, jak mówi aktorka, odchodzą zdecydowanie za wcześnie.
1: Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna i gwiazda Polsatu, zaskoczyła wszystkich radosną nowiną. Spodziewa się dziecka z 67-letnim mężem, Krzysztofem Jabłońskim. Para, która już wychowuje 7-letniego synka, nie kryje wzruszenia i szczęścia z powodu powiększenia rodziny. Ciekawe, czy ich syn, Christopher Alexander, który marzył o byciu starszym bratem, będzie równie entuzjastycznie podchodził do zmiany pielu. A może to właśnie on przejmie pałeczkę w rodzinnej firmie świeczkowej?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Eurowizja 2026 zakończona, a Bułgaria triumfuje. Polska reprezentantka Alicja Szemplińska zdobyła 12 miejsce, co jest jednym z najlepszych wyników w historii naszego kraju. Michał Szpak, który sam kiedyś śpiewał na tej scenie, nie krył zdziwienia, że publiczność przyznała Polsce zaledwie 17 punktów. Cóż, może to znak, że jury w końcu doceniło naszą muzykę, ale widzowie jeszcze nie nadążają.
2: W świecie wielkich pieniędzy i jeszcze większych dramatów syn miliardera Isaaca Andika, twórcy Mango, znalazł się w centrum uwagi. Jonathan Andik został zatrzymany przez policję po tym, jak jego ojciec spadł z klifu w górach Montserrat. Początkowo uznawano to za nieszczęśliwy wypadek, ale teraz śledczy mają wątpliwości. Czyżby rodzinne wyprawy stały się nowym sportem ekstremalnym? Natasza Urbańska w końcu spełniła swoje dziecięce marzenie, pojawiając się na czerwonym dywanie w Cannes. Wzruszona artystka przyznała, że to dla niej wyjątkowy moment, choć bardziej niż moda liczyły się emocje. W czerwonej sukni od Doroty Goldpoint przyciągnęła uwagę fotoreporterów, a jej droga do tego sukcesu wcale nie była usłana różami. Cóż, wygląda na to, że dobre nawodnienie i sen to klucz do sukcesu na czerwonym dywanie.
1: Polsat Hit Festival 2026 startuje już w piątek w Operze Leśnej w Sopocie. Na scenie pojawi się plejada gwiazd, od Oskara Cymsa po duet z Kolima i Justyny Steczkowskiej. Sobota to czas na taneczne szaleństwo z kultowymi przebojami, a niedziela przyniesie dawkę śmiechu dzięki najlepszym polskim kabaretom. To będzie weekend pełen emocji i wspomnień, który na pewno na długo zostanie w pamięci.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W hotelu Paradise 12 emocje sięgają zenitu, ale nie na ekranie, a w mediach społecznościowych. Tobiasz i Marcel, zamiast spokojnie cieszyć się słońcem, plątali się w aferę z rasistowskimi podtekstami. Marcel, zmęczony plotkami, postanowił wylać swoje żale w internecie, twierdząc, że Tobiasz rzucał rasistowskie teksty. Tobiasz z kolei broni się, mówiąc, że kolor skóry nie definiuje człowieka. Cóż, wygląda na to, że reality show przeniosło się z wyspy do sieci. Elizabeth Hurley znów zaskoczyła świat, wrzucając do sieci zdjęcie topless wśród kwiatów. 60-letnia aktorka pokazała, że czas dla niej stanął w miejscu, a jej figura wciąż zachwyca. Internet oszalał, a żółty dół od bikini stał się hitem. Hurley udowodniła, że najlepszą reklamą swojej marki jest ona sama, a jej sekret młodości to słońce i krem z filtrem. Kto by pomyślał, że leżenie w trawie może być tak skuteczne?
2: Alessandra Mussolini, wnuczka słynnego dyktatora Benito Mussoliniego, triumfuje w specjalnej edycji włoskiego Big Brothera. Zgromadziła 52% głosów, co pokazuje, że Włosi potrafią docenić emocjonalne występy, nawet jeśli pochodzą od potomków kontrowersyjnych postaci. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od okładki Playboya, przez politykę, aż po reality show. Ciekawe, czy to nazwisko, czy talent przyciąga uwagę widzów.
1: Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, został uhonorowany prestiżową nagrodą Lord Mayor's Award w Birmingham. To oficjalne podziękowanie za jego ogromny wpływ na kulturę i muzykę miasta. Iommi, który obecnie pracuje nad swoim pierwszym solowym albumem od 20 lat, nie przestaje zaskakiwać. Choć początkowo miał to być album instrumentalny, muzyk zdecydował się na współpracę z wokalistą, co z pewnością doda pikanterii jego nowemu dziełu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ławie. Doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli z powodu ulatniającego się tlenku węgla. Straż pożarna potwierdziła wysokie stężenie tego gazu w domu, co stanowiło poważne zagrożenie. Na szczęście dziecko zostało szybko przetransportowane do szpitala i jest bezpieczne. Policja apeluje o regularne przeglądy piecyków gazowych i montaż czujników czadu. Warszawscy śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang zajmujący się sutenerstwem w Wawrze. Zatrzymano 5 osób, w tym prawdopodobną szefową, 65-letnią Swietłanę P. Zabezpieczono mienie o wartości blisko 3 milionów złotych. Zatrzymani trafili do prokuratury okręgowej w Siedlcach, a śledztwo jest w toku. Koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich powracają na sezon 2026 roku, rozpoczynając się 5 lipca. Inauguracja połączona będzie z otwarciem odnowionej przestrzeni, a wystąpią Piotr Aleksewicz i Jakub Kuszli. Tegoroczny cykl, obchodzący stulecie pomnika Fryderyka Chopina, potrwa do 27 września i będzie bezpłatny. W programie znajdą się występy wybitnych pianistów z Polski i zagranicy.
0: Rok po pogrzebie 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Jej grób w Działdowie nadal przyciąga bliskich i nieznajomych, którzy składają kwiaty i maskotki. Sprawa jej morderstwa wstrząsnęła lokalną społecznością. Oskarżony o zbrodnie Bartosz G. przebywa w areszcie w Płocku i czeka na wyniki badań psychiatrycznych, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg postępowania. Maksymalna kara, jaka mu grozi, to 30 lat więzienia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warsaw Enterprise Institute opublikował Czarną Księgę, w której wymienia kontrowersyjne wydatki publiczne w Warszawie. Na liście znalazły się m.in. kosztowna toaleta w Parku Skaryszewskim, której budowa kosztowała blisko 650 tysięcy złotych, oraz strefa relaksu przy ulicy Puławskiej, krytykowana za betonozę. W zestawieniu pojawiła się także opustoszała kamienica przy Nowym Świecie, której przyszłość pozostaje niepewna. W powiecie ostrowskim, na drodze między Dąbrową a Chmielewem, doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zginął na miejscu po zderzeniu z ciężarówką. Przyczyny, dla których mężczyzna zjechał na przeciwny pas, są nadal nieznane. Prokuratura wszczęła śledztwo, a sekcja zwłok kierowcy zaplanowana jest na 21 maja. W Warszawie 20 czerwca odbędą się Wianki nad Wisłą. Jedno z najważniejszych wydarzeń plenerowych w stolicy. Impreza rozpocznie się o 13:00 piknikiem świętojańskim w multimedialnym parku Fontan, oferując atrakcje dla wszystkich, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, a finałem będzie występ holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Marcin Dworak, motorniczy MPK Kraków, walczy o życie po nagłym zatrzymaniu akcji serca, do którego doszło pod koniec kwietnia. Obecnie przebywa w szpitalu, a jego leczenie i rehabilitacja będą kosztowne. Klub honorowych dawców krwi MPK zorganizował zbiórkę funduszy, a darowizny można przekazywać również online. Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą wesprzeć Marcina finansowo.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 18 maja w Małopolsce padły aż 3 główne wygrane w miniloto. Szczęśliwe kupony zakupiono w Krakowie, Krzeszowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej. Każdy z wygranych otrzyma niemal 70 tysięcy złotych, choć od tej kwoty trzeba będzie odliczyć podatek. Zwycięska kombinacja liczb to 2, 4, 7, 21 i 37.
1: W internecie pojawiły się rzekome tematy z matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, co wywołało poruszenie wśród maturzystów. Jeden z tematów dotyczył groteski jako narzędzia do demaskowania absurdów rzeczywistości, z odniesieniem do Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa. Drugi temat skupiał się na mitologizacji, czyli nadawaniu światu głębszego sensu, z przykładami z prozy Brunona Schulza i dramatu Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Oba tematy wymagały od uczniów głębokiego zrozumienia literackich koncepcji i umiejętności ich interpretacji. Sąd Najwyższy uchylił immunitet Magdalenie Z., prokuratorce z Sosnowca, co umożliwia postawienie jej zarzutów. Jesienią 2024 roku potrąciła śmiertelnie 28-letnią Dorotę Bejgier w Sienicznie koło Olkusza. Decyzja sądu otwiera drogę do oskarżenia o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Bliscy zmarłej Doroty nie doczekali tej chwili, zmarli przed uchyleniem immunitetu. W gminie Choroszcz, niedaleko miejscowości Izbiszcze, wybuchł pożar, który strawił 14 hektarów traw. Ogień zagrażał cennym przyrodniczo terenom Narwiańskiego Parku Narodowego. W akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zastępów straży pożarnej, które po kilku godzinach opanowały sytuację. Wykorzystano specjalistyczny sprzęt, w tym kłady, drony i samolot Dromader. Trwa szacowanie strat i ustalanie przyczyn pożaru.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu sąd zdecydował o zwolnieniu z aresztu rodziców podejrzanych o znęcanie się nad 2-letnią córką, która zmarła po długiej walce o życie. Prokuratura oskarża ich o skrajne zaniedbanie i przemoc, co miało doprowadzić do śmierci dziecka. Mimo poważnych zarzutów sąd uznał, że nie ma ryzyka utrudniania postępowania, dlatego zastosowano wobec rodziców dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Białymstoku niewielkie zachmurzenie i temperatura 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: GKS Katowice jest o krok od awansu do europejskich pucharów po 22 latach przerwy. Drużyna zmierzy się z Pogonią Szczecin w decydującym meczu sezonu, a trener Rafał Górak podkreśla znakomitą formę zespołu. Katowiczanie potrzebują zwycięstwa, by zapewnić sobie piąte miejsce w Ekstraklasie, co da im przepustkę do Europy. Wszystko jest w ich rękach, a optymizm w drużynie jest na wysokim poziomie.
2: Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z Barceloną, co wzbudziło duże zainteresowanie. Niemieccy dziennikarze przypominają jego imponującą karierę w Bundeslidze, gdzie jest drugim najlepszym strzelcem wszechczasów. W Dortmundzie zdobył Mistrzostwo Niemiec i dotarł do finału Ligi Mistrzów, a w Bayernie Monachium stał się jednym z najlepszych piłkarzy świata, zdobywając liczne trofea i bijąc rekordy. W sumie z Bayernem zdobył 8 Mistrzostw Niemiec, 3 krajowe puchary oraz triumfował w Lidze Mistrzów. Arsenal zdobył Mistrzostwo Anglii po 22 latach oczekiwania. Wpadka Manchesteru City z Bournemouth przesądziła o tytule, co wywołało euforię na ulicach Londynu. Kibice, w tym legendarny Ian Wright, świętowali do białego rana. Przed drużyną Mikela Artety jeszcze jedno wyzwanie. Finał Ligi Mistrzów z PSG 30 maja. Legia Warszawa przegrała z MKS Dąbrowa Górnicza 91-92 w trzecim meczu ćwierćfinałowym Orlen Basket Ligi, mimo że prowadziła 14 punktami. Stan rywalizacji to 2-1 dla Legii, która wciąż ma szansę na awans do półfinału. MKS zagrał z determinacją, co pozwoliło mu odrobić straty i wygrać. Kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek, czterokrotna mistrzyni French Open, przygotowuje się do walki na kortach Rolanda Garrosa. Choć sezon rozpoczęła słabiej, nadal jest jedną z faworytek do zwycięstwa. Zaraz po Arynie Sabalense. Losowanie turniejowych drabinek odbędzie się w czwartek, 21 maja o godzinie 14. Mecze pierwszej rundy rozpoczną się w niedzielę, 24 maja.
2: Carlos Alcaraz, hiszpański tenisista, ogłosił, że z powodu kontuzji nadgarstka nie zagra w tegorocznym Roland Garros oraz na kortach trawiastych, w tym na Wimbledonie. To duże rozczarowanie dla fanów, zwłaszcza, że Alcaraz dotarł do finału Wimbledonu w zeszłym roku. Mimo że jego rehabilitacja przebiega pomyślnie, nie jest jeszcze gotowy do powrotu na kort. Tymczasem Jannik Sinner, który pokonał Alcaraza w Monte Carlo, jest głównym faworytem do zwycięstwa w Roland Garros. Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa skazał Cezarego Kucharskiego za zniesławienie Roberta Lewandowskiego i jego współpracowników. Były menedżer piłkarza został uznany winnym w 4 z 6 zarzutów. Kucharski ma 2 tygodnie na złożenie apelacji i już zapowiedział, że to zrobi. Wyrok nie jest prawomocny.
1: Radosław Majdan i Dorota Rabczewska, znani jako polscy Beckhamowie, przez lata byli jedną z najgorętszych par show biznesu. Ich związek, choć zakończony rozwodem w 2008 roku, wciąż budzi zainteresowanie. W najnowszym wywiadzie u Grzegorza Krychowiaka Doda otwarcie mówiła o różnicach wieku i presji na posiadanie dzieci, przyznając, że rozważała wynajęcie surogatki. Te szczere wyznania zaskoczyły wielu fanów.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jan Tomaszewski apeluje o powrót Wojciecha Szczęsnego do reprezentacji Polski, mimo że bramkarz jest obecnie rezerwowym w FC Barcelonie. Tomaszewski uważa, że doświadczenie Szczęsnego jest nieocenione dla drużyny narodowej. Dodatkowo były bramkarz sugeruje Robertowi Lewandowskiemu transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby cieszyć się spokojem i komfortem gry z dala od europejskiej presji. Hiszpańska gwiazda piłki nożnej, Lamine Yamal, spędza czas w Grecji z nową partnerką, influencerką Ines Garcią. W sieci wybuchła burza po sugestiach, że Ines porzuciła poprzedniego partnera dla piłkarza. Influencerka stanowczo zaprzeczyła tym plotkom, tłumacząc, że mężczyzna ze zdjęcia to tylko przyjaciel. Mimo to sytuacja przyciąga uwagę mediów i internautów. Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski w siatkówce, ocenił szanse polskiej kadry przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Zwrócił uwagę na niejasną sytuację związaną z odejściem Norberta Hubera z drużyny, co może wpłynąć na zaufanie trenera. Możdżonek, który obecnie angażuje się w politykę, podkreślił również swoje stanowisko w sprawie miejskich dzików, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo ludzi. Wspomniał także o fali hejtu, z jaką się spotyka, oraz o groźbach, które zgłasza odpowiednim organom. Marina Łuczenko, żona Wojciecha Szczęsnego, zachwyciła swoją obecnością na festiwalu filmowym w Cannes. Polska wokalistka przyciągnęła uwagę fotoreporterów i została okrzyknięta jedną z najjaśniejszych gwiazd wydarzenia. Jej zjawiskowy wygląd szybko stał się tematem rozmów wśród europejskich internautów. Tymczasem Wojciech Szczęsny świętował z FC Barceloną zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii, choć jego wspólna gra z Robertem Lewandowskim dobiega końca.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, żegnając się z klubem podczas emocjonującego meczu z Betisem. Władze klubu uczciły jego zasługi, publikując specjalne wideo, które szybko zdobyło popularność. Lewandowski, który zdobył z Barceloną 3 tytuły mistrza Hiszpanii, pozostawił trwały ślad w historii klubu. Oficjalne pożegnanie na Camp Nou odbyło się 17 maja, a jego dokonania są szeroko doceniane przez kibiców i ekspertów.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55 na TVP2, widzowie będą świadkami wielkich zmian w życiu Jagody i Tadeusza. Para planuje dłuższy wyjazd nad polskie morze, co oznacza ich zniknięcie z Grabiny na wiele miesięcy. Jagoda i Tadeusz przekażą firmowe obowiązki Bartkowi, który zgodzi się nadzorować sprawy zdalnie. Wyjazd ma być szansą na zmianę klimatu i poprawę zdrowia ich córki, Dorotki. Czy to oznacza koniec wątku tej ulubionej rodziny w serialu? Tego dowiemy się już wkrótce.
0: M jak miłość wciąż wzbudza emocje. Po ostatnim odcinku, w którym Kasia została zmuszona do uległości przez Aleksandra Sowińskiego, widzowie są w szoku. Finał sezonu, który zobaczymy już 25 maja, nie przyniesie odpowiedzi na wszystkie pytania. Kasia, Mariusz, Jakub i Sowiński nie pojawią się w tym odcinku, co tylko podsyca ciekawość fanów. Jesienią Kasia nadal będzie wplątana w sieć kłamstw i szantaży. Sowiński nie odpuści, a widzowie zastanawiają się, czy Kasia znajdzie w sobie siłę, by się otrząsnąć. Wątki związane z jej córką Zosią i relacjami z Mariuszem oraz Jakubem pozostają nierozstrzygnięte. Fani nie kryją frustracji i z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń po wakacjach.
1: W 1936 odcinku M jak miłość, który będzie ostatnim przed przerwą wakacyjną, Agnes przeżyje emocjonalne zawirowania. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55 na TVP2. Agnes zrozumie, że jej więź z synem Pawła, Antosiem, stała się zbyt silna. Choroba chłopca wywoła w niej panikę, a rozłąka z nim i Pawłem będzie dla niej nie do zniesienia. W poruszającej scenie Agnes wyzna Marysi, że traktuje Antosia jak własne dziecko, co jest dla niej szczególnie trudne, ponieważ sam nie może mieć dzieci. Finał sezonu przyniesie wiele emocji, gdy Agnes zdecyduje się odwiedzić Pawła i Antosia, nie mogąc dłużej wytrzymać bez nich w Grabinie. To odcinek pełen wzruszeń i trudnych decyzji. Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego finału sezonu w 995 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 20:55 na TVP2. Jakub Dobry, gwałciciel Marii Malewicz, przeżyje upadek ze schodów i będzie próbował obrócić sytuację na swoją korzyść, oskarżając Marię o próbę zabójstwa. Dyrektor szpitala, Max Beger, stanie po stronie Marii, próbując wyciszyć sprawę. Jednak Jakub nie zamierza się poddać i rzuca podłe oskarżenia w stronę swojej ofiary. Żona Jakuba, Dorota, również wkracza do akcji, gotowa walczyć o dobre imię męża. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie wyjaśniając, czy Jakub poniesie karę za swoje czyny.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej szykują się niezwykle emocjonujące wydarzenia w odcinkach 4221 i 4222, które zostaną wyemitowane 1 i 2 czerwca. Mariusz Czerski dowiaduje się o groźnym buzie mózgu, co wyjaśnia jego dotychczasowe problemy. Jego partnerka Ola zmaga się z wyrzutami sumienia, a sytuację dodatkowo komplikuje teściowa. W kolejnym odcinku widzowie będą świadkami dramatycznej operacji Mariusza, po której mężczyzna traci pamięć i nie rozpoznaje swojej ukochanej. Ola, próbując ratować karierę męża, spotyka się z Zakościelnym, a w tle pojawiają się intrygi i napięcia w redakcji Krzysztofa Smolnego. Igor Nowak, po serii nieporozumień, decyduje się na odejście z pracy. W nadchodzącym 1936 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Artur Rogowski, mimo obietnic złożonych żonie, ulegnie uczuciom do Joanny. Po wielu wewnętrznych zmaganiach i próbach unikania zdrady, lekarz wyzna Joannie miłość. Ich emocjonalne spotkanie zakończy się wspólną nocą, co przypieczętuje los obojga. Joanna, zraniona i pod presją otoczenia, podejmie decyzję o opuszczeniu przychodni. To emocjonujące zakończenie sezonu z pewnością wstrząśnie fanami serialu.
0: M jak miłość zbliża się do finału sezonu z odcinkiem 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja. To ostatni epizod przed letnią przerwą, a fani już z niecierpliwością czekają na powrót serialu. Nowy sezon rozpocznie się na początku września, choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona. W nadchodzących odcinkach widzowie będą śledzić losy Natalki po dramatycznej strzelaninie oraz skomplikowane relacje u Rogowskich. Artur zdradził Marysię z Joanną, co wprowadzi sporo napięcia. Twórcy dziękują fanom za niesłabnące wsparcie i obiecują, że nowe odcinki przyniosą wiele emocji.
1: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już 30 maja na antenie TVP 2 zadebiutuje 110 odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Hanser i Cihan zmagają się z bólem po rozstaniu, a Cemil planuje wyjazd ze Stambułu z Hanser. Cinem zdradza Cihanowi tajemnicę o bejzie i pistolecie, co wprowadza dodatkowe napięcie. Serial, który rozpoczął swoją emisję w Polsce w styczniu, zastąpił Miłość i Nadzieje. Panna Młoda to długa przygoda, licząca obecnie 325 odcinków, a liczba ta wciąż rośnie. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Przygoda z tym serialem potrwa jeszcze długo, zapewniając widzom wiele emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że większość Polaków sprzeciwia się koalicji PiS z Konfederacją. 38% badanych odrzuca ten pomysł, a 31% nie ma zdania. Tylko 14% popiera pełną koalicję obu ugrupowań. Ewentualny sojusz budzi wiele emocji i dylematów, a jego realizacja może wpłynąć na utratę centrowego elektoratu przez PiS i wizerunku antysystemowej partii przez Konfederację. Do Czech przybył amerykański lekarz podejrzewany o kontakt z wirusem Ebola. Został przetransportowany do szpitala w Pradze w specjalnej kapsule izolacyjnej, mimo że nie wykazuje objawów choroby. Decyzja o transporcie wywołała kontrowersje w Stanach Zjednoczonych, gdzie niektórzy krytykują przenoszenie pacjentów do Europy. Tymczasem w Afryce epidemia wirusa Bundibugyo, na który nie ma szczepionki, zbiera śmiertelne żniwo. Niezależny rosyjski projekt dziennikarski Weter ujawnił, że rosyjska armia masowo i przymusowo wysyła rannych żołnierzy na front, zanim zakończą leczenie. Udokumentowano ponad 300 takich przypadków, z czego 80% to powroty przymusowe. Praktyka ta narusza międzynarodowe prawo humanitarne i prowadzi do tragicznych konsekwencji dla żołnierzy. Rosyjskie społeczeństwo obawia się powracających weteranów, co może prowadzić do społecznej katastrofy. Europejski mechanizm PURL, uruchomiony w 2025 roku, zebrał prawie 5,5 miliarda dolarów na wsparcie militarne dla Ukrainy. Norwegia z wkładem około 866 milionów dolarów okazała się największym darczyńcą. Sytuacja na froncie pozostaje w impasie z Rosją utrzymującą inicjatywę, a Ukraina boryka się z brakami amunicji i personelu. Ukraińska obrona powietrzna osiągnęła skuteczność przechwytywania ponad 88% rosyjskich ataków, ale nadal jest zależna od zagranicznych dostaw.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowe badania wskazują, że nie trzeba robić 10 tysięcy kroków dziennie, aby zadbać o zdrowie i utrzymać wagę. Wystarczy około 8500 kroków, by poprawić kondycję i wspierać utrzymanie wagi. Ważniejsza od liczby kroków jest regularność ruchu, jak codzienne spacery czy wybieranie schodów zamiast windy. Systematyczna aktywność fizyczna, nawet w mniejszych ilościach, może przynieść realne korzyści zdrowotne.
2: Na obwodnicy Jarosławia doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 57-letni mężczyzna poruszał się elektrycznym wózkiem inwalidzkim pod prąd. Policja szybko zareagowała, eskortując go bezpiecznie poza ruchliwy odcinek drogi. Funkcjonariusze przypomnieli, że osoby na wózkach powinny poruszać się lewą stroną jezdni, by widzieć nadjeżdżające pojazdy. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów dla wspólnego bezpieczeństwa.
1: W powiecie jaworskim 86-letni mężczyzna padł ofiarą oszustwa, tracąc 50 tysięcy złotych. Przestępcy, podając się za prokuratora, wmówili mu, że jego córka spowodowała wypadek i potrzebuje pieniędzy na kaucję. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że nigdy nie żąda pieniędzy przez telefon. W przypadku podejrzanych telefonów zaleca się natychmiastowe rozłączenie i weryfikację informacji. Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci można łatwo zneutralizować domowym sposobem. Wystarczy posypać dno pojemnika sodą oczyszczoną, która działa jak naturalny pochłaniacz zapachów. Dla lepszego efektu można dodać kilka kropel olejku eterycznego. Regularne mycie kosza wodą z płynem do naczyń, octem i cytryną również pomoże utrzymać świeżość.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę przestępczą zajmującą się oszustwami na fałszywe inwestycje w akcje spółek Skarbu Państwa. W akcji na Śląsku zatrzymano 3 osoby, którym postawiono łącznie 14 zarzutów. Straty pokrzywdzonych przekroczyły 1 000 000 złotych, a pieniądze były prane przez bitomaty. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Polska policja zatrzymała 25-letniego Polaka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu za brutalne morderstwo w Australii. Mężczyzna, który przez długi czas skutecznie unikał schwytania, sam zgłosił się do jednostki policji w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie przebywa w areszcie, czekając na decyzję sądu w sprawie ekstradycji do Australii. Zatrzymanie było efektem międzynarodowej współpracy służb i wymiany kluczowych informacji.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, wydał blisko 375 tysięcy złotych z ryczałtu na biuro poselskie w Rzeszowie, mimo że nie zatrudniał tam żadnych pracowników. Wydatki obejmują m.in. zakup sprzętu elektronicznego za około 20 tysięcy złotych, co zbiega się z jego wyjazdem do USA jako korespondenta telewizji Republika. Prokuratura bada te wydatki w kontekście poważnych zarzutów prawnych wobec Ziobry, w tym dotyczących ustawiania konkursów na dotacje, wyjazd do Stanów Zjednoczonych oraz sposób uzyskania wizy dziennikarskiej są przedmiotem zainteresowania polskich śledczych.
1: Premier Węgier Peter Magyar rozpoczął swoją pierwszą oficjalną podróż zagraniczną, wybierając Polskę jako cel wizyty. W Krakowie spotkał się z metropolitą krakowskim i złożył wieńce w miejscach o symbolicznym znaczeniu dla obu narodów. Podróżując pociągiem do Warszawy, Magyar podkreślił znaczenie unijnego finansowania, krytykując przy tym poprzednią administrację. Wizyta ma na celu wzmocnienie historycznych i kulturowych więzi między Polską a Węgrami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jan Lubomirski Lanckoroński, znany jako polski książę, zaskoczył wszystkich, twierdząc, że dorobił się fortuny na kanapkach. Jego majątek szacowany na 500 000 000 zł to nie lada wyczyn, ale czy podniesienie podatków dla najbogatszych to dobry pomysł? Arystokrata nie jest pewny, bo przecież wszystko zależy od tego, jak te podatki będą wykorzystane. Cóż, może zamiast podatków lepiej inwestować w kanapki.
2: Marek Kondrat, legenda polskiego kina, po niemal 25 latach wraca na scenę teatru telewizji. W nowoczesnej adaptacji Króla Maciusia I zagra doktora, co jest efektem 2-letnich namów dyrektora Michała Kotańskiego. Kondrat, który kiedyś ogłosił zakończenie kariery, teraz zaskakuje wszystkich swoim flirtem z przeszłością. Czyżby aktorstwo było jak jazda na rowerze? Raz się nauczysz, nigdy nie zapomnisz? Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a nad lazurowym wybrzeżem błyszczą gwiazdy jak nigdy. Polskie akcenty? Oczywiście. Ania Rubik w czarnym garniturze przyciągała spojrzenia, a Paweł Pawlikowski z filmem Ojczyzna jest na ustach wszystkich, walcząc o Złotą Palmę. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal filmowy, a nie pokaz mody. Kylie Minogue, australijska ikona pop, po raz kolejny pokonała raka. Tym razem w tajemnicy, z dala od fleszy. W dokumencie na Netflix ujawniła, że choroba powróciła na początku 2021 roku, ale udało jej się wygrać tę walkę bez medialnego szumu. Teraz, z jeszcze większą pasją do muzyki, przygotowuje się do świętowania 40-lecia kariery. Niestety, z powodu problemów zdrowotnych musiała odwołać koncert w Łodzi, ale fani mogą liczyć na jej powrót na scenę w 2027 roku.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Tomasz Haja Dawid, wokalista zespołu Oberschlesien, przeżywa niewyobrażalny dramat po nagłej śmierci swojego 16-letniego syna, Piotra. Nastolatek, pełen życia i pasji do sportu, po prostu zasnął i już się nie obudził. W obliczu fali spekulacji w sieci, zrozpaczony ojciec postanowił przerwać milczenie, podkreślając, że chce jedynie w spokoju przeżyć żałobę. Tymczasem internetowi detektywi nie mogą się powstrzymać od tworzenia kolejnych teorii spiskowych. Warszawa szykuje się na kolejną edycję Wianków nad Wisłą, które 20 czerwca rozświetlą multimedialny Park Fontan. To nie tylko święto muzyki, ale i prawdziwy festiwal miłości i marzeń, gdzie słowiańskie tradycje spotykają się z nowoczesnością. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Beata Zbajm, OSTR czy Margaret, a wieczór zakończy hipnotyzujący set DJ-a Satori. Piknik świętojański z warsztatami i tradycyjnymi zabawami to tylko przedsmak tego, co czeka uczestników tego kultowego wydarzenia. Agnieszka Chylińska, królowa polskiej sceny poprockowej, świętuje swoje 50. urodziny z przytupem. W Łodzi, w Atlas Arenie, odbędzie się wielkie show zatytułowane Wy i ja, impreza mojego życia. Bilety zniknęły szybciej niż ciepłe bułeczki, ale spokojnie. TVN zadbał o transmisję na żywo. Start w sobotę, 23 maja o 19.45. Kto by pomyślał, że życie zaczyna się po 50?
2: Cigarettes After Sex znowu zaskakują. Ich nowy singiel Twizzler wprowadza energetyczny powiew na scenę muzyczną, a premiera na Krok tylko podgrzała atmosferę. Greg Gonzalez nie próżnuje, bo zaledwie miesiąc temu zaskoczył wszystkich występem z Karol G na Coachella. Zespół bije rekordy na Spotify, a ich utwór Apocalypse przekroczył magiczne 2 miliardy odtworzeń. Wygląda na to, że Cigarettes After Sex nie zamierzają zwalniać tempa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dave Grohl, znany z Nirwany, miał swoją własną zasadę rock'n'rolla. Skręcona kostka oznacza koniec kariery. Ironia losu chciała, że w 2015 roku podczas koncertu Foo Fighters w Göteborgu Grohl dosłownie złamał nogę, spadając ze sceny. Zamiast się poddać, zbudował sobie tron i dokończył trasę koncertową, pokazując, że czasem wystarczy trochę kreatywności, by nie zejść ze sceny. To dowód, że nawet ze skręconą kostką można rządzić rockowym światem. Rush wraca na scenę, choć jeszcze niedawno wydawało się to niemożliwe. Po śmierci legendarnego perkusisty Nila Perta zespół ogłosił zakończenie działalności, ale oto niespodzianka. Jubileuszowa trasa koncertowa już w drodze. Nową perkusistką została Anika Niles, która z miejsca zdobyła serca Geddiego Lee i Alexa Lifesona. A teraz uwaga, Rush po raz pierwszy zagra w Polsce. 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy rockowe legendy znów będą nas zaskakiwać.
2: Richie Sambora, były gitarzysta Bon Jovi, zaskoczył gości na weselu swojej córki, chwytając za mikrofon i wykonując legendarny hit Living on a Prayer. Weselna wersja klasyka porwała tłum, a państwo młodzi bawili się jak nigdy dotąd. Sambora, choć już nie gra z zespołem, wciąż czuje jego ducha, co udowodnił na tej wyjątkowej uroczystości. Cóż, kto by pomyślał, że rockowe hity mogą być tak romantyczne?
1: Metallica znowu zaskoczyła, tym razem na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie ponad 90 tysięcy fanów usłyszało ich polską wersję Chciałbym być sobą, Perfektu. Kirk Hammett i Robert Trujillo postanowili zaśpiewać po polsku, co wywołało niemałe poruszenie. Ryszard Sygitowicz, współtwórca oryginalnego riffu, przyznał, że był w szoku, ale na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Cóż, Metallica potrafi zaskoczyć nawet tych, którzy myśleli, że widzieli już wszystko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym rytmem przebudzenia. Czas na chwilę wyciszenia.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie między Dąbrową a Chmielewem doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zjechał na przeciwny pas i zderzył się z ciężarówką, co doprowadziło do jego śmierci na miejscu. Prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej bada przyczyny tego zdarzenia. Kierowca ciężarówki był trzeźwy i został przesłuchany jako świadek. Już 20 czerwca w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbędą się Wianki nad Wisłą 2026. W programie tradycyjny piknik świętojański z atrakcjami dla całej rodziny, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, takie jak Beata i Baim, Nosowska oraz OSTR, a całość zakończy muzyczny set holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. W Warszawie istnieje system miejsc schronienia, który teoretycznie ma zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom w sytuacji zagrożenia. Jednak w praktyce dostęp do tych miejsc jest często utrudniony, a wiele z nich nie jest otwartych na co dzień. Mapa wskazuje lokalizację, ale nie gwarantuje, że drzwi będą otwarte w momencie potrzeby. Miasto podkreśla, że system ma charakter informacyjny, a jego pełna funkcjonalność zależy od decyzji administracyjnych w sytuacjach kryzysowych. 23 maja w Warszawie odbędzie się SO Sober Rave, impreza promująca zabawę bez alkoholu. Wydarzenie ma na celu edukację na temat skutków picia alkoholu w ciąży oraz wsparcie dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, takimi jak FAS czy ADHD. Organizatorzy przygotowali DJ-sety, bezalkoholowe moktejle i wiele innych atrakcji, a także zbiórkę na terapię dla potrzebujących dzieci. Inicjatywa ma pokazać, że dobra zabawa nie wymaga alkoholu.
0: Słuchacie Radia Super Express. Warsaw Enterprise Institute opublikował czarną księgę wydatków publicznych, w której znalazły się kontrowersyjne inwestycje z Warszawy. Wśród nich wymieniono toaletę w Parku Skaryszewskim, której koszt wyniósł blisko 650 tysięcy złotych, oraz parklety przy ulicy Puławskiej, które wzbudziły mieszane opinie mieszkańców. Na liście znalazł się także zielony skwerek na Ursynowie oraz opustoszała kamienica przy ulicy Nowy Świat, której przyszłość pozostaje niepewna. Autorzy zestawienia podkreślają, że do takich list warto podchodzić z dystansem.
1: Ministerstwo Edukacji opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026-2027 z kilkoma istotnymi zmianami. Wiosenna przerwa świąteczna odbędzie się od 25 do 30 marca przyszłego roku, co oznacza przesunięcie o ponad tydzień wcześniej w porównaniu do obecnego roku. Maturzyści zakończą naukę 30 kwietnia przyszłego roku, co daje im niemal tydzień dłuższej nauki przed egzaminami. Zmienią się także terminy ferii zimowych w niektórych województwach, w tym na Mazowszu i Podkarpaciu. W centrum handlowym w Jaworznie doszło do brutalnego pobicia dwóch mężczyzn przez grupę młodocianych pseudokibiców. Konflikt wybuchł z powodu sprzeczki o papierosa, a całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Policja zidentyfikowała napastników, w tym 19-latka oraz kilku nieletnich, którzy usłyszeli już zarzuty. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec nieletnich sprawców. Joachim Knychała, znany jako wampir z Bytomia, był seryjnym mordercą, który w latach od 1974 do 1982 brutalnie zabił 5 kobiet na Śląsku. Jego zbrodnie inspirowane były działaniami innego przestępcy, wampira z Zagłębia. Knychała prowadził podwójne życie jako górnik i ojciec, co pozwalało mu unikać organów ścigania. Ostatecznie został skazany na karę śmierci, którą wykonano w 1985 roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres. Zmarł Tomasz Achtelik, popularny prezenter Radia Piekary, który miał 52 lata. Jego śmierć poruszyła nie tylko współpracowników, ale także mieszkańców Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór. Radio Piekary ogłosiło czasową zmianę ramówki w związku z żałobą. Achtelik był ceniony za swoje zaangażowanie i profesjonalizm, a jego wkład w życie lokalnej społeczności pozostanie niezapomniany. W Mysłowicach trwa proces Norberta A., oskarżonego o brutalne zabójstwo swojego znajomego Krystiana. Do tragedii doszło w lipcu zeszłego roku podczas spotkania towarzyskiego, kiedy między mężczyznami wybuchła awantura. Matka ofiary, Krystyna Kawalec, nie wierzy w skruchę oskarżonego i domaga się dla niego najsurowszej kary. Ekspertyzy psychologiczne wskazują na głębokie zaburzenia osobowości Norberta A. i jego uzależnienie od alkoholu. Sąd apelacyjny w Katowicach wydał ostateczny wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku z 2019 roku, w którym zginęła 8-osobowa rodzina. Sąd podtrzymał większość wcześniejszych decyzji, zmieniając jedynie wyrok dla jednego z oskarżonych, skracając mu karę z 3 do 2 lat więzienia. Tragedia była wynikiem nieodpowiedzialnych działań budowlanych, które doprowadziły do uszkodzenia gazociągu.
1: Dwuletnia dziewczynka zmarła w szpitalu po długiej walce o życie, a śledczy oskarżają jej opiekunów o skrajne zaniedbanie i przemoc. Mimo poważnych zarzutów, wrocławski sąd apelacyjny zdecydował o wypuszczeniu podejrzanych z aresztu, co spotkało się z krytyką prokuratury. Rodzice zostali objęci środkami wolnościowymi, w tym zakazem kontaktu z 5-letnią córką, która obecnie przebywa w rodzinie zastępczej. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Taka pogoda to wyjątkowa chwila. Doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na polskim rynku dzieł sztuki wykryto kontrowersyjne praktyki podczas aukcji. UOKiK ujawnił, że pracownicy 4 z 5 największych domów aukcyjnych, w tym Desa Unikum i Sopocki Dom Aukcyjny, licytowali przeciwko klientom, by sztucznie podbijać ceny. Działania te miały na celu osiągnięcie ukrytej ceny minimalnej, co mogło wprowadzać kupujących w błąd. Po interwencji UOKiK domy aukcyjne zobowiązały się do zmiany regulaminów i zaprzestania takich praktyk. Dzięki temu kupujący mogą teraz liczyć na większą przejrzystość i bezpieczeństwo podczas licytacji. Seniorzy mogą poczuć rozczarowanie z powodu niewielkich podwyżek emerytur i rent w marcu przyszłego roku. Najnowsze prognozy wskazują, że wskaźnik waloryzacji wyniesie około 4,44%. W praktyce oznacza to wzrost świadczeń od niespełna złotówki do około 60 zł miesięcznie. Największe podwyżki otrzymają osoby z dodatkiem do renty inwalidy wojennego, które zyskają ponad 59 zł miesięcznie. Inne dodatki, takie jak pielęgnacyjny czy kombatancki, wzrosną o około 15,46 zł. Zwaloryzowane świadczenia zostaną wypłacone w marcu przyszłego roku.
0: Unia Europejska uruchomiła pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości ponad 3 miliardów euro. To pierwsza transza z większego pakietu o wartości 90 miliardów euro. Wypłata środków nastąpi w drugim kwartale 2026 roku, ale Ukraina musi spełnić określone warunki. Kluczowe reformy dotyczą walki z korupcją, praworządności i modernizacji finansów publicznych. Dalsze wsparcie będzie uzależnione od postępów w tych obszarach. Porozumienie zostało formalnie zatwierdzone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Najnowsze badanie Fundacji iBreeze ujawnia, że Polacy coraz bardziej krytycznie patrzą na piwa bezalkoholowe. Aż 64% respondentów uważa, że napoje 0% mogą oswajać młodzież z alkoholem. Większość badanych postrzega reklamy piw bezalkoholowych jako promocję tradycyjnych marek alkoholowych. Co ciekawe, 59% Polaków popiera zakaz sprzedaży piwa, 0% nieletnim. Badanie pokazuje także rosnące poparcie dla ograniczeń w reklamie i sprzedaży alkoholu, takich jak zakaz sprzedaży na stacjach paliw. Wyniki te wskazują na zmieniające się postawy społeczne wobec alkoholu w Polsce.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzoska, znany polski przedsiębiorca i prezes Impostu, uważa, że Polska ma szansę znaleźć się wśród 15 najbogatszych krajów świata. Podkreśla odporność i przedsiębiorczość Polaków, które są kluczowe w trudnych sytuacjach.

0: Polacy coraz mniej obawiają się inflacji, a ich głównym zmartwieniem stało się zdrowie. Według badania USA Research aż około 46,5% respondentów martwi się o zdrowie najbliższych, a 39,5% o własne. Obawy związane z inflacją spadły do niecałych 22%, co jest znaczącym spadkiem w porównaniu do lat poprzednich. Eksperci podkreślają, że lęki o zdrowie mają także wymiar ekonomiczny, związany z kosztami leczenia i potencjalnym spadkiem dochodów. W badaniu wzięło udział 1015 dorosłych Polaków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza podpisały w Warszawie memorandum o współpracy. Porozumienie to, nazwane PORSU, ma na celu rozwój współpracy obronnej między Polską a Ukrainą. Planowane jest utworzenie Centrum Kompetencji, które będzie koordynować projekty technologiczne i produkcyjne. Współpraca obejmie m.in. technologie dronowe i systemy rakietowe. Memorandum ma również na celu opracowanie mechanizmów finansowania wspólnych projektów. Podpisanie dokumentu ma wzmocnić więzi między polskimi i ukraińskimi firmami z sektora obronnego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W 932 odcinku, który zobaczymy w czwartek, 28 maja, Aise odkrywa kluczowy szczegół w lesie, co prowadzi do napiętej sytuacji. Ferit nie chce uwierzyć w winę prokuratorki Deryi, co wywołuje ostrą kłótnię między nim a Aise. W poprzednich odcinkach widzieliśmy, jak Derya desperacko próbuje ukryć, że zamordowana kobieta to jej siostra. Teraz, gdy Derya odnajduje zgubiony łańcuszek, Aise zaczyna podejrzewać jej powiązania z morderstwem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1. A najnowsze odcinki dostępne są również na TVP VOD. Panna Młoda to turecka telenowela, która podbija serca widzów na całym świecie. Już 30 maja TVP2 wyemituje 110 odcinek.

0: odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Hunter i Cihan zmagają się z rozstaniem, które przynosi im wiele bólu. Cemil planuje wyjazd ze Stambułu razem z Hunter, a Sinem ostrzega Cihana o niebezpieczeństwie związanym z Bejzą i pistoletem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył popularność. W Turcji wyemitowano już 325 odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni, 1936 odcinek, zostanie wyemitowany 25 maja, po czym serial uda się na 3 miesiące wakacyjnej przerwy. Produkcja zapowiedziała, że nowe odcinki powrócą na antenę TVP 2 już we wrześniu. Dokładna data premiery 1937 odcinka nie jest jeszcze znana, ale spekuluje się, że może to być 1 lub 7 września. W nowym sezonie widzowie dowiedzą się, czy Natalka przeżyje dramatyczny strzał oraz jak toczą się losy Rogowskich po zdradzie Artura. Fani serialu mogą spodziewać się wielu emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serial M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu. Już 25 maja widzowie zobaczą ostatni, 1936 odcinek, który zakończy się bez tradycyjnego zwiastuna nowych odcinków. To rozczarowanie dla fanów, którzy będą musieli poczekać do jesieni na nowe historie. W finale sezonu Dorota i Bartek będą mieli powód do radości, gdyż sąd przyzna im opiekę nad Frankiem. Jednak wiele wątków, takich jak zdrada Artura Rogowskiego, pozostanie nierozwiązanych. Zdjęcia głównych bohaterów pojawią się obok napisów końcowych, ale na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Nowe odcinki powrócą dopiero po wakacjach, a aktorzy już teraz pracują nad kolejnymi emocjonującymi historiami.
1: W najnowszym odcinku Pierwszej Miłości, numer 4224, który zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja, w klinice WIMED rozegra się prawdziwa batalia. Marcin Kochański, wpływowy urzędnik, kroczy do akcji, by przywrócić syna Floriana na praktyki. Jego działania wywołają strach wśród pracowników kliniki, obawiających się o jej reputację. Kacper, lekarz z zasadami, stanie na drodze Kochańskiego, broniąc etyki lekarskiej. Konflikt między nimi zapowiada się na niezwykle zacięty. Tymczasem Florian, czując wsparcie ojca, proponuje Julicie tajemniczy układ, próbując manipulować sytuacją. Czy wpływy rodziny Kochańskich zdołają zdominować WIMED, czy Kacper zdoła obronić zasady etyki?
0: Finał 12. edycji Hotelu Paradise zbliża się wielkimi krokami. Już 21 maja o godzinie 20 na antenie TVN. 7 dowiemy się, która para zdobędzie rekordową nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych. Dzień wcześniej, 20 maja, 4 pary zmierzą się w decydującej konkurencji, z której tylko 3 awansują do finału. Ostatnia Pandora sezonu przyniesie trudne pytania od byłych uczestników, a kluczowe głosowanie wyłoni 2 pary finałowe. Po wielkim finale czeka nas jeszcze niespodzianka. Specjalny odcinek Super Pandora, nagrany po zakończeniu programu, zostanie udostępniony na platformie Player. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak naprawdę potoczyły się relacje po programie. Data premiery tego odcinka nie została jeszcze ujawniona.
1: Finał Love is Blind Polska na Netflixie przyniósł ogromne emocje. W odcinku, który pojawił się 20 maja, uczestnicy stanęli przed ołtarzem, by podjąć najważniejszą decyzję w życiu. Nie wszystkie pary zdecydowały się na ślub. Julita i Jacek, mimo nadziei widzów, ostatecznie nie powiedzieli sobie tak. Podobnie Julia i Kamil, których relacja od początku była pełna napięć, również nie zdecydowali się na małżeństwo. Jednak nie zabrakło szczęśliwych zakończeń. Filip i Daria oraz Marta i Damian powiedzieli sobie tak i rozpoczęli wspólne życie jako małżeństwa. Czy ich związki przetrwają, dowiemy się w specjalnym odcinku Reunion, którego data premiery nie została jeszcze ogłoszona.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 932, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, Poyraz jest o krok od zdemaskowania tajemniczego szefa. Po wielu perypetiach, w tym podrzuceniu narkotyków i ucieczce podejrzanego, Poyraz odkrywa, że za wszystkim stoi Semich. Jednak w ostatniej chwili Kansel ratuje brata, ostrzegając go przed zasadzką. Jeden telefon wystarcza, by Semich uniknął schwytania, a plan Poyraza legł w gruzach. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. To turecki hit, który trzyma w napięciu od pierwszego do ostatniego momentu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Islamabadzie zakończył się proces dotyczący głośnego zabójstwa 17-letniej influencerki Sany Yousaf. 23-letni Umar Hayat został skazany na karę śmierci za zamordowanie popularnej gwiazdy TikToka. Sprawa wywołała szeroką debatę na temat bezpieczeństwa kobiet w mediach społecznościowych oraz przemocy wobec nich. Ojciec Sany, Syed Yousaf Hassan, uznał wyrok za ważną lekcję dla społeczeństwa.
3: W Myślenicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej, gdy policjanci uratowali rannego mężczyznę leżącego na schodach kładki nad Zakopianką. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia kierowcy, który zauważył samotną torbę na kładce. Policjanci szybko zareagowali i odnaleźli 47-letniego mężczyznę z poważnymi obrażeniami głowy. Poszkodowany, mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, wyjaśnił, że upadł na schodach, co mogło skończyć się tragicznie, gdyby nie szybka reakcja służb. Żelowe buty, niegdyś uznawane za kicz, wracają na modowe wybiegi i ulice, stając się hitem lata 2026. Te kolorowe baleriny i sandałki, kojarzone z latami 80 i 90, teraz dostępne są w nowoczesnych wersjach w popularnych sieciówkach. Powrót estetyki inspirowanej modą YG 2K sprawił, że dawne trendy zyskały nowe życie. Projektanci oferują zarówno minimalistyczne, przezroczyste modele, jak i te z ozdobami, idealne do letnich stylizacji.
2: Gąbka do mycia naczyń, choć niepozorna, może stać się siedliskiem bakterii. Zaleca się jej wymianę co tydzień, aby ograniczyć rozwój drobnoustrojów i zapewnić higienę w kuchni. Po każdym użyciu warto dokładnie ją wypłukać i pozostawić do wyschnięcia. Regularna wymiana gąbki pomaga utrzymać czystość i zdrowie w domu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policja w Kościanie odzyskała 3 skradzione ciągniki siodłowe o wartości ponad 430 tysięcy złotych. W związku z kradzieżą zatrzymano 2 mężczyzn, w tym byłego pracownika firmy, którzy 8 maja dokonali zuchwałego włamania. Odzyskane pojazdy odnaleziono na terenie powiatu nowosolskiego i wkrótce wrócą do właściciela. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.
2: Policjanci z Wolsztyna zakończyli śledztwo, zatrzymując we Wrocławiu parę obywateli Rumunii podejrzewanych o serię kradzieży. 26-letni mężczyzna i 22-letnia kobieta zostali schwytani na gorącym uczynku w galerii handlowej. Podczas przeszukania znaleziono złotą biżuterię, której pochodzenie jest badane. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia za kradzieże w kilku polskich miastach. Policjanci z Oleśnicy, wspierani przez kontrterrorystów z Wrocławia, zlikwidowali 2 nielegalne salony gier w Sycowie i Bierutowie. Zabezpieczono 12 automatów do gier i zatrzymano 4 osoby, w tym 21-latka z metamfetaminą. Akcja była częścią walki z przestępczością gospodarczą i miała na celu eliminację miejsc związanych z nielegalnym hazardem i innymi przestępstwami. Osobom odpowiedzialnym za organizację nielegalnych gier grozi kara do 3 lat więzienia i wysokie grzywny.
3: Policjanci z Olsztyna zatrzymali 40-latka podejrzanego o oszustwo metodą na policjanta. Mężczyzna miał odebrać od 94-letniej mieszkanki miasta 48 tysięcy złotych, podając się za funkcjonariusza. Do zatrzymania doszło tydzień po zdarzeniu, a podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia. Zgodnie z decyzją prokuratora, do zakończenia postępowania będzie objęty policyjnym dozorem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ludowe wierzenia ostrzegają przed trzymaniem w domu niektórych roślin doniczkowych, które mogą przynosić pecha i złą aurę. Do takich roślin zaliczają się m.in. kaktusy, monstery i wrzosy. Warto również dbać o kondycję roślin, ponieważ zasuszone liście mogą być zwiastunem nieszczęść. Wierzenia te mają swoje korzenie w starożytnych legendach i mitach.
3: 17 maja w miejscowości Bieniec pod Wieluniem doszło do pożaru balotów słomy, które spłonęły, powodując straty w wysokości 20 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 39-letniego recydywistę, który był pijany i podejrzewany o podpalenie. Kluczową rolę w zatrzymaniu odegrał aspirant sztabowy Damian Pęcherz, który mimo dnia wolnego ujął sprawcę. Mężczyźnie grozi do 7,5 roku więzienia.
2: W Krępie Słupskiej doszło do groźnego wypadku, w którym 7-letni rowerzysta został potrącony przez samochód marki BMW. Chłopiec z obrażeniami nogi trafił do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze przypominają, że dzieci poniżej 10 lat mogą jeździć rowerem po drogach, tylko pod opieką dorosłych. Od 3 czerwca wchodzi w życie obowiązek noszenia kasków ochronnych przez dzieci do 16 roku życia.
3: W Pruszczu Gdańskim policjanci zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę, który okazał się być poszukiwanym przez Interpol obywatelem Mołdawii. 30-latek miał 2,5 promila alkoholu we krwi i był ścigany za przestępstwa narkotykowe. Po zatrzymaniu trafił do aresztu, a następnie został przekazany do prokuratury, która zajmie się jego ekstradycją. Dodatkowo nałożono na niego mandat w wysokości 2500 zł.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Toruńscy policjanci rozbili duży narkotykowy proceder, przejmując blisko 11 kg amfetaminy, mefedronu i marihuany. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy byli już wcześniej notowani za podobne przestępstwa. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki skutecznej akcji narkotyki nie trafią na czarny rynek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind na Netflixie emocje sięgnęły zenitu, a finałowy odcinek wywołał prawdziwą burzę. Największe kontrowersje wzbudziło niedoszłe małżeństwo Julii i Kamila, które rozpadło się dzień przed ślubem. Internauci podejrzewają, że za wszystkim stoi matka Julii, która zyskała miano polskiej Cersei Lannister. Czy to ona, niczym mistrzyni intryg, zasiała ziarno niepewności, by zniszczyć związek córki? Cóż, w świecie reality show wszystko jest możliwe.
2: Dorota Naruszewicz, znana aktorka, nie przebiera w słowach, krytykując program Królowa Przetrwania. Według niej to nie rozrywka, a machina do publicznego upokarzania kobiet, gdzie łzy i konflikty są na porządku dziennym. Naruszewicz zastanawia się, dlaczego w XXI wieku nadal serwuje się widzom takie widowiska, gdzie uczestniczki oceniają się nawzajem pod kątem wyglądu, a potem tarzają w błocie. Aktorka zdecydowanie mówi pas i nie zamierza oglądać finału.
1: W Powsinie otwarto nową klinikę medycyny estetycznej i ginekologii Estebel. Ale to nie medycyna była na ustach wszystkich, a stylizacje gwiazd. Karolina Pisarek, która niedawno ogłosiła ciążę, przyciągnęła uwagę swoim ciążowym brzuszkiem, promieniejąc u boku męża Rogera Sali. Ada Fijał z kolei znowu zaszalała z odważną modą, udowadniając, że nie boi się mocnych kolorów. Choć klinika oferuje szeroki wachlarz usług, to jednak tego wieczoru najwięcej emocji wzbudziły kreacje celebrytów.
2: Natasza Urbańska w końcu spełniła swoje dziecięce marzenie, pojawiając się na czerwonym dywanie w Cannes. Wzruszona artystka przyznała, że to dla niej wyjątkowy moment, choć bardziej niż moda liczyły się emocje. W czerwonej sukni od Doroty Goldpoint przyciągnęła uwagę fotoreporterów, a jej droga do tego sukcesu wcale nie była usłana różami. Cóż, wygląda na to, że dobre nawodnienie i sen to klucz do sukcesu na czerwonym dywanie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Świat polskiej telewizji stracił jedną z ikon. Alicja Wolska, aktorka znana z niezapomnianych ról w takich serialach jak 40-latek czy M jak miłość, zmarła w wieku 83 lat. Choć często grała role drugoplanowe, jej talent i charyzma sprawiały, że pozostawała w pamięci widzów na długo. Pogrzeb odbędzie się 22 maja w Warszawie, a my pozostajemy z pytaniem, kto teraz wypełni tę pustkę na polskiej scenie. Polsat Hit Festival 2026 startuje już w piątek w Operze Leśnej w Sopocie. Na scenie pojawi się plejada gwiazd, od Oskara Cymsa po duet z Kolima i Justyny Steczkowskiej. Sobota to czas na taneczne szaleństwo z kultowymi przebojami, a niedziela przyniesie dawkę śmiechu dzięki najlepszym polskim kabaretom. To będzie weekend pełen emocji i wspomnień, który na pewno na długo zostanie w pamięci. W hotelu Paradise 12 emocje sięgają zenitu, ale nie na ekranie, a w mediach społecznościowych. Tobiasz i Marcel, zamiast spokojnie cieszyć się słońcem, plątali się w aferę z rasistowskimi podtekstami. Marcel, zmęczony plotkami, postanowił wylać swoje żale w internecie, twierdząc, że Tobiasz rzucał rasistowskie teksty. Tobiasz z kolei broni się, mówiąc, że kolor skóry nie definiuje człowieka. Cóż, wygląda na to, że reality show przeniosło się z wyspy do sieci. W dżungli zakończył się trzeci sezon Królowej Przetrwania, a zwyciężczynią została Dominika Ryba. Uczestniczki musiały zmierzyć się nie tylko z konkurencjami, ale i z deszczem oraz pijawkami. Sophie, choć miała szansę wyeliminować rywalkę, postawiła na Nicole, ale to Dominika okazała się najsilniejsza, zdobywając tytuł i 75 tysięcy złotych. Jak widać, w dżungli nie tylko przetrwanie, ale i charakter mają znaczenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Alessandra Mussolini, wnuczka słynnego dyktatora Benito Mussoliniego, triumfuje w specjalnej edycji włoskiego Big Brothera. Zgromadziła 52% głosów, co pokazuje, że Włosi potrafią docenić emocjonalne występy, nawet jeśli pochodzą od potomków kontrowersyjnych postaci. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od okładki Playboya, przez politykę, aż po reality show. Ciekawe, czy to nazwisko, czy talent przyciąga uwagę widzów. Maciej Zakościelny, dawny amant polskiego kina, pokazuje, że nawet po rozstaniu można być super tatą. Choć związek z Pauliną Wyką to już przeszłość, Zakościelny nie zapomina o synkach. Ostatnio widziano go na rowerowej przejażdżce z Borysem i Aleksandrem, a potem na lodach. Kto by pomyślał, że rozstanie może być tak sportowe i słodkie?
1: Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, został uhonorowany prestiżową nagrodą Lord Mayor's Award w Birmingham. To oficjalne podziękowanie za jego ogromny wpływ na kulturę i muzykę miasta. Iommi, który obecnie pracuje nad swoim pierwszym solowym albumem od 20 lat, nie przestaje zaskakiwać. Choć początkowo miał to być album instrumentalny, muzyk zdecydował się na współpracę z wokalistą, co z pewnością doda pikanterii jego nowemu dziełu. Youngblood, czyli Dominic Harrison, stał się prawdziwą sensacją w świecie rocka, a jego czwarty album Idols przyniósł mu nie tylko rozgłos, ale i pierwszą statuetkę Grammy. Występ na pożegnalnym koncercie Ozziego Osborna i współpraca z Aerosmith tylko podgrzały atmosferę. Choć sam artysta nie przepada za tytułem nadziei rocka, nie ukrywa, że ma apetyt na więcej i celuje teraz w stadiony. Jak sam mówi, nawet celnicy między Buffalo a Toronto wiedzą, kim jest Youngblood. Cóż, wygląda na to, że rock ma się całkiem nieźle.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mławie. Doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli z powodu ulatniającego się tlenku węgla. Straż pożarna potwierdziła wysokie stężenie tego gazu w domu, co stanowiło poważne zagrożenie. Na szczęście dziecko zostało szybko przetransportowane do szpitala i jest bezpieczne. Policja apeluje o regularne przeglądy piecyków gazowych i montaż czujników czadu. Warszawscy śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang zajmujący się sutenerstwem w Wawrze. Zatrzymano 5 osób, w tym prawdopodobną szefową, 65-letnią Swietłanę P. Zabezpieczono mienie o wartości blisko 3 milionów złotych. Zatrzymani trafili do prokuratury okręgowej w Siedlcach, a śledztwo jest w toku. W Grodzisku Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono ciało 5-letniego Dawida, który został zamordowany przez własnego ojca. Mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Matka chłopca zdecydowała się na emigrację do Rosji, zabierając ze sobą prochy syna. Warsaw Enterprise Institute opublikował czarną księgę, w której wymienia kontrowersyjne wydatki publiczne w Warszawie. Na liście znalazły się m.in. kosztowna toaleta w Parku Skaryszewskim, której budowa kosztowała blisko 650 tysięcy złotych, oraz strefa relaksu przy ulicy Puławskiej, krytykowana za betonozę. W zestawieniu pojawiła się także opustoszała kamienica przy Nowym Świecie, której przyszłość pozostaje niepewna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W powiecie ostrowskim, na drodze między Dąbrową a Chmielewem, doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zginął na miejscu po zderzeniu z ciężarówką. Przyczyny, dla których mężczyzna zjechał na przeciwny pas, są nadal nieznane. Prokuratura wszczęła śledztwo, a sekcja zwłok kierowcy zaplanowana jest na 21 maja. W Warszawie 20 czerwca odbędą się Wianki nad Wisłą, jedno z najważniejszych wydarzeń plenerowych w stolicy. Impreza rozpocznie się o 13:00 piknikiem świętojańskim w multimedialnym parku Fontan, oferując atrakcje dla wszystkich, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, a finałem będzie występ holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Marcin Dworak, motorniczy MPK Kraków, walczy o życie po nagłym zatrzymaniu akcji serca, do którego doszło pod koniec kwietnia. Obecnie przebywa w szpitalu, a jego leczenie i rehabilitacja będą kosztowne. Klub honorowych dawców krwi MPK zorganizował zbiórkę funduszy, a darowizny można przekazywać również online. Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą wesprzeć Marcina finansowo. W internecie pojawiły się rzekome tematy z matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, co wywołało poruszenie wśród maturzystów. Jeden z tematów dotyczył groteski jako narzędzia do demaskowania absurdów rzeczywistości, z odniesieniem do Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa. Drugi temat skupiał się na mitologizacji, czyli nadawaniu światu głębszego sensu, z przykładami z prozy Brunona Schulza i dramatu Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Oba tematy wymagały od uczniów głębokiego zrozumienia literackich koncepcji i umiejętności ich interpretacji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sąd Najwyższy uchylił immunitet Magdalenie Z., prokuratorce z Sosnowca, co umożliwia postawienie jej zarzutów. Jesienią 2024 roku potrąciła śmiertelnie 28-letnią Dorotę Bejgier w Sienicznie koło Olkusza. Decyzja sądu otwiera drogę do oskarżenia o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Bliscy zmarłej Doroty nie doczekali tej chwili, zmarli przed uchyleniem immunitetu.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jednak ceny za pobyt są wyższe niż w Karpaczu. Porównanie kosztów pokazuje, że za wypoczynek w Karpaczu zapłacimy o 27% mniej niż nad morzem. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowego obłożenia, a także z nowości obiektów w Pobierowie. Oba hotele oferują wysoki standard usług i bogatą bazę rekreacyjną, przyciągając różnorodnych turystów.
1: W gminie Choroszcz, niedaleko miejscowości Izbiszcze, wybuchł pożar, który strawił 14 hektarów traw. Ogień zagrażał cennym przyrodniczo terenom Narwiańskiego Parku Narodowego. W akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zastępów straży pożarnej, które po kilku godzinach opanowały sytuację. Wykorzystano specjalistyczny sprzęt, w tym kłady, drony i samolot Dromader. Trwa szacowanie strat i ustalanie przyczyn pożaru. We Wrocławiu sąd zdecydował o zwolnieniu z aresztu rodziców podejrzanych o znęcanie się nad 2-letnią córką, która zmarła po długiej walce o życie. Prokuratura oskarża ich o skrajne zaniedbanie i przemoc, co miało doprowadzić do śmierci dziecka. Mimo poważnych zarzutów sąd uznał, że nie ma ryzyka utrudniania postępowania, dlatego zastosowano wobec rodziców dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
0: Słuchacie Radia Super Express. W sercu Wrocławia przy ulicy Kołłątaja znajduje się Mezonetowiec,
2: unikatowy budynek z czasów PRL, który oferował dwupoziomowe mieszkania. Zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, budynek powstał w latach od 1958 do 1960 i był symbolem nowoczesności oraz wygody. W 2017 roku mezonetowiec został wpisany do rejestru zabytków, co zapewniło mu ochronę konserwatorską.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: GKS Katowice jest o krok od awansu do europejskich pucharów po 22 latach przerwy. Drużyna zmierzy się z Pogonią Szczecin w decydującym meczu sezonu, a trener Rafał Górak podkreśla znakomitą formę zespołu. Katowiczanie potrzebują zwycięstwa, by zapewnić sobie piąte miejsce w Ekstraklasie, co da im przepustkę do Europy. Wszystko jest w ich rękach, a optymizm w drużynie jest na wysokim poziomie.
2: Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z Barceloną, co wzbudziło duże zainteresowanie. Niemieccy dziennikarze przypominają jego imponującą karierę w Bundeslidze, gdzie jest drugim najlepszym strzelcem wszechczasów. W Dortmundzie zdobył Mistrzostwo Niemiec i dotarł do finału Ligi Mistrzów, a w Bayernie Monachium stał się jednym z najlepszych piłkarzy świata, zdobywając liczne trofea i bijąc rekordy. W sumie z Bayernem zdobył 8 Mistrzostw Niemiec, 3 krajowe puchary oraz triumfował w Lidze Mistrzów. Arsenal zdobył Mistrzostwo Anglii po 22 latach oczekiwania. Wpadka Manchesteru City z Bournemouth przesądziła o tytule, co wywołało euforię na ulicach Londynu. Kibice, w tym legendarny Ian Wright, świętowali do białego rana. Przed drużyną Mikela Artety jeszcze jedno wyzwanie. Finał Ligi Mistrzów z PSG 30 maja. Legia Warszawa przegrała z MKS Dąbrowa Górnicza 91-92 w trzecim meczu ćwierćfinałowym Orlen Basket Ligi, mimo że prowadziła 14 punktami. Stan rywalizacji to 2-1 dla Legii, która wciąż ma szansę na awans do półfinału. MKS zagrał z determinacją, co pozwoliło mu odrobić straty i wygrać. Kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek. Carlos Alcaraz, hiszpański tenisista, ogłosił, że z powodu kontuzji nadgarstka nie zagra w tegorocznym Roland Garros oraz na kortach trawiastych, w tym na Wimbledonie. To duże rozczarowanie dla fanów, zwłaszcza, że Alcaraz dotarł do finału Wimbledonu w zeszłym roku. Mimo że jego rehabilitacja przebiega pomyślnie, nie jest jeszcze gotowy do powrotu na kort. Tymczasem Jannik Sinner, który pokonał Alcaraza w Monte Carlo, jest głównym faworytem do zwycięstwa w Roland Garros. Anastazja Kuś, młoda polska biegaczka, znalazła się w centrum medialnego zamieszania po krytycznych uwagach pracownika TVP, Aleksandra Dzięciołowskiego. Dziennikarz zarzucił jej, że bardziej skupia się na budowaniu wizerunku w sieci niż na wynikach sportowych. Kuś w wywiadzie dla Interi odniosła się do tych zarzutów, podkreślając, że ignoruje negatywne komentarze i skupia się na swojej karierze. Mimo krytyki, biegaczka cieszy się wsparciem wielu fanów i kontynuuje swoją sportową drogę. Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa skazał Cezarego Kucharskiego za zniesławienie Roberta Lewandowskiego i jego współpracowników. Były menedżer piłkarza został uznany winnym w 4 z 6 zarzutów. Kucharski ma 2 tygodnie na złożenie apelacji i już zapowiedział, że to zrobi. Wyrok nie jest prawomocny.
1: Radosław Majdan i Dorota Rabczewska, znani jako polscy Beckhamowie, przez lata byli jedną z najgorętszych par show biznesu. Ich związek, choć zakończony rozwodem w 2008 roku, wciąż budzi zainteresowanie. W najnowszym wywiadzie u Grzegorza Krychowiaka Doda otwarcie mówiła o różnicach wieku i presji na posiadanie dzieci, przyznając, że rozważała wynajęcie surogatki. Te szczere wyznania zaskoczyły wielu fanów.
2: Jan Tomaszewski apeluje o powrót Wojciecha Szczęsnego do reprezentacji Polski, mimo że bramkarz jest obecnie rezerwowym w FC Barcelonie. Tomaszewski uważa, że doświadczenie Szczęsnego jest nieocenione dla drużyny narodowej. Dodatkowo były bramkarz sugeruje Robertowi Lewandowskiemu transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby cieszyć się spokojem i komfortem gry z dala od europejskiej presji. Hiszpańska gwiazda piłki nożnej, Lamine Yamal, spędza czas w Grecji z nową partnerką, influencerką Ines Garcją. W sieci wybuchła burza po sugestiach, że Ines porzuciła poprzedniego partnera dla piłkarza. Influencerka stanowczo zaprzeczyła tym plotkom, tłumacząc, że mężczyzna ze zdjęcia to tylko przyjaciel. Mimo to sytuacja przyciąga uwagę mediów i internautów. Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski w siatkówce, ocenił szansę polskiej kadry przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy. Zwrócił uwagę na niejasną sytuację związaną z odejściem Norberta Hubera z drużyny, co może wpłynąć na zaufanie trenera. Możdżonek, który obecnie angażuje się w politykę, podkreślił również swoje stanowisko w sprawie miejskich dzików, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo ludzi. Wspomniał także o fali hejtu, z jaką się spotyka, oraz o groźbach, które zgłasza odpowiednim organom. Marina Łuczenko, żona Wojciecha Szczęsnego, zachwyciła swoją obecnością na festiwalu filmowym w Cannes. Polska wokalistka przyciągnęła uwagę fotoreporterów i została okrzyknięta jedną z najjaśniejszych gwiazd wydarzenia. Jej zjawiskowy wygląd szybko stał się tematem rozmów wśród europejskich internautów. Tymczasem Wojciech Szczęsny świętował z FC Barceloną zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii, choć jego wspólna gra z Robertem Lewandowskim dobiega końca. Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, żegnając się z klubem podczas emocjonującego meczu z Betisem. Władze klubu uczciły jego zasługi, publikując specjalne wideo, które szybko zdobyło popularność. Lewandowski, który zdobył z Barceloną 3 tytuły mistrza Hiszpanii, pozostawił trwały ślad w historii klubu. Oficjalne pożegnanie na Camp Nou odbyło się 17 maja, a jego dokonania są szeroko doceniane przez kibiców i ekspertów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przewadzą lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić tak samo 21 stopni Celsjusza. Ciepłe dni w tej porze roku dodają energii i sprzyjają chwilom spędzonym na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55 na TVP2, widzowie będą świadkami wielkich zmian w życiu Jagody i Tadeusza. Para planuje dłuższy wyjazd nad polskie morze, co oznacza ich zniknięcie z Grabiny na wiele miesięcy. Jagoda i Tadeusz przekażą firmowe obowiązki Bartkowi, który zgodzi się nadzorować sprawy zdalnie. Wyjazd ma być szansą na zmianę klimatu i poprawę zdrowia ich córki, Dorotki. Czy to oznacza koniec wątku tej ulubionej rodziny w serialu? Tego dowiemy się już wkrótce.
0: M jak miłość wciąż wzbudza emocje. Po ostatnim odcinku, w którym Kasia została zmuszona do uległości przez Aleksandra Sowińskiego, widzowie są w szoku. Finał sezonu, który zobaczymy już 25 maja, nie przyniesie odpowiedzi na wszystkie pytania. Kasia, Mariusz, Jakub i Sowiński nie pojawią się w tym odcinku, co tylko podsyca ciekawość fanów. Jesienią Kasia nadal będzie wplątana w sieć kłamstw i szantaży. Sowiński nie odpuści, a widzowie zastanawiają się, czy Kasia znajdzie w sobie siłę, by się otrząsnąć. Wątki związane z jej córką Zosią i relacjami z Mariuszem oraz Jakubem pozostają nierozstrzygnięte. Fani nie kryją frustracji i z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń po wakacjach.
1: W 1936 odcinku M jak miłość, który będzie ostatnim przed przerwą wakacyjną, Agnes przeżyje emocjonalne zawirowania. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55 na TVP2. Agnes zrozumie, że jej więź z synem Pawła, Antosiem, stała się zbyt silna. Choroba chłopca wywoła w niej panikę, a rozłąka z nim i Pawłem będzie dla niej nie do zniesienia. W poruszającej scenie Agnes wyzna Marysi, że traktuje Antosia jak własne dziecko, co jest dla niej szczególnie trudne, ponieważ sama nie może mieć dzieci. Finał sezonu przyniesie wiele emocji, gdy Agnes zdecyduje się odwiedzić Pawła i Antosia, nie mogąc dłużej wytrzymać bez nich w Grabinie. To odcinek pełen wzruszeń i trudnych decyzji. Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego finału sezonu w 995 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 20:55 na TVP2. Jakub Dobry, gwałciciel Marii Malewicz, przeżyje upadek ze schodów i będzie próbował obrócić sytuację na swoją korzyść, oskarżając Marię o próbę zabójstwa. Dyrektor szpitala, Max Beger, stanie po stronie Marii, próbując wyciszyć sprawę. Jednak Jakub nie zamierza się poddać i rzuca podłe oskarżenia w stronę swojej ofiary. Żona Jakuba, Dorota, również wkracza do akcji, gotowa walczyć o dobre imię męża. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie wyjaśniając, czy Jakub poniesie karę za swoje czyny.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej szykują się niezwykle emocjonujące wydarzenia w odcinkach 4221 i 4222, które zostaną wyemitowane 1 i 2 czerwca. Mariusz Czerski dowiaduje się o groźnym guzie mózgu, co wyjaśnia jego dotychczasowe problemy. Jego partnerka Ola zmaga się z wyrzutami sumienia, a sytuację dodatkowo komplikuje teściowa. W kolejnym odcinku widzowie będą świadkami dramatycznej operacji Mariusza, po której mężczyzna traci pamięć i nie rozpoznaje swojej ukochanej. Ola, próbując ratować karierę męża, spotyka się z Zakościelnym, a w tle pojawiają się intrygi i napięcia w redakcji Krzysztofa Smolnego. Igor Nowak, po serii nieporozumień, decyduje się na odejście z pracy. W nadchodzącym 1936 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Artur Rogowski, mimo obietnic złożonych żonie, ulegnie uczuciom do Joanny. Po wielu wewnętrznych zmaganiach i próbach unikania zdrady, lekarz wyzna Joannie miłość. Ich emocjonalne spotkanie zakończy się wspólną nocą, co przypieczętuje los obojga. Joanna, zraniona i pod presją otoczenia, podejmie decyzję o opuszczeniu przychodni. To emocjonujące zakończenie sezonu z pewnością wstrząśnie fanami serialu.
0: M jak miłość zbliża się do finału sezonu z odcinkiem 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja. To ostatni epizod przed letnią przerwą, a fani już z niecierpliwością czekają na powrót serialu. Nowy sezon rozpocznie się na początku września, choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona. W nadchodzących odcinkach widzowie będą śledzić losy Natalki po dramatycznej strzelaninie oraz skomplikowane relacje u Rogowskich. Artur zdradził Marysię z Joanną, co wprowadzi sporo napięcia. Twórcy dziękują fanom za niesłabnące wsparcie i obiecują, że nowe odcinki przyniosą wiele emocji.
1: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już 30 maja na antenie TVP 2 zadebiutuje 110 odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Hanser i Cihan zmagają się z bólem po rozstaniu, a Cemil planuje wyjazd ze Stambułu z Hanser. Cinem zdradza Cihanowi tajemnicę o bejzie i pistolecie, co wprowadza dodatkowe napięcie. Serial, który rozpoczął swoją emisję w Polsce w styczniu, zastąpił Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to długa przygoda, licząca obecnie 325 odcinków, a liczba ta wciąż rośnie. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Przygoda z tym serialem potrwa jeszcze długo, zapewniając widzom wiele emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Banka Joanna Wicha podkreśla, że potrzebne są systemowe rozwiązania i stabilne finansowanie, aby poprawić sytuację w ochronie zdrowia.
1: W sieci wybuchła afera dotycząca kosztów strony internetowej posła KO, Macieja Laska. Michał Czarnik zarzucił, że strona kosztowała podatników ponad 43 tysiące złotych, mimo że nie jest dostępna w internecie. Niespodziewanie w obronie Laska stanął Radosław Fogiel z PiS, tłumacząc, że koszty obejmowały również inne wydatki okołointernetowe. Fogiel dodał, że formularz wydatków został zaktualizowany, by uniknąć nieporozumień w przyszłości.
0: Niektórzy posłowie korzystają z taksówek na koszt Sejmu, a rekordzistą w tej kategorii jest Rafał Bochenek z PiS, który wydał ponad 25 tysięcy złotych. Szymon Szynkowski vel Sęk również wydał znaczną sumę, blisko 24,5 tysiąca złotych. Posłowie rozliczają także przejazdy prywatnymi autami, bez szczegółowej ewidencji tras, co pozwala na zwrot kosztów nawet bez posiadania prawa jazdy lub samochodu. Wśród takich przypadków jest Antoni Macierewicz, który otrzymał prawie 17 tysięcy złotych, mimo że nie ma prawa jazdy.
1: Poseł PiS. Michał Wójcik został przyłapany na porannym posiłku w kawiarni, gdzie zajadał się ciastkami z bitą śmietaną i popijał je słodką kawą. Polityk żartobliwie nazywa to swoim autorskim programem odchudzającym. Wójcik od lat z humorem podchodzi do swojej słabości do słodyczy, co nie umknęło uwadze fotoreporterów. Mimo to osobom dbającym o linię zaleca się mniej kaloryczne śniadania.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Europejski mechanizm PURL, uruchomiony w 2025 roku, zebrał prawie 5,5 miliarda dolarów na wsparcie militarne dla Ukrainy. Norwegia z wkładem około 866 milionów dolarów okazała się największym darczyńcą. Sytuacja na froncie pozostaje w impasie, z Rosją utrzymującą inicjatywę, a Ukraina boryka się z brakami amunicji i personelu. Ukraińska obrona powietrzna osiągnęła skuteczność przechwytywania ponad 88% rosyjskich ataków, ale nadal jest zależna od zagranicznych dostaw. Nowe badania wskazują, że nie trzeba robić 10 tysięcy kroków dziennie, aby zadbać o zdrowie i utrzymać wagę. Wystarczy około 8500 kroków, by poprawić kondycję i wspierać utrzymanie wagi. Ważniejsza od liczby kroków jest regularność ruchu, jak codzienne spacery czy wybieranie schodów zamiast windy. Systematyczna aktywność fizyczna, nawet w mniejszych ilościach, może przynieść realne korzyści zdrowotne. Poranna kawa może zyskać nowy wymiar dzięki dodaniu kardamonu. Ta egzotyczna przyprawa, znana z kuchni Bliskiego Wschodu i Indii, nie tylko wzbogaca smak napoju, ale także wspiera trawienie i przyspiesza metabolizm. Choć kardamon nie jest cudownym środkiem na odchudzanie, może być wartościowym dodatkiem do codziennej diety, pomagając poczuć się lżej.
0: Na obwodnicy Jarosławia doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 57-letni mężczyzna poruszał się elektrycznym wózkiem inwalidzkim pod prąd. Policja szybko zareagowała, eskortując go bezpiecznie poza ruchliwy odcinek drogi. Funkcjonariusze przypomnieli, że osoby na wózkach powinny poruszać się lewą stroną jezdni, by widzieć nadjeżdżające pojazdy. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów dla wspólnego bezpieczeństwa.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci można łatwo zneutralizować domowym sposobem. Wystarczy posypać dno pojemnika sodą oczyszczoną, która działa jak naturalny pochłaniacz zapachów. Dla lepszego efektu można dodać kilka kropel olejku eterycznego. Regularne mycie kosza wodą z płynem do naczyń, octem i cytryną również pomoże utrzymać świeżość.
0: Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller, dawni liderzy SLD, spotkali się niespodziewanie w kościele podczas mszy żałobnej za ich wspólnego przyjaciela, kierowcę rajdowego Roberta Muchę. Były prezydent przyznał, że mimo dawnych urazów przekazali sobie znak pokoju. Kwaśniewski, znany ateista, podkreślił, że jego przekonania nie przeszkadzają mu w oddaniu hołdu zmarłemu. Spotkanie określił jako znak opatrzności. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, wydał blisko 375 tysięcy złotych z ryczałtu na biuro poselskie w Rzeszowie, mimo że nie zatrudniał tam żadnych pracowników. Wydatki obejmują m.in. zakup sprzętu elektronicznego za około 20 tysięcy złotych, co zbiega się z jego wyjazdem do USA jako korespondenta telewizji Republika. Prokuratura bada te wydatki w kontekście poważnych zarzutów prawnych wobec Ziobry, w tym dotyczących ustawiania konkursów na dotacje, wyjazd do Stanów Zjednoczonych oraz sposób uzyskania wizy dziennikarskiej są przedmiotem zainteresowania polskich śledczych.
1: W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza, znanego prawnika i współtwórcy filmowych arcydzieł Krzysztofa Kieślowskiego. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli przedstawiciele świata kultury, polityki i wymiaru sprawiedliwości, w tym Małgorzata Kidawa-Błońska i Bogdan Borusewicz. Krzysztof Piesiewicz był cenionym senatorem oraz współautorem scenariuszy do takich filmów jak Dekalog i Trzy kolory. Spoczął na Starych Powązkach w Warszawie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.

0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jan Lubomirski Lantz-Koroński, znany jako polski książę, zaskoczył wszystkich, twierdząc, że dorobił się fortuny na kanapkach. Jego majątek szacowany na 500 000 000 złotych to nie lada wyczyn, ale czy podniesienie podatków dla najbogatszych to dobry pomysł? Arystokrata nie jest pewny, bo przecież wszystko zależy od tego, jak te podatki będą wykorzystane. Cóż, może zamiast podatków lepiej inwestować w kanapki.
2: Marek Kondrat, legenda polskiego kina, po niemal 25 latach wraca na scenę teatru telewizji. W nowoczesnej adaptacji Króla Maciusia I zagra doktora, co jest efektem 2-letnich namów dyrektora Michała Kotańskiego. Kondrat, który kiedyś ogłosił zakończenie kariery, teraz zaskakuje wszystkich swoim flirtem z przeszłością. Czyżby aktorstwo było jak jazda na rowerze? Raz się nauczysz, nigdy nie zapomnisz? Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a nad lazurowym wybrzeżem błyszczą gwiazdy jak nigdy. Polskie akcenty? Oczywiście. Ania Rubik w czarnym garniturze przyciągała spojrzenia, a Paweł Pawlikowski z filmem Ojczyzna jest na ustach wszystkich, walcząc o Złotą Palmę. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal filmowy, a nie pokaz mody. Kylie Minogue, australijska ikona pop, po raz kolejny pokonała raka. Tym razem w tajemnicy, z dala od fleszy. W dokumencie na Netflix ujawniła, że choroba powróciła na początku 2021 roku, ale udało jej się wygrać tę walkę bez medialnego szumu. Teraz, z jeszcze większą pasją do muzyki, przygotowuje się do świętowania 40-lecia kariery. Niestety, z powodu problemów zdrowotnych musiała odwołać koncert w Łodzi, ale fani mogą liczyć na jej powrót na scenę w 2027 roku.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Tomasz Haja Dawid, wokalista zespołu Oberschlesien, przeżywa niewyobrażalny dramat po nagłej śmierci swojego 16-letniego syna, Piotra. Nastolatek, pełen życia i pasji do sportu, po prostu zasnął i już się nie obudził. W obliczu fali spekulacji w sieci, zrozpaczony ojciec postanowił przerwać milczenie, podkreślając, że chce jedynie w spokoju przeżyć żałobę. Tymczasem internetowi detektywi nie mogą się powstrzymać od tworzenia kolejnych teorii spiskowych. Warszawa szykuje się na kolejną edycję Wianków nad Wisłą, które 20 czerwca rozświetlą multimedialny Park Fontan. To nie tylko święto muzyki, ale i prawdziwy festiwal miłości i marzeń, gdzie słowiańskie tradycje spotykają się z nowoczesnością. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Beata Zbajm, OSTR czy Margaret, a wieczór zakończy hipnotyzujący set DJ-a Satori. Piknik świętojański z warsztatami i tradycyjnymi zabawami to tylko przedsmak tego, co czeka uczestników tego kultowego wydarzenia. Agnieszka Chylińska, królowa polskiej sceny poprockowej, świętuje swoje 50. urodziny z przytupem. W Łodzi, w Atlas Arenie, odbędzie się wielkie show zatytułowane Wy i ja, impreza mojego życia. Bilety zniknęły szybciej niż ciepłe bułeczki, ale spokojnie. TVN zadbał o transmisję na żywo. Start w sobotę, 23 maja o 19.45. Kto by pomyślał, że życie zaczyna się po 50?
2: Cigarettes After Sex znowu zaskakują. Ich nowy singiel Twizzler wprowadza energetyczny powiew na scenę muzyczną, a premiera na krok tylko podgrzała atmosferę. Greg Gonzalez nie próżnuje, bo zaledwie miesiąc temu zaskoczył wszystkich występem z Karol G na Coachella. Zespół bije rekordy na Spotify, a ich utwór Apocalypse przekroczył magiczne 2 miliardy odtworzeń. Wygląda na to, że Cigarettes After Sex nie zamierzają zwalniać tempa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dave Grohl, znany z Nirwany, miał swoją własną zasadę rock'n'rolla. Skręcona kostka oznacza koniec kariery. Ironia losu chciała, że w 2015 roku podczas koncertu Foo Fighters w Göteborgu Grohl dosłownie złamał nogę, spadając ze sceny. Zamiast się poddać, zbudował sobie tron i dokończył trasę koncertową, pokazując, że czasem wystarczy trochę kreatywności, by nie zejść ze sceny. To dowód, że nawet ze skręconą kostką można rządzić rockowym światem. Rush wraca na scenę, choć jeszcze niedawno wydawało się to niemożliwe. Po śmierci legendarnego perkusisty Nila Perta zespół ogłosił zakończenie działalności, ale oto niespodzianka. Jubileuszowa trasa koncertowa już w drodze. Nową perkusistką została Anika Niles, która z miejsca zdobyła serca Geddiego Lee i Alexa Lifesona. A teraz uwaga, Rush po raz pierwszy zagra w Polsce. 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy rockowe legendy znów będą nas zaskakiwać.
2: Richie Sambora, były gitarzysta Bon Jovi, zaskoczył gości na weselu swojej córki, chwytając za mikrofon i wykonując legendarny hit Living on a Prayer. Weselna wersja klasyka porwała tłum, a państwo młodzi bawili się jak nigdy dotąd. Sambora, choć już nie gra z zespołem, wciąż czuje jego ducha, co udowodnił na tej wyjątkowej uroczystości. Cóż, kto by pomyślał, że rockowe hity mogą być tak romantyczne?
1: Metallica znowu zaskoczyła, tym razem na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie ponad 90 tysięcy fanów usłyszało ich polską wersję Chciałbym być sobą, Perfektu. Kirk Hammett i Robert Trujillo postanowili zaśpiewać po polsku, co wywołało niemałe poruszenie. Ryszard Sygitowicz, współtwórca oryginalnego riffu, przyznał, że był w szoku, ale na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Cóż, Metallica potrafi zaskoczyć nawet tych, którzy myśleli, że widzieli już wszystko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Katowicach prognozowana temperatura to 20 stopni. Z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich powracają na sezon 2026 roku, rozpoczynając się 5 lipca. Inauguracja połączona będzie z otwarciem odnowionej przestrzeni, a wystąpią Piotr Aleksewicz i Jakub Kuszli. Tegoroczny cykl, obchodzący stulecie pomnika Fryderyka Chopina, potrwa do 27 września i będzie bezpłatny. W programie znajdą się występy wybitnych pianistów z Polski i zagranicy. Już 20 czerwca w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbędą się Wianki nad Wisłą 2026. W programie tradycyjny piknik świętojański z atrakcjami dla całej rodziny, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, takie jak Beata i Baim, Nosowska oraz OSTR, a całość zakończy muzyczny set holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. W Mławie 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli i trafiła do szpitala. Przyczyną był tlenek węgla, którego stężenie w domu znacznie przekroczyło normy. Strażacy ustalili, że piecyk gazowy nie był serwisowany od kilkunastu lat. Policja przypomina o konieczności regularnych przeglądów urządzeń grzewczych i montażu czujników czadu. W Warszawie istnieje system miejsc schronienia, który teoretycznie ma zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom w sytuacji zagrożenia. Jednak w praktyce dostęp do tych miejsc jest często utrudniony, a wiele z nich nie jest otwartych na co dzień. Mapa wskazuje lokalizację, ale nie gwarantuje, że drzwi będą otwarte w momencie potrzeby. Miasto podkreśla, że system ma charakter informacyjny, a jego pełna funkcjonalność zależy od decyzji administracyjnych w sytuacjach kryzysowych.
0: Słuchacie Radia Super Express. Warsaw Enterprise Institute opublikował Czarną Księgę Wydatków Publicznych, w której znalazły się kontrowersyjne inwestycje z Warszawy. Wśród nich wymieniono toaletę w Parku Skaryszewskim, której koszt wyniósł blisko 650 tysięcy złotych, oraz parklety przy ulicy Puławskiej, które wzbudziły mieszane opinie mieszkańców. Na liście znalazł się także Zielony Skwerek na Ursynowie oraz opustoszała kamienica przy ulicy Nowy Świat, której przyszłość pozostaje niepewna. Autorzy zestawienia podkreślają, że do takich list warto podchodzić z dystansem.
1: Ministerstwo Edukacji opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026-2027 z kilkoma istotnymi zmianami. Wiosenna przerwa świąteczna odbędzie się od 25 do 30 marca przyszłego roku, co oznacza przesunięcie o ponad tydzień wcześniej w porównaniu do obecnego roku. Maturzyści zakończą naukę 30 kwietnia przyszłego roku, co daje im niemal tydzień dłuższej nauki przed egzaminami. Zmienią się także terminy ferii zimowych w niektórych województwach, w tym na Mazowszu i Podkarpaciu.
0: Muszyna, położona w Beskidzie Sądeckim, zyskuje na popularności jako nowoczesne uzdrowisko, przyciągając turystów swoim wyjątkowym klimatem i wodami mineralnymi. Miejscowość oferuje spokojną atmosferę, malownicze widoki oraz liczne atrakcje, takie jak ogrody biblijne czy ruiny zamku. Coraz więcej osób wybiera Muszynę na wypoczynek, doceniając jej bliskość natury i brak tłumów. Dzięki temu Muszyna staje się poważnym konkurentem dla największych polskich uzdrowisk.
1: 18 maja w Małopolsce padły trzy główne wygrane w mini lotto. Szczęśliwe kupony zakupiono w Krakowie, Krzeszowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej, a każdy z triumfatorów otrzyma 69 240 zł. Wylosowane liczby to 2, 4, 7, 21 i 37. Tego samego dnia szczęście uśmiechnęło się także do graczy z Wrocławia, Lublina i Krosna.
0: Słuchacie Radia Super Express. Zmarł Tomasz Achtelik, popularny prezenter Radia Piekary, który miał 52 lata. Jego śmierć poruszyła nie tylko współpracowników, ale także mieszkańców Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór. Radio Piekary ogłosiło czasową zmianę ramówki w związku z żałobą. Achtelik był ceniony za swoje zaangażowanie i profesjonalizm, a jego wkład w życie lokalnej społeczności pozostanie niezapomniany. W Mysłowicach trwa proces Norberta A., oskarżonego o brutalne zabójstwo swojego znajomego Krystiana. Do tragedii doszło w lipcu zeszłego roku podczas spotkania towarzyskiego, kiedy między mężczyznami wybuchła awantura. Matka ofiary, Krystyna Kawalec, nie wierzy w skruchę oskarżonego i domaga się dla niego najsurowszej kary. Ekspertyzy psychologiczne wskazują na głębokie zaburzenia osobowości Norberta A. i jego uzależnienie od alkoholu.
1: Sąd apelacyjny w Katowicach wydał prawomocny wyrok w sprawie tragicznej eksplozji gazociągu w Szczyrku z 2019 roku, która zniszczyła budynek mieszkalny i zabiła 8 osób, w tym 4 dzieci. Większość oskarżonych otrzymała kary więzienia, a ich zakaz prowadzenia działalności gospodarczej został podtrzymany. Jedynie kara dla Józefa D. została złagodzona z 3 do 2 lat. Poszkodowani krewni ofiar wyrazili zadowolenie z wyroku, choć podkreślają, że żadna kara nie przywróci im bliskich. Dwuletnia dziewczynka zmarła w szpitalu po długiej walce o życie, a śledczy oskarżają jej opiekunów o skrajne zaniedbanie i przemoc. Mimo poważnych zarzutów, wrocławski sąd apelacyjny zdecydował o wypuszczeniu podejrzanych z aresztu, co spotkało się z krytyką prokuratury. Rodzice zostali objęci środkami wolnościowymi, w tym zakazem kontaktu z 5-letnią córką, która obecnie przebywa w rodzinie zastępczej. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Z okazji Dnia Matki 2026 sieć sklepów Dino przygotowała wyjątkowe promocje na prezenty. W ofercie znajdziemy bombonierki Lindt w promocji 1 plus 1 gratis, co pozwala na zakup jednej za około 18,5 zł. Inne słodkie propozycje to bombonierki Merci i Raffaello, również w atrakcyjnych cenach. Dla miłośniczek kwiatów dostępne są bukiety tulipanów oraz storczyki, które można nabyć w korzystnych promocjach. Warto też zwrócić uwagę na zestawy do domowego spa, takie jak płatki pod oczy z kwasem hialuronowym, czy kolekcja herbat Tea Dessert Lovare. To doskonała okazja, by sprawić mamie radość bez nadwyrężania budżetu.
2: Polskie linie lotnicze mają zabezpieczone dostawy paliwa, mimo gwałtownego wzrostu jego cen. Pasażerowie nie muszą obawiać się drastycznych podwyżek cen biletów dzięki spadkowi popytu na podróże i silnej konkurencji na rynku. Ryanair dzięki wcześniejszym kontraktom utrzymuje atrakcyjne ceny, co wpływa na całą branżę. Orlen zapewnia stabilność dostaw paliwa, korzystając z dywersyfikacji źródeł. Mimo stabilnych dostaw, spadek popytu ogranicza możliwości podnoszenia cen biletów. Polskie linie lotnicze LOT nadal zawieszają loty do Tel Awiwu, Bejrutu i Riyadu ze względów bezpieczeństwa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził automatyczne przeliczanie emerytur dla osób, które przeszły na świadczenie w czerwcu w latach od 2009 do 2019. Dzięki temu aż 84% emerytów otrzyma wyższe wypłaty, średnio o ponad 200 zł miesięcznie. Przeliczenie odbywa się z urzędu, bez potrzeby składania wniosków. W czerwcu wypłaty zaplanowane na 6 i 20 dzień miesiąca zostaną zrealizowane dzień wcześniej z powodu weekendu. Pozostałe terminy wypłat pozostają bez zmian. To ważna zmiana dla wielu seniorów, którzy mogą teraz liczyć na sprawiedliwsze świadczenia.
1: Nowe przepisy dotyczące haków holowniczych mogą być kosztowne dla kierowców. Za brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym grozi mandat do 500 zł. Po zamontowaniu haka kierowca ma 30 dni na badanie techniczne i zgłoszenie w urzędzie, aby uniknąć kary. Najwyższe mandaty, sięgające nawet 5000 zł, dotyczą niewłaściwego używania haka z bagażnikiem rowerowym. Przenoszenie tablicy rejestracyjnej na bagażnik może skutkować 8 punktami karnymi i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Aby uniknąć problemów, konieczne jest wyrobienie trzeciej tablicy rejestracyjnej do montażu na bagażniku.
2: Unia Europejska uruchomiła pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości ponad 3 miliardów euro. To pierwsza transza z większego pakietu o wartości 90 miliardów euro. Wypłata środków nastąpi w drugim kwartale 2026 roku, ale Ukraina musi spełnić określone warunki. Kluczowe reformy dotyczą walki z korupcją, praworządności i modernizacji finansów publicznych. Dalsze wsparcie będzie uzależnione od postępów w tych obszarach. Porozumienie zostało formalnie zatwierdzone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Najnowsze badanie fundacji iBreeze ujawnia, że Polacy coraz bardziej krytycznie patrzą na piwa bezalkoholowe. Aż 64% respondentów uważa, że napoje 0% mogą oswajać młodzież z alkoholem. Większość badanych postrzega reklamy piw bezalkoholowych jako promocję tradycyjnych marek alkoholowych. Co ciekawe, 59% Polaków popiera zakaz sprzedaży piwa, 0% nieletnim. Badanie pokazuje także rosnące poparcie dla ograniczeń w reklamie i sprzedaży alkoholu, takich jak zakaz sprzedaży na stacjach paliw. Wyniki te wskazują na zmieniające się postawy społeczne wobec alkoholu w Polsce.
1: Termin składania rocznych zeznań podatkowych za 2025 rok minął 30 kwietnia. Seniorzy, których dochody brutto nie przekroczyły 30 tysięcy złotych, mogą teraz oczekiwać zwrotu nadpłaconego podatku. Zwrot dotyczy głównie osób z emeryturą lub rentą do około 2200 zł brutto miesięcznie. Wysokość zwrotu zależy od pobranych zaliczek na podatek i może wynieść złotych. Dla małżeństw spełniających warunki łączna kwota zwrotu może przekroczyć 800 zł. Zwroty będą realizowane w ciągu 45 dni dla rozliczeń elektronicznych i do 3 miesięcy dla papierowych. Carrefour wprowadza nowy koncept sklepów pod nazwą Carrefour des Générations, skierowany do klientów powyżej 60 roku życia. Projekt ten odpowiada na starzenie się społeczeństwa i rosnącą siłę zakupową seniorów. Nowe sklepy, takie jak Carrefour Express i City, zaoferują uproszczone oznaczenia, mniejsze porcje produktów oraz większy wybór lokalnych artykułów. Pracownicy przejdą dodatkowe szkolenia, aby lepiej wspierać starszych klientów podczas zakupów. Sklepy mają stać się miejscem spotkań, oferując wydarzenia integracyjne i inne aktywności. Carrefour chce być ulubioną siecią handlową seniorów, dostosowując swoje usługi do ich potrzeb. Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza podpisały w Warszawie Memorandum o Współpracy. Porozumienie to, nazwane PORSU, ma na celu rozwój współpracy obronnej między Polską a Ukrainą. Planowane jest utworzenie Centrum Kompetencji, które będzie koordynować projekty technologiczne i produkcyjne. Współpraca obejmie m.in. technologie dronowe i systemy rakietowe. Memorandum ma również na celu opracowanie mechanizmów finansowania wspólnych projektów. Podpisanie dokumentu ma wzmocnić więzi między polskimi i ukraińskimi firmami z sektora obronnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą też 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Ja się

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W 932 odcinku, który zobaczymy w czwartek, 28 maja, Aise odkrywa kluczowy szczegół w lesie, co prowadzi do napiętej sytuacji. Ferit nie chce uwierzyć w winę prokuratorki Deryi, co wywołuje ostrą kłótnię między nim a Aise. W poprzednich odcinkach widzieliśmy, jak Derya desperacko próbuje ukryć, że zamordowana kobieta to jej siostra. Teraz, gdy Derya odnajduje zgubiony łańcuszek, Aise zaczyna podejrzewać jej powiązania z morderstwem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1. A najnowsze odcinki dostępne są również na TVP VOD. Panna Młoda to turecka telenowela, która podbija serca widzów na całym świecie. Już 30 maja TVP2 wyemituje 110 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Hancer i Cihan zmagają się z rozstaniem, które przynosi im wiele bólu. Cemil planuje wyjazd ze Stambułu razem z Hancer, a Sinem ostrzega Cihana o niebezpieczeństwie związanym z Bejzą i pistoletem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył popularność. W Turcji wyemitowano już 325 odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni, 1936 odcinek, zostanie wyemitowany 25 maja, po czym serial uda się na 3 miesiące wakacyjnej przerwy. Produkcja zapowiedziała, że nowe odcinki powrócą na antenę TVP2 już we wrześniu. Dokładna data premiery 1937 odcinka nie jest jeszcze znana, ale spekuluje się, że może to być 1 lub 7 września. W nowym sezonie widzowie dowiedzą się, czy Natalka przeżyje dramatyczny strzał oraz jak potoczą się losy Rogowskich po zdradzie Artura. Fani serialu mogą spodziewać się wielu emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Serial M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu. Już 25 maja widzowie zobaczą ostatni, 1936 odcinek, który zakończy się bez tradycyjnego zwiastuna nowych odcinków. To rozczarowanie dla fanów, którzy będą musieli poczekać do jesieni na nowe historie. W finale sezonu Dorota i Bartek będą mieli powód do radości, gdyż sąd przyzna im opiekę nad Frankiem. Jednak wiele wątków, takich jak zdrada Artura Rogowskiego, pozostanie nierozwiązanych. Zdjęcia głównych bohaterów pojawią się obok napisów końcowych, ale na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Nowe odcinki powrócą dopiero po wakacjach, a aktorzy już teraz pracują nad kolejnymi emocjonującymi historiami.
2: W najnowszym odcinku Pierwszej Miłości, numer 4224, który zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja, w klinice WIMED rozegra się prawdziwa batalia. Marcin Kochański, wpływowy urzędnik, kroczy do akcji, by przywrócić syna Floriana na praktyki. Jego działania wywołają strach wśród pracowników kliniki, obawiających się o jej reputację. Kacper, lekarz z zasadami, stanie na drodze Kochańskiego, broniąc etyki lekarskiej. Konflikt między nimi zapowiada się na niezwykle zacięty. Tymczasem Florian, czując wsparcie ojca, proponuje Julicie tajemniczy układ, próbując manipulować sytuacją. Czy wpływy rodziny Kochańskich zdołają zdominować WIMED, czy Kacper zdoła obronić zasady etyki?
1: Finał 12. edycji Hotelu Paradise zbliża się wielkimi krokami. Już 21 maja o godzinie 20 na antenie TVN. 7 dowiemy się, która para zdobędzie rekordową nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych. Dzień wcześniej, 20 maja, 4 pary zmierzą się w decydującej konkurencji, z której tylko 3 awansują do finału. Ostatnia Pandora sezonu przyniesie trudne pytania od byłych uczestników, a kluczowe głosowanie wyłoni 2 pary finałowe. Po wielkim finale czeka nas jeszcze niespodzianka. Specjalny odcinek Super Pandora, nagrany po zakończeniu programu, zostanie udostępniony na platformie Player. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak naprawdę potoczyły się relacje po programie. Data premiery tego odcinka nie została jeszcze ujawniona.
2: Finał Love is Blind Polska na Netflixie przyniósł ogromne emocje. W odcinku, który pojawił się 20 maja, uczestnicy stanęli przed ołtarzem, by podjąć najważniejszą decyzję w życiu. Nie wszystkie pary zdecydowały się na ślub. Julita i Jacek, mimo nadziei widzów, ostatecznie nie powiedzieli sobie tak. Podobnie Julia i Kamil, których relacja od początku była pełna napięć, również nie zdecydowali się na małżeństwo. Jednak nie zabrakło szczęśliwych zakończeń. Filip i Daria oraz Marta i Damian powiedzieli sobie tak i rozpoczęli wspólne życie jako małżeństwa. Czy ich związki przetrwają, dowiemy się w specjalnym odcinku Reunion, którego data premiery nie została jeszcze ogłoszona.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 932, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, Poyraz jest o krok od zdemaskowania tajemniczego szefa. Po wielu perypetiach, w tym podrzuceniu narkotyków i ucieczce podejrzanego, Poyraz odkrywa, że za wszystkim stoi Semich. Jednak w ostatniej chwili Kansel ratuje brata, ostrzegając go przed zasadzką. Jeden telefon wystarcza, by Semich uniknął schwytania, a plan Poyraza legł w gruzach. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. To turecki hit, który trzyma w napięciu od pierwszego do ostatniego momentu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Islamabadzie zakończył się proces dotyczący głośnego zabójstwa 17-letniej influencerki Sany Yousaf. 23-letni Umar Hayat został skazany na karę śmierci za zamordowanie popularnej gwiazdy TikToka. Sprawa wywołała szeroką debatę na temat bezpieczeństwa kobiet w mediach społecznościowych oraz przemocy wobec nich. Ojciec Sany

0: nowoczesnych technologii wojskowych, takich jak drony i walka elektroniczna, co podważa chińskie deklaracje o neutralności w konflikcie na Ukrainie. Współpraca obejmuje również wymianę danych o zachodnim uzbrojeniu, co może mieć strategiczne znaczenie dla Chin w kontekście potencjalnych operacji, takich jak ewentualna inwazja na Tajwan. Chiny i Rosja zacieśniają swoje relacje, co budzi obawy o ich wpływ na globalną stabilność.
1: Polish Fashion Day 2026 odbędzie się 6 i 7 czerwca w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Za organizację tego prestiżowego wydarzenia odpowiada Maggie Hesse, która od lat promuje polską modę na arenie międzynarodowej. W tegorocznej edycji udział weźmie 9 polskich projektantów, a wydarzenie ma na celu połączenie mody z kulturą i sztuką. Polish Fashion Day staje się ważną platformą promocji polskiego designu na świecie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Myślenicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej, gdy policjanci uratowali rannego mężczyznę leżącego na schodach kładki nad Zakopianką. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia kierowcy, który zauważył samotną torbę na kładce. Policjanci szybko zareagowali i odnaleźli 47-letniego mężczyznę z poważnymi obrażeniami głowy. Poszkodowany, mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, wyjaśnił, że upadł na schodach, co mogło skończyć się tragicznie, gdyby nie szybka reakcja służb. Policja w Kościanie odzyskała 3 skradzione ciągniki siodłowe o wartości ponad 430 tysięcy złotych. W związku z kradzieżą zatrzymano 2 mężczyzn, w tym byłego pracownika firmy, którzy 8 maja dokonali zuchwałego włamania. Odzyskane pojazdy odnaleziono na terenie powiatu nowosolskiego i wkrótce wrócą do właściciela. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.
0: Policjanci z Wolsztyna zakończyli śledztwo, zatrzymując we Wrocławiu parę obywateli Rumunii podejrzewanych o serię kradzieży. 26-letni mężczyzna i 22-letnia kobieta zostali schwytani na gorącym uczynku w galerii handlowej. Podczas przeszukania znaleziono złotą biżuterię, której pochodzenie jest badane. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia za kradzieże w kilku polskich miastach. Policjanci z Oleśnicy, wspierani przez kontrterrorystów z Wrocławia, zlikwidowali 2 nielegalne salony gier w Sycowie i Bierutowie. Zabezpieczono 12 automatów do gier i zatrzymano 4 osoby, w tym 21-latka z metamfetaminą. Akcja była częścią walki z przestępczością gospodarczą i miała na celu eliminację miejsc związanych z nielegalnym hazardem i innymi przestępstwami. Osobom odpowiedzialnym za organizację nielegalnych gier grozi kara do 3 lat więzienia i wysokie grzywny.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W powiecie jaworskim 86-letni mężczyzna padł ofiarą oszustwa, tracąc 50 tysięcy złotych. Przestępcy, podając się za prokuratora, wmówili mu, że jego córka spowodowała wypadek i potrzebuje pieniędzy na kaucję. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że nigdy nie żąda pieniędzy przez telefon. W przypadku podejrzanych telefonów zaleca się natychmiastowe rozłączenie i weryfikację informacji. 17 maja w miejscowości Bieniec pod Wieluniem doszło do pożaru balotów słomy, które spłonęły, powodując straty w wysokości 20 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 39-letniego recydywistę, który był pijany i podejrzewany o podpalenie. Kluczową rolę w zatrzymaniu odegrał aspirant sztabowy Damian Pęcherz, który mimo dnia wolnego ujął sprawcę. Mężczyźnie grozi do 7,5 roku więzienia.
0: W Krępie Słupskiej doszło do groźnego wypadku, w którym 7-letni rowerzysta został potrącony przez samochód marki BMW. Chłopiec z obrażeniami nogi trafił do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze przypominają, że dzieci poniżej 10 lat mogą jeździć rowerem po drogach, tylko pod opieką dorosłych. Od 3 czerwca wchodzi w życie obowiązek noszenia kasków ochronnych przez dzieci do 16 roku życia.
1: Polska policja zatrzymała 25-letniego Polaka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu za brutalne morderstwo w Australii. Mężczyzna, który przez długi czas skutecznie unikał schwytania, sam zgłosił się do jednostki policji w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie przebywa w areszcie, czekając na decyzję sądu w sprawie ekstradycji do Australii. Zatrzymanie było efektem międzynarodowej współpracy służb i wymiany kluczowych informacji.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
5: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Jedno według mnie jest pewne, że Trump nie zdecyduje się, żeby wysłać siły lądowe, żeby powtórzyć jednym słowem operacje z Wietnamu, czy z Iraku, czy z Afganistanu. Dlatego, że Trump wie, iż pierwsze trumny amerykańskich żołnierzy, które pojawiłyby się w Ameryce, gwałtownie zmieniają oceny, sytuacje itd., itd. Więc on będzie wszystko robił, żeby podporządkować sobie stosunki gospodarcze z Wenezuelą bez dalszego przelewu krwi.

0: To specjalne wydanie alfabetu Millera. Dobry wieczór Państwu. Były premier Leszek Miller oczywiście w studiu naszego programu. Dobry wieczór Panie Premierze, witam serdecznie. Ponad rok spotykamy się Panie Premierze w tym studiu, żeby, jak często Pan mówi, iść śladami Pana politycznej drogi, rozmawiać o ludziach, których Pan na tej politycznej drodze spotkał, rozmawiać o kluczowych wydarzeniach, sytuacjach, których był Pan udziałem, a to absolutnie najważniejsze wydarzenia w najnowszej historii Polski. Dzisiaj posłuchamy pytań Państwa, naszych widzów. Będą mieli Państwo możliwość zadania tych pytań premierowi Leszkowi Millerowi. To jest program w takiej popularnej formule z angielska nazywanej Q&A, po polsku po prostu pytania i odpowiedzi. Państwa pytania, odpowiedzi premiera Leszka Millera. Za chwilę otworzymy linię telefoniczną. Numer telefonu, pod który Państwo mogą dzwonić, to 22 515 9000. Zresztą widzą Państwo, ten numer telefonu jest podany. Jeżeli ktoś nie ma śmiałości, żeby zadzwonić, to może w mediach społecznościowych pod postami, które podaliśmy na X-ie chociażby z Panem Premierem, te pytania zadać, to też przekażę je Panu Premierowi. Na początku może przypomnijmy, nie powiem najciekawsze, bo najciekawszych było sporo więcej, ale jedne z najciekawszych wypowiedzi premiera Leszka Millera z tych kilkudziesięciu już programów z cyklu Alfabet Millera. Zobaczmy krótki materiał.
1: Tu jest jeszcze Europa, która się czuje całkowicie pominięta. No i w związku z tym jest obrażona. Wygląda na to, że Trump nie zwraca w ogóle uwagi. Ja ciągle to słyszałem od innych polityków niż ludzie z PO, od dziennikarzy, że ten miły, uśmiechnięty Tusk to jest tylko taka miła fotografia, ale w rzeczywistości...
0: Baby face killer.
1: Ale w rzeczywistości to jest inaczej. Jak to się mówiło, że ma oczy wilka, wilcze oka i zęby i kły i tak dalej, i tak dalej. Ja tego przez dłuższy czas nie widziałem, ale potem, kiedy już drugi raz stanął na czele rządu, no to od czasu do czasu pokazywał te swoje wilcze oczy, ale wie pan, z drugiej strony sytuacja jest tak ciężka dla niego i te kierowanie tym rządem złożonym z koalicjantów, którzy mają swoje ambicje i tak dalej, to też nie jest łatwe. No, trzeba od czasu do czasu uderzyć pięścią w stół. Ale te media głównego nurtu to po prostu każdego dnia przywalają temu Trumpowi jak tylko mogą.
0: W Ekspresie staraliśmy się też.
1: Dziennikarze, wie pan, to nie ma żadnego sensu, dlatego że my nie mamy wpływu na to, dlaczego został wybrany Trump i nie będziemy mieli za 4 lata też żadnego wpływu.
2: Tusk po kolei wygrywał te swoje wojny personalne, a miał rywali znaczących. No, Rokita to nie był byle kto, prawda? Inni też, więc potrafił Donald Tusk tworzyć wokół siebie krąg politycznych sojuszników i potrafił rozprawiać się ze swoimi przeciwnikami, nie tylko z innych partii, ale także z własnej.
0: Zanim przejdziemy do pytań od Państwa, które mam nadzieję wkrótce się pojawią, przypomnę numer telefonu 22 515 9000. To krótki komentarz Pana Premiera do bieżących spraw, a te bieżące sprawy to w ostatnim czasie przede wszystkim Stany Zjednoczone i pojmanie Nicolasa Maduro przez amerykańskie służby. Przed amerykańskim sądem ma stanąć przywódca Wenezueli. Właśnie jak pan premier ocenia tę sytuację? No, z pewnością sprawność trzeba zauważyć i podkreślić Stanów Zjednoczonych, ale czy też słuszność jest po ich stronie?
1: Pozwoli pan, że skorzystam z okazji, żeby podziękować naszym widzom, którzy śledzili poszczególne wydania naszego programu. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy
2: państwa, w każdym razie po różnych sygnałach, które napłynęły na moje ręce, mogę odnieść wrażenie, że te kwestie zaciekawiły państwa, no bo wracaliśmy do różnych postaci, które zapisały się już z polskiej historii, ale także odnosiliśmy się do teraźniejszości i także i przyszłości. Mogę tylko wyrazić żal, że moje spotkania z panem Prusinowskim się kończą. Pan Jacek przechodzi do innej pracy.
0: Ale pan premier zostaje z alfabetem Millera, więc te spotkania co tydzień, dzisiaj jesteśmy wyjątkowo w czwartkowy wieczór, ale w niedzielę o 10:00 zawsze do obejrzenia premiera kolejnych odcinków alfabetu Millera.
2: Jeżeli państwa nie odstraszyła ta pora, bo godzina 20 to już jest trochę późnawo, no to mam jeszcze trochę czasu, żeby go razem spędzić. W każdym razie bardzo się z tego powodu cieszę. Wracając do pytania, które dzisiaj chyba jest najczęściej zadawane na świecie. Co dalej z Wenezuelą? Jak się tam te sprawy potoczą? Jak będą reagowały Stany Zjednoczone? Otóż ja sobie skojarzyłem taką scenę sprzed lat. Mianowicie car Aleksander II dawno, dawno temu przyjął grupę polskiej arystokracji i szlachty na jej życzenie, na jej prośbę. I nasi arystokraci nieśmiało próbowali przekonać cara, żeby dał Królestwu Polskiemu trochę więcej autonomii, żeby no, to nie była po prostu prowincja Rosji, tylko żeby, jeżeli już jest to królestwo, no to żeby można było uzyskać więcej swobody. I wtedy car użył takiego sformułowania, które przeszło do historii, patrząc się na naszych przedstawicieli, powiedział: żadnych marzeń, panowie, żadnych marzeń. I to, co się w tej chwili dzieje, to ze strony Białego Domu jest też takim sformułowaniem: żadnych marzeń.
0: Brutalny realizm, tak?
2: Żadnych marzeń. I jeżeli ktoś myślał, że prawo międzynarodowe będzie najważniejsze, to się głęboko mylił. Najważniejsza będzie siła w stosunkach międzynarodowych. To oczywiście nie jest nic nowego, dlatego że zawsze przecież mieliśmy takie wrażenie, że polityka jest dominująca nad prawem, tylko że nikt tak tego oficjalnie nie powiedział. Zawsze stwarzano jakieś pozory. Różni politycy raczej obawiali się powiedzieć wprost, że będzie decydował interes mojego kraju i jak nie będziemy mogli tego interesu zrealizować w inny sposób, to będziemy używać do tego siły armii, siły specjalnych i tak dalej. I w tym jest ta nowość. Dlatego, że już dzisiaj nikt nie powinien mieć wątpliwości, iż te główne mocarstwa, które dysponują siłą możliwą do użycia w każdym punkcie świata, nie będą się już specjalnie certolić, tylko będą interweniować wtedy, kiedy uznają, że ich interesy są albo zagrożone, albo trzeba rozszerzyć interesy. Trump to mówi wyraźnie. Ropa wenezuelska jest potrzebna Stanom Zjednoczonym i w związku z tym na Wenezueli musi być rząd, który będzie to rozumiał. Na razie jest pani prezydent, która pracowała w ścisłym sztabie poprzedniego prezydenta. Zobaczymy, jak to dalej będzie. W każdym razie akcja, o której pan mówił, została przeprowadzona perfekcyjnie, ale Wenezuela to jest kraj, który bardzo trudno podporządkować. Tam jest wiele oddziałów militarnych, które niespecjalnie przejmują się rozkazami płynącymi ze stolicy. Tam jest wiele karteli narkotykowych, tam jest zorganizowana przestępczość, wspaniale uzbrojona. I teraz jest pytanie, jak te
1: instytucje, organizacje zareagują. One jeszcze nie zareagowały, ale kiedyś będą musiały zareagować. No oczywiście jest armia. Armia, jak na razie widać, jest gotowa podporządkować się nowym władzom wenezuelskim, no ale nie jedna armia w Ameryce Łacińskiej i Południowej przeprowadzała zamachy stanu i przejmowała władzę, więc jedno według mnie jest pewne, że Trump nie zdecyduje się, żeby wysłać siły lądowe, żeby powtórzyć jednym słowem operacje z Wietnamu, czy z Iraku, czy z Afganistanu. Dlatego, że Trump wie, iż pierwsze trumny amerykańskich żołnierzy, które pojawiłyby się w Ameryce, gwałtownie zmieniają oceny, sytuacje itd., itd. Więc on będzie wszystko robił, żeby podporządkować sobie stosunki gospodarcze z Wenezuelą bez dalszego przelewu krwi. Ale powiadam, czy to się wszystko odbędzie w sposób pokojowy, czy nie, to dopiero zobaczymy.
0: Panie premierze, to jeszcze do tego tematu będziemy wracać, do Polski też w tym wszystkim, ale póki co mamy pierwszy telefon. Pan Wiktor z Poznania dzwoni z pytaniem. Panie Wiktorze, zamieniamy się zatem w słuch.
3: Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam panie premierze, witam pana, panie redaktorze. Chciałem powiedzieć, że wszystkie odcinki zrealizowane przez panów były bardzo ciekawe, bardzo za nie dziękuję. Trochę ubolewam, że już nie będzie z nami pana Prusinowskiego, ale mam nadzieję, że tutaj będzie jakieś godne zastępstwo.
0: Na pewno.
3: A tymczasem ja chciałem wrócić trochę do przeszłości i zapytać pana premiera Leszka Millera tak ogólnie jako polityka z bardzo ogromnym bagażem doświadczeń. Czy jest jakaś sytuacja polityczna, w której pan premier uważa w tym momencie, patrząc już przez pryzmat całego swojego doświadczenia życiowego, że popełnił błąd, że zrobił coś, czego by dzisiaj nie zrobił, albo że była jakaś sytuacja, w której zachowałby się zupełnie inaczej niż się zachował wówczas, kiedy ta sytuacja się wydarzyła. Bardzo bym chciał dowiedzieć się właśnie, jaka była to sytuacja. Dziękuję bardzo i pozdrawiam panów serdecznie.
0: Dziękuję bardzo za pytanie i za dobre słowo, panie Wiktorze. I pytanie
1: dziękuję panu za miłe słowa. Proszę pana, oczywiście moje życie polityczne, ale także i osobiste, to jest życie, które składa się z sukcesów, ale i z porażek. Jeżeli pan pyta o jakąś konkretną sytuację, to powiem tak, że dzisiaj, gdybym był w podobnej sytuacji jak wtedy, na pewno nie zgodziłbym się na powołanie Komisji Śledczej do spraw tak zwanej afery Rywina. Dlatego, że ta sprawa, zwłaszcza to wszystko, co nastąpiło po powołaniu komisji i tak dalej, ona była początkiem lawiny, która zniszczyła mój rząd, zniszczyła Sojusz Lewicy Demokratycznej i w dużej części też spowodowała niepowetowane straty w naszym kraju. Ja oczywiście dokładnie pamiętam, kto wywierał na nas nacisk, żeby tą komisję za wszelką cenę powołać, kto tego nie chciał i tak dalej. No ale nie brakowało osób w tamtym SLD i poza SLD, które mówiły, no jeżeli nie powołacie tej komisji, to będzie dowód, że się czegoś boicie, a przecież prawda sama się obroni i tak dalej. No, przez moment padłem ofiarą tej iluzji, że prawda sama się obroni. Nie, prawda się sama nie obroni. Trzeba tą prawdę wspomóc. I bardzo szybko, jak pan pamięta, okazało się, że w składzie tej komisji śledczej przynajmniej dwie osoby, może nawet trzy, uznały, że to jest dobra miejsca i dobry czas, żeby no, podważyć potęgę ówczesnego SLD i z nadzieją, że to się wszystko rozsypie. I tak się stało, bo przecież przypomnę fakt już niezbyt często przywoływany, że przecież ówczesny marszałek Sejmu Marek Borowski rozbił SLD pod wpływem tego wszystkiego, co się wtedy działo. Wyprowadził z sojuszu prawie 40 osób. Mój rząd stał się ostatecznie mniejszościowy i ja dlatego podjąłem decyzję o ustąpieniu
2: bo nie ma sensu być premierem rządu mniejszościowego. Gdyby nie to, to my byśmy sobie dali radę, byliśmy świeżo po przyjęciu po negocjacjach kopenhaskich, byliśmy świeżo po referendum, byliśmy na fali entuzjazmu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, dali byśmy radę. To był błąd i dzisiaj bym go na pewno nie popełnił.
0: To ja pytanie pana Wiktora no tak lekko uzupełnię. A kolejna taka decyzja, panie premierze? Inny przykład, bo pamiętam...
2: To są decyzje kadrowe. Czasami się myliłem, ale nie chcę mówić tu o nazwiskach, bo ci ludzie albo są jeszcze w czynnej polityce, albo przecież dalej prowadzą jakąś aktywność, ale bardzo łatwo, i myślę, że to jest również problem dzisiejszych polityków, bardzo łatwo pomylić się co do oceny kadrowej.
0: Mm-hmm. Panie premierze, to czekamy w takim razie na kolejne telefony od państwa, czy na pytania zadawane w komentarzach pod chociażby pod tą transmisją. Jeżeli takie się pojawią, to będę panu premierowi przekazywał. A tymczasem, panie premierze, do Wenezueli wróćmy i do Polski w kontekście tego ruchu Stanów Zjednoczonych. Jak pan ocenia postawę polskich władz? Czy ona powinna być jakaś inna? Czy powinna być bardziej zdecydowana w tej sytuacji? Czy no jest właściwa?
2: Polskie władze mają kłopot, ale i cała Unia Europejska ma kłopot. To są te oświadczenia, które do tej pory słyszeliśmy. No ze strony akurat przywódców Unii Europejskiej to było dość zdecydowane. Takie oświadczenie, które przypominało, że Stany Zjednoczone przeprowadziły akcję bez żadnego umocowania prawnego i niezależnie jaka jest ocena poprzedniego prezydenta, wiadomo, że do niego też były bardzo istotne zastrzeżenia.
0: Przede wszystkim takie, że nie był uznawany jako,
2: no tak,
0: jako prezydent
2: Wenezueli. No tak, przez jednych był uznawany, przez innych nie.
0: A przez Polskę nie był na przykład.
2: Tak. Wie pan, tutaj posuwamy się cały czas po cienkim lodzie, bo jest wielu przywódców świata, państw świata, którzy albo nie są uznawani, albo nie mają mandatu demokratycznego.
0: No za naszą wschodnią granicą.
2: No na przykład.
0: Łukaszenka.
2: No na przykład. Mandat pana prezydenta Ukrainy też już jest wyczerpany. I dlatego się mówi coraz częściej o koniecznych wyborach i tak dalej. Ale to przecież, to, że ktoś nie ma legitymacji pochodzącej z wyborów, to wcale nie przeszkadza utrzymywania z nim kontaktów z tym państwem.
0: Ale na Ukrainie, tylko podkreślę, panie premierze, że póki co to jest demokratyczna legitymacja, bo stan wojny uprawnia do dalszych rządów prezydenta Zełenskiego. Tutaj
2: tak, jest taka,
0: w żaden
2: jest,
0: sposób prawo krajowe naruszone nie zostało.
2: Jest taka,
0: poparcie spada co najwyżej.
2: Jest taka teoria, ale sam czytałem wypowiedzi rozmaitych ukraińskich prawników, którzy to podważają, ale oczywiście zostawmy to. Wiadomo, że jest tam ciężka sytuacja i nie wiadomo, kiedy się odbędą demokratyczne wybory. No ale na przykład Białoruś, ma pan rację. No, otóż obojętnie co kto myślał o Maduro, to był prezydent, który był przyjmowany.
0: Realnie rządził.
2: Który realnie rządził, prawda? I to, co myślę przeraziło bardzo wielu polityków na całym świecie, to, że wielkie mocarstwo może przeprowadzić sprawną akcję, porwać urzędującego prezydenta razem z jego małżonką i po prostu przewieźć do swojego kraju.
0: I co tam zrobicie, prawda?
2: I co nam zrobicie? A my nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi, prawda? Poza tym na początku to wydawało się, że to było bezkrwawe, ale teraz się dowiadujemy, że tam prawdopodobnie zastrzelono około 40 ludzi z ochrony, przy czym połowa to Kubańczycy, a połowa Wenezuelczycy, więc to...
0: O to nie... bezkrwawość, tylko to mogą Stany na plus pokazać, że, czy podkreślić, czy, że nie zginęli cywile po prostu.
2: No tak.
0: To jest...
2: Ale jak powiadam...
0: Sukcesem takiej operacji.
2: Wenezuela jest przed poważnymi wstrząsami, bo nie wiem, czy za chwilę, czy za kilka chwil, ale tam się zaczną bardzo poważne problemy, więc może się okazać, że samo porwanie prezydenta odbyło się bez wielkich problemów, ale koniec może być zupełnie inny. W każdym razie no wniosek będzie taki, no już wracamy do tego, co poprzednio mówiliśmy, że prawo prawem, prawo to jest często dekoracja, a wygrywają ci, którzy mają siłę. Zresztą pamiętam taki cytat z cesarza Napoleona, który kiedyś powiedział: wielkie bataliony zawsze mają rację.
0: No i póki co tak też wygląda ta sytuacja, że siła Stanów Zjednoczonych no, w żaden sposób podważona nie została. Mamy tymczasem kolejny telefon, był Poznań, teraz przedstawiciel Krakowa. Pan Marek jest z nami. Dobry wieczór, panie Marku, serdecznie witamy i słuchamy pytania.
4: Dobry wieczór, bardzo miło, że udało mi się dodzwonić i oczywiście pozdrowienia dla panów, dla pana premiera. Bardzo ciekawa seria. Praktycznie no, w każdym odcinku można było trochę smaczków politycznych usłyszeć, nie takich sztampowych, za co bardzo pana premiera cenię, bo no, politycy może raczej mają to do siebie, że na wszystkie często odpowiedzi są już wiadome przed, czy tam zaraz po zadaniu pytania i trochę boją się mówić wprost, a pan premier zawsze tutaj się trochę z tego takiego schematu potrafił wyrwać i to jest bardzo ciekawe dla słuchaczy, czy dla telewidzów, jeżeli jest telewizji. A teraz pytanie, mam pytanie odnośnie sytuacji bieżącej, aktualnej, odnośnie sytuacji właśnie i tych gruźb Donalda Trumpa odnośnie Grenlandii i jaka by była mogła być reakcja Europy, gdyby doszło do najgorszego, co sobie trudno wyobrazić teraz, ale gdyby zdecydował się amerykański prezydent no, po prostu przeprowadzić inwazję zbrojną na Grenlandię, czy tam wysłać swoich żołnierzy, jakby to mogło dalej wyglądać? Jaki to miał wpływ na nasze stosunki z Ameryką i na cały Pakt Północnoatlantycki, no i oczywiście w kontekście zagrożenia ze wschodu, to jak pan premier uważa, co dalej wtedy?
0: Panie Marku, bardzo dziękujemy za pytanie, bardzo interesujące. To na dzisiaj ciekawe, intelektualne ćwiczenie. No tak, faktycznie, co by było, gdyby, panie premierze?
2: To jest problem jeszcze bardziej skomplikowany niż Wenezuela, dlatego że Dania, jest członkiem NATO. Grenlandia jest gospodarczo i politycznie nadzorowana przez Danię, więc mielibyśmy oto taką sytuację, że jedno państwo NATO występuje zbrojnie przeciwko drugiemu państwu NATO. Mm-hmm. Aż strach pomyśleć, jakie to by miało skutki dla NATO, ale mogłoby mieć bardzo poważne skutki. Łącznie z jakimś pęknięciem, jakimiś perturbacjami, które sobie teraz trudno wyobrazić. Zatem bardzo możliwe, że Trump, zdając sobie sprawę z takiej sytuacji, będzie chciał zachować jakieś pozory. No, co ja mam na myśli? No po prostu kupić tą Grenlandię. Albo kupić na zasadzie jakiegoś prawa handlowego, albo po prostu przekupić polityków, w tym również grenlandzkich, którzy, czy nawet przekupić ludność. Myślę, że Stany Zjednoczone mają wystarczające środki, żeby to zrobić, żeby jakoś nie doprowadzić do zbrojnego starcia wojska Królestwa Danii ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast gdyby doszło do tego, żebyśmy usłyszeli strzały, ofiary śmiertelne i tak dalej, to trzeba zapiąć pasy i bardzo uważnie śledzić rozwój sytuacji, bo to jest zagrożenie dla spoistości Paktu Północnoatlantyckiego, a także oznaczałoby to pogorszenie naszej sytuacji. No ale jak będzie, zobaczymy.
0: A to realna groźba, panie premierze? Rozpad NATO to chyba dla Polski katastrofa.
2: No katastrofa oczywiście. No, znaczy to byłby rozpad innego rodzaju niż sobie my to wyobrażamy. No powiedzmy, no Stany Zjednoczone mogłyby wtedy powiedzieć, no dobrze, skoro chce z nami walczycie, to my występujemy z NATO. Ale NATO bez Stanów Zjednoczonych to jest papierowy tygrys. Więc to by oznaczało gwałtowne, bardzo gwałtowne osłabienie Paktu Północnoatlantyckiego. A kto by się z tego cieszył, no to przecież wiadomo, tak?
0: Panie premierze, to zanim usłyszymy kolejne telefony od naszych widzów, swoją drogą prosimy bardzo zalajkowanie tej rozmowy, o udostępnienie, bo przybywa liczba oglądających, ale jako, że to jest niestandardowa pora alfabetu Millera, to mamy nadzieję, że będzie Państwa jeszcze więcej. Panie premierze, czy są takie pytania, czy no, jadąc do naszego studia, czy myślał pan, że jakichś pytań nie chciałby szczególnie usłyszeć? Czy pan się obawia jakichś tematów, jakichś wydarzeń z pana historii, jeżeli chodzi o pytania od naszych widzów? Są takie tematy?
2: Nie ma takich pytań.
0: Pan drży?
2: Nie drżę. No ale jeżeli pan mnie o to pyta, to ja z góry zastrzegam, że nie będę odpowiadał na pytania dotyczące okoliczności śmierci mojego syna, bo to jest dla mnie zbyt bolesne.
0: To takich pytań mam nadzieję, że nie będzie. O polityce przede wszystkim rozmawiamy i o pana politycznej drodze, panie premierze, a wolałby pan pytania o historię, o jakieś wydarzenia z przeszłości, czy bieżączka tak zwana polityczna?
2: Nie stawiam tutaj żadnych barier, żadnych wymogów. Możecie państwo pytać o to, co wam w duszy gra, nie ma problemu.
0: A panie premierze, pamiętam, że nie raz mówił mi pan, że właśnie jeżeli chodzi o alfabet Millera, zdarzają się sytuacje gdzieś na ulicy, w innych miastach, podczas no, różnych politycznych wydarzeń, w których pan bierze udział, że sporo jest reakcji po prostu, tak? I komentarzy.
2: No ja mam tą przypadłość, że ja jestem politykiem rozpoznawalnym i to nie wiem jak teraz jest, ale pamiętam, że jeszcze niedawno czytałem taką tabelę rozpoznawalności polityków, to ja miałem chyba 95%. Jedną z największych danych tego typu. Więc często jestem proszony o jakąś wypowiedź. Przyznam panu, że najbardziej to denerwuje moją żonę, dlatego że moja żona wtedy patrzy na mnie nieprzyjaźnie, bo gdzieś się śpieszymy i tak dalej.
0: No ja, lubi być celebrytką?
2: Ja zwykle, nie, moja żona nigdy tego nie lubiła. Ja zwykle jak ktoś mnie zatrzymuje i o coś prosi, to ja się nie opędzam, bo staram się być uprzejmy w takich sytuacjach, a moja żona patrzy na mnie wilkiem i bardzo tego nie lubi. Więc jak państwo chcą mnie zaczepić, to wtedy, kiedy jestem sam z moją żoną, to może być różnie.
0: Wtedy jest pan premier, jak to poeta mówił, w nieprzysiadalnym bardziej tak. Nastroju. Tak. Panie premierze, mamy kolejny telefon, pan Waldemar Zachodniopomorskie. Dobry wieczór, panie Waldemarze, witamy serdecznie i słuchamy pytania.
5: Dobry wieczór, witam pana redaktora, witam pana premiera. Mam pytanie troszeczkę z historii, bo czasy współczesne oczywiście są bardzo interesujące, ale czasy przeszłości też nas bardzo interesują. I chciałbym dopytać pana premiera a propos czasów, kiedy było lądowanie sławne talibów w wiadomym miejscu. Czy pan premier jest jeszcze objęty klauzulą, że tak powiem, tajemnicy i nie może o tym powiedzieć, do jakiego czasu ta klauzula obowiązuje? Czy pan premier już wszystko powiedział w tym temacie, czy jeszcze coś zostawił, nie wiem, w książce, w wspomnieniach na przyszłość? Bo to jest cały czas temat taki niewyjaśniony, a interesujący. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo. Trudno się z panem Waldemarem nie zgodzić, że to temat i interesujący, i niewyjaśniony. Głos oczywiście panu premierowi oddaję.
1: Drogi panie, no ja z tej tajemnicy będę ją... Nie będę zwolniony dotąd, dopóki mnie nie zwolnią, a do tej, jak na razie nic się nie zmieniło. Poza tym ja uważam, że nawet...
0: Kto może zwolnić, panie premierze?
1: No ten, który mnie, że tak powiem, obarczył tą tajemnicą.
0: Czyli Waszyngton?
1: Czyli NATO, Pakt Północnoatlantycki. Co ja chciałem powiedzieć? Poza tym, nawet gdybym otrzymał taką oficjalną informację, że już mogę coś więcej powiedzieć, to nie będę mówił dlatego, że uważam, że to jest dysfunkcjonalne dla bezpieczeństwa naszego kraju. Im mniej się o takich rzeczach mówi, tym lepiej. Chociaż sądząc po reakcjach polityki czy mediów światowych, mówi się o tym coraz mniej. No, siłą rzeczy sprawy związane z zamachami na Nowy Jork, potem ze ściganiem Bin Ladena i tak dalej. Powstało bardzo wiele ciekawych filmów, napisano wiele książek. Może zresztą sam napiszę, tak sobie czasami myślę, że może napiszę, ale nie pisząc o wszystkim oczywiście, tylko o tym, co mogę napisać. I uważam, że wtedy postąpiliśmy bardzo dobrze. Ja tylko przypomnę fakt, o którym się rzadko mówi. Otóż zaraz po 11 września, po tych zamachach dokonanych przez Al-Kaidę, zebrała się Rada Północnoatlantycka i po raz pierwszy, jak do tej pory jedyny, uznała, że trzeba zastosować artykuł 5, ten słynny artykuł 5. To znaczy uznać, że ponieważ Stany Zjednoczone zostały napadnięte, to wszystkie kraje NATO zostały napadnięte. W tym również Polska oczywiście. I to nas postawiło w zupełnie innej sytuacji, niż gdyby tej decyzji Rady Północnoatlantyckiej nie było. I my się dostosowaliśmy do tych wymogów. Wszyscy, jak to się mówi, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, i udzieliliśmy maksymalnej pomocy różnym siłom Stanów Zjednoczonych. Ja akurat tutaj nie mówię w tej chwili o tym lądowaniu talibów, tylko jak państwo się domyślają, wtedy polski wywiad, polskie służby specjalne bardzo blisko współpracowały ze swoimi odpowiednikami i w Stanach Zjednoczonych, i gdzie indziej. No tak, żeby po prostu pomóc w schwytaniu Bin Ladena, i to się udało. Bin Laden został schwytany, poniósł zasłużoną karę, jego otoczenie polityczne zostało rozbite, osiągnięto ten efekt, o który chodziło. I szczerze powiem państwu, czy panu, że miałbym pretensje do siebie, gdyby wtedy mój rząd zachował się inaczej. Tak trzeba było się zachować, trzeba było udzielić pomocy i wszystko na ten temat.
6: Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Naruszewicz, znana aktorka, nie przebiera w słowach, krytykując program Królowa Przetrwania. Według niej to nie rozrywka, a machina do publicznego upokarzania kobiet, gdzie łzy i konflikty są na porządku dziennym. Naruszewicz zastanawia się, dlaczego w XXI wieku nadal serwuje się widzom takie widowiska, gdzie uczestniczki oceniają się nawzajem pod kątem wyglądu, a potem tarzają w błocie. Aktorka zdecydowanie mówi pas i nie zamierza oglądać finału. Serial Adam i Ewa to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który zadebiutował w 2000 roku i zdobył serca widzów. Katarzyna Chrzanowska i Waldemar Goszcz, gwiazdy tej produkcji, zyskali ogromną popularność. Ale życie nie oszczędzało ich ani trochę. Chrzanowska po latach milczenia opowiedziała o tragicznych wydarzeniach, które na zawsze zmieniły jej życie, śmierci męża i przyjaciela z planu. Cóż, życie pisze najbardziej dramatyczne scenariusze, a aniołowie, jak mówi aktorka, odchodzą zdecydowanie za wcześnie.
2: W Powsinie otwarto nową klinikę medycyny estetycznej i ginekologii Estebel. Ale to nie medycyna była na ustach wszystkich, a stylizacje gwiazd. Karolina Pisarek, która niedawno ogłosiła ciążę, przyciągnęła uwagę swoim ciążowym brzuszkiem, promieniejąc u boku męża Rogera Sali. Ada Fijał z kolei znowu zaszalała z odważną modą, udowadniając, że nie boi się mocnych kolorów. Choć klinika oferuje szeroki wachlarz usług, to jednak tego wieczoru najwięcej emocji wzbudziły kreacje celebrytów. Brytyjski hit telewizyjny Ślub od pierwszego wejrzenia znalazł się w samym środku skandalu, który mógłby zawstydzić nawet najbardziej dramatyczne telenowele. Dwie uczestniczki programu oskarżyły swoich telewizyjnych partnerów o wykorzystanie seksualne, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Channel 4, próbując ratować twarz, usunął wszystkie sezony z platformy streamingowej i obiecał przeprowadzić niezależną kontrolę. Cóż, miłość w telewizji czasem bywa bardziej dramatyczna niż w prawdziwym życiu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Natasza Urbańska w końcu spełniła swoje dziecięce marzenie, pojawiając się na czerwonym dywanie w Cannes. Wzruszona artystka przyznała, że to dla niej wyjątkowy moment, choć bardziej niż moda liczyły się emocje. W czerwonej sukni od Doroty Goldpoint przyciągnęła uwagę fotoreporterów, a jej droga do tego sukcesu wcale nie była usłana różami. Cóż, wygląda na to, że dobre nawodnienie i sen to klucz do sukcesu na czerwonym dywanie.
2: Świat polskiej telewizji stracił jedną z ikon. Alicja Wolska, aktorka znana z niezapomnianych ról w takich serialach jak 40-latek czy M jak miłość, zmarła w wieku 83 lat. Choć często grała role drugoplanowe, jej talent i charyzma sprawiały, że pozostawała w pamięci widzów na długo. Pogrzeb odbędzie się 22 maja w Warszawie, a my pozostajemy z pytaniem, kto teraz wypełni tę pustkę na polskiej scenie. W programie Chłopaki do wzięcia widzowie zostali zaskoczeni smutnym zakończeniem 479 odcinka. Produkcja ujawniła, że Robert Głozak, znany jako Mana, zmarł 12 kwietnia w wieku 49 lat. Jego poetycka dusza i refleksje o życiu przyciągały uwagę fanów, którzy teraz nie mogą uwierzyć w jego odejście. Informacja o śmierci była trzymana w tajemnicy przez ponad miesiąc, co tylko podsyciło emocje wśród internautów. Polsat Hit Festival 2026 startuje już w piątek w Operze Leśnej w Sopocie. Na scenie pojawi się plejada gwiazd, od Oskara Cymsa po duet z Kolima i Justyny Steczkowskiej. Sobota to czas na taneczne szaleństwo z kultowymi przebojami, a niedziela przyniesie dawkę śmiechu dzięki najlepszym polskim kabaretom. To będzie weekend pełen emocji i wspomnień, który na pewno na długo zostanie w pamięci.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W hotelu Paradise 12 emocje sięgają zenitu, ale nie na ekranie, a w mediach społecznych. Tobiasz i Marcel, zamiast spokojnie cieszyć się słońcem, plątali się w aferę z rasistowskimi podtekstami. Marcel, zmęczony plotkami, postanowił wylać swoje żale w internecie, twierdząc, że Tobiasz rzucał rasistowskie teksty. Tobiasz z kolei broni się, mówiąc, że kolor skóry nie definiuje człowieka. Cóż, wygląda na to, że reality show przeniosło się z wyspy do sieci. W dżungli zakończył się trzeci sezon Królowej Przetrwania, a zwyciężczynią została Dominika Ryba. Uczestniczki musiały zmierzyć się nie tylko z konkurencjami, ale i z deszczem oraz pijawkami. Sophie, choć miała szansę wyeliminować rywalkę, postawiła na Nicole, ale to Dominika okazała się najsilniejsza, zdobywając tytuł i 75 tysięcy złotych. Jak widać, w dżungli nie tylko przetrwanie, ale i charakter mają znaczenie.
1: Alessandra Mussolini, wnuczka słynnego dyktatora Benito Mussoliniego, triumfuje w specjalnej edycji włoskiego Big Brothera. Zgromadziła 52% głosów, co pokazuje, że Włosi potrafią docenić emocjonalne występy, nawet jeśli pochodzą od potomków kontrowersyjnych postaci. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od okładki Playboya, przez politykę, aż po reality show. Ciekawe, czy to nazwisko, czy talent przyciąga uwagę widzów. Maciej Zakościelny, dawny amant polskiego kina, pokazuje, że nawet po rozstaniu można być super tatą. Choć związek z Pauliną Wyką to już przeszłość, Zakościelny nie zapomina o synkach. Ostatnio widziano go na rowerowej przejażdżce z Borysem i Aleksandrem, a potem na lodach. Kto by pomyślał, że rozstanie może być tak sportowe i słodkie?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Katowicach prognozowana temperatura to 20 stopni. Z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Cała dwunasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co wywołuje spekulacje polityczne. Ziobro planuje podróż po USA, licząc na proces ekstradycyjny, który może dostarczyć jego partii politycznego paliwa przed wyborami parlamentarnymi. Wjazd do USA umożliwiła mu wiza członka zagranicznych mediów, a jego obecność w Nowym Jorku potwierdzają źródła z jego otoczenia. Wsparcie w USA mogła zapewnić grupa amerykańskich kongresmenów, którzy wcześniej krytykowali działania polskiego rządu. W sieci wybuchła afera dotycząca kosztów strony internetowej posła KO, Macieja Laska. Michał Czarnik zarzucił, że strona kosztowała podatników ponad 43 tysiące złotych, mimo że nie jest dostępna w internecie. Niespodziewanie w obronie Laska stanął Radosław Fogiel z PiS, tłumacząc, że koszty obejmowały również inne wydatki okołointernetowe. Fogiel dodał, że formularz wydatków został zaktualizowany, by uniknąć nieporozumień w przyszłości.
3: Niektórzy posłowie korzystają z taksówek na Sejmu, a rekordzistą w

0: poseł PiS. Michał Wójcik został przyłapany na porannym posiłku w kawiarni, gdzie zajadał się ciastkami z bitą śmietaną i popijał je słodką kawą. Polityk żartobliwie nazywa to swoim autorskim programem odchudzającym. Wójcik od lat z humorem podchodzi do swojej słabości do słodyczy, co nie umknęło uwadze fotoreporterów. Mimo to osobom dbającym o linię zaleca się mniej kaloryczne śniadania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Europejski mechanizm PURL, uruchomiony w 2025 roku, zebrał prawie 5,5 miliarda dolarów na wsparcie militarne dla Ukrainy. Norwegia z wkładem około 866 milionów dolarów okazała się największym darczyńcą. Sytuacja na froncie pozostaje w impasie z Rosją utrzymującą inicjatywę, a Ukraina boryka się z brakami amunicji i personelu. Ukraińska obrona powietrzna osiągnęła skuteczność przechwytywania ponad 88% rosyjskich ataków, ale nadal jest zależna od zagranicznych dostaw. Nowe badania wskazują, że nie trzeba robić 10 tysięcy kroków dziennie, aby zadbać o zdrowie i utrzymać wagę. Wystarczy około 8500 kroków, by poprawić kondycję i wspierać utrzymanie wagi. Ważniejsza od liczby kroków jest regularność ruchu, jak codzienne spacery czy wybieranie schodów zamiast windy. Systematyczna aktywność fizyczna, nawet w mniejszych ilościach, może przynieść realne korzyści zdrowotne. Żelowe buty, niegdyś uznawane za kicz, wracają na modowe wybiegi i ulice, stając się hitem lata 2026. Te kolorowe baleriny i sandałki, kojarzone z latami 80 i 90, teraz dostępne są w nowoczesnych wersjach w popularnych sieciówkach. Powrót estetyki inspirowanej modą Y 2K sprawił, że dawne trendy zyskały nowe życie. Projektanci oferują zarówno minimalistyczne, przezroczyste modele, jak i te z ozdobami, idealne do letnich stylizacji.
2: Na obwodnicy Jarosławia doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 57-letni mężczyzna poruszał się elektrycznym wózkiem inwalidzkim pod prąd. Policja szybko zareagowała, eskortując go bezpiecznie poza ruchliwy odcinek drogi. Funkcjonariusze przypomnieli, że osoby na wózkach powinny poruszać się lewą stroną jezdni, by widzieć nadjeżdżające pojazdy. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów dla wspólnego bezpieczeństwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Olsztyna zatrzymali 40-latka podejrzanego o oszustwo metodą na policjanta. Mężczyzna miał odebrać od 94-letniej mieszkanki miasta 48 tysięcy złotych, podając się za funkcjonariusza. Do zatrzymania doszło tydzień po zdarzeniu, a podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia. Zgodnie z decyzją prokuratora, do zakończenia postępowania będzie objęty policyjnym dozorem. Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci można łatwo zneutralizować domowym sposobem. Wystarczy posypać dno pojemnika sodą oczyszczoną, która działa jak naturalny pochłaniacz zapachów. Dla lepszego efektu można dodać kilka kropel olejku eterycznego. Regularne mycie kosza wodą z płynem do naczyń, octem i cytryną również pomoże utrzymać świeżość.
2: Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller, dawni liderzy SLD, spotkali się niespodziewanie w kościele podczas mszy żałobnej za ich wspólnego przyjaciela, kierowcę rajdowego Roberta Muchę. Były prezydent przyznał, że mimo dawnych urazów przekazali sobie znak pokoju. Kwaśniewski, znany ateista, podkreślił, że jego przekonania nie przeszkadzają mu w oddaniu hołdu zmarłemu. Spotkanie określił jako znak opatrzności.
0: W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza, znanego prawnika i współtwórcy filmowych arcydzieł Krzysztofa Kieślowskiego. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli przedstawiciele świata kultury, polityki i wymiaru sprawiedliwości, w tym Małgorzata Kidawa-Błońska i Bogdan Borusewicz. Krzysztof Piesiewicz był cenionym senatorem oraz współautorem scenariuszy do takich filmów jak Dekalog i Trzy kolory. Spoczął na Starych Powązkach w Warszawie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Krakowie prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą podobnie 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu.

0: Cesarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem. Nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marek Kondrat, legenda polskiego kina, po niemal 25 latach wraca na scenę teatru telewizji. W nowoczesnej adaptacji Króla Maciusia I zagra doktora, co jest efektem dwuletnich namów dyrektora Michała Kotańskiego. Kondrat, który kiedyś ogłosił zakończenie kariery, teraz zaskakuje wszystkich swoim flirtem z przeszłością. Czyżby aktorstwo było jak jazda na rowerze? Raz się nauczysz, nigdy nie zapomnisz? Stanisława Celińska, niezapomniana aktorka i pieśniarka, odeszła 12 maja, pozostawiając fanów w szoku. Choć od miesięcy mówiło się o jej zdrowotnych problemach, nikt nie spodziewał się, że plany koncertowe na ten rok zostaną tak brutalnie przerwane. Pogrzeb odbędzie się dziś, a Celińska spocznie obok Edwarda Lindę Lubaszenki na Powązkach. To smutne, że wielkie talenty odchodzą, zanim zdążą zrealizować wszystkie swoje marzenia. Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a nad lazurowym wybrzeżem błyszczą gwiazdy jak nigdy. Polskie akcenty? Oczywiście. Ania Rubik w czarnym garniturze przyciągała spojrzenia, a Paweł Pawlikowski z filmem Ojczyzna jest na ustach wszystkich, walcząc o Złotą Palmę. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal filmowy, a nie pokaz mody. Kylie Minogue, australijska ikona pop, po raz kolejny pokonała raka, tym razem w tajemnicy, z dala od fleszy. W dokumencie na Netflix ujawniła, że choroba powróciła na początku 2021 roku, ale udało jej się wygrać tę walkę bez medialnego szumu. Teraz, z jeszcze większą pasją do muzyki, przygotowuje się do świętowania 40-lecia kariery. Niestety, z powodu problemów zdrowotnych musiała odwołać koncert w Łodzi, ale fani mogą liczyć na jej powrót na scenę w 2027 roku.
2: Tomasz Haja Dawid, wokalista zespołu Oberschlesien, przeżywa niewyobrażalny dramat po nagłej śmierci swojego 16-letniego syna, Piotra. Nastolatek, pełen życia i pasji do sportu, po prostu zasnął i już się nie obudził. W obliczu fali spekulacji w sieci, zrozpaczony ojciec postanowił przerwać milczenie, podkreślając, że chce jedynie w spokoju przeżyć żałobę. Tymczasem internetowi detektywi nie mogą się powstrzymać od tworzenia kolejnych teorii spiskowych. Agnieszka Chylińska, królowa polskiej sceny poprockowej, świętuje swoje 50. urodziny z przytupem. W Łodzi, w Atlas Arenie, odbędzie się wielkie show zatytułowane Wy i ja, impreza mojego życia. Bilety zniknęły szybciej niż ciepłe bułeczki, ale spokojnie. TVN zadbał o transmisję na żywo. Start w sobotę, 23 maja o 19.45. Kto by pomyślał, że życie zaczyna się po 50?
1: Cigarettes After Sex znowu zaskakują. Ich nowy singiel Twizzler wprowadza energetyczny powiew na scenę muzyczną, a premiera na krok tylko podgrzała atmosferę. Greg Gonzalez nie próżnuje, bo zaledwie miesiąc temu zaskoczył wszystkich występem z Karol G na Coachella. Zespół bije rekordy na Spotify, a ich utwór Apocalypse przekroczył magiczne 2 miliardy odtworzeń. Wygląda na to, że Cigarettes After Sex nie zamierzają zwalniać tempa. Fani heavy metalu, przygotujcie się na emocjonalną jazdę bez trzymanki. Już 9 czerwca 2026 roku na platformach VOD oraz na DVD i Blu-ray zadebiutuje dokument Diano – Iron Maiden's Lost Singer. To nie jest kolejny nudny rockowy dokument, ale prawdziwa opowieść o Paulu Diano, dawnym wokaliście Iron Maiden, który mimo trudności zdrowotnych do końca zachował swój metalowy pazur. W filmie pojawią się takie gwiazdy jak James Hetfield z Metallica czy Gene Simmons z Kiss, a reżyser Wes Orchowski obiecuje, że to coś, czego jeszcze nie widzieliście. Richie Sambora, były gitarzysta Bon Jovi, zaskoczył gości na weselu swojej córki, chwytając za mikrofon i wykonując legendarny hit Living on a Prayer. Weselna wersja klasyka porwała tłum, a państwo młodzi bawili się jak nigdy dotąd. Sambora, choć już nie gra z zespołem, wciąż czuje jego ducha, co udowodnił na tej wyjątkowej uroczystości. Cóż, kto by pomyślał, że rockowe hity mogą być tak romantyczne?
2: Metallica znowu zaskoczyła, tym razem na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie ponad 90 tysięcy fanów usłyszało ich polską wersję Chciałbym być sobą, Perfektu. Kirk Hammett i Robert Trujillo postanowili zaśpiewać po polsku, co wywołało niemałe poruszenie. Ryszard Sygitowicz, współtwórca oryginalnego riffu, przyznał, że był w szoku, ale na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Cóż, Metallica potrafi zaskoczyć nawet tych, którzy myśleli, że widzieli już wszystko. Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, został uhonorowany prestiżową nagrodą Lord Mayor's Award w Birmingham. To oficjalne podziękowanie za jego ogromny wpływ na kulturę i muzykę miasta. Iommi, który obecnie pracuje nad swoim pierwszym solowym albumem od 20 lat, nie przestaje zaskakiwać. Choć początkowo miał to być album instrumentalny, muzyk zdecydował się na współpracę z wokalistą, co z pewnością doda pikanterii jego nowemu dziełu. Youngblood, czyli Dominic Harrison, stał się prawdziwą sensacją w świecie rocka, a jego czwarty album Idols przyniósł mu nie tylko rozgłos, ale i pierwszą statuetkę Grammy. Występ na pożegnalnym koncercie Ozziego Osborna i współpraca z Aerosmith tylko podgrzały atmosferę. Choć sam artysta nie przepada za tytułem nadziei rocka, nie ukrywa, że ma apetyt na więcej i celuje teraz w stadiony. Jak sam mówi, nawet celnicy między Buffalo a Toronto wiedzą, kim jest Youngblood. Cóż, wygląda na to, że rock ma się całkiem nieźle.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawscy śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang zajmujący się sutenerstwem w Wawrze. Zatrzymano 5 osób, w tym prawdopodobną szefową, 65-letnią Swietłanę P. Zabezpieczono mienie o wartości blisko 3 milionów złotych. Zatrzymani trafili do prokuratury okręgowej w Siedlcach, a śledztwo jest w toku. Koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich powracają na sezon 2026 roku, rozpoczynając się 5 lipca. Inauguracja połączona będzie z otwarciem odnowionej przestrzeni, a wystąpią Piotr Aleksewicz i Jakub Kuszli. Tegoroczny cykl, obchodzący stulecie pomnika Fryderyka Chopina, potrwa do 27 września i będzie bezpłatny. W programie znajdą się występy wybitnych pianistów z Polski i zagranicy. Już 20 czerwca w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbędą się Wianki nad Wisłą 2026. W programie tradycyjny piknik świętojański z atrakcjami dla całej rodziny, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, takie jak Beata i Baim, Nosowska oraz OSTR, a całość zakończy muzyczny set holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. W Warszawie istnieje system miejsc schronienia, który teoretycznie ma zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom w sytuacji zagrożenia. Jednak w praktyce dostęp do tych miejsc jest często utrudniony, a wiele z nich nie jest otwartych na co dzień. Mapa wskazuje lokalizację, ale nie gwarantuje, że drzwi będą otwarte w momencie potrzeby. Miasto podkreśla, że system ma charakter informacyjny, a jego pełna funkcjonalność zależy od decyzji administracyjnych w sytuacjach kryzysowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warsaw Enterprise Institute opublikował czarną księgę wydatków publicznych, w której znalazły się kontrowersyjne inwestycje z Warszawy. Wśród nich wymieniono toaletę w Parku Skaryszewskim, której koszt wyniósł blisko 650 tysięcy złotych, oraz parklety przy ulicy Puławskiej, które wzbudziły mieszane opinie mieszkańców. Na liście znalazł się także zielony skwerek na Ursynowie oraz opustoszała kamienica przy ulicy Nowy Świat, której przyszłość pozostaje niepewna. Autorzy zestawienia podkreślają, że do takich list warto podchodzić z dystansem.
1: Ministerstwo Edukacji opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026-2027 z kilkoma istotnymi zmianami. Wiosenna przerwa świąteczna odbędzie się od 25 do 30 marca przyszłego roku, co oznacza przesunięcie o ponad tydzień wcześniej w porównaniu do obecnego roku. Maturzyści zakończą naukę 30 kwietnia przyszłego roku, co daje im niemal tydzień dłuższej nauki przed egzaminami. Zmienią się także terminy ferii zimowych w niektórych województwach, w tym na Mazowszu i Podkarpaciu. W centrum Krakowa, w okolicach Alei Krasińskiego i Mostu Dębnickiego, doszło do awarii wodociągowej, która sparaliżowała ruch. Kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi korkami, ponieważ dostępny jest tylko jeden pas w stronę Błoń. Prace naprawcze mogą potrwać do godziny 13. Służby apelują o omijanie tego rejonu i korzystanie z alternatywnych tras. 18 maja w Małopolsce padły 3 główne wygrane w mini lotto. Szczęśliwe kupony zakupiono w Krakowie, Krzeszowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej, a każdy z triumfatorów otrzyma 69 240 zł. Wylosowane liczby to 2, 4, 7, 21 i 37. Tego samego dnia szczęście uśmiechnęło się także do graczy z Wrocławia, Lublina i Krosna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Mysłowicach trwa proces Norberta A., oskarżonego o brutalne zabójstwo swojego znajomego Krystiana. Do tragedii doszło w lipcu zeszłego roku podczas spotkania towarzyskiego, kiedy między mężczyznami wybuchła awantura. Matka ofiary, Krystyna Kawalec, nie wierzy w skruchę oskarżonego i domaga się dla niego najsurowszej kary. Ekspertyzy psychologiczne wskazują na głębokie zaburzenia osobowości Norberta A. i jego uzależnienie od alkoholu.
1: Sąd apelacyjny w Katowicach wydał prawomocny wyrok w sprawie tragicznej eksplozji gazociągu w Szczyrku z 2019 roku, która zniszczyła budynek mieszkalny i zabiła 8 osób, w tym 4 dzieci. Większość oskarżonych otrzymała kary więzienia, a ich zakaz prowadzenia działalności gospodarczej został podtrzymany. Jedynie kara dla Józefa D. została złagodzona z 3 do 2 lat. Poszkodowani krewni ofiar wyrazili zadowolenie z wyroku, choć podkreślają, że żadna kara nie przywróci im bliskich. Coraz więcej turystów odkrywa Suwalszczyznę jako alternatywę dla zatłoczonych Bieszczad. Ten malowniczy region, położony głównie w województwie podlaskim, oferuje dziką przyrodę i spokój z dala od masowej turystyki. Suwalszczyzna wyróżnia się unikalnym krajobrazem z głębokimi jeziorami i rozległymi lasami, a jej symbolem jest jezioro Hańcza, najgłębsze w Polsce. Miasta takie jak Suwałki, Sejny i Augustów stanowią doskonałą bazę wypadową dla miłośników natury.
2: Na Dolnym Śląsku, w Bolesławcu, doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 3-letni chłopiec oddalił się podczas spaceru z babcią. Policja i mieszkańcy natychmiast rozpoczęli poszukiwania, które zakończyły się sukcesem, gdy dziecko odnaleziono w pobliżu kompleksu leśnego. Chłopiec był przestraszony, ale bezpiecznie wrócił do rodziców. Policja apeluje o nauczanie dzieci, aby w takich sytuacjach nie oddalały się i szukały pomocy u dorosłych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym rytmem przebudzenia. Czas na chwilę wyciszenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził automatyczne przeliczanie emerytur dla osób, które przeszły na świadczenie w czerwcu w latach od 2009 do 2019. Dzięki temu aż 84% emerytów otrzyma wyższe wypłaty, średnio o ponad 200 zł miesięcznie. Przeliczenie odbywa się z urzędu, bez potrzeby składania wniosków. W czerwcu wypłaty zaplanowane na 6 i 20 dzień miesiąca zostaną zrealizowane dzień wcześniej z powodu weekendu. Pozostałe terminy wypłat pozostają bez zmian. To ważna zmiana dla wielu seniorów, którzy mogą teraz liczyć na sprawiedliwsze świadczenia.
2: Na polskim rynku dzieł sztuki wykryto kontrowersyjne praktyki podczas aukcji. UOKiK ujawnił, że pracownicy czterech z pięciu największych domów aukcyjnych, w tym Desa Unikum i Sopocki Dom Aukcyjny, licytowali przeciwko klientom, by sztucznie podbijać ceny. Działania te miały na celu osiągnięcie ukrytej ceny minimalnej, co mogło wprowadzać kupujących w błąd. Po interwencji UOKiK domy aukcyjne zobowiązały się do zmiany regulaminów i zaprzestania takich praktyk. Dzięki temu kupujący mogą teraz liczyć na większą przejrzystość i bezpieczeństwo podczas licytacji. Nowe przepisy dotyczące haków holowniczych mogą być kosztowne dla kierowców. Za brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym grozi mandat do 500 zł. Po zamontowaniu haka kierowca ma 30 dni na badanie techniczne i zgłoszenie w urzędzie, aby uniknąć kary. Najwyższe mandaty, sięgające nawet 5000 zł, dotyczą niewłaściwego używania haka z bagażnikiem rowerowym. Przenoszenie tablicy rejestracyjnej na bagażnik może skutkować 8 punktami karnymi i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Aby uniknąć problemów, konieczne jest wyrobienie trzeciej tablicy rejestracyjnej do montażu na bagażniku.
1: Zbliża się nowy rok szkolny 2026, 2027, a rodzice mogą liczyć na wsparcie finansowe. Podstawowe programy to Rodzina 800+ i Dobry Start, które zapewniają odpowiednio 800 zł miesięcznie na dziecko oraz jednorazowe 300 zł na wyprawkę szkolną. Dodatkowe środki można uzyskać, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł. Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać od 1 lipca do 30 listopada, a złożenie ich w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę do końca września. Wszystkie wnioski składane są drogą elektroniczną, a te dotyczące zasiłku rodzinnego w urzędzie gminy lub miasta. Unia Europejska uruchomiła pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości ponad 3 miliardów euro. To pierwsza transza z większego pakietu o wartości 90 miliardów euro. Wypłata środków nastąpi w drugim kwartale 2026 roku, ale Ukraina musi spełnić określone warunki. Kluczowe reformy dotyczą walki z korupcją, praworządności i modernizacji finansów publicznych. Dalsze wsparcie będzie uzależnione od postępów w tych obszarach. Porozumienie zostało formalnie zatwierdzone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Najnowsze badanie fundacji iBreeze ujawnia, że Polacy coraz bardziej krytycznie patrzą na piwa bezalkoholowe. Aż 64% respondentów uważa, że napoje 0% mogą oswajać młodzież z alkoholem. Większość badanych postrzega reklamy piw bezalkoholowych jako promocję tradycyjnych marek alkoholowych. Co ciekawe, 59% Polaków popiera zakaz sprzedaży piwa, 0% nieletnim. Badanie pokazuje także rosnące poparcie dla ograniczeń w reklamie i sprzedaży alkoholu, takich jak zakaz sprzedaży na stacjach paliw. Wyniki te wskazują na zmieniające się postawy społeczne wobec alkoholu w Polsce.
2: Polska stoi przed ryzykiem utraty dostępu do 200 miliardów euro międzynarodowych funduszy na transformację energetyczną. Z raportu wynika, że aż 99% zielonych aktywów w kraju to fundusze o najniższym poziomie zrównoważenia. Przyczyną jest bierność kluczowych instytucji i brak narodowej strategii. Eksperci wskazują na potrzebę stworzenia krajowej bazy danych i edukacji doradców. Wspieranie programów takich jak Green Hub i Fundusz Wsparcia Energetyki może pomóc w rozwiązaniu problemu. Bez tych działań Polska może pozostać w tyle za Europą Zachodnią w dziedzinie zielonych inwestycji.
1: Prezes UOKiK nałożył ponad 2,6 miliona złotych kary na firmę Mobile Marketing Center za oszustwa związane z kursami językowymi. Firma stworzyła fikcyjny Europejski Fundusz Wsparcia, aby sprzedawać kursy z rzekomą 87% zniżką. Klienci byli wprowadzani w błąd, płacąc pełną cenę, myśląc, że korzystają z wyjątkowej okazji. Dodatkowo firma oferowała darmowe kursy, które wymagały zakupu innych produktów. Konsultanci telefoniczni często nie informowali o handlowym celu rozmowy, a firma utrudniała odstąpienie od umowy. Decyzja UOKiK jest prawomocna, a firma musi poinformować klientów o nałożonej karze.
2: Polacy coraz mniej obawiają się inflacji, a ich głównym zmartwieniem stało się zdrowie. Według badania USA Research aż około 46,5% respondentów martwi się o zdrowie najbliższych, a 39,5% o własne. Obawy związane z inflacją spadły do niecałych 22%, co jest znaczącym spadkiem w porównaniu do lat poprzednich. Eksperci podkreślają, że lęki o zdrowie mają także wymiar ekonomiczny, związany z kosztami leczenia i potencjalnym spadkiem dochodów. W badaniu wzięło udział 1015 dorosłych Polaków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywitana z temperaturą 20 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Barwy Szczęścia wkracza w emocjonujący moment. W 3384 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 20 maja o godzinie 25 na TVP2, Lucyna odnosi triumf nad rodziną Pyrków. Choć z pozoru ciepła i troskliwa, seniorka manipuluje wszystkimi, działając w zmowie z deweloperem Maciejem Wilkiem. Hubert, pod wpływem emocji, zgadza się, by Agata i Ignacy kupili mieszkanie od Wilka, co oznacza ich wyprowadzkę z domu Pyrków. Lucyna nie kryje radości, choć jej reakcja jest mocno przesadzona. Wilk również ma powody do zadowolenia, gdyż jego plan wykupienia domu Pyrków nabiera realnych kształtów. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie uwagę widzów. Panna Młoda to turecka telenowela, która podbija serca widzów na całym świecie. Już 30 maja TVP2 wyemituje 110 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Hancer i Cihan zmagają się z rozstaniem, które przynosi im wiele bólu. Cemil planuje wyjazd ze Stambułu razem z Hancer, a Sinem ostrzega Cihana o niebezpieczeństwie związanym z Bejzą i pistoletem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył popularność. W Turcji wyemitowano już 325 odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów.
2: Złoty Chłopak, odcinek 299, już wkrótce na ekranach. W środę, 27 maja, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Halis i Ferit, dotąd zwaśnieni, połączą siły, by stawić czoła wspólnemu wrogowi. Odkrycie prawdziwej tożsamości lojalnego służącego Abidina wstrząśnie rodziną, ujawniając jego mroczne plany. Seyran, po burzliwej kłótni, zdecydowała się zakończyć małżeństwo, a Naci dostarczył dowody kompromitujące wielką panią. Serial można śledzić na TVP1 codziennie o 14. To będzie odcinek pełen zaskoczeń i dramatycznych zwrotów akcji. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni, 1936 odcinek, zostanie wyemitowany 25 maja, po czym serial uda się na 3 miesiące wakacyjnej przerwy. Produkcja zapowiedziała, że nowe odcinki powrócą na antenę TVP2 już we wrześniu. Dokładna data premiery 1937 odcinka nie jest jeszcze znana, ale spekuluje się, że może to być 1 lub 7 września. W nowym sezonie widzowie dowiedzą się, czy Natalka przeżyje dramatyczny strzał oraz jak potoczą się losy Rogowskich po zdradzie Artura. Fani serialu mogą spodziewać się wielu emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W najnowszym odcinku Pierwszej Miłości, numer 4224, który zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja, w klinice WIMED rozegra się prawdziwa batalia. Marcin Kochański, wpływowy urzędnik, wkroczy do akcji, by przywrócić syna Floriana na praktyki. Jego działania wywołają strach wśród pracowników kliniki, obawiających się o jej reputację. Kacper, lekarz z zasadami, stanie na drodze Kochańskiego, broniąc etyki lekarskiej. Konflikt między nimi zapowiada się na niezwykle zacięty. Tymczasem Florian, czując wsparcie ojca, proponuje Julicie tajemniczy układ, próbując manipulować sytuacją. Czy wpływy rodziny Kochańskich zdołają zdominować WIMED, czy Kacper zdoła obronić zasady etyki? Finał Love is Blind Polska na Netflixie przyniósł ogromne emocje. W odcinku, który pojawił się 20 maja, uczestnicy stanęli przed ołtarzem, by podjąć najważniejszą decyzję w życiu. Nie wszystkie pary zdecydowały się na ślub. Julita i Jacek, mimo nadziei widzów, ostatecznie nie powiedzieli sobie tak. Podobnie Julia i Kamil, których relacja od początku była pełna napięć, również nie zdecydowali się na małżeństwo. Jednak nie zabrakło szczęśliwych zakończeń. Filip i Daria oraz Marta i Damian powiedzieli sobie tak i rozpoczęli wspólne życie jako małżeństwa. Czy ich związki przetrwają, dowiemy się w specjalnym odcinku Reunion, którego data premiery nie została jeszcze ogłoszona.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 887 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca, Paquito grozi Florze, że doniesie na nią za sprzedaż szampana z przemytu, ale sam potrzebuje francuskich papierosów na astmę. Diego wymyka się ze szpitala, by odwiedzić Blankę, która wyjawia mu, że ich syn może być w domu Ursuli. Tymczasem Felipe zdobywa dla niego akt ułaskawienia. Esteban prosi Silwię i Artura o pomoc w sprowadzeniu przyjaciela z Filipin. Jacinto tworzy wzruszający wiersz o miłości Kazildy i Martina, który przedstawia wzruszonej Kasildzie i jej przyjaciołom. Serial Akacjowa 38 to opowieść pełna dramatów i zaskakujących zwrotów akcji, która nie pozwala oderwać się od ekranu. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 932, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, Poyraz jest o krok od zdemaskowania tajemniczego szefa. Po wielu perypetiach, w tym podrzuceniu narkotyków i ucieczce podejrzanego, Poyraz odkrywa, że za wszystkim stoi Semich. Jednak w ostatniej chwili Kansel ratuje brata, ostrzegając go przed zasadzką. Jeden telefon wystarcza, by Semich uniknął schwytania, a plan Poyraza legł w gruzach. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. To turecki hit, który trzyma w napięciu od pierwszego do ostatniego momentu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Ciepłe dni w tej porze roku dodają energii i sprzyjają chwilom spędzonym na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Robert Bąkiewicz, działacz społeczny, w rozmowie w porannym ringu wyraził chęć odegrania znaczącej roli na polskiej scenie politycznej. Zdradził, że najbliżej mu do Ruchu Narodowego i chciałby objąć stanowisko ministra do spraw migracji. Jego plan zakłada stworzenie programu powrotu dla Polaków mieszkających za granicą, obejmującego m.in. otwarcie granic i zwolnienia z podatków. Bąkiewicz podkreślił, że chce zmienić swój wizerunek z ulicznego awanturnika na poważnego polityka.
3: W Islamabadzie zakończył się proces dotyczący głośnego zabójstwa 17-letniej influencerki Sany Yousaf. 23-letni Umar Hayat został skazany na karę śmierci za zamordowanie popularnej gwiazdy TikToka. Sprawa wywołała szeroką debatę na temat bezpieczeństwa kobiet w mediach społecznościowych oraz przemocy wobec nich. Ojciec Sany, Syed Yousaf Hassan, uznał wyrok za ważną lekcję dla społeczeństwa. Nowe doniesienia wskazują na tajną współpracę wojskową między Chinami a Rosją, która obejmuje szkolenie rosyjskich żołnierzy w Chinach. Około 200 rosyjskich żołnierzy przeszło szkolenie w zakresie nowoczesnych technologii wojskowych, takich jak drony i walka elektroniczna, co podważa chińskie deklaracje o neutralności w konflikcie na Ukrainie. Współpraca obejmuje również wymianę danych o zachodnim uzbrojeniu, co może mieć strategiczne znaczenie dla Chin w kontekście potencjalnych operacji, takich jak ewentualna inwazja na Tajwan. Chiny i Rosja zacieśniają swoje relacje, co budzi obawy o ich wpływ na globalną stabilność.

0: Super Express.
1: Polish Fashion Day 2026 odbędzie się 6 i 7 czerwca w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Za organizację tego prestiżowego wydarzenia odpowiada Maggie Hesse, która od lat promuje polską modę na arenie międzynarodowej. W tegorocznej edycji udział weźmie 9 polskich projektantów, a wydarzenie ma na celu połączenie mody z kulturą i sztuką. Polish Fashion Day staje się ważną platformą promocji polskiego designu na świecie. W Myślenicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej, gdy policjanci uratowali rannego mężczyznę leżącego na schodach kładki nad Zakopianką. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia kierowcy, który zauważył samotną torbę na kładce. Policjanci szybko zareagowali i odnaleźli 47-letniego mężczyznę z poważnymi obrażeniami głowy. Poszkodowany, mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, wyjaśnił, że upadł na schodach, co mogło skończyć się tragicznie, gdyby nie szybka reakcja służb. Policja w Kościanie odzyskała 3 skradzione ciągniki siodłowe o wartości ponad 430 tysięcy złotych. W związku z kradzieżą zatrzymano 2 mężczyzn, w tym byłego pracownika firmy, którzy 8 maja dokonali zuchwałego włamania. Odzyskane pojazdy odnaleziono na terenie powiatu nowosolskiego i wkrótce wrócą do właściciela. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.
0: Policjanci z Oleśnicy, wspierani przez kontrterrorystów z Wrocławia, zlikwidowali 2 nielegalne salony gier w Sycowie i Bierutowie. Zabezpieczono 12 automatów do gier i zatrzymano 4 osoby, w tym 21-latka z metamfetaminą. Akcja była częścią walki z przestępczością gospodarczą i miała na celu eliminację miejsc związanych z nielegalnym hazardem i innymi przestępstwami. Osobom odpowiedzialnym za organizację nielegalnych gier grozi kara do 3 lat więzienia i wysokie grzywny.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 17 maja w miejscowości Bieniec pod Wieluniem doszło do pożaru balotów słomy, które spłonęły, powodując straty w wysokości 20 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 39-letniego recydywistę, który był pijany i podejrzewany o podpalenie. Kluczową rolę w zatrzymaniu odegrał aspirant sztabowy Damian Pęcherz, który mimo dnia wolnego ujął sprawcę. Mężczyźnie grozi do 7,5 roku więzienia.
0: Obserwujemy powrót do imion popularnych przed dekadami, podczas gdy te z lat 90., jak Sylwia, tracą na popularności. Imię Sylwia, które kiedyś cieszyło się dużym uznaniem, w 2025 roku nadano tylko 30 dziewczynkom. Tymczasem Anna pozostaje najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce. Nosi je ponad 1 000 000 kobiet. Trendy w nadawaniu imion zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej sięgają po klasyczne formy. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, wydał blisko 375 tysięcy złotych z ryczałtu na biuro poselskie w Rzeszowie, mimo że nie zatrudniał tam żadnych pracowników. Wydatki obejmują m.in. zakup sprzętu elektronicznego za około 20 tysięcy złotych, co zbiega się z jego wyjazdem do USA jako korespondenta telewizji Republika. Prokuratura bada te wydatki w kontekście poważnych zarzutów prawnych wobec Ziobry, w tym dotyczących ustawiania konkursów na dotacje, wyjazd do Stanów Zjednoczonych oraz sposób uzyskania wizy dziennikarskiej są przedmiotem zainteresowania polskich śledczych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jan Lubomirski Lanckoroński, znany jako polski książę, zaskoczył wszystkich, twierdząc, że dorobił się fortuny na kanapkach. Jego majątek szacowany na 500 mln zł to nie lada wyczyn, ale czy podniesienie podatków dla najbogatszych to dobry pomysł? Arystokrata nie jest pewny, bo przecież wszystko zależy od tego, jak te podatki będą wykorzystane. Cóż, może zamiast podatków lepiej inwestować w kanapki? W Powsinie otwarto nową klinikę medycyny estetycznej i ginekologii Estebel. Ale to nie medycyna była na ustach wszystkich, a stylizacje gwiazd. Karolina Pisarek, która niedawno ogłosiła ciążę, przyciągnęła uwagę swoim ciążowym brzuszkiem, promieniejąc u boku męża Rogera Sali. Ada Fijał z kolei znowu zaszalała z odważną modą, udowadniając, że nie boi się mocnych kolorów. Choć klinika oferuje szeroki wachlarz usług, to jednak tego wieczoru najwięcej emocji wzbudziły kreacje celebrytów. W programie Chłopaki do wzięcia widzowie zostali zaskoczeni smutnym zakończeniem 479 odcinka. Produkcja ujawniła, że Robert Głozak, znany jako Mana, zmarł 12 kwietnia w wieku 49 lat. Jego poetycka dusza i refleksje o życiu przyciągały uwagę fanów, którzy teraz nie mogą uwierzyć w jego odejście. Informacja o śmierci była trzymana w tajemnicy przez ponad miesiąc, co tylko podsyciło emocje wśród internautów. Polsat Hit Festival 2026 startuje już w piątek w Operze Leśnej w Sopocie. Na scenie pojawi się plejada gwiazd, od Oskara Cymsa po duet z Kolima i Justyny Steczkowskiej. Sobota to czas na taneczne szaleństwo z kultowymi przebojami, a niedziela przyniesie dawkę śmiechu dzięki najlepszym polskim kabaretom. To będzie weekend pełen emocji i wspomnień, który na pewno na długo zostanie w pamięci.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela postanowili zamknąć wspólny rozdział życia, wystawiając na sprzedaż swój luksusowy dom. Po rozstaniu oboje szybko odnaleźli się w nowych miejscach, a teraz ich dawna rezydencja czeka na nowych właścicieli. Kaczorowska, nie kryjąc emocji, podzieliła się zdjęciami wnętrz, które przez lata były tłem ich życia. Czy ktoś zdoła poczuć się tam równie wyjątkowo, jak sugeruje była tancerka? Czas pokaże.
1: W dżungli zakończył się trzeci sezon Królowej Przetrwania, a zwyciężczynią została Dominika Ryba. Uczestniczki musiały zmierzyć się nie tylko z konkurencjami, ale i z deszczem oraz pijawkami. Sophie, choć miała szansę wyeliminować rywalkę, postawiła na Nicole, ale to Dominika okazała się najsilniejsza, zdobywając tytuł i 75 tysięcy złotych. Jak widać, w dżungli nie tylko przetrwanie, ale i charakter mają znaczenie. Pierwszy sezon Love is Blind Polska zakończony, a emocje sięgają zenitu. Widzowie nie mogą się doczekać wielkiego reunionu, który odbędzie się już 24 maja na Netflixie. Wśród uczestników, którzy pojawią się na spotkaniu, są m.in. Malika i Julita, których miłosne perypetie podbiły serca widzów. Czyżbyśmy mieli poznać prawdę o ich związkach i zobaczyć niewidziane dotąd materiały? Cóż, pozostaje tylko czekać na kolejne dramaty i niespodzianki.
2: Alessandra Mussolini, wnuczka słynnego dyktatora Benito Mussoliniego, triumfuje w specjalnej edycji włoskiego Big Brothera. Zgromadziła 52% głosów, co pokazuje, że Włosi potrafią docenić emocjonalne występy, nawet jeśli pochodzą od potomków kontrowersyjnych postaci. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od okładki Playboya, przez politykę, aż po reality show. Ciekawe, czy to nazwisko, czy talent przyciąga uwagę widzów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Maciej Zakościelny, dawny amant polskiego kina, pokazuje, że nawet po rozstaniu można być super tatą. Choć związek z Pauliną Wyką to już przeszłość, Zakościelny nie zapomina o synkach. Ostatnio widziano go na rowerowej przejażdżce z Borysem i Aleksandrem, a potem na lodach. Kto by pomyślał, że rozstanie może być tak sportowe i słodkie?
1: Warszawa szykuje się na kolejną edycję Wianków nad Wisłą, które 20 czerwca rozświetlą multimedialny Park Fontan. To nie tylko święto muzyki, ale i prawdziwy festiwal miłości i marzeń, gdzie słowiańskie tradycje spotykają się z nowoczesnością. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Beata Zbajm, OSTR czy Margaret, a wieczór zakończy hipnotyzujący set DJ-a Satori. Piknik świętojański z warsztatami i tradycyjnymi zabawami to tylko przedsmak tego, co czeka uczestników tego kultowego wydarzenia. Bruce Dickinson, niezniszczalny wokalista Iron Maiden, znów zaskakuje. Właśnie zaprezentował teledysk do nowej wersji swojego klasyka Tears of the Dragon. Wideo kręcono w starym browarze, gdzie muzycy wyglądają jak zombie, a baletnica dodaje całości poetyckiego klimatu. Dickinson nie zwalnia tempa. Po wydaniu The Mandrake Project w 2024 roku już szykuje kolejny album, nagrany w legendarnym Studio 606 Dave'a Grohla. Cóż, wygląda na to, że Bruce nie zamierza oddać pałeczki młodszym pokoleniom. Bruce Springsteen, nieustraszony boss rocka, znów na celowniku. Jego trasa Land of Hope and Dreams Tour wywołała prawdziwą burzę, a sam muzyk i jego zespół mierzą się z groźbami śmierci. Wszystko przez to, że Springsteen nie boi się mówić, co myśli o polityce Donalda Trumpa. FBI i agencje rządowe są w pełnej gotowości, a dodatkowe środki bezpieczeństwa stały się koniecznością. Cóż, nie każdy artysta potrafi tak skutecznie łączyć muzykę z polityką.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Katowicach prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północny osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mławie. Doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli z powodu ulatniającego się tlenku węgla. Straż pożarna potwierdziła wysokie stężenie tego gazu w domu, co stanowiło poważne zagrożenie. Na szczęście dziecko zostało szybko przetransportowane do szpitala i jest bezpieczne. Policja apeluje o regularne przeglądy piecyków gazowych i montaż czujników czadu. Na terenie żłobka w Ząbkach zmarło niespełna 2-letnie dziecko. Mimo długiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tragedii, a rodzice dziecka otrzymali pomoc psychologiczną. Na razie brak szczegółowych informacji o przyczynach zdarzenia. Od 30 maja do końca lipca tramwaje nie będą kursować przez Most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie w Warszawie z powodu remontu torowiska. Prace obejmą wymianę 6 km torów oraz modernizację przystanków przy dworcu centralnym. Wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz zapewnia, że zastosowane zostaną innowacyjne metody, aby zminimalizować utrudnienia. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzi zmiany w trasach tramwajów oraz uruchomi autobusy zastępcze. W Warszawie 20 czerwca odbędą się Wianki nad Wisłą, jedno z najważniejszych wydarzeń plenerowych w stolicy. Impreza rozpocznie się o 13:00 piknikiem świętojańskim w multimedialnym parku Fontan, oferując atrakcje dla wszystkich, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, a finałem będzie występ holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 18 maja w Małopolsce padły aż 3 główne wygrane w mini loto. Szczęśliwe kupony zakupiono w Krakowie, Krzeszowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej. Każdy z wygranych otrzyma niemal 70 tysięcy złotych, choć od tej kwoty trzeba będzie odliczyć podatek. Zwycięska kombinacja liczb to 2, 4, 7, 21 i 37.
1: W centrum Krakowa doszło do poważnej awarii wodociągowej w rejonie przystanku Jubilat, co spowodowało gigantyczne korki i chaos na drogach. Służby pracują nad usunięciem usterki, ale utrudnienia mogą potrwać do godziny 13:00. Kierowcom zaleca się omijanie okolic Alei Krasińskiego i Mostu Dębnickiego oraz wybieranie alternatywnych tras. Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w rozkładach jazdy. W internecie pojawiły się rzekome tematy z matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, co wywołało poruszenie wśród maturzystów. Jeden z tematów dotyczył groteski jako narzędzia do demaskowania absurdów w rzeczywistości, z odniesieniem do Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa. Drugi temat skupiał się na mitologizacji, czyli nadawaniu światu głębszego sensu, z przykładami z prozy Brunona Schulza i dramatu Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Oba tematy wymagały od uczniów głębokiego zrozumienia literackich koncepcji i umiejętności ich interpretacji. Sąd Najwyższy uchylił immunitet Magdalenie Z., prokuratorce z Sosnowca, co umożliwia postawienie jej zarzutów. Jesienią 2024 roku potrąciła śmiertelnie 28-letnią Dorotę Bejgier w Sienicznie koło Olkusza. Decyzja sądu otwiera drogę do oskarżenia o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Bliscy zmarłej Doroty nie doczekali tej chwili, zmarli przed uchyleniem immunitetu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Metallica ustanowiła nowy rekord frekwencji na Stadionie Śląskim w Chorzowie, przyciągając 88 656 fanów. Był to wyjątkowy powrót zespołu na Śląsk po 18 latach przerwy w ramach trasy M72 World Tour. Koncert wzbudził ogromny entuzjazm, a muzycy przygotowali niespodziankę dla polskiej publiczności, wykonując utwór Chcemy być sobą zespołu Perfect. Sąd apelacyjny w Katowicach wydał ostateczny wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku z 2019 roku, w którym zginęła 8-osobowa rodzina. Sąd podtrzymał większość wcześniejszych decyzji, zmieniając jedynie wyrok dla jednego z oskarżonych, skracając mu karę z 3 do 2 lat więzienia. Tragedia była wynikiem nieodpowiedzialnych działań budowlanych, które doprowadziły do uszkodzenia gazociągu.
1: W Ząbkowicach Śląskich doszło do tragicznego wypadku, gdy samochód osobowy uderzył w fasadę kamienicy. 73-letnia pasażerka zginęła na miejscu, a 78-letni kierowca w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Przechodzień cudem uniknął potrącenia, a policja bada przyczyny zdarzenia, w tym możliwość nagłego pogorszenia stanu zdrowia kierowcy. Dwuletnia dziewczynka zmarła w szpitalu po długiej walce o życie, a śledczy oskarżają jej opiekunów o skrajne zaniedbanie i przemoc. Mimo poważnych zarzutów, wrocławski sąd apelacyjny zdecydował o wypuszczeniu podejrzanych z aresztu, co spotkało się z krytyką prokuratury. Rodzice zostali objęci środkami wolnościowymi, w tym zakazem kontaktu z 5-letnią córką, która obecnie przebywa w rodzinie zastępczej. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polskie góry przeżywają zmianę w preferencjach turystów. Coraz więcej osób wybiera Beskid Śląski zamiast zatłoczonego Zakopanego. Miejscowości takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają nowoczesną infrastrukturą i spokojniejszą atmosferą. Region ten staje się poważnym rywalem dla Podhala, oferując atrakcje przez cały rok.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą także 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jürgen Elitim prawdopodobnie opuści Legię Warszawa po zakończeniu sezonu, by dołączyć do tureckiego Bursaspor. Warszawski klub wciąż ma szansę na awans do europejskich pucharów, ale musi wygrać z Motorem Lublin i liczyć na korzystne wyniki innych meczów. Legia zmaga się z trudnościami finansowymi, co może skutkować większymi zmianami kadrowymi. Bursaspor, który przeżywał kryzys, stara się odbudować swoją pozycję, a transfer Elitima ma być częścią tego procesu.
2: Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z Barceloną, co wzbudziło duże zainteresowanie. Niemieccy dziennikarze przypominają jego imponującą karierę w Bundeslidze, gdzie jest drugim najlepszym strzelcem wszechczasów. W Dortmundzie zdobył Mistrzostwo Niemiec i dotarł do finału Ligi Mistrzów, a w Bayernie Monachium stał się jednym z najlepszych piłkarzy świata, zdobywając liczne trofea i bijąc rekordy. W sumie z Bayernem zdobył 8 Mistrzostw Niemiec, 3 krajowe puchary oraz triumfował w Lidze Mistrzów.
1: Oskar Pietuszewski, młody polski piłkarz, jest bliski transferu do FC Porto. Trener Radomiaka Radom, Bruno Baltazar, ocenił, że kwota transferu wynosząca 10 milionów euro to prawdziwa okazja dla portugalskiego klubu. Baltazar przewiduje, że wartość Pietuszewskiego może w przyszłości wzrosnąć nawet do 40 milionów euro. Agent zawodnika, Mariusz Piekarski, potwierdził, że Pietuszewski zostanie w Porto na kolejny sezon. Już w najbliższą niedzielę rozpocznie się Roland Garros, a największe gwiazdy tenisa, w tym Iga Świątek i Daniil Miedwiediew, są już w Paryżu. Podczas wydarzenia organizowanego przez sponsora turnieju, Miedwiediew pochwalił grę Świątek, co wywołało zabawną wymianę zdań między tenisistami. Świątek, czterokrotna triumfatorka turnieju, jest jedną z głównych faworytek, a Miedwiediew liczy na poprawę swojego wyniku z 2021 roku, kiedy dotarł do ćwierćfinału.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Anastazja Kuś, młoda polska biegaczka, znalazła się w centrum medialnego zamieszania po krytycznych uwagach pracownika TVP, Aleksandra Dzięciołowskiego. Dziennikarz zarzucił jej, że bardziej skupia się na budowaniu wizerunku w sieci niż na wynikach sportowych. Kuś w wywiadzie dla Interi odniosła się do tych zarzutów, podkreślając, że ignoruje negatywne komentarze i skupia się na swojej karierze. Mimo krytyki, biegaczka cieszy się wsparciem wielu fanów i kontynuuje swoją sportową drogę.
1: Aston Villa zdobyła europejski puchar, pokonując SC Freiburg 3-0 w finale Ligi Europy. Gole dla drużyny z Birmingham zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Matty Cash, reprezentant Polski, znalazł się w centrum uwagi po ostrym faulu, za który otrzymał żółtą kartkę, co wywołało burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych. Trener Unai Emery po raz kolejny udowodnił swoje umiejętności, prowadząc zespół do zwycięstwa w tych rozgrywkach. Radosław Majdan i Dorota Rabczewska, znani jako polscy Beckhamowie, przez lata byli jedną z najgorętszych par show biznesu. Ich związek, choć zakończony rozwodem w 2008 roku, wciąż budzi zainteresowanie. W najnowszym wywiadzie u Grzegorza Krychowiaka Doda otwarcie mówiła o różnicach wieku i presji na posiadanie dzieci, przyznając, że rozważała wynajęcie surogatki. Te szczere wyznania zaskoczyły wielu fanów. Leandro Trossard odegrał kluczową rolę w zdobyciu przez Arsenal Mistrzostwa Anglii, mimo że przechodził przez trudny okres w życiu osobistym. Jego 13-letni związek małżeński zakończył się, co potwierdziła jego żona w mediach społecznościowych. Pomimo osobistych problemów, Trossard zdobył decydującą bramkę w meczu z West Hamem, która przypieczętowała sukces Arsenalu. Po końcowym gwizdku piłkarz celebrował zwycięstwo samotnie, co podkreśliło jego osobistą tragedię.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Piłkarze Barcelony świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii podczas uroczystej kolacji. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny z żonami. Lewandowski został szczególnie uhonorowany przez władze klubu za swoje osiągnięcia, otrzymując pamiątkową koszulkę. Lamine Yamal wzbudził zainteresowanie, pojawiając się z nową partnerką Ines Garcią. Hiszpańska gwiazda piłki nożnej, Lamine Yamal, spędza czas w Grecji z nową partnerką, influencerką Ines Garcią. W sieci wybuchła burza po sugestiach, że Ines porzuciła poprzedniego partnera dla piłkarza. Influencerka stanowczo zaprzeczyła tym plotkom, tłumacząc, że mężczyzna ze zdjęcia to tylko przyjaciel. Mimo to sytuacja przyciąga uwagę mediów i internautów. Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski w siatkówce, ocenił szanse polskiej kadry przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy. Zwrócił uwagę na niejasną sytuację związaną z odejściem Norberta Hubera z drużyny, co może wpłynąć na zaufanie trenera. Możdżonek, który obecnie angażuje się w politykę, podkreślił również swoje stanowisko w sprawie miejskich dzików, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo ludzi. Wspomniał także o fali hejtu, z jaką się spotyka, oraz o groźbach, które zgłasza odpowiednim organom.
2: Marina Łuczenko, żona Wojciecha Szczęsnego, zachwyciła swoją obecnością na festiwalu filmowym w Cannes. Polska wokalistka przyciągnęła uwagę fotoreporterów i została okrzyknięta jedną z najjaśniejszych gwiazd wydarzenia. Jej zjawiskowy wygląd szybko stał się tematem rozmów wśród europejskich internautów. Tymczasem Wojciech Szczęsny świętował z FC Barceloną zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii, choć jego wspólna gra z Robertem Lewandowskim dobiega końca.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry też pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W 932 odcinku, który zobaczymy w czwartek, 28 maja, Aise odkrywa kluczowy szczegół w lesie, co prowadzi do napiętej sytuacji. Ferit nie chce uwierzyć w winę prokuratorki Deryi, co wywołuje ostrą kłótnię między nim a Aise. W poprzednich odcinkach widzieliśmy, jak Derya desperacko próbuje ukryć, że zamordowana kobieta to jej siostra. Teraz, gdy Derya odnajduje zgubiony łańcuszek, Aise zaczyna podejrzewać jej powiązania z morderstwem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1. A najnowsze odcinki dostępne są również na TVP VOD.
2: Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego finału sezonu w 995 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 20:55 na TVP2. Jakub Dobry, gwałciciel Marii Malewicz, przeżyje upadek ze schodów i będzie próbował obrócić sytuację na swoją korzyść, oskarżając Marię o próbę zabójstwa. Dyrektor szpitala, Max Beger, stanie po stronie Marii, próbując wyciszyć sprawę. Jednak Jakub nie zamierza się poddać i rzuca podłe oskarżenia w stronę swojej ofiary. Żona Jakuba, Dorota, również wkracza do akcji, gotowa walczyć o dobre imię męża. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie wyjaśniając, czy Jakub poniesie karę za swoje czyny. W serialu Na Wspólnej szykują się niezwykle emocjonujące wydarzenia w odcinkach 4221 i 4222, które zostaną wyemitowane 1 i 2 czerwca. Mariusz Czerski dowiaduje się o groźnym guzie mózgu, co wyjaśnia jego dotychczasowe problemy. Jego partnerka Ola zmaga się z wyrzutami sumienia, a sytuację dodatkowo komplikuje teściowa. W kolejnym odcinku widzowie będą świadkami dramatycznej operacji Mariusza, po której mężczyzna traci pamięć i nie rozpoznaje swojej ukochanej. Ola, próbując ratować karierę męża, spotyka się z Zakościelnym, a w tle pojawiają się intrygi i napięcia w redakcji Krzysztofa Smolnego. Igor Nowak, po serii nieporozumień, decyduje się na odejście z pracy. W nadchodzącym 4220 odcinku serialu Na Wspólnej czekają nas emocjonujące wydarzenia. Mariusz, przebywający w szpitalu, próbuje skontaktować się z żoną Olą, ale jego stan zdrowia prowadzi do nieporozumienia. Ola myśli, że Mariusz jest pijany i przerywa rozmowę. Igor zmaga się z trudnościami w relacjach z córką Julką, która po wagarach wraca do domu pod wpływem narkotyków. W redakcji Sandra próbuje przejąć kontrolę, ale szybko zostaje uciszona przez Smolnego. Tymczasem Basia i Krzysztof konfrontują się z Andrzejem, zarzucając mu brak zainteresowania rodziną. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 28 maja o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej niezmiennie przyciąga widzów, łącząc codzienne problemy z wielkimi życiowymi zakrętami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 886 odcinku, który zostanie wyemitowany 9 czerwca, Blanka wraca na Akacjową i oskarża matkę o porwanie syna. Pułkownik Valverde podczas przyjęcia prosi Silwię o rękę, co budzi podejrzenia Leonor. Paquito odkrywa, że Flora ma towary z przemytu, a Blanka słyszy płacz swojego dziecka. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Akacjowa 38 to opowieść o miłości, zdradzie i walce o prawdę. W nadchodzącym 1936 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Artur Rogowski, mimo obietnic złożonych żonie, ulegnie uczuciom do Joanny. Po wielu wewnętrznych zmaganiach i próbach unikania zdrady, lekarz wyzna Joannie miłość. Ich emocjonalne spotkanie zakończy się wspólną nocą, co przypieczętuje los obojga. Joanna, zraniona i pod presją otoczenia, podejmie decyzję o opuszczeniu przychodni. To emocjonujące zakończenie sezonu z pewnością wstrząśnie fanami serialu. Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już 30 maja na antenie TVP2 zadebiutuje 110 odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Hanser i Cihan zmagają się z bólem po rozstaniu, a Cemil planuje wyjazd ze Stambułu z Hanser. Cinem zdradza Cihanowi tajemnicę o bejzie i pistolecie, co wprowadza dodatkowe napięcie. Serial, który rozpoczął swoją emisję w Polsce w styczniu, zastąpił Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to długa przygoda, licząca obecnie 325 odcinków, a liczba ta wciąż rośnie. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Przygoda z tym serialem potrwa jeszcze długo, zapewniając widzom wiele emocji. Złoty Chłopak zaskakuje widzów w 299 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę 27 maja. Wstrząsająca prawda wychodzi na jaw. Abidin, dotąd wierny pracownik, okazuje się biologicznym synem Wielkiej Pani i działał przeciwko planowi Korhanów. Tymczasem Halis i Ferit po wielkim pojednaniu łączą siły, by odebrać dokumenty zastawu posiadłości od Wielkiej Pani. Suna, po kłótni z Abidinem, decyduje się na rozwód i powrót do rodziny. Serial można oglądać na antenie TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14. Emocje, intrygi i niespodziewane zwroty akcji gwarantowane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Od kwietnia kolejki na badania medyczne znacznie się wydłużyły z powodu obniżenia stawek NFZ za badania ponad limity. W efekcie czas oczekiwania na rezonans wzrósł o 26%, a na tomografię o 42%. Pacjenci, jak Natalia Kołecka z Białegostoku, muszą czekać na gastroskopię nawet do września. Posłanka Joanna Wicha podkreśla, że potrzebne są systemowe rozwiązania i stabilne finansowanie, aby poprawić sytuację w ochronie zdrowia.
0: Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co wywołuje spekulacje polityczne. Ziobro planuje podróż po USA, licząc na proces ekstradycyjny, który może dostarczyć jego partii politycznego paliwa przed wyborami parlamentarnymi. Wjazd do USA umożliwiła mu wiza członka zagranicznych mediów, a jego obecność w Nowym Jorku potwierdzają źródła z jego otoczenia. Wsparcie w USA mogła zapewnić grupa amerykańskich kongresmenów, którzy wcześniej krytykowali działania polskiego rządu. Poseł PiS. Michał Wójcik został przyłapany na porannym posiłku w kawiarni, gdzie zajadał się ciastkami z bitą śmietaną i popijał je słodką kawą. Polityk żartobliwie nazywa to swoim autorskim programem odchudzającym. Wójcik od lat z humorem podchodzi do swojej słabości do słodyczy, co nie umknęło uwadze fotoreporterów. Mimo to osobom dbającym o linię zaleca się mniej kaloryczne śniadania.
1: Jacek Kurski, były prezes TVP, w programie Poranny Ring ostro skrytykował premiera Donalda Tuska i rządzącą koalicję, oskarżając ich o prowadzenie listy zemsty. Kurski twierdzi, że wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych stanowi duży problem dla rządu, ponieważ Stany Zjednoczone mogą zapewnić bardziej uczciwy proces sądowy niż Węgry. Dodatkowo Kurski zapowiedział, że jego syn zamierza pozwać Donalda Tuska za sugestie dotyczące jego rzekomego udziału w tuszowaniu przestępstw.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Żelowe buty, niegdyś uznawane za kicz, wracają na modowe wybiegi i ulice, stając się hitem lata 2026. Te kolorowe baleriny i sandałki, kojarzone z latami 80 i 90,

0: W sklepach Action pojawiły się perfumy do prania Daily White Mask, dostępne za jedyne niecałe 10 zł. Produkt ten gwarantuje długotrwały, luksusowy zapach ubrań, dzięki głównej nucie piżma. To nowoczesne rozwiązanie staje się popularne jako zamiennik tradycyjnych płynów do płukania, zapewniając wyjątkową świeżość tkanin. Ludowe wierzenia ostrzegają przed trzymaniem w domu niektórych roślin doniczkowych, które mogą przynosić pecha i złą aurę. Do takich roślin zaliczają się m.in. kaktusy, monstery i wrzosy. Warto również dbać o kondycję roślin, ponieważ zasuszone liście mogą być zwiastunem nieszczęść. Wierzenia te mają swoje korzenie w starożytnych legendach i mitach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci można łatwo zneutralizować domowym sposobem. Wystarczy posypać dno pojemnika sodą oczyszczoną, która działa jak naturalny pochłaniacz zapachów. Dla lepszego efektu można dodać kilka kropel olejku eterycznego. Regularne mycie kosza wodą z płynem do naczyń, octem i cytryną również pomoże utrzymać świeżość.
0: W Krępie Słupskiej doszło do groźnego wypadku, w którym 7-letni rowerzysta został potrącony przez samochód marki BMW. Chłopiec z obrażeniami nogi trafił do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze przypominają, że dzieci poniżej 10 lat mogą jeździć rowerem po drogach, tylko pod opieką dorosłych. Od 3 czerwca wchodzi w życie obowiązek noszenia kasków ochronnych przez dzieci do 16 roku życia.
2: Piwonie często przyciągają mrówki i mszyce, które mogą osłabiać pąki i uniemożliwiać prawidłowe kwitnienie. Istnieje jednak prosty, ekologiczny sposób na pozbycie się tych szkodników. Wystarczy przygotować domowy oprysk z cebuli, czosnku i szarego mydła, który skutecznie odstraszy nieproszonych gości. Regularne stosowanie tego naturalnego środka pomoże chronić kwiaty przed uszkodzeniami.
0: Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller, dawni liderzy SLD, spotkali się niespodziewanie w kościele podczas mszy żałobnej za ich wspólnego przyjaciela, kierowcę rajdowego Roberta Muchę. Były prezydent przyznał, że mimo dawnych urazów przekazali sobie znak pokoju. Kwaśniewski, znany ateista, podkreślił, że jego przekonania nie przeszkadzają mu w oddaniu hołdu zmarłemu. Spotkanie określił jako znak opatrzności.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza, znanego prawnika i współtwórcy filmowego arcydzieł Krzysztofa Kieślowskiego. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli przedstawiciele świata kultury, polityki i wymiaru sprawiedliwości, w tym Małgorzata Kidawa-Błońska i Bogdan Borusewicz. Krzysztof Piesiewicz był cenionym senatorem oraz współautorem scenariuszy do takich filmów jak Dekalog i Trzy kolory. Spoczął na Starych Powązkach w Warszawie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cher, ikona amerykańskiej muzyki, właśnie skończyła 80 lat. Ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej stanął w miejscu? Związana z mężczyzną o połowę młodszym nie przestaje zaskakiwać, a plotki o jej sekretnym ślubie tylko podgrzewają atmosferę. Artystka, która od 6 dekad króluje w showbiznesie, nie szczędzi ciepłych słów o swoich dawnych miłościach, a lista jej romansów to prawdziwa galeria sław. Czyżby Cher znalazła eliksir młodości?
2: Natasza Urbańska w końcu spełniła swoje dziecięce marzenie, pojawiając się na czerwonym dywanie w Cannes. Wzruszona artystka przyznała, że to dla niej wyjątkowy moment, choć bardziej niż moda liczyły się emocje. W czerwonej sukni od Doroty Goldpoint przyciągnęła uwagę fotoreporterów, a jej droga do tego sukcesu wcale nie była usłana różami. Cóż, wygląda na to, że dobre nawodnienie i sen to klucz do sukcesu na czerwonym dywanie.
1: Olga Tokarczuk, nasza noblistka, wywołała prawdziwą burzę w literackim świecie, przyznając, że korzysta z zaawansowanego modelu językowego AI. Choć z żalem wspomina odchodzącą tradycyjną literaturę, niektórzy pisarze, jak Szczepan Twardoch czy Remigiusz Mróz, nie kryją oburzenia. Tokarczuk szybko wyjaśniła, że AI to dla niej tylko narzędzie, a nie współautor. Na koniec, z lekkim przymrużeniem oka, dodała, że inspiracji szuka również we własnych snach.
2: Dziś Warszawa pożegnała Stanisławę Celińską, aktorkę i pieśniarkę, której koncerty miały trwać jeszcze przez cały rok. Na uroczystości pojawiło się wiele znanych twarzy, a w centralnym miejscu kościoła stanęła elegancka trumna, obok której umieszczono kolorowe zdjęcie artystki. Celińska, mimo poważnych problemów zdrowotnych, do końca chciała być blisko fanów. Życie napisało jednak swój dramatyczny scenariusz, zabierając ją niespodziewanie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a nad lazurowym wybrzeżem błyszczą gwiazdy jak nigdy. Polskie akcenty? Oczywiście. Ania Rubik w czarnym garniturze przyciągała spojrzenia, a Paweł Pawlikowski z filmem Ojczyzna jest na ustach wszystkich, walcząc o Złotą Palmę. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal filmowy, a nie pokaz mody.
1: W hotelu Paradise 12 emocje sięgają zenitu, ale nie na ekranie, a w mediach społecznościowych. Tobiasz i Marcel, zamiast spokojnie cieszyć się słońcem, plątali się w aferę z rasistowskimi podtekstami. Marcel, zmęczony plotkami, postanowił wylać swoje żale w internecie, twierdząc, że Tobiasz rzucał rasistowskie teksty. Tobiasz z kolei broni się, mówiąc, że kolor skóry nie definiuje człowieka. Cóż, wygląda na to, że reality show przeniosło się z wyspy do sieci. Tomasz Haja Dawid, wokalista zespołu Oberschlesien, przeżywa niewyobrażalny dramat po nagłej śmierci swojego 16-letniego syna, Piotra. Nastolatek, pełen życia i pasji do sportu, po prostu zasnął i już się nie obudził. W obliczu fali spekulacji w sieci, zrozpaczony ojciec postanowił przerwać milczenie, podkreślając, że chce jedynie w spokoju przeżyć żałobę. Tymczasem internetowi detektywi nie mogą się powstrzymać od tworzenia kolejnych teorii spiskowych. Agnieszka Chylińska, królowa polskiej sceny poprockowej, świętuje swoje 50. urodziny z przytupem. W Łodzi, w Atlas Arenie, odbędzie się wielkie show zatytułowane Wy i ja, impreza mojego życia. Bilety zniknęły szybciej niż ciepłe bułeczki, ale spokojnie, TVN zadbał o transmisję na żywo. Start w sobotę, 23 maja o 19.45. Kto by pomyślał, że życie zaczyna się po 50?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cigarettes After Sex znowu zaskakują. Ich nowy singiel Twizzler wprowadza energetyczny powiew na scenę muzyczną, a premiera na krok tylko podgrzała atmosferę. Greg Gonzalez nie próżnuje, bo zaledwie miesiąc temu zaskoczył wszystkich występem z Karol G na Coachella. Zespół bije rekordy na Spotify, a ich utwór Apocalypse przekroczył magiczne 2 miliardy odtworzeń. Wygląda na to, że Cigarettes After Sex nie zamierzają zwalniać tempa. Fani heavy metalu, przygotujcie się na emocjonalną jazdę bez trzymanki. Już 9 czerwca 2026 roku na platformach VOD oraz na DVD i Blu-ray zadebiutuje dokument Diano – Iron Maiden's Lost Singer. To nie jest kolejny nudny rockowy dokument, ale prawdziwa opowieść o Paulu Diano, dawnym wokaliście Iron Maiden, który mimo trudności zdrowotnych do końca zachował swój metalowy pazur. W filmie pojawią się takie gwiazdy jak James Hetfield z Metallica czy Gene Simmons z Kiss, a reżyser Wes Orchowski obiecuje, że to coś, czego jeszcze nie widzieliście. Machine Gun Kelly, teraz znany jako MGK, postanowił rozgrzać atmosferę w świecie muzyki, wydając kawałek Fix Your Face z Fredem Durstem. Utwór szybko zdobył popularność, ale to nie muzyka przyciągnęła uwagę, a raczej tekst, który uderza w dawnego kumpla, Youngblooda. Konflikt między muzykami nabiera rumieńców, a MGK zarzuca Youngbloodowi kłamstwa dotyczące odwołanej trasy koncertowej. Przedstawiciel Youngblooda odpowiada, że Dominic jest zbyt zajęty sukcesami, by przejmować się tymi oskarżeniami. Cóż, wygląda na to, że w muzycznym świecie nie brakuje dramatów.
1: Metallica znowu zaskakuje. Podczas koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie amerykańscy giganci rocka postanowili zagrać Chcemy być sobą Perfektu. Zbigniew Hołdys, twórca utworu, był zaskoczony, ale i pełen podziwu dla ich wysiłku. Choć przyznał, że brzmiało to trochę jak śpiewanie przy ognisku. Cóż, może nie było to mistrzostwo świata, ale przecież liczy się gest, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich powracają na sezon 2026 roku, rozpoczynając się 5 lipca. Inauguracja połączona będzie z otwarciem odnowionej przestrzeni, a wystąpią Piotr Aleksewicz i Jakub Kuszli. Tegoroczny cykl, obchodzący stulecie pomnika Fryderyka Chopina, potrwa do 27 września i będzie bezpłatny. W programie znajdą się występy wybitnych pianistów z Polski i zagranicy. W Warszawie istnieje system miejsc schronienia, który teoretycznie ma zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom w sytuacji zagrożenia. Jednak w praktyce dostęp do tych miejsc jest często utrudniony, a wiele z nich nie jest otwartych na co dzień. Mapa wskazuje lokalizację, ale nie gwarantuje, że drzwi będą otwarte w momencie potrzeby. Miasto podkreśla, że system ma charakter informacyjny, a jego pełna funkcjonalność zależy od decyzji administracyjnych w sytuacjach kryzysowych. W Ząbkach doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarło niespełna dwuletnie dziecko w jednym z klubów dziecięcych. Władze miasta zapowiadają wzmożone kontrole wszystkich placówek opieki nad najmłodszymi. Burmistrz Małgorzata Zyśk podkreśla, że placówka była wcześniej kontrolowana zgodnie z procedurami. Śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury ma wyjaśnić przyczyny tragedii. Ministerstwo Edukacji opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026-2027 z kilkoma istotnymi zmianami. Wiosenna przerwa świąteczna odbędzie się od 25 do 30 marca przyszłego roku, co oznacza przesunięcie o ponad tydzień wcześniej w porównaniu do obecnego roku. Maturzyści zakończą naukę 30 kwietnia przyszłego roku, co daje im niemal tydzień dłuższej nauki przed egzaminami. Zmienią się także terminy ferii zimowych w niektórych województwach, w tym na Mazowszu i Podkarpaciu. W centrum Krakowa, w okolicach Alei Krasińskiego i Mostu Dębnickiego, doszło do awarii wodociągowej, która sparaliżowała ruch. Kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi korkami, ponieważ dostępny jest tylko jeden pas w stronę Błoń. Prace naprawcze mogą potrwać do godziny 13. Służby apelują o omijanie tego rejonu i korzystanie z alternatywnych tras. 18 maja w Małopolsce padły trzy główne wygrane w mini lotto. Szczęśliwe kupony zakupiono w Krakowie, Krzeszowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej, a każdy z triumfatorów otrzyma 69 240 zł. Wylosowane liczby to 2, 4, 7, 21 i 37. Tego samego dnia szczęście uśmiechnęło się także do graczy z Wrocławia, Lublina i Krosna. Sąd w Częstochowie skazał 31-letniego Adama S. na 20 lat więzienia za zabójstwo Mariusza R. w Kochanowicach. Do tragedii doszło w czerwcu ubiegłego roku, gdy Adam S. zaatakował nożem nowego partnera swojej byłej partnerki. Obrona argumentowała, że działał w afekcie, jednak sąd odrzucił tę wersję. Dodatkowo Adam S. musi zapłacić 100 tysięcy złotych odszkodowania córce zamordowanego.
2: W Mysłowicach trwa proces Norberta A., oskarżonego o brutalne zabójstwo swojego znajomego Krystiana. Do tragedii doszło w lipcu zeszłego roku podczas spotkania towarzyskiego, kiedy między mężczyznami wybuchła awantura. Matka ofiary, Krystyna Kawalec, nie wierzy w skruchę oskarżonego i domaga się dla niego najsurowszej kary. Ekspertyzy psychologiczne wskazują na głębokie zaburzenia osobowości Norberta A. i jego uzależnienie od alkoholu.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie nad Bałtykiem cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. W dniu rozpoczęcia przedsprzedaży, 15 maja, serwery były przeciążone, a pokoje rezerwowano co 16 sekund. W ciągu pierwszej doby sprzedano 2119 pobytów wakacyjnych. Oficjalne otwarcie kompleksu zaplanowano na 26 czerwca. W sobotę na meczu Jagiellonii Białystok z zagłębiem trybuny Horten Areny wypełnią się 4000 dzieci w ramach akcji Młoda Ultra. Inicjatywa ta ma na celu integrację młodych fanów i naukę kulturalnego dopingu. Każde dziecko otrzyma pamiątkowy szalik w barwach klubu. Stawką meczu jest wicemistrzostwo kraju, które daje szansę na eliminację Ligi Mistrzów. Jagiellonia musi wygrać i liczyć na potknięcie Górnika Zabrze.
2: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznych poszukiwań 3-letniego chłopca, który zniknął podczas spaceru z babcią w Bolesławcu. W akcję zaangażowali się zarówno policjanci, jak i mieszkańcy, przeczesując lasy i place zabaw. Dzięki wspólnym wysiłkom dziecko odnaleziono całe i zdrowe w rejonie lasu. Policja apeluje do opiekunów o większą ostrożność i edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa.
1: We Wrocławiu sąd zdecydował o zwolnieniu z aresztu rodziców podejrzanych o znęcanie się nad dwuletnią córką, która zmarła po długiej walce o życie. Prokuratura oskarża ich o skrajne zaniedbanie i przemoc, co miało doprowadzić do śmierci dziecka. Mimo poważnych zarzutów sąd uznał, że nie ma ryzyka utrudniania postępowania, dlatego zastosowano wobec rodziców dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. W Ząbkowicach Śląskich doszło do tragicznego wypadku, gdy Fiat prowadzony przez 78-letniego mężczyznę wjechał na chodnik i uderzył w kamienicę. Niestety, 73-letnia pasażerka zmarła na miejscu, mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych. Kierowca w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Policja bada przyczyny zdarzenia, a na miejscu przez kilka godzin występowały utrudnienia w ruchu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą również 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura wprowadza miasto w lekki, radosny rytm. Idealny czas na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Polskie linie lotnicze mają zabezpieczone dostawy paliwa, mimo gwałtownego wzrostu jego cen. Pasażerowie nie muszą obawiać się drastycznych podwyżek cen biletów dzięki spadkowi popytu na podróże i silnej konkurencji na rynku. Ryanair dzięki wcześniejszym kontraktom utrzymuje atrakcyjne ceny, co wpływa na całą branżę. Orlen zapewnia stabilność dostaw paliwa, korzystając z dywersyfikacji źródeł. Mimo stabilnych dostaw, spadek popytu ogranicza możliwości podnoszenia cen biletów. Polskie linie lotnicze LOT nadal zawieszają loty do Tel Awiwu, Bejrutu i Riadu ze względów bezpieczeństwa.
1: Nowe przepisy dotyczące haków holowniczych mogą być kosztowne dla kierowców. Za brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym grozi mandat do 500 zł. Po zamontowaniu haka kierowca ma 30 dni na badanie techniczne i zgłoszenie w urzędzie, aby uniknąć kary. Najwyższe mandaty, sięgające nawet 5000 zł, dotyczą niewłaściwego używania haka z bagażnikiem rowerowym. Przenoszenie tablicy rejestracyjnej na bagażnik może skutkować 8 punktami karnymi i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Aby uniknąć problemów, konieczne jest wyrobienie trzeciej tablicy rejestracyjnej do montażu na bagażniku.
0: Od 1 czerwca wzrosną zasiłki dla bezrobotnych. Ministerstwo Rodziny ogłosiło, że najwyższe świadczenie przekroczy 2140 zł brutto miesięcznie. Zmiany obejmą setki tysięcy osób zarejestrowanych w urzędach pracy, a nowe przepisy uproszczą formalności, eliminując między innymi comiesięczne wizyty w urzędach. Osoby z długim stażem pracy mogą liczyć na wyższe świadczenia przez pierwsze 3 miesiące. Bezrobotni z krótkim stażem pracy otrzymają teraz pełną kwotę zasiłku. Stopa bezrobocia w Polsce wynosi obecnie 6%, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych przekracza 935 tysięcy. Unia Europejska uruchomiła pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości ponad 3 miliardów euro. To pierwsza transza z większego pakietu o wartości 90 miliardów euro. Wypłata środków nastąpi w drugim kwartale 2026 roku, ale Ukraina musi spełnić określone warunki. Kluczowe reformy dotyczą walki z korupcją, praworządności i modernizacji finansów publicznych. Dalsze wsparcie będzie uzależnione od postępów w tych obszarach. Porozumienie zostało formalnie zatwierdzone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Najnowsze badanie fundacji iBreez ujawnia, że Polacy coraz bardziej krytycznie patrzą na piwa bezalkoholowe. Aż 64% respondentów uważa, że napoje 0% mogą oswajać młodzież z alkoholem. Większość badanych postrzega reklamy piw bezalkoholowych jako promocję tradycyjnych marek alkoholowych. Co ciekawe, 59% Polaków popiera zakaz sprzedaży piwa, 0% nieletnim. Badanie pokazuje także rosnące poparcie dla ograniczeń w reklamie i sprzedaży alkoholu, takich jak zakaz sprzedaży na stacjach paliw. Wyniki te wskazują na zmieniające się postawy społeczne wobec alkoholu w Polsce.
1: Rząd Donalda Tuska planuje uprościć przepisy dla maszynistów, likwidując bariery biurokratyczne. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym zakłada rezygnację z podwójnych badań lekarskich dla kandydatów na maszynistów. Badania okresowe dla osób do 55 roku życia będą ważne dłużej, co 3 lata zamiast co 2. Zmiany te dostosowują polskie prawo do regulacji unijnych. Nowe przepisy precyzują również zasady prowadzenia pociągu na nieznanej trasie, wymagając obecności drugiego maszynisty lub przedstawiciela zarządcy infrastruktury. Celem jest usprawnienie procesu szkolenia i weryfikacji kwalifikacji zawodowych.
0: Prezes UOKiK nałożył ponad 2,6 miliona złotych kary na firmę Mobile Marketing Center za oszustwa związane z kursami językowymi. Firma stworzyła fikcyjny Europejski Fundusz Wsparcia, aby sprzedawać kursy z rzekomą 87% zniżką. Klienci byli wprowadzani w błąd, płacąc pełną cenę, myśląc, że korzystają z wyjątkowej okazji. Dodatkowo firma oferowała darmowe kursy, które wymagały zakupu innych produktów. Konsultanci telefoniczni często nie informowali o handlowym celu rozmowy, a firma utrudniała odstąpienie od umowy. Decyzja UOKiK jest prawomocna, a firma musi poinformować klientów o nałożonej karze.
1: Carrefour wprowadza nowy koncept sklepów pod nazwą Carrefour des Générations, skierowany do klientów powyżej 60 roku życia. Projekt ten odpowiada na starzenie się społeczeństwa i rosnącą siłę zakupową seniorów. Nowe sklepy, takie jak Carrefour Express i City, zaoferują uproszczone oznaczenia, mniejsze porcje produktów oraz większy wybór lokalnych artykułów. Pracownicy przejdą dodatkowe szkolenia, aby lepiej wspierać starszych klientów podczas zakupów. Sklepy mają stać się miejscem spotkań, oferując wydarzenia integracyjne i inne aktywności. Carrefour chce być ulubioną siecią handlową seniorów, dostosowując swoje usługi do ich potrzeb. Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza podpisały w Warszawie Memorandum o Współpracy. Porozumienie to, nazwane PORSU, ma na celu rozwój współpracy obronnej między Polską a Ukrainą. Planowane jest utworzenie Centrum Kompetencji, które będzie koordynować projekty technologiczne i produkcyjne. Współpraca obejmie m.in. technologie dronowe i systemy rakietowe. Memorandum ma również na celu opracowanie mechanizmów finansowania wspólnych projektów. Podpisanie dokumentu ma wzmocnić więzi między polskimi i ukraińskimi firmami z sektora obronnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą też 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Złoty Chłopak, odcinek 299, już wkrótce na ekranach. W środę, 27 maja, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Halis i Ferit, dotąd zwaśnieni, połączą siły, by stawić czoła wspólnemu wrogowi. Odkrycie prawdziwej tożsamości lojalnego służącego Abidina wstrząśnie rodziną, ujawniając jego mroczne plany. Ceyran, po burzliwej kłótni, zdecydowała się zakończyć małżeństwo, a Naci dostarczył dowody kompromitujące wielką panią. Serial można śledzić na TVP1 codziennie o 14. To będzie odcinek pełen zaskoczeń i dramatycznych zwrotów akcji. W 1936 odcinku M jak miłość, który będzie ostatnim przed przerwą wakacyjną, Agnes przeżyje emocjonalne zawirowania. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55 na TVP2. Agnes zrozumie, że jej więź z synem Pawła, Antosiem, stała się zbyt silna. Choroba chłopca wywoła w niej panikę, a rozłąka z nim i Pawłem będzie dla niej nie do zniesienia. W poruszającej scenie Agnes wyzna Marysi, że traktuje Antosia jak własne dziecko, co jest dla niej szczególnie trudne, ponieważ sama nie może mieć dzieci. Finał sezonu przyniesie wiele emocji, gdy Agnes zdecyduje się odwiedzić Pawła i Antosia, nie mogąc dłużej wytrzymać bez nich w Grabinie. To odcinek pełen wzruszeń i trudnych decyzji.
0: Finał 12. edycji Hotelu Paradise zbliża się wielkimi krokami. Już 21 maja o godzinie 20 na antenie TVN. 7 dowiemy się, która para zdobędzie rekordową nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych. Dzień wcześniej, 20 maja, 4 pary zmierzą się w decydującej konkurencji, z której tylko 3 awansują do finału. Ostatnia Pandora sezonu przyniesie trudne pytania od byłych uczestników, a kluczowe głosowanie wyłoni 2 pary finałowe. Po wielkim finale czeka nas jeszcze niespodzianka. Specjalny odcinek Super Pandora, nagrany po zakończeniu programu, zostanie udostępniony na platformie Player. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak naprawdę potoczyły się relacje po programie. Data premiery tego odcinka nie została jeszcze ujawniona.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 885 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca, Arturo i Silvia stają się bohaterami, ratując życie następcy tronu. Susana wybacza pułkownikowi jego dawne grzechy, a Casilda opłakuje męża, znajdując pocieszenie u kuzyna Jacinto. Blanka jest przekonana, że jej dziecko było żywe, choć Diego uważa, że to tylko złudzenie. Leonor i Inigo odkładają wyjazd z powodu troski o bliskich. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która w obronie własnej zabija męża i ucieka, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 932, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, Poyraz jest o krok od zdemaskowania tajemniczego szefa. Po wielu perypetiach, w tym podrzuceniu narkotyków i ucieczce podejrzanego, Poyraz odkrywa, że za wszystkim stoi Semich. Jednak w ostatniej chwili Kansel ratuje brata, ostrzegając go przed zasadzką. Jeden telefon wystarcza, by Semich uniknął schwytania, a plan Poyraza legł w gruzach. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. To turecki hit, który trzyma w napięciu od pierwszego do ostatniego momentu.
1: Dziedzictwo to serial pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W odcinku 932, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, Aise wykazuje się niezwykłą intuicją, odkrywając kluczowy szczegół na miejscu zbrodni. Ferit nie chce jednak uwierzyć, że prokuratorka Deria może być zamieszana w morderstwo, co prowadzi do ostrej konfrontacji między partnerami. W poprzednich odcinkach Deria desperacko próbowała ukryć, że ofiarą jest jej siostra Leila, nawet posuwając się do planowania fałszerstwa wyników badań DNA. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. Nie przegapcie tej emocjonującej historii.
0: M jak miłość zbliża się do finału sezonu z odcinkiem 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja. To ostatni epizod przed letnią przerwą, a fani już z niecierpliwością czekają na powrót serialu. Nowy sezon rozpocznie się na początku września, choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona. W nadchodzących odcinkach widzowie będą śledzić losy Natalki po dramatycznej strzelaninie oraz skomplikowane relacje u Rogowskich. Artur zdradził Marysię z Joanną, co wprowadzi sporo napięcia. Twórcy dziękują fanom za słabnące wsparcie i obiecują, że nowe odcinki przyniosą wiele emocji. Panna Młoda w 108 odcinku przynosi prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Mukader podejmuje drastyczne kroki wobec Hanser, co może mieć nieodwracalne skutki. W rezydencji wprowadzane są nowe, surowe zasady, a atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Bejza przejmuje inicjatywę, zmuszając Gülsum do posłuszeństwa. Tymczasem zdrowie Cichana gwałtownie się pogarsza, co zmusza bliskich do szybkiego działania. W tym chaosie pojawiają się jednak niespodziewane, pozytywne wieści, które mogą odmienić losy bohaterów. Premiera tego odcinka odbędzie się 28 maja o godzinie 17:20 na TVP 2. To kolejny odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Dyskusja o poselskich kilometrówkach ponownie zyskała na sile po ujawnieniu przez posłankę Paulinę Matysiak jej minimalnych wydatków na podróże. Od 2019 roku Matysiak nie korzysta z państwowych środków na ten cel, promując transport publiczny. W kontrze poseł Jacek Niedźwiecki z Koalicji Obywatelskiej rozliczył ponad 47 tysięcy złotych na podróże, co wywołało publiczną debatę o przejrzystości i zasadności wydatków poselskich. Wiele osób zwraca uwagę na systemowy problem z rozliczaniem kosztów podróży przez parlamentarzystów. Niektórzy posłowie korzystają z taksówek na koszt Sejmu, a rekordzistą w tej kategorii jest Rafał Bochenek z PiS, który wydał ponad 25 tysięcy złotych. Szymon Szynkowski-Welsenk również wydał znaczną sumę, blisko 24,5 tysiąca złotych. Posłowie rozliczają także przejazdy prywatnymi autami, bez szczegółowej ewidencji tras, co pozwala na zwrot kosztów nawet bez posiadania prawa jazdy lub samochodu. Wśród takich przypadków jest Antoni Macierewicz, który otrzymał prawie 17 tysięcy złotych, mimo że nie ma prawa jazdy.
2: W Mountain Air w Nowym Meksyku doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 3 osoby zmarły z powodu przedawkowania narkotyków. Podczas akcji ratunkowej 23 ratowników i strażaków zostało zatrutych niezidentyfikowaną substancją, co spowodowało ich hospitalizację. Stan dwojga osób jest ciężki, a przyczyna zatrucia wciąż pozostaje nieznana. Nowy Meksyk zmaga się z wysoką liczbą zgonów z powodu przedawkowania, co jest jednym z najwyższych wskaźników USA. Europejski mechanizm PURL, uruchomiony w 2025 roku, zebrał prawie 5,5 miliarda dolarów na wsparcie militarne dla Ukrainy. Norwegia z wkładem około 866 milionów dolarów okazała się największym darczyńcą. Sytuacja na froncie pozostaje w impasie, z Rosją utrzymującą inicjatywę, a Ukraina boryka się z brakami amunicji i personelu. Ukraińska obrona powietrzna osiągnęła skuteczność przechwytywania ponad 88% rosyjskich ataków, ale nadal jest zależna od zagranicznych dostaw.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Decyzja Donalda Trumpa o redukcji wojsk w Niemczech wywołała dyplomatyczny chaos, dotykając również Polski. Kongres USA, zarówno republikanie, jak i demokraci, sprzeciwiają się tym planom, podkreślając znaczenie wschodniej flanki NATO w obliczu rosyjskich zagrożeń. Polska rozpoczęła intensywną ofensywę dyplomatyczną w Waszyngtonie, aby zapewnić utrzymanie amerykańskiej obecności wojskowej. Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, a szczegóły będą konsultowane w najbliższych tygodniach.

0: jest regularność ruchu, jak codzienne spacery czy wybieranie schodów zamiast windy. Systematyczna aktywność fizyczna, nawet w mniejszych ilościach, może przynieść realne korzyści zdrowotne.
1: Policjanci z Oleśnicy, wspierani przez kontrterrorystów z Wrocławia, zlikwidowali 2 nielegalne salony gier w Sycowie i Gierutowie. Zabezpieczono 12 automatów do gier i zatrzymano 4 osoby, w tym 21-latka z metamfetaminą. Akcja była częścią walki z przestępczością gospodarczą i miała na celu eliminację miejsc związanych z nielegalnym hazardem i innymi przestępstwami. Osobom odpowiedzialnym za organizację nielegalnych gier grozi kara do 3 lat więzienia i wysokie grzywny.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na obwodnicy Jarosławia doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 57-letni mężczyzna poruszał się elektrycznym wózkiem inwalidzkim pod prąd. Policja szybko zareagowała, eskortując go bezpiecznie poza ruchliwy odcinek drogi. Funkcjonariusze przypomnieli, że osoby na wózkach powinny poruszać się lewą stroną jezdni, by widzieć nadjeżdżające pojazdy. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów dla wspólnego bezpieczeństwa.
0: 17 maja w miejscowości Bieniec pod Wieluniem doszło do pożaru balotów słomy, które spłonęły, powodując straty w wysokości 20 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 39-letniego recydywistę, który był pijany i podejrzewany o podpalenie. Kluczową rolę w zatrzymaniu odegrał aspirant sztabowy Damian Pęcherz, który mimo dnia wolnego ujął sprawcę. Mężczyźnie grozi do 7,5 roku więzienia.
1: Obserwujemy powrót do imion popularnych przed dekadami, podczas gdy te z lat 90., jak Sylwia, tracą na popularności. Imię Sylwia, które kiedyś cieszyło się dużym uznaniem, w 2025 roku nadano tylko 30 dziewczynkom. Tymczasem Anna pozostaje najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce. Nosi je ponad 1 000 000 kobiet. Trendy w nadawaniu imion zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej sięgają po klasyczne formy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, 2 dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4 osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał G., znany influencer z telewizji, znów w centrum uwagi. Sąd uznał go za winnego w sprawie dotyczącej czynności seksualnej wobec osoby w stanie ograniczonej świadomości. Wyrok? 1 rok więzienia, w zawieszeniu na 3 lata, a do tego grzywna i odszkodowanie. A wszystko to jeszcze nieprawomocne, więc historia może się ciągnąć dalej. Ciekawe, czy to kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może jednak coś więcej. Agnieszka Kaczorowska znowu na językach po skandalicznym pożegnaniu z 17. edycją Tańca z Gwiazdami, gdzie opuściła parkiet z fochami i bez pożegnania, plotki o jej powrocie nie cichną. Jej partner, Marcin Rogacewicz, podsyca emocje, sugerując, że Kaczorowska mogłaby zasiąść w jury programu. Czyżby szykowała się nowa era w tanecznym show? Cóż, jej numer telefonu podobno się nie zmienił, więc może produkcja już dzwoni. W Powsinie otwarto nową klinikę medycyny estetycznej i ginekologii Estebel. Ale to nie medycyna była na ustach wszystkich, a stylizacje gwiazd. Karolina Pisarek, która niedawno ogłosiła ciążę, przyciągnęła uwagę swoim ciążowym brzuszkiem, promieniejąc u boku męża Rogera Sali. Ada Fijał z kolei znowu zaszalała z odważną modą, udowadniając, że nie boi się mocnych kolorów. Choć klinika oferuje szeroki wachlarz usług, to jednak tego wieczoru najwięcej emocji wzbudziły kreacje celebrytów. W programie Chłopaki do wzięcia widzowie zostali zaskoczeni smutnym zakończeniem 479 odcinka. Produkcja ujawniła, że Robert Głozak, znany jako Mana, zmarł 12 kwietnia w wieku 49 lat. Jego poetycka dusza i refleksje o życiu przyciągały uwagę fanów, którzy teraz nie mogą uwierzyć w jego odejście. Informacja o śmierci była trzymana w tajemnicy przez ponad miesiąc, co tylko podsyciło emocje wśród internautów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Kylie Minogue, australijska ikona pop, po raz kolejny pokonała raka, tym razem w tajemnicy, z dala od fleszy. W dokumencie na Netflix ujawniła, że choroba powróciła na początku 2021 roku, ale udało jej się wygrać tę walkę bez medialnego szumu. Teraz, z jeszcze większą pasją do muzyki, przygotowuje się do świętowania 40-lecia kariery. Niestety, z powodu problemów zdrowotnych musiała odwołać koncert w Łodzi, ale fani mogą liczyć na jej powrót na scenę w 2027 roku.
1: Polska edycja Love is Blind zakończyła się z hukiem, a finałowy odcinek wywołał prawdziwą burzę emocji. Połowa par zdecydowała się na małżeństwo, ale to nie one przyciągnęły największą uwagę. Julia i Kamil stali się bohaterami skandalu, gdy na jaw wyszła mroczna przeszłość Kamila, a matka Julii z entuzjazmem oklaskiwała zerwanie na ślubnym kobiercu. Internauci nie pozostawili suchej nitki na tej sytuacji, a Julia dziękuje fanom za wsparcie, próbując przetrwać medialną burzę.
2: Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela postanowili zamknąć wspólny rozdział życia, wystawiając na sprzedaż swój luksusowy dom. Po rozstaniu oboje szybko odnaleźli się w nowych miejscach, a teraz ich dawna rezydencja czeka na nowych właścicieli. Kaczorowska, nie kryjąc emocji, podzieliła się zdjęciami wnętrz, które przez lata były tłem ich życia. Czy ktoś zdoła poczuć się tam równie wyjątkowo, jak sugeruje była tancerka? Czas pokaże.
1: W dżungli zakończył się 3. sezon Królowej Przetrwania, a zwyciężczynią została Dominika Ryba. Uczestniczki musiały zmierzyć się nie tylko z konkurencjami, ale i z deszczem oraz pijawkami. Sophie, choć miała szansę wyeliminować rywalkę, postawiła na Nicole, ale to Dominika okazała się najsilniejsza, zdobywając tytuł i 75 tysięcy złotych. Jak widać, w dżungli nie tylko przetrwanie, ale i charakter mają znaczenie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pierwszy sezon Love is Blind Polska zakończony, a emocje sięgają zenitu. Widzowie nie mogą się doczekać wielkiego reunionu, który odbędzie się już 24 maja na Netflixie. Wśród uczestników, którzy pojawią się na spotkaniu, są m.in. Malika i Julita, których miłosne perypetie podbiły serca widzów. Czyżbyśmy mieli poznać prawdę o ich związkach i zobaczyć niewidziane dotąd materiały? Cóż, pozostaje tylko czekać na kolejne dramaty i niespodzianki.
2: Maciej Zakościelny, dawny amant polskiego kina, pokazuje, że nawet po rozstaniu można być super tatą. Choć związek z Pauliną Wyką to już przeszłość, Zakościelny nie zapomina o synkach. Ostatnio widziano go na rowerowej przejażdżce z Borysem i Aleksandrem, a potem na lodach. Kto by pomyślał, że rozstanie może być tak sportowe i słodkie?
1: Bruce Springsteen, nieustraszony boss rocka, znów na celowniku. Jego trasa Land of Hope and Dreams Tour wywołała prawdziwą burzę, a sam muzyk i jego zespół mierzą się z groźbami śmierci. Wszystko przez to, że Springsteen nie boi się mówić, co myśli o polityce Donalda Trumpa. FBI i agencje rządowe są w pełnej gotowości, a dodatkowe środki bezpieczeństwa stały się koniecznością. Cóż, nie każdy artysta potrafi tak skutecznie łączyć muzykę z polityką. The Smashing Pumpkins znów zaskakują. Po ponad 3 dekadach oczekiwania Billy Corgan i spółka wracają do studia z legendarnym producentem Butchem Vigiem. Choć nowy utwór jest już prawie gotowy, Corgan tajemniczo milczy na temat jego tytułu i daty premiery. A jakby tego było mało, zespół rusza w trasę koncertową The Rats in a Cage, by świętować 30-lecie kultowego albumu Melancholy and the Infinite Sadness. Szykuje się prawdziwa uczta dla fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura także 17 stopni i wiatr północny o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warsaw Enterprise Institute opublikował czarną księgę, w której wymienia kontrowersyjne wydatki publiczne w Warszawie. Na liście znalazły się m.in. kosztowna toaleta w Parku Skaryszewskim, której budowa kosztowała blisko 650 tysięcy złotych, oraz strefa relaksu przy ulicy Puławskiej, krytykowana za betonozę. W zestawieniu pojawiła się także opustoszała kamienica przy Nowym Świecie, której przyszłość pozostaje niepewna. Na warszawskiej Białołęce urzędnicy przejęli posesję przy ulicy Kuszników 27, co jest związane z przebudową ulicy Białołęckiej. Dom rodziny Lusińskich zostanie zburzony, mimo że właściciele uważają, iż zaoferowana rekompensata jest zbyt niska. Klucze do budynku przekazał sąsiad, a samo przejęcie odbyło się bez incydentów. Spór o wysokość odszkodowania będzie kontynuowany w sądzie. Od 30 maja do końca lipca tramwaje nie będą kursować przez Most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie w Warszawie z powodu remontu torowiska. Prace obejmą wymianę 6 km torów oraz modernizację przystanków przy dworcu centralnym. Wiceprezes tramwajów warszawskich, Konrad Niklewicz, zapewnia, że zastosowane zostaną innowacyjne metody, aby zminimalizować utrudnienia. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzi zmiany w trasach tramwajów oraz uruchomi autobusy zastępcze. W centrum Krakowa doszło do poważnej awarii wodociągowej w rejonie przystanku Jubilat, co spowodowało gigantyczne korki i chaos na drogach. Służby pracują nad usunięciem usterki, ale utrudnienia mogą potrwać do godziny 13. Kierowcom zaleca się omijanie okolic Alei Krasińskiego i Mostu Dębnickiego oraz wybieranie alternatywnych tras. Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w rozkładach jazdy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Skawinie narasta sprzeciw wobec planów budowy trasy 7, która miałaby przebiegać w pobliżu Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie. Mieszkańcy i władze lokalne obawiają się, że inwestycja zwiększy hałas, zanieczyszczenie powietrza i wibracje, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie pacjentów. Dodatkowo projekt zagraża unikalnym obszarom przyrodniczym, takim jak Dolina Cedronu i Las Bronaczowa. Burmistrz Norbert Rzepisko podkreśla, że wcześniejsze obietnice inwestorów o odrzuceniu tego wariantu trasy zostały złamane, co budzi rozczarowanie i złość mieszkańców. Sąd Najwyższy uchylił immunitet Magdalenie Z., prokuratorce z Sosnowca, co umożliwia postawienie jej zarzutów. Jesienią 2024 roku potrąciła śmiertelnie 28-letnią Dorotę Bejgier w Sienicznie koło Olkusza. Decyzja sądu otwiera drogę do oskarżenia o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Bliscy zmarłej Doroty nie doczekali tej chwili, zmarli przed uchyleniem immunitetu. Joachim Knychała, znany jako wampir z Bytomia, był seryjnym mordercą, który w latach od 1974 do 1982 brutalnie zabił 5 kobiet na Śląsku. Jego zbrodnie inspirowane były działaniami innego przestępcy, wampira z Zagłębia. Knychała prowadził podwójne życie jako górnik i ojciec, co pozwalało mu unikać organów ścigania. Ostatecznie został skazany na karę śmierci, którą wykonano w 1985 roku. Hotel Gołębiewski w Pobierowie przygotowuje się do wielkiego otwarcia 26 czerwca. Już teraz system rezerwacyjny cieszy się ogromnym zainteresowaniem, z rezerwacjami pojawiającymi się co 16 sekund. W ciągu pierwszej doby odnotowano prawie 260 tysięcy wizyt na stronie. Zainteresowanie przerosło oczekiwania właścicieli, a telefony i wiadomości od przyszłych gości nie ustają.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Coraz więcej turystów odkrywa Suwalszczyznę jako alternatywę dla zatłoczonych Bieszczad. Ten malowniczy region, położony głównie w województwie podlaskim, oferuje dziką przyrodę i spokój z dala od masowej turystyki. Suwalszczyzna wyróżnia się unikalnym krajobrazem z głębokimi jeziorami i rozległymi lasami, a jej symbolem jest jezioro Hańcza, najgłębsze w Polsce. Miasta takie jak Suwałki, Sejny i Augustów stanowią doskonałą bazę wypadową dla miłośników natury. W Ząbkowicach Śląskich doszło do tragicznego wypadku, gdy samochód osobowy uderzył w fasadę kamienicy. 73-letnia pasażerka zginęła na miejscu, a 78-letni kierowca w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Przechodzień cudem uniknął potrącenia, a policja bada przyczyny zdarzenia, w tym możliwość nagłego pogorszenia stanu zdrowia kierowcy. 2-letnia dziewczynka zmarła w szpitalu po długiej walce o życie, a śledczy oskarżają jej opiekunów o skrajne zaniedbanie i przemoc. Mimo poważnych zarzutów, wrocławski sąd apelacyjny zdecydował o wypuszczeniu podejrzanych z aresztu, co spotkało się z krytyką prokuratury. Rodzice zostali objęci środkami wolnościowymi, w tym zakazem kontaktu z 5-letnią córką, która obecnie przebywa w rodzinie zastępczej. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
2: Na Dolnym Śląsku, w Bolesławcu, doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 3-letni chłopiec oddalił się podczas spaceru z babcią. Policja i mieszkańcy natychmiast rozpoczęli poszukiwania, które zakończyły się sukcesem, gdy dziecko odnaleziono w pobliżu kompleksu leśnego. Chłopiec był przestraszony, ale bezpiecznie wrócił do rodziców. Policja apeluje o nauczanie dzieci, aby w takich sytuacjach nie oddalały się i szukały pomocy u dorosłych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: GKS Katowice jest o krok od awansu do europejskich pucharów po 22 latach przerwy. Drużyna zmierzy się z Pogonią Szczecin w decydującym meczu sezonu, a trener Rafał Górak podkreśla znakomitą formę zespołu. Katowiczanie potrzebują zwycięstwa, by zapewnić sobie piąte miejsce w Ekstraklasie, co da im przepustkę do Europy. Wszystko jest w ich rękach, a optymizm w drużynie jest na wysokim poziomie. Jurgen Elitim prawdopodobnie opuści Legię Warszawa po zakończeniu sezonu, by dołączyć do tureckiego Bursaspor'u. Warszawski klub wciąż ma szansę na awans do europejskich pucharów, ale musi wygrać z Motorem Lublin i liczyć na korzystne wyniki innych meczów. Legia zmaga się z trudnościami finansowymi, co może skutkować większymi zmianami kadrowymi. Bursaspor, który przeżywał kryzys, stara się odbudować swoją pozycję, a transfer Elitima ma być częścią tego procesu.
2: Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z Barceloną, co wzbudziło duże zainteresowanie. Niemieccy dziennikarze przypominają jego imponującą karierę w Bundeslidze, gdzie jest drugim najlepszym strzelcem wszechczasów. W Dortmundzie zdobył Mistrzostwo Niemiec i dotarł do finału Ligi Mistrzów, a w Bayernie Monachium stał się jednym z najlepszych piłkarzy świata, zdobywając liczne trofea i bijąc rekordy. W sumie z Bayernem zdobył 8 Mistrzostw Niemiec, 3 krajowe puchary oraz triumfował w Lidze Mistrzów. 18-letni Julian Zakrzewski Hall, młody talent z Major League Soccer, wzbudza zainteresowanie zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Mimo polskich korzeni, nie otrzyma powołania na najbliższe mecze towarzyskie reprezentacji Polski z Ukrainą i Nigerią. Selekcjoner Jan Urban wyjaśnił, że decyzja o reprezentowaniu któregoś z krajów jeszcze nie zapadła. Polski Związek Piłki Nożnej intensywnie stara się przekonać zawodnika do gry dla Polski, ale ostateczna decyzja należy do niego.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Oskar Pietuszewski, młody polski piłkarz, jest bliski transferu do FC Porto. Trener Radomiaka Radom, Bruno Baltazar, ocenił, że kwota transferu wynosząca 10 milionów euro to prawdziwa okazja dla portugalskiego klubu. Baltazar przewiduje, że wartość Pietuszewskiego może w przyszłości wzrosnąć nawet do 40 milionów euro. Agent zawodnika, Mariusz Piekarski, potwierdził, że Pietuszewski zostanie w Porto na kolejny sezon. Czołowi tenisiści, w tym Iga Świątek, planują ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed Roland Garros do 15 minut. To forma protestu przeciwko niskim nagrodom pieniężnym oferowanym przez organizatorów turniejów wielkoszlemowych. Zawodnicy domagają się większego udziału w zyskach, które generują te prestiżowe wydarzenia. Aryna Sabalenka zagroziła nawet bojkotem, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione. Już w najbliższą niedzielę rozpocznie się Roland Garros, a największe gwiazdy tenisa, w tym Iga Świątek i Daniil Miedwiediew, są już w Paryżu. Podczas wydarzenia organizowanego przez sponsora turnieju, Miedwiediew pochwalił grę Świątek, co wywołało zabawną wymianę zdań między tenisistami. Świątek, czterokrotna triumfatorka turnieju, jest jedną z głównych faworytek, a Miedwiediew liczy na poprawę swojego wyniku z 2021 roku, kiedy dotarł do ćwierćfinału.
2: Anastazja Kuś, młoda polska biegaczka, znalazła się w centrum medialnego zamieszania po krytycznych uwagach pracownika TVP, Aleksandra Dzięciołowskiego. Dziennikarz zarzucił jej, że bardziej skupia się na budowaniu wizerunku w sieci niż na wynikach sportowych. Kuś w wywiadzie dla Interi odniosła się do tych zarzutów, podkreślając, że ignoruje negatywne komentarze i skupia się na swojej karierze. Mimo krytyki, biegaczka cieszy się wsparciem wielu fanów i kontynuuje swoją sportową drogę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Radosław Majdan i Dorota Rabczewska, znani jako polscy Beckhamowie, przez lata byli jedną z najgorętszych par show biznesu. Ich związek, choć zakończony rozwodem w 2008 roku, wciąż budzi zainteresowanie. W najnowszym wywiadzie u Grzegorza Krychowiaka Doda otwarcie mówiła o różnicach wieku i presji na posiadanie dzieci, przyznając, że rozważała wynajęcie surogatki. Te szczere wyznania zaskoczyły wielu fanów. Leandro Trossard odegrał kluczową rolę w zdobyciu przez Arsenal Mistrzostwa Anglii, mimo że przechodził przez trudny okres w życiu osobistym. Jego 13-letni związek małżeński zakończył się, co potwierdziła jego żona w mediach społecznościowych. Pomimo osobistych problemów, Trossard zdobył decydującą bramkę w meczu z West Hamem, która przypieczętowała sukces Arsenalu. Po końcowym gwizdku piłkarz celebrował zwycięstwo samotnie, co podkreśliło jego osobistą tragedię.
2: Jan Tomaszewski apeluje o powrót Wojciecha Szczęsnego do reprezentacji Polski, mimo że bramkarz jest obecnie rezerwowym w FC Barcelonie. Tomaszewski uważa, że doświadczenie Szczęsnego jest nieocenione dla drużyny narodowej. Dodatkowo były bramkarz sugeruje Robertowi Lewandowskiemu transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby cieszyć się spokojem i komfortem gry z dala od europejskiej presji. Marina Łuczenko, żona Wojciecha Szczęsnego, zachwyciła swoją obecnością na festiwalu filmowym w Cannes. Polska wokalistka przyciągnęła uwagę fotoreporterów i została okrzyknięta jedną z najjaśniejszych gwiazd wydarzenia. Jej zjawiskowy wygląd szybko stał się tematem rozmów wśród europejskich internautów. Tymczasem Wojciech Szczęsny świętował z FC Barceloną zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii, choć jego wspólna gra z Robertem Lewandowskim dobiega końca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 929 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana postanawia opuścić Poyraza, oskarżając go o handel narkotykami. Nie wie jednak, że to intryga zazdrosnego Semiha. Mariam, zaniepokojona o bezpieczeństwo swoje i małego Jusufa, również planuje wyprowadzkę. Poyraz, zdesperowany, błaga o czas na udowodnienie swojej niewinności. Nana, mimo wątpliwości, zgadza się dać mu ostatnią szansę. Czy Poyrazowi uda się oczyścić z zarzutów? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o 16:05 na TVP 1.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W 932 odcinku, który zobaczymy w czwartek, 28 maja, Aise odkrywa kluczowy szczegół w lesie, co prowadzi do napiętej sytuacji. Ferit nie chce uwierzyć w winę prokuratorki Deryi, co wywołuje ostrą kłótnię między nim a Aise. W poprzednich odcinkach widzieliśmy, jak Derya desperacko próbuje ukryć, że zamordowana kobieta to jej siostra. Teraz, gdy Derya odnajduje zgubiony łańcuszek, Aise zaczyna podejrzewać jej powiązania z morderstwem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP 1. A najnowsze odcinki dostępne są również na TVP VOD. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55 na TVP 2, Agnes odkryje szokującą prawdę o romansie Artura z Joanną. Zdrada ojca wstrząśnie dziewczyną do głębi. Agnes, będąc świadkiem pocałunku Artura i Joanny, nie będzie w stanie skonfrontować się z sytuacją. Zamiast tego, w ciszy i bólu, wróci do domu Mostowiaków. Tam, w kuchni, spotka Barbarę i niczego nieświadomą Marysię. Widok zdradzającego ojca okaże się dla niej zbyt bolesny, a emocje zmuszą ją do ucieczki. Finał sezonu zapowiada się pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji.
1: Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego finału sezonu w 995 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 20:55 na TVP 2. Jakub Dobry, gwałciciel Marii Malewicz, przeżyje upadek ze schodów i będzie próbował obrócić sytuację na swoją korzyść, oskarżając Marię o próbę zabójstwa. Dyrektor szpitala, Max Beger, stanie po stronie Marii, próbując wyciszyć sprawę. Jednak Jakub nie zamierza się poddać i rzuca podłe oskarżenia w stronę swojej ofiary. Żona Jakuba, Dorota, również wkracza do akcji, gotowa walczyć o dobre imię męża. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie wyjaśniając, czy Jakub poniesie karę za swoje czyny. W 4226 odcinku serialu Pierwsza Miłość Marta odkrywa coś, co Szymon wolałby ukryć. Mimo jego prób obrócenia sprawy w żart, Marta nie daje się zbyć i zaczyna szukać prawdy. Tymczasem w Wadlewie policjanci skupiają się na Mironie, próbując dowiedzieć się, co wie o zaginięciu Kazanowy. Angelika podejmuje odważną decyzję, by zeznawać na korzyść matki podczas rozwodu, co zaskakuje jej ojca. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 18:00 na kanale Polsat. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoją mieszanką obyczajowych wątków i sensacyjnych intryg. To idealna propozycja dla tych, którzy szukają w telewizji emocji i ciekawych historii. Sprawiedliwi. Trójmiasto. W 156 odcinku wprowadza nas w wir emocjonujących wydarzeń. Shredder, zdeterminowany i gotowy na wszystko, postanawia działać na własną rękę, odrzucając policyjne procedury. Jego celem jest Jóźwiak, ale samotna misja kończy się wpadnięciem w pułapkę. Tymczasem w mieście rośnie napięcie, gdy klan Jóźwiaka przejmuje kontrolę nad Trójmiastem. Brutalne morderstwo funkcjonariusza Barabasza tylko zaostrza sytuację. Prokurator Piłat naciska na Shreddera, by podjął zdecydowane działania. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już 28 maja o 21:30 na TV4. To nie lada gratka dla fanów kryminalnych opowieści z Trójmiasta. Sprawiedliwi. Wydział Kryminalny w odcinku 1039 przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Śledcza Górska odkrywa, że w jej domu co 7 lat dochodzi do tragicznych wydarzeń, co prowadzi ją do mrocznej przeszłości nieruchomości. Tymczasem garda intensywnie poszukuje zaginionej Wiktorii, a presja na zespole rośnie. Wrocławscy policjanci muszą także zmierzyć się z zagadką tajemniczego nagrania, które może oczyścić Piotra Głowackiego z zarzutu. Premiera tego odcinka odbędzie się 28 maja o 20:30 na antenie TV4. Serial od lat przyciąga miłośników kryminałów, oferując skomplikowane zagadki i wyraziste postacie. W obsadzie zobaczymy m.in. Marka Włodarczyka i Kamilę Ścibiorek. To propozycja dla tych, którzy cenią sobie porządny kryminał z emocjonującymi zwrotami akcji. Złoty Chłopak zaskakuje widzów w 299 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę 27 maja. Wstrząsająca prawda wychodzi na jaw. Abidin, dotąd wierny pracownik, okazuje się biologicznym synem Wielkiej Pani i działał przeciwko planowi Korhanów. Tymczasem Halis i Ferit po wielkim pojednaniu łączą siły, by odebrać dokumenty zastawu posiadłości od Wielkiej Pani. Suna, po kłótni z Abidinem, decyduje się na rozwód i powrót do rodziny. Serial można oglądać na antenie TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14:00. Emocje, intrygi i niespodziewane zwroty akcji gwarantowane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Robert Bąkiewicz, działacz społeczny, w rozmowie w porannym ringu wyraził chęć odegrania znaczącej roli na polskiej scenie politycznej. Zdradził, że najbliżej mu do Ruchu Narodowego i chciałby objąć stanowisko ministra do spraw migracji. Jego plan zakłada stworzenie programu powrotu dla Polaków mieszkających za granicą, obejmującego m.in. otwarcie granic i zwolnienia z podatków. Bąkiewicz podkreślił, że chce zmienić swój wizerunek z ulicznego awanturnika na poważnego polityka. W Prawie i Sprawiedliwości trwa napięcie po założeniu przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Najnowszy sondaż SW Research pokazuje, że Polacy są podzieleni w kwestii ewentualnego wyrzucenia Morawieckiego z partii. Ponad 33% ankietowanych popiera taki krok, 30,5% jest przeciw, a 36,5% nie ma zdania. Morawiecki zapewnia o jedności ugrupowania i planuje spotkanie z Przemysławem Czarnkiem.
3: Od kwietnia kolejki na badania medyczne znacznie się wydłużyły z powodu obniżenia stawek NFZ za badania ponad limity. W efekcie czas oczekiwania na rezonans wzrósł o 26%, a na tomografię o 42%. Pacjenci, jak Natalia Kołecka z Białegostoku, muszą czekać na gastroskopię nawet do września. Posłanka Joanna Wicha podkreśla, że potrzebne są systemowe rozwiązania i stabilne finansowanie, aby poprawić sytuację w ochronie zdrowia.
2: Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co wywołuje spekulacje polityczne. Ziobro planuje podróż po USA, licząc na proces ekstradycyjny, który może dostarczyć jego partii politycznego paliwa przed wyborami parlamentarnymi. Wjazd do USA umożliwiła mu wiza członka zagranicznych mediów, a jego obecność w Nowym Jorku potwierdzają źródła z jego otoczenia. Wsparcie w USA mogła zapewnić grupa amerykańskich kongresmenów, którzy wcześniej krytykowali działania polskiego rządu. Poseł PiS. Michał Wójcik został przyłapany na porannym posiłku w kawiarni, gdzie zajadał się ciastkami z bitą śmietaną i popijał je słodką kawą. Polityk żartobliwie nazywa to swoim autorskim programem odchudzającym. Wójcik od lat z humorem podchodzi do swojej słabości do słodyczy, co nie umknęło uwadze fotoreporterów. Mimo to osobom dbającym o linię zaleca się mniej kaloryczne śniadania.
3: Krzysztof Bosak z Konfederacji zapowiedział projekt ustawy zakazującej adopcji dzieci przez osoby w związkach jednopłciowych, argumentując to potrzebą ochrony dzieci. Europoseł Lewicy, Krzysztof Śmiszek, ostro skrytykował ten pomysł, nazywając go głupim biciem piany i twierdząc, że Bosak nie dostrzega zmieniających się nastrojów społecznych. Śmiszek uważa, że poparcie dla adopcji przez pary jednopłciowe jest dziś wyższe niż kiedyś. Jacek Kurski, były prezes TVP, w programie Poranny Ring ostro skrytykował premiera Donalda Tuska i rządzącą koalicję, oskarżając ich o prowadzenie listy zemsty. Kurski twierdzi, że wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych stanowi duży problem dla rządu, ponieważ Stany Zjednoczone mogą zapewnić bardziej uczciwy proces sądowy niż Węgry. Dodatkowo Kurski zapowiedział, że jego syn zamierza pozwać Donalda Tuska za sugestie dotyczące jego rzekomego udziału w tuszowaniu przestępstw. W niemieckim Görlitz, przy granicy z Polską, zawaliła się zabytkowa kamienica, grzebiąc pod gruzami 3 osoby. Ratownicy odnaleźli ciało 25-letniej turystki z Rumunii, a poszukiwania 2 pozostałych 3 osoby.

0: że wspiera trawienie i przyspiesza metabolizm. Choć kardamon nie jest cudownym środkiem na odchudzanie, może być wartościowym dodatkiem do codziennej diety, pomagając poczuć się lżej.
1: W sklepach Action pojawiły się perfumy do prania Daily White Mask, dostępne za jedyne niecałe 10 zł. Produkt ten gwarantuje długotrwały, luksusowy zapach ubrań, dzięki głównej nucie piżma. To nowoczesne rozwiązanie staje się popularne jako zamiennik tradycyjnych płynów do płukania, zapewniając wyjątkową świeżość tkanin.
0: Zaskórniki to problem, z którym boryka się wiele osób, a ich usunięcie często bywa kosztowne. Istnieje jednak prosty domowy sposób na ich pozbycie się, wykorzystując składniki dostępne w kuchni. Maseczka z żelatyny i mleka działa podobnie do plastrów oczyszczających, ale warto pamiętać, że efekty mogą się różnić w zależności od typu skóry. Najlepsze rezultaty osiąga się, łącząc domowe metody z regularną pielęgnacją i zdrowymi nawykami.
1: Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller, dawni liderzy SLD, spotkali się niespodziewanie w kościele podczas mszy żałobnej za ich wspólnego przyjaciela, kierowcę rajdowego Roberta Muchę. Były prezydent przyznał, że mimo dawnych urazów przekazali sobie znak pokoju. Kwaśniewski, znany ateista, podkreślił, że jego przekonania nie przeszkadzają mu w oddaniu hołdu zmarłemu. Spotkanie określił jako znak opatrzności.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cher, ikona amerykańskiej muzyki, właśnie skończyła 80 lat. Ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej stanął w miejscu? Związana z mężczyzną o połowę młodszym nie przestaje zaskakiwać, a plotki o jej sekretnym ślubie tylko podgrzewają atmosferę. Artystka, która od 6 dekad króluje w showbiznesie, nie szczędzi ciepłych słów o swoich dawnych miłościach, a lista jej romansów to prawdziwa galeria sław. Czyżby Cher znalazła eliksir młodości? Olga Tokarczuk, nasza noblistka, wywołała prawdziwą burzę w literackim świecie, przyznając, że korzysta z zaawansowanego modelu językowego AI. Choć z żalem wspomina odchodzącą tradycyjną literaturę, niektórzy pisarze, jak Szczepan Twardoch czy Remigiusz Mróz, nie kryją oburzenia. Tokarczuk szybko wyjaśniła, że AI to dla niej tylko narzędzie, a nie współautor. Na koniec, z lekkim przymrużeniem oka, dodała, że inspiracji szuka również we własnych snach.
2: Świat kultury pożegnał Stanisławę Celińską, która zmarła w wieku 79 lat, zaledwie 2 tygodnie po swoich urodzinach. Na jej pogrzebie w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie pojawił się tłum znanych osobistości, w tym Danuta Stenka i Tomasz Karolak. Muniek Staszczyk, wzruszony, wspominał jej niezapomnianą interpretację Warszawy. Cóż, nawet w ostatniej drodze Celińska przyciągnęła tłumy jak na najlepszym spektaklu.
1: Renata Pałys, znana jako niezapomniana paździochowa, postanowiła rozwiać mity o zarobkach gwiazd świata według kiepskich. Okazuje się, że choć serial bawił miliony, nie oznaczało to milionów na kontach aktorów. Pałys zdradziła, że prawdziwe pieniądze trafiały tylko do największych gwiazd, a ona sama nigdy nie aspirowała do tego miana. Mimo to serial zapewnił jej stabilność finansową, choć daleko jej do hollywoodzkich stawek. A co z przyjaźnią z marzeną kipiel sztuką? Pałys z dystansem przyznaje, że to raczej medialna fantazja.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Tomasz Haja Dawid, wokalista zespołu Oberschlesien, przeżywa niewyobrażalny dramat po nagłej śmierci swojego 16-letniego syna, Piotra. Nastolatek, pełen życia i pasji do sportu, po prostu zasnął i już się nie obudził. W obliczu fali spekulacji w sieci, zrozpaczony ojciec postanowił przerwać milczenie, podkreślając, że chce jedynie w spokoju przeżyć żałobę. Tymczasem internetowi detektywi nie mogą się powstrzymać od tworzenia kolejnych teorii spiskowych.
2: Alessandra Mussolini, wnuczka słynnego dyktatora Benito Mussoliniego, triumfuje w specjalnej edycji włoskiego Big Brothera. Zgromadziła 52% głosów, co pokazuje, że Włosi potrafią docenić emocjonalne występy, nawet jeśli pochodzą od potomków kontrowersyjnych postaci. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od okładki Playboya, przez politykę, aż po reality show. Ciekawe, czy to nazwisko, czy talent przyciąga uwagę widzów.
1: Warszawa szykuje się na kolejną edycję Wianków nad Wisłą, które 20 czerwca rozświetlą multimedialny Park Fontan. To nie tylko święto muzyki, ale i prawdziwy festiwal miłości i marzeń, gdzie słowiańskie tradycje spotykają się z nowoczesnością. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Beata Zbajm, OSTR czy Margaret, a wieczór zakończy hipnotyzujący set DJ-a Satori. Piknik świętojański z warsztatami i tradycyjnymi zabawami to tylko przedsmak tego, co czeka uczestników tego kultowego wydarzenia. Bruce Dickinson, niezniszczalny wokalista Iron Maiden, znów zaskakuje. Właśnie zaprezentował teledysk do nowej wersji swojego klasyka Tears of the Dragon. Wideo kręcono w starym browarze, gdzie muzycy wyglądają jak zombie, a baletnica dodaje całości poetyckiego klimatu. Dickinson nie zwalnia tempa. Po wydaniu The Mandrake Project w 2024 roku już szykuje kolejny album, nagrany w legendarnym Studio 606 Dave'a Grohla. Cóż, wygląda na to, że Bruce nie zamierza oddać pałeczki młodszym pokoleniom.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fani heavy metalu, przygotujcie się na emocjonalną jazdę bez trzymanki. Już 9 czerwca 2026 roku na platformach VOD oraz na DVD i Blu-ray zadebiutuje dokument Diano – Iron Maiden's Lost Singer. To nie jest kolejny nudny rockowy dokument, ale prawdziwa opowieść o Paulu Diano, dawnym wokaliście Iron Maiden, który mimo trudności zdrowotnych do końca zachował swój metalowy pazur. W filmie pojawią się takie gwiazdy jak James Hetfield z Metallica czy Gene Simmons z Kiss, a reżyser Wes Orchowski obiecuje, że to coś, czego jeszcze nie widzieliście.
1: Oli Sykes z Bring Me The Horizon właśnie przebił rekordowy krzyk Chestera Benningtona z Linkin Park. Na koncercie w Chicago Sykes wydał z siebie wrzask trwający aż 21 sekund, bijąc tym samym 17-sekundowe osiągnięcie Benningtona z utworu Given Up. Choć Sykes przyjął gratulacje, skromnie przyznał, że nigdy nie dorówna legendarnemu Chesterowi. Cóż, może i rekord pobity, ale duch Benningtona wciąż unosi się nad sceną.
2: Machine Gun Kelly, teraz znany jako MGK, postanowił rozgrzać atmosferę w świecie muzyki, wydając kawałek Fix Her Face z Fredem Durstem. Utwór szybko zdobył popularność, ale to nie muzyka przyciągnęła uwagę, a raczej tekst, który uderza w dawnego kumpla, Youngblooda. Konflikt między muzykami nabiera rumieńców, a MGK zarzuca Youngbloodowi kłamstwa dotyczące odwołanej trasy koncertowej. Przedstawiciel Youngblooda odpowiada, że Dominix jest zbyt zajęty sukcesami, by przejmować się tymi oskarżeniami. Cóż, wygląda na to, że w muzycznym świecie nie brakuje dramatów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie podobnie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura bada okoliczności tragicznej śmierci niespełna 2-letniego chłopca, którego ciało znaleziono w oczku wodnym na terenie placówki opiekuńczej w Ząbkach. Dwie opiekunki zostały zatrzymane, a śledczy analizują dokumenty i przesłuchują świadków. Kluczowym elementem dochodzenia będzie sekcja zwłok dziecka. Prokuratura ma 48 godzin na podjęcie decyzji dotyczących dalszych działań. W Warszawie istnieje system miejsc schronienia, który teoretycznie ma zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom w sytuacji zagrożenia. Jednak w praktyce dostęp do tych miejsc jest często utrudniony, a wiele z nich nie jest otwartych na co dzień. Mapa wskazuje lokalizację, ale nie gwarantuje, że drzwi będą otwarte w momencie potrzeby. Miasto podkreśla, że system ma charakter informacyjny, a jego pełna funkcjonalność zależy od decyzji administracyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2: Warsaw Enterprise Institute opublikował czarną księgę wydatków publicznych, w której znalazły się kontrowersyjne inwestycje z Warszawy. Wśród nich wymieniono toaletę w Parku Skaryszewskim, której koszt wyniósł blisko 650 tysięcy złotych, oraz parklety przy ulicy Puławskiej, które wzbudziły mieszane opinie mieszkańców. Na liście znalazł się także zielony skwerek na Ursynowie oraz opustoszała kamienica przy ulicy Nowy Świat, której przyszłość pozostaje niepewna. Autorzy zestawienia podkreślają, że do takich list warto podchodzić z dystansem. Na warszawskiej Białołęce urzędnicy przejęli dom przy ulicy Kuszników 27, który ma zostać wyburzony w ramach przebudowy ulicy Białołęckiej. Właściciel budynku, Cezary Lusiński, sprzeciwia się niskiej wycenie odszkodowania, które wynosi 445 tysięcy złotych. Klucze do pustego domu przekazał urzędnikom sąsiad, a właściciel zapowiada dalsze kroki prawne w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W centrum Krakowa, w okolicach Alei Krasińskiego i Mostu Dębnickiego, doszło do awarii wodociągowej, która sparaliżowała ruch. Kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi korkami, ponieważ dostępny jest tylko jeden pas w stronę Błoń. Prace naprawcze mogą potrwać do godziny 13. Służby apelują o omijanie tego rejonu i korzystanie z alternatywnych tras. 18 maja w Małopolsce padły 3 główne wygrane w mini lotto. Szczęśliwe kupony zakupiono w Krakowie, Krzeszowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej, a każdy z triumfatorów otrzyma 69 240 zł. Wylosowane liczby to 2, 4, 7, 21 i 37. Tego samego dnia szczęście uśmiechnęło się także do graczy z Wrocławia, Lublina i Krosna. Sąd w Częstochowie skazał 31-letniego Adama S. na 20 lat więzienia za zabójstwo Mariusza R. w Kochanowicach. Do tragedii doszło w czerwcu ubiegłego roku, gdy Adam S. zaatakował nożem nowego partnera swojej byłej partnerki. Obrona argumentowała, że działał w afekcie, jednak sąd odrzucił tę wersję. Dodatkowo Adam S. musi zapłacić 100 tysięcy złotych odszkodowania córce zamordowanego.
2: Metallica ustanowiła nowy rekord frekwencji na Stadionie Śląskim w Chorzowie, przyciągając 88 656 fanów. Był to wyjątkowy powrót zespołu na Śląsk po 18 latach przerwy w ramach trasy M72 World Tour. Koncert wzbudził ogromny entuzjazm, a muzycy przygotowali niespodziankę dla polskiej publiczności, wykonując utwór Chcemy Być Sobą zespołu Perfect.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie nad Bałtykiem cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. W dniu rozpoczęcia przedsprzedaży, 15 maja, serwery były przeciążone, a pokoje rezerwowano co 16 sekund. W ciągu pierwszej doby sprzedano 2119 pobytów wakacyjnych. Oficjalne otwarcie kompleksu zaplanowano na 26 czerwca.
2: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznych poszukiwań 3-letniego chłopca, który zniknął podczas spaceru z babcią w Bolesławcu. W akcję zaangażowali się zarówno policjanci, jak i mieszkańcy, przeczesując lasy i place zabaw. Dzięki wspólnym wysiłkom dziecko odnaleziono całe i zdrowe w rejonie lasu. Policja apeluje do opiekunów o większą ostrożność i edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa.
1: We Wrocławiu sąd zdecydował o zwolnieniu z aresztu rodziców podejrzanych o znęcanie się nad 2-letnią córką, która zmarła po długiej walce o życie. Prokuratura oskarża ich o skrajne zaniedbanie i przemoc, co miało doprowadzić do śmierci dziecka. Mimo poważnych zarzutów sąd uznał, że nie ma ryzyka utrudniania postępowania, dlatego zastosowano wobec rodziców dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Polskie góry przeżywają zmianę w preferencjach turystów. Coraz więcej osób wybiera Beskid Śląski zamiast zatłoczonego Zakopanego. Miejscowości takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają nowoczesną infrastrukturą i spokojniejszą atmosferą. Region ten staje się poważnym rywalem dla Podhala, oferując atrakcje przez cały rok.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Ząbkowicach Śląskich doszło do tragicznego wypadku, gdy Fiat prowadzony przez 78-letniego mężczyznę wjechał na chodnik i uderzył w kamienicę. Niestety, 73-letnia pasażerka zmarła na miejscu, mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych. Kierowca w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Policja bada przyczyny zdarzenia, a na miejscu przez kilka godzin występowały utrudnienia w ruchu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. We Wrocławiu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Austria przyciąga Polaków szukających letniej pracy dzięki atrakcyjnym zarobkom i darmowemu zakwaterowaniu. Wynagrodzenie może sięgać nawet 3000 euro netto miesięcznie, a dodatkowo pracownicy sezonowi mogą liczyć na 13. i 14. pensję. Najwięcej ofert pracy jest w turystyce i budownictwie, gdzie poszukiwani są kelnerzy, kucharze, cieśle i elektrycy. Pracodawcy często oferują darmowe mieszkanie i wyżywienie, co pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy. Po pracy można cieszyć się alpejskimi widokami i lokalnymi atrakcjami. Aby skorzystać z tych ofert, warto znać niemiecki lub angielski i mieć doświadczenie w danej branży.
2: Dziś na rynku hurtowym paliw w Polsce odnotowano wyraźne obniżki cen oleju napędowego i benzyny. Liderem cięć jest Aramco, które oferuje najtańszą benzynę i olej napędowy, wyprzedzając konkurencję o kilkadziesiąt złotych na metrze sześciennym. Ceny benzyny PB95 u Aramco spadły o 31 zł na metrze sześciennym, a oleju napędowego o 55 zł na metrze sześciennym. Orlen i BP Europa również obniżyły ceny, ale w mniejszym stopniu. Obniżki te są reakcją na wcześniejsze gwałtowne wzrosty cen oraz trudną sytuację na globalnych rynkach surowcowych. Mimo chwilowych ulg, kierowcy powinni być przygotowani na utrzymanie się wysokich cen na stacjach w dłuższej perspektywie.
1: Zbliża się nowy rok szkolny 2026, 2027, a rodzice mogą liczyć na wsparcie finansowe. Podstawowe programy to Rodzina 800+ i Dobry Start, które zapewniają odpowiednio 800 zł miesięcznie na dziecko oraz jednorazowe 300 zł na wyprawkę szkolną. Dodatkowe środki można uzyskać, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł. Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać od 1 lipca do 30 listopada, a złożenie ich w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę do końca września. Wszystkie wnioski składane są drogą elektroniczną, a te dotyczące zasiłku rodzinnego w urzędzie gminy lub miasta.
2: Właściciele posesji z szambami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków muszą być przygotowani na masowe kontrole urzędników w całym kraju. Wizyty mogą odbywać się bez wcześniejszego uprzedzenia, a urzędnicy sprawdzają, czy posiadane są aktualne umowy na wywóz nieczystości oraz dowody regularnych opłat. Brak tych dokumentów lub utrudnianie kontroli może skutkować karami finansowymi, sięgającymi nawet 5000 zł. Kontrole są efektem nowelizacji ustawy z 2022 roku, mającej na celu ochronę środowiska i uporządkowanie gospodarki ściekowej. Warto jak najszybciej uporządkować dokumentację, aby uniknąć problemów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Od 21 do 27 maja w Biedronce obowiązuje nowa gazetka promocyjna z atrakcyjnymi rabatami na produkty spożywcze i artykuły do domu. Masło Ekstra. Osełka mlekowita 500 gramów można kupić za jedyne niecałe 8 zł, co oznacza oszczędność aż 66%. Warto zwrócić uwagę na promocje wielosztukowe, takie jak masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów za około 2,5 zł przy zakupie 3 opakowań. Na miłośników grillowania czekają rabaty na mięso wieprzowe, które można kupić nawet 60% taniej. Promocje obejmują również chemię gospodarczą i kosmetyki z ofertami typu 1 plus 1 gratis. Pamiętaj, że większość ofert wymaga posiadania karty Moja Biedronka lub aktywacji w aplikacji.
2: Rząd planuje rewolucję na rynku nieruchomości, wprowadzając preferencyjne kredyty hipoteczne na 50 lat z niskim oprocentowaniem. Młodzi Polacy do 35 roku życia mogą liczyć na zniesienie wymaganego wkładu własnego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce uprościć dostęp do mieszkań czynszowych i przyspieszyć budowę nowych nieruchomości. Samorządy zyskają większą kontrolę nad współpracą z inwestorami i zasadami funkcjonowania mieszkań czynszowych. Nowe przepisy mają również wprowadzić możliwość obniżenia czynszów w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej lokatorów. Eksperci zastanawiają się, czy te zmiany rzeczywiście poprawią dostępność mieszkań i zahamują wzrost cen.
1: Polska gospodarka wodna stoi przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak susze, gwałtowne ulewy i starzejąca się infrastruktura. Wymaga to miliardowych inwestycji, by zapewnić bezpieczeństwo wodne kraju. Współpraca przedsiębiorstw wodociągowych z Wodami Polskimi poprawia się, co pozwala na stabilizację taryf za wodę. W miastach, takich jak Kraków i Bydgoszcz, powstają podziemne zbiorniki retencyjne, które pomagają w zarządzaniu wodą podczas ulewnych deszczy. Eksperci podkreślają znaczenie retencji i mikroretencji, które mogą przynieść znaczne oszczędności wody. Infrastruktura wodociągowa jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa, a nowe rozwiązania, takie jak mobilne stacje uzdatniania wody, zwiększają jej odporność na awarie.
2: Polacy coraz mniej obawiają się inflacji, a ich głównym zmartwieniem stało się zdrowie. Według badania USA Research aż około 46,5% respondentów martwi się o zdrowie najbliższych, a 39,5% o własne. Obawy związane z inflacją spadły do niecałych 22%, co jest znaczącym spadkiem w porównaniu do lat poprzednich. Eksperci podkreślają, że lęki o zdrowie mają także wymiar ekonomiczny, związany z kosztami leczenia i potencjalnym spadkiem dochodów. W badaniu wzięło udział 1015 dorosłych Polaków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku dodają energii i sprzyjają chwilom spędzonym na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1936 odcinku M jak Miłość, który będzie ostatnim przed wakacjami, Judyta niespodziewanie stanie w obronie Artura. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. Po interwencji Judyty, Rogowski zmienia swoje podejście do Joanny, co zauważa wielu bohaterów, w tym Basia i Agnes. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje, ponieważ Artur zdradzi Marysię z Joanną, co wyczuje nawet jego żona. Judyta, choć dostrzega zmianę w zachowaniu Artura, skupia się tylko na jego relacji z Joanną. To emocjonujące zakończenie sezonu z pewnością zostawi widzów w napięciu na czas wakacyjnej przerwy. W nowym sezonie M jak Miłość czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Zaskakujące spotkanie Kamy, Martyny i Elżbiety Domańskiej w bistro może być początkiem nowej gry. Domańska, uwodzicielska szefowa Marcina, nie zniknie z serialu po wakacjach, a jej obecność w życiu Chodakowskich nadal będzie wywoływać napięcia. Relacje między Kamą a Martyną mogą się zacieśnić, co jest niespodzianką po ich wcześniejszych perypetiach z Marcinem. Czy między nimi zrodzi się prawdziwa przyjaźń? Elżbieta, znana z determinacji, nie odpuszcza łatwo, co sugeruje, że jesienią widzowie mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek. Nowe odcinki przyniosą nieoczekiwane zwroty akcji, które na pewno przyciągną uwagę fanów. W 1936 odcinku M jak Miłość, który będzie ostatnim przed przerwą wakacyjną, Agnes przeżyje emocjonalne zawirowania. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o 20.55 na TVP2. Agnes zrozumie, że jej więź z synem Pawła, Antosiem, stała się zbyt silna. Choroba chłopca wywoła w niej panikę, a rozłąka z nim i Pawłem będzie dla niej nie do zniesienia. W poruszającej scenie Agnes wyzna Marysi, że traktuje Antosia jak własne dziecko, co jest dla niej szczególnie trudne, ponieważ sama nie może mieć dzieci. Finał sezonu przyniesie wiele emocji, gdy Agnes zdecyduje się odwiedzić Pawła i Antosia, nie mogąc dłużej wytrzymać bez nich w Grabinie. To odcinek pełen wzruszeń i trudnych decyzji. W serialu Na Wspólnej szykują się niezwykle emocjonujące wydarzenia w odcinkach 4221 i 4222, które zostaną wyemitowane 1 i 2 czerwca. Mariusz Czerski dowiaduje się o groźnym guzie mózgu, co wyjaśnia jego dotychczasowe problemy. Jego partnerka Ola zmaga się z wyrzutami sumienia, a sytuację dodatkowo komplikuje teściowa. W kolejnym odcinku widzowie będą świadkami dramatycznej operacji Mariusza, po której mężczyzna traci pamięć i nie rozpoznaje swojej ukochanej. Ola, próbując ratować karierę męża, spotyka się z Zakościelnym, a w tle pojawiają się intrygi i napięcia w redakcji Krzysztofa Smolnego. Igor Nowak, po serii nieporozumień, decyduje się na odejście z pracy.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Finał 12 edycji Hotelu Paradise zbliża się wielkimi krokami. Już 21 maja o godzinie 20 na antenie TVN. 7 dowiemy się, która para zdobędzie rekordową nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych. Dzień wcześniej, 20 maja, 4 pary zmierzą się w decydującej konkurencji, z której tylko 3 awansują do finału. Ostatnia Pandora sezonu przyniesie trudne pytania od byłych uczestników, a kluczowe głosowanie wyłoni 2 pary finałowe. Po wielkim finale czeka nas jeszcze niespodzianka. Specjalny odcinek Super Pandora, nagrany po zakończeniu programu, zostanie udostępniony na platformie Player. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak naprawdę potoczyły się relacje po programie. Data premiery tego odcinka nie została jeszcze ujawniona. W 929 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana postanawia odejść od Poiraza, przekonana, że jest on handlarzem narkotyków. Nie wie jednak, że to intryga zazdrosnego Semicha. Mariam również traci zaufanie do Poiraza i planuje wyprowadzkę. Poiraz błaga Nanę o jeden dzień na udowodnienie swojej niewinności. Nana, mimo wątpliwości, zgadza się dać mu tę szansę. Czy Poiraz zdoła oczyścić swoje imię? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o godzinie 16.05 w TVP1.
1: W nadchodzącym 1936 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Artur Rogowski, mimo obietnic złożonych żonie, ulegnie uczuciom do Joanny. Po wielu wewnętrznych zmaganiach i próbach unikania zdrady, lekarz wyzna Joannie miłość. Ich emocjonalne spotkanie zakończy się wspólną nocą, co przypieczętuje los obojga. Joanna, zraniona i pod presją otoczenia, podejmie decyzję o opuszczeniu przychodni. To emocjonujące zakończenie sezonu z pewnością wstrząśnie fanami serialu.
2: Panna Młoda w 108 odcinku przynosi prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Mukader podejmuje drastyczne kroki wobec Hunter, co może mieć nieodwracalne skutki. W rezydencji wprowadzane są nowe, surowe zasady, a atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Bejza przejmuje inicjatywę, zmuszając Gülsum do posłuszeństwa. Tymczasem zdrowie Cichana gwałtownie się pogarsza, co zmusza bliskich do szybkiego działania. W tym chaosie pojawiają się jednak niespodziewane, pozytywne wieści, które mogą odmienić losy bohaterów. Premiera tego odcinka odbędzie się 28 maja o godzinie 17:20 na TVP 2. To kolejny odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwilę wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister w kancelarii prezydenta, Agnieszka Jędrzak, wyraziła zaniepokojenie skalą hejtu skierowanego przeciwko 17-letniej Kornelii Wieczorek, która otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia w wynalazczości. Kancelaria prezydenta stanowczo odrzuciła spekulacje o możliwości odebrania odznaczenia, podkreślając jego zasadność. Kornelia Wieczorek, mimo medialnej burzy, może liczyć na dalsze wsparcie ze strony kancelarii. Minister Jędrzak zaznaczyła, że osiągnięcia Korneli należy oceniać w kontekście jej młodego wieku i etapu edukacji.
3: Dyskusja o poselskich kilometrówkach ponownie zyskała na sile po ujawnieniu przez posłankę Paulinę Matysiak jej minimalnych wydatków na podróże. Od 2019 roku Matysiak nie korzysta z państwowych środków na ten cel, promując transport publiczny. W kontrze poseł Jacek Niedźwiecki z Koalicji Obywatelskiej rozliczył ponad 47 tysięcy złotych na podróże, co wywołało publiczną debatę o przejrzystości i zasadności wydatków poselskich. Wiele osób zwraca uwagę na systemowy problem z rozliczaniem kosztów podróży przez parlamentarzystów. Niektórzy posłowie korzystają z taksówek na koszt Sejmu, a rekordzistą w tej kategorii jest Rafał Bochenek z PiS, który wydał ponad 25 tysięcy złotych. Szymon Szynkowski w Elsęk również wydał znaczną sumę, blisko 24,5 tysiąca złotych. Posłowie rozliczają także przejazdy prywatnymi autami, bez szczegółowej ewidencji tras, co pozwala na zwrot kosztów nawet bez posiadania prawa jazdy lub samochodu. Wśród takich przypadków jest Antoni Macierewicz, który otrzymał prawie 17 tysięcy złotych, mimo że nie ma prawa jazdy.
2: Decyzja Donalda Trumpa o redukcji wojsk w Niemczech wywołała dyplomatyczny chaos, dotykając również Polski. Kongres USA, zarówno republikanie, jak i demokraci, sprzeciwiają się tym planom, podkreślając znaczenie wschodniej flanki NATO w obliczu rosyjskich zagrożeń. Polska rozpoczęła intensywną ofensywę dyplomatyczną w Waszyngtonie, aby zapewnić utrzymanie amerykańskiej obecności wojskowej. Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, a szczegóły będą konsultowane w najbliższych tygodniach. Żelowe buty, niegdyś uznawane za kicz, wracają na modowe wybiegi i ulice, stając się hitem lata 2026. Te kolorowe baleriny i sandałki, kojarzone z latami 80 i 90, teraz dostępne są w nowoczesnych wersjach w popularnych sieciówkach. Powrót estetyki inspirowanej modą Y 2K sprawił, że dawne trendy zyskały nowe życie. Projektanci oferują zarówno minimalistyczne, przezroczyste modele, jak i te z ozdobami, idealne do letnich stylizacji. Policja w Kościanie odzyskała 3 skradzione ciągniki siodłowe o wartości ponad 430 tysięcy złotych. W związku z kradzieżą zatrzymano 2 mężczyzn, w tym byłego pracownika firmy, którzy 8 maja dokonali zuchwałego włamania. Odzyskane pojazdy odnaleziono na terenie powiatu nowosolskiego i wkrótce wrócą do właściciela. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.
3: Ludowe wierzenia ostrzegają przed trzymaniem w domu niektórych roślin doniczkowych, które mogą przynosić pecha i złą aurę. Do takich roślin zaliczają się m.in. kaktusy, monstery i wrzosy. Warto również dbać o kondycję roślin, ponieważ zasuszone liście mogą być zwiastunem nieszczęść. Wierzenia te mają swoje korzenie w starożytnych legendach i mitach.
2: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci można łatwo zneutralizować domowym sposobem. Wystarczy posypać dno pojemnika sodą oczyszczoną, która działa jak naturalny pochłaniacz zapachów. Dla lepszego efektu można dodać kilka kropel olejku eterycznego. Regularne mycie kosza wodą z płynem do naczyń, octem i cytryną również pomoże utrzymać świeżość.
3: Obserwujemy powrót do imion popularnych przed dekadami, podczas gdy te z lat 90., jak Sylwia, tracą na popularności. Imię Sylwia, które kiedyś cieszyło się dużym uznaniem, w 2025 roku nadano tylko 30 dziewczynkom. Tymczasem Anna pozostaje najpopularniejszą.

0: sposób na pozbycie się tych szkodników. Wystarczy przygotować domowy oprysk z cebuli, czosnku i szarego mydła, który skutecznie odstraszy nieproszonych gości. Regularne stosowanie tego naturalnego środka pomoże chronić kwiaty przed uszkodzeniami. W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza, znanego prawnika i współtwórcy filmowych arcydzieł Krzysztofa Kieślowskiego. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli przedstawiciele świata kultury, polityki i wymiaru sprawiedliwości, w tym Małgorzata Kidawa-Błońska i Bogdan Borusewicz. Krzysztof Piesiewicz był cenionym senatorem oraz współautorem scenariuszy do takich filmów jak Dekalog i Trzy kolory. Spoczął na Starych Powązkach w Warszawie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał G., znany influencer z telewizji, znów w centrum uwagi. Sąd uznał go za winnego w sprawie dotyczącej czynności seksualnej wobec osoby w stanie ograniczonej świadomości. Wyrok? 1 rok więzienia, w zawieszeniu na 3 lata, a do tego grzywna i odszkodowanie. A wszystko to jeszcze nieprawomocne, więc historia może się ciągnąć dalej. Ciekawe, czy to kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może jednak coś więcej. Agnieszka Kaczorowska znowu na językach po skandalicznym pożegnaniu z 17. edycją Tańca z Gwiazdami, gdzie opuściła parkiet z fochami i bez pożegnania, plotki o jej powrocie nie cichną. Jej partner, Marcin Rogacewicz, podsyca emocje, sugerując, że Kaczorowska mogłaby zasiąść w jury programu. Czyżby szykowała się nowa era w tanecznym show? Cóż, jej numer telefonu podobno się nie zmienił, więc może produkcja już dzwoni.
2: Eurowizja 2026 w Wiedniu przeszła do historii, ale niekoniecznie z powodu muzycznych hitów. Bułgaria triumfowała, a Alicja Szemplińska z Polski zdobyła serca jurorów. Lecz widzowie nie byli tak entuzjastyczni. Bojkot związany z obecnością Izraela sprawił, że oglądalność spadła o 14,5%, a Hiszpania nawet nie włączyła telewizorów. Cóż, może czas na Eurowizję bez politycznych zawirowań.
1: W Powsinie otwarto nową klinikę medycyny estetycznej i ginekologii Estebel. Ale to nie medycyna była na ustach wszystkich, a stylizacje gwiazd. Karolina Pisarek, która niedawno ogłosiła ciążę, przyciągnęła uwagę swoim ciążowym brzuszkiem, promieniejąc u boku męża Rogera Sali. Ada Fijał z kolei znowu zaszalała z odważną modą, udowadniając, że nie boi się mocnych kolorów. Choć klinika oferuje szeroki wachlarz usług, to jednak tego wieczoru najwięcej emocji wzbudziły kreacje celebrytów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: W programie Chłopaki do wzięcia widzowie zostali zaskoczeni smutnym zakończeniem 479 odcinka. Produkcja ujawniła, że Robert Głozak, znany jako Mana, zmarł 12 kwietnia w wieku 49 lat. Jego poetycka dusza i refleksje o życiu przyciągały uwagę fanów, którzy teraz nie mogą uwierzyć w jego odejście. Informacja o śmierci była trzymana w tajemnicy przez ponad miesiąc, co tylko podsyciło emocje wśród internautów.
2: Kylie Minogue, australijska ikona pop, po raz kolejny pokonała raka. Tym razem w tajemnicy, z dala od fleszy. W dokumencie na Netflix ujawniła, że choroba powróciła na początku 2021 roku, ale udało jej się wygrać tę walkę bez medialnego szumu. Teraz, z jeszcze większą pasją do muzyki, przygotowuje się do świętowania 40-lecia kariery. Niestety, z powodu problemów zdrowotnych musiała odwołać koncert w Łodzi, ale fani mogą liczyć na jej powrót na scenę w 2027 roku. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela postanowili zamknąć wspólny rozdział życia, wystawiając na sprzedaż swój luksusowy dom. Po rozstaniu oboje szybko odnaleźli się w nowych miejscach, a teraz ich dawna rezydencja czeka na nowych właścicieli. Kaczorowska, nie kryjąc emocji, podzieliła się zdjęciami wnętrz, które przez lata były tłem ich życia. Czy ktoś zdoła poczuć się tam równie wyjątkowo, jak sugeruje była tancerka? Czas pokaże.
1: W dżungli zakończył się 3. sezon Królowej Przetrwania, a zwyciężczynią została Dominika Ryba. Uczestniczki musiały zmierzyć się nie tylko z konkurencjami, ale i z deszczem oraz pijawkami. Sophie, choć miała szansę wyeliminować rywalkę, postawiła na Nicole, ale to Dominika okazała się najsilniejsza, zdobywając tytuł i 75 tysięcy złotych. Jak widać, w dżungli nie tylko przetrwanie, ale i charakter mają znaczenie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Katarzyna Nosowska, królowa muzycznej transformacji, rusza w jesienną trasę Nosowska, zamykając 3 dekady solowej kariery w jednym, wyjątkowym tournée. Zaczyna w piątek, 13 listopada, w warszawskiej Stodole, a kończy tamże 13 grudnia. Na scenie pojawi się wszystko. Od pierwszych solowych hitów, przez nowe utwory, aż po zaskakujące covery. Bilety już czekają, a Nosowska obiecuje, że będzie to podróż pełna niespodzianek i emocji. Hollywood nie przestaje nas zaskakiwać. Tym razem na celowniku znalazł się Billy Joel, choć sam artysta nie jest zachwycony tym pomysłem. Film Billy and Me ma opowiadać o jego wczesnych latach kariery z perspektywy menedżera, ale bez autoryzacji Joela i jego muzyki. Ciekawe, jak twórcy zamierzają opowiedzieć historię muzyka bez jego największych hitów. To jak robić film o kucharzu bez użycia jego przepisów.
1: Dave Grohl, lider Foo Fighters, zaskoczył fanów, przyznając, że jeden z ich utworów ma wyjątkowo kiepski tekst. Chodzi o piosenkę The OA z 2005 roku, której słowa Grohl uznał za cholernie głupie. Muzyk zdradził, że presja ze strony zespołu zmusiła go do szybkiego napisania tekstu. Tymczasem Foo Fighters szykują się do koncertu w Polsce, który odbędzie się 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. To będzie ich 5. występ w naszym kraju. The Smashing Pumpkins znów zaskakują. Po ponad 3 dekadach oczekiwania Billy Corgan i spółka wracają do studia z legendarnym producentem Butchem Vigiem. Choć nowy utwór jest już prawie gotowy, Corgan tajemniczo milczy na temat jego tytułu i daty premiery. A jakby tego było mało, zespół rusza w trasę koncertową The Rats in a Cage, by świętować 30-lecie kultowego albumu Melancholy and the Infinite Sadness. Szykuje się prawdziwa uczta dla fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Katowicach z temperaturą 15 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie podobnie 15 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Fotoradar na warszawskiej Pradze Południe zarejestrował aż 550 przypadków przekroczenia prędkości w ciągu niespełna 3 tygodni. Największe przekroczenie wyniosło 92 km na godzinę ponad dozwolony limit. Urządzenie zamontowano po tragicznym wypadku, który wstrząsnął lokalną społecznością. Mieszkańcy domagali się poprawy bezpieczeństwa, a władze planują dalsze zmiany na skrzyżowaniu. Warsaw Enterprise Institute opublikował Czarną Księgę, w której wymienia kontrowersyjne wydatki publiczne w Warszawie. Na liście znalazły się m.in. kosztowna toaleta w Parku Skaryszewskim, której budowa kosztowała blisko 650 tysięcy złotych, oraz strefa relaksu przy ulicy Puławskiej, krytykowana za betonozę. W zestawieniu pojawiła się także opustoszała kamienica przy Nowym Świecie, której przyszłość pozostaje niepewna. Na warszawskiej Białołęce urzędnicy przejęli posesję przy ulicy Kuszników 27, co jest związane z przebudową ulicy Białołęckiej. Dom rodziny Lusińskich zostanie zburzony, mimo że właściciele uważają, iż zaoferowana rekompensata jest zbyt niska. Klucze do budynku przekazał sąsiad, a samo przejęcie odbyło się bez incydentów. Spór o wysokość odszkodowania będzie kontynuowany w sądzie. Od 30 maja do końca lipca tramwaje nie będą kursować przez Most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie w Warszawie z powodu remontu torowiska. Prace obejmą wymianę 6 km torów oraz modernizację przystanków przy dworcu centralnym. Wiceprezes tramwajów warszawskich, Konrad Niklewicz, zapewnia, że zastosowane zostaną innowacyjne metody, aby zminimalizować utrudnienia. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzi zmiany w trasach tramwajów oraz uruchomi autobusy zastępcze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Expo.
2: Prokuratura rejonowa w Wołominie prowadzi śledztwo w sprawie śmierci niespełna 2-letniego dziecka w klubie dziecięcym w Ząbkach. Zatrzymano dwie opiekunki, które były obecne podczas tragedii. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, a prokuratura ma 48 godzin na podjęcie decyzji o dalszych działaniach. Sekcja zwłok chłopca zostanie przeprowadzona w najbliższym możliwym terminie.
1: W centrum Krakowa doszło do poważnej awarii wodociągowej w rejonie przystanku Jubilat, co spowodowało gigantyczne korki i chaos na drogach. Służby pracują nad usunięciem usterki, ale utrudnienia mogą potrwać do godziny 13. Kierowcom zaleca się omijanie okolic Alei Krasińskiego i Mostu Dębnickiego oraz wybieranie alternatywnych tras. Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w rozkładach jazdy. W Skawinie narasta sprzeciw wobec planów budowy trasy 7, która miałaby przebiegać w pobliżu Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie. Mieszkańcy i władze lokalne obawiają się, że inwestycja zwiększy hałas, zanieczyszczenie powietrza i wibracje, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie pacjentów. Dodatkowo projekt zagraża unikalnym obszarom przyrodniczym, takim jak Dolina Cedronu i Las Bronaczowa. Burmistrz Norbert Rzepisko podkreśla, że wcześniejsze obietnice inwestorów o odrzuceniu tego wariantu trasy zostały złamane, co budzi rozczarowanie i złość mieszkańców.
2: W Kętach zatrzymano 62-letniego mężczyznę, który przez kilka miesięcy czatował w sieci z osobą podszywającą się pod 13-letnią dziewczynkę. Mężczyzna wysyłał jej pornograficzne treści i namawiał na spotkanie, nie wiedząc, że to pułapka zastawiona przez internetowych łowców pedofilów. Został aresztowany przez policję, a jego urządzenia elektroniczne są teraz badane przez ekspertów. Grozi mu do 2 lat więzienia za przesyłanie pornografii i nakłanianie małoletnich do kontaktów intymnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie przygotowuje się do wielkiego otwarcia 26 czerwca. Już teraz system rezerwacyjny cieszy się ogromnym zainteresowaniem, z rezerwacjami pojawiającymi się co 16 sekund. W ciągu pierwszej doby odnotowano prawie 260 tysięcy wizyt na stronie. Zainteresowanie przerosło oczekiwania właścicieli, a telefony i wiadomości od przyszłych gości nie ustają. Coraz więcej turystów odkrywa Suwalszczyznę jako alternatywę dla zatłoczonych Bieszczad. Ten malowniczy region, położony głównie w województwie podlaskim, oferuje dziką przyrodę i spokój z dala od masowej turystyki. Suwalszczyzna wyróżnia się unikalnym krajobrazem z głębokimi jeziorami i rozległymi lasami, a jej symbolem jest jezioro Hańcza, najgłębsze w Polsce. Miasta takie jak Suwałki, Sejny i Augustów stanowią doskonałą bazę wypadową dla miłośników natury. 2-letnia dziewczynka zmarła w szpitalu po długiej walce o życie, a śledczy oskarżają jej opiekunów o skrajne zaniedbanie i przemoc. Mimo poważnych zarzutów, wrocławski sąd apelacyjny zdecydował o wypuszczeniu podejrzanych z aresztu, co spotkało się z krytyką prokuratury. Rodzice zostali objęci środkami wolnościowymi, w tym zakazem kontaktu z 5-letnią córką, która obecnie przebywa w rodzinie zastępczej. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
2: Na Dolnym Śląsku, w Bolesławcu, doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 3-letni chłopiec oddalił się podczas spaceru z babcią. Policja i mieszkańcy natychmiast rozpoczęli poszukiwania, które zakończyły się sukcesem, gdy dziecko odnaleziono w pobliżu kompleksu leśnego. Chłopiec był przestraszony, ale bezpiecznie wrócił do rodziców. Policja apeluje o nauczanie dzieci, aby w takich sytuacjach nie oddalały się i szukały pomocy u dorosłych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: GKS Katowice jest o krok od awansu do europejskich pucharów po 22 latach przerwy. Drużyna zmierzy się z Pogonią Szczecin w decydującym meczu sezonu, a trener Rafał Górak podkreśla znakomitą formę zespołu. Katowiczanie potrzebują zwycięstwa, by zapewnić sobie piąte miejsce w Ekstraklasie, co da im przepustkę do Europy. Wszystko jest w ich rękach, a optymizm w drużynie jest na wysokim poziomie. Juergen Elitim prawdopodobnie opuści Legię Warszawa po zakończeniu sezonu, by dołączyć do tureckiego Bursaspor. Warszawski klub wciąż ma szansę na awans do europejskich pucharów, ale musi wygrać z Motorem Lublin i liczyć na korzystne wyniki innych meczów. Legia zmaga się z trudnościami finansowymi, co może skutkować większymi zmianami kadrowymi. Bursaspor, który przeżywał kryzys, stara się odbudować swoją pozycję, a transfer Elitima ma być częścią tego procesu.
2: Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z Barceloną, co wzbudziło duże zainteresowanie. Niemieccy dziennikarze przypominają jego imponującą karierę w Bundeslidze, gdzie jest drugim najlepszym strzelcem wszechczasów. W Dortmundzie zdobył Mistrzostwo Niemiec i dotarł do finału Ligi Mistrzów, a w Bayernie Monachium stał się jednym z najlepszych piłkarzy świata, zdobywając liczne trofea i bijąc rekordy. W sumie z Bayernem zdobył 8 Mistrzostw Niemiec, 3 krajowe puchary oraz triumfował w Lidze Mistrzów. 18-letni Julian Zakrzewski Hall, młody talent z Major League Soccer, wzbudza zainteresowanie zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Mimo polskich korzeni, nie otrzyma powołania na najbliższe mecze towarzyskie reprezentacji Polski z Ukrainą i Nigerią. Selekcjoner Jan Urban wyjaśnił, że decyzja o reprezentowaniu któregoś z krajów jeszcze nie zapadła. Polski Związek Piłki Nożnej intensywnie stara się przekonać zawodnika do gry dla Polski, ale ostateczna decyzja należy do niego.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Czołowi tenisiści, w tym Iga Świątek, planują ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed Roland Garros do 15 minut. To forma protestu przeciwko niskim nagrodom pieniężnym oferowanym przez organizatorów turniejów wielkoszlemowych. Zawodnicy domagają się większego udziału w zyskach, które generują te prestiżowe wydarzenia. Aryna Sabalenka zagroziła nawet bojkotem, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione. Już w najbliższą niedzielę rozpocznie się Roland Garros, a największe gwiazdy tenisa, w tym Iga Świątek i Daniil Miedwiediew, są już w Paryżu. Podczas wydarzenia organizowanego przez sponsora turnieju, Miedwiediew pochwalił grę Świątek, co wywołało zabawną wymianę zdań między tenisistami. Świątek, czterokrotna triumfatorka turnieju, jest jedną z głównych faworytek, a Miedwiediew liczy na poprawę swojego wyniku z 2021 roku, kiedy dotarł do ćwierćfinału.
2: Maja Chwalińska po raz trzeci w karierze zagra w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego Roland Garros. 24-letnia tenisistka pokonała w kwalifikacjach Holenderkę Suzanne Lammens 7-6, 7-5, wykazując się ogromną determinacją. Dołączyła tym samym do polskiej reprezentacji w Paryżu, obok Igi Świątek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet. W rywalizacji mężczyzn Polskę reprezentować będą Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
1: Aston Villa zdobyła europejski puchar, pokonując SC Freiburg 3-0 w finale Ligi Europy. Gole dla drużyny z Birmingham zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Matty Cash, reprezentant Polski, znalazł się w centrum uwagi po ostrym faulu, za który otrzymał żółtą kartkę, co wywołało burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych. Trener Unai Emery po raz kolejny udowodnił swoje umiejętności, prowadząc zespół do zwycięstwa w tych rozgrywkach.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Leandro Trossard odegrał kluczową rolę w zdobyciu przez Arsenal Mistrzostwa Anglii, mimo że przechodził przez trudny okres w życiu osobistym. Jego 13-letni związek małżeński zakończył się, co potwierdziła jego żona w mediach społecznościowych. Pomimo osobistych problemów, Trossard zdobył decydującą bramkę w meczu z West Hamem, która przypieczętowała sukces Arsenalu. Po końcowym gwizdku piłkarz celebrował zwycięstwo samotnie, co podkreśliło jego osobistą tragedię.
2: Jan Tomaszewski apeluje o powrót Wojciecha Szczęsnego do reprezentacji Polski, mimo że bramkarz jest obecnie rezerwowym w FC Barcelonie. Tomaszewski uważa, że doświadczenie Szczęsnego jest nieocenione dla drużyny narodowej. Dodatkowo, były bramkarz sugeruje Robertowi Lewandowskiemu transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby cieszyć się spokojem i komfortem gry z dala od europejskiej presji. Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski w siatkówce, ocenił szanse polskiej kadry przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy. Zwrócił uwagę na niejasną sytuację związaną z odejściem Norberta Hubera z drużyny, co może wpłynąć na zaufanie trenera. Możdżonek, który obecnie angażuje się w politykę, podkreślił również swoje stanowisko w sprawie miejskich dzików, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo ludzi. Wspomniał także o fali hejtu, z jaką się spotyka, oraz o groźbach, które zgłasza odpowiednim organom.
1: FC Barcelona zakończyła sezon uroczystą kolacją, na której pojawili się m.in. Robert i Anna Lewandowscy oraz Marina, żona Wojciecha Szczęsnego. Klub triumfował w Lidze Hiszpańskiej i zdobył krajowy Superpuchar. Robert Lewandowski pożegna się z Barceloną po sezonie, natomiast Wojciech Szczęsny pozostanie w klubie do końca kontraktu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3389 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 25 na TVP2. Regina i Franek przyjeżdżają do Warszawy, by wyjaśnić sprawę rzekomej zdrady Reginy z Justinem. Okazuje się, że padli ofiarą deepfake'a, a małżonkowie postanawiają walczyć z osobą, która próbuje ich wrobić. Regina odwiedza Olę, by przekonać ją, że między nią a Justinem nic się nie wydarzyło. Ola jednak nie chce słuchać, wierząc w manipulację. Regina próbuje uratować związek Justina i Oli, zapewniając, że Justin ją kocha. Czy Ola uwierzy w te zapewnienia? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W 929 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana postanawia opuścić Poyraza, oskarżając go o handel narkotykami. Nie wie jednak, że to intryga zazdrosnego Semicha. Mariam, zaniepokojona o bezpieczeństwo swoje i małego Jusufa, również planuje wyprowadzkę. Poyraz, zdesperowany, błaga o czas na udowodnienie swojej niewinności. Nana, mimo wątpliwości, zgadza się dać mu ostatnią szansę. Czy Poyrazowi uda się oczyścić z zarzutów? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o 16:05 na TVP 1. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 400 odcinka, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja. W pałacu znów zapanował chaos, gdy nieobliczalna Ximena pojawia się w kuchni, wywołując panikę wśród służby. Markiza Cruz wpada w furię, gdy Alonso próbuje swatać Margaritę z hrabią de Ayala, co krzyżuje jej plany. Ximena nie poddaje się i błaga o pomoc w ratowaniu swojego małżeństwa. Tymczasem kapitan Lorenzo nie ustaje w realizacji swoich biznesowych planów, a Salvador zaczyna mieć wątpliwości co do swojego pomysłu na próbny ślub z Marią Fernandez. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. W 4226 odcinku serialu Pierwsza Miłość Marta odkrywa coś, co Szymon wolałby ukryć. Mimo jego prób obrócenia sprawy w żart, Marta nie daje się zbyć i zaczyna szukać prawdy. Tymczasem w Wadlewie policjanci skupiają się na Mironie, próbując dowiedzieć się, co wie o zaginięciu Kazanowej. Angelika podejmuje odważną decyzję, by zeznawać na korzyść matki podczas rozwodu, co zaskakuje jej ojca. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 18:00 na kanale Polsat. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoją mieszanką obyczajowych wątków i sensacyjnych intryg. To idealna propozycja dla tych, którzy szukają w telewizji emocji i ciekawych historii.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. M jak miłość zbliża się do finału sezonu z odcinkiem 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja. To ostatni epizod przed letnią przerwą, a fani już z niecierpliwością czekają na powrót serialu. Nowy sezon rozpocznie się na początku września, choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona. W nadchodzących odcinkach widzowie będą śledzić losy Natalki po dramatycznej strzelaninie oraz skomplikowane relacje u Rogowskich. Artur zdradził Marysię z Joanną, co wprowadzi sporo napięcia. Twórcy dziękują fanom za niesłabnące wsparcie i obiecują, że nowe odcinki przyniosą wiele emocji.
2: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu w odcinkach 4221 i 4222. Mariusz Czerski, bohater, którego zachowanie budziło niepokój, dowiaduje się o guzie mózgu. Diagnoza ta wywraca życie jego i jego żony Oli do góry nogami. W odcinku 4222 Mariusz przechodzi skomplikowaną operację, po której traci pamięć i nie rozpoznaje swojej żony. Ola, zrozpaczona, stara się ratować jego karierę prawniczą, a w tym trudnym czasie wspiera ją z Duński. Tymczasem Julka po narkotykowym zjeździe wraca do domu, a Igor, jej ojciec, nieświadomie dziękuje Leonowi za opiekę nad córką. W redakcji Smolnego atmosfera jest napięta, gdyż Sandra grozi Nowakowi, a Gwiazda wywołuje awanturę. Michał Brzozowski odrzuca propozycję brata Andrzeja, co prowadzi do rodzinnych napięć. W 4225 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka pragnie spotkać się z biologicznym ojcem, Pawłem, co wzbudza ogromne emocje w jej matce, Marysi. Kacper, obecny partner Marysi, boi się powrotu Pawła i postanawia skłamać, by nie dopuścić do spotkania. Twierdzi, że Paweł ma problemy psychiczne i jest niebezpieczny. Julka jednak nie zamierza się poddać i jej determinacja może doprowadzić do kryzysu w związku Marysi i Kacpra. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 27 maja, o godzinie 18:00 na Polsacie. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki są dostępne na platformie Polsat Box Go. Pierwsza miłość zaskakuje widzów w 4225 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja. Anonimowy telefon na specjalny numer alarmowy może być kluczem do rozwiązania tajemnicy zaginięcia Kazanowej. Mieszkańcy Wadlewa, którzy już niemal stracili nadzieję, znów skupiają się na śledztwie. Wcześniejsze mroczne znalezisko w stodole tylko podsyca emocje. Tymczasem Emilka rozpoczyna pracę w miejscowej przychodni, a Kulas ukrywa swoje plany związane z maturą. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie. Dla fanów online dostępny jest serwis Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Robert Bąkiewicz, działacz społeczny, w rozmowie w porannym ringu wyraził chęć odegrania znaczącej roli na polskiej scenie politycznej. Zdradził, że najbliżej mu do Ruchu Narodowego i chciałby objąć stanowisko ministra do spraw migracji. Jego plan zakłada stworzenie programu powrotu dla Polaków mieszkających za granicą, obejmującego m.in. otwarcie granic i zwolnienia z podatków. Bąkiewicz podkreślił, że chce zmienić swój wizerunek z ulicznego awanturnika na poważnego polityka. W Prawie i Sprawiedliwości trwa napięcie po założeniu przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Najnowszy sondaż SW Research pokazuje, że Polacy są podzieleni w kwestii ewentualnego wyrzucenia Morawieckiego z partii. Ponad 33% ankietowanych popiera taki krok, 30,5% jest przeciw, a 36,5% nie ma zdania. Morawiecki zapewnia o jedności ugrupowania i planuje spotkanie z Przemysławem Czarnkiem. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co wywołuje spekulacje polityczne. Ziobro planuje podróż po USA, licząc na proces ekstradycyjny, który może dostarczyć jego partii politycznego paliwa przed wyborami parlamentarnymi. Wjazd do USA umożliwiła mu wiza członka zagranicznych mediów, a jego obecność w Nowym Jorku potwierdzają źródła z jego otoczenia. Wsparcie w USA mogła zapewnić grupa amerykańskich kongresmenów, którzy wcześniej krytykowali działania polskiego rządu. Poseł PiS. Michał Wójcik został przyłapany na porannym posiłku w kawiarni, gdzie zajadał się ciastkami z bitą śmietaną i popijał je słodką kawą. Polityk żartobliwie nazywa to swoim autorskim programem odchudzającym. Wójcik od lat z humorem podchodzi do swojej słabości do słodyczy, co nie umknęło uwadze fotoreporterów. Mimo to osobom dbającym o linię zaleca się mniej kaloryczne śniadania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Krzysztof Bosak z Konfederacji zapowiedział projekt ustawy zakazującej adopcji dzieci przez osoby w związkach jednopłciowych, argumentując to potrzebą ochrony dzieci. Europoseł Lewicy, Krzysztof Śmiszek, ostro skrytykował ten pomysł, nazywając go głupim biciem piany i twierdząc, że Bosak nie dostrzega zmieniających się nastrojów społecznych. Śmiszek uważa, że poparcie dla adopcji przez pary jednopłciowe jest dziś wyższe niż kiedyś. Jacek Kurski, były prezes TVP, w programie Poranny Ring ostro skrytykował premiera Donalda Tuska i rządzącą koalicję, oskarżając ich o prowadzenie listy zemsty. Kurski twierdzi, że wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych stanowi duży problem dla rządu, ponieważ Stany Zjednoczone mogą zapewnić bardziej uczciwy proces sądowy niż Węgry. Dodatkowo, Kurski zapowiedział, że jego syn zamierza pozwać Donalda Tuska za sugestie dotyczące jego rzekomego udziału w tuszowaniu przestępstw.
2: Sprawa Kamili L. z Kłodzka, skazanej na 6,5 roku więzienia za brak reakcji na przestępstwa męża, wywołała ogólnopolską burzę. Prokuratura uznała wyrok za rażąco niewspółmierny i złożyła apelację, domagając się 18 lat pozbawienia wolności oraz zmiany kwalifikacji prawnych. Minister sprawiedliwości wyraził zdziwienie niskim wymiarem kary, co podkreśla wagę, jaką państwo przywiązuje do tej sprawy. Decyzja sądu apelacyjnego we Wrocławiu jest oczekiwana z dużym zainteresowaniem.
3: W niemieckim Görlitz, przy granicy z Polską, zawaliła się zabytkowa kamienica, grzebiąc pod gruzami 3 osoby. Ratownicy odnaleźli ciało 25-letniej turystki z Rumunii, a poszukiwania 2 pozostałych osób wciąż trwają. Akcja ratunkowa jest intensywna, ale czas na odnalezienie zaginionych żywych szybko się kończy. Przyczyny katastrofy pozostają nieznane.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na TikToku zapanowała nowa moda na kompot truskawkowy, który Amerykanki traktują jako superfood. Trend ten wywołał zdziwienie w Europie, gdzie kompot jest znany od lat. Kolejnym zaskoczeniem jest chicken tea, czyli nic innego jak polski rosół, który również zdobywa popularność w Stanach Zjednoczonych. Internautki z Europy z przymrużeniem oka obserwują te odkrycia zza oceanu. Poranna kawa może zyskać nowy wymiar dzięki dodaniu kardamonu. Ta egzotyczna przyprawa, znana z kuchni Bliskiego Wschodu i Indii, nie tylko wzbogaca smak napoju, ale także wspiera trawienie i przyspiesza metabolizm. Choć kardamon nie jest cudownym środkiem na odchudzanie, może być wartościowym dodatkiem do codziennej diety, pomagając poczuć się lżej.
3: W sklepach Action pojawiły się perfumy do prania Daily White Mask, dostępne za jedyne niecałe 10 zł. Produkt ten gwarantuje długotrwały, luksusowy zapach ubrań, dzięki głównej nucie piżma. To nowoczesne rozwiązanie staje się popularne jako zamiennik tradycyjnych płynów do płukania, zapewniając wyjątkową świeżość tkanin.

0: wspierając jej zdrowy wzrost.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 15 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dolph Lundgren, znany z ról twardzieli, znowu przyciągnął uwagę, ale tym razem nie filmami, a swoim życiem osobistym. Na premierze w Los Angeles pojawił się z żoną młodszą o 39 lat i córką, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci nie mogli uwierzyć, że jego żona bardziej przypomina siostrę jego córki niż macochę. Lundgren jednak zdaje się nie przejmować zamieszaniem. Szeroko się uśmiecha i cieszy się życiem u boku młodszej partnerki. Cher, ikona amerykańskiej muzyki, właśnie skończyła 80 lat. Ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej stanął w miejscu? Związana z mężczyzną o połowę młodszym nie przestaje zaskakiwać, a plotki o jej sekretnym ślubie tylko podgrzewają atmosferę. Artystka, która od 6 dekad króluje w showbiznesie, nie szczędzi ciepłych słów o swoich dawnych miłościach, a lista jej romansów to prawdziwa galeria sław. Czyżby Cher znalazła eliksir młodości? W Teatrze 6.piętro w Warszawie odbyła się gala Sukces pisany szminką, gdzie tłumy gwiazd i liderów biznesu świętowały przedsiębiorczość kobiet. Martyna Wojciechowska, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, przybyła w białym garniturze i sportowych butach, by potem z gracją zmienić je na szpilki. Jolanta Kwaśniewska i dr Irena Eris dodawały blasku wydarzeniu, a prowadząca Katarzyna Zdanowicz zachwycała w czarnej sukni z kokardą. Cóż za pokaz elegancji i przedsiębiorczości w jednym. W Brazylii doszło do kolejnej tragedii, która wstrząsnęła internetem. 21-letnia influencerka Francisca Roberta została zastrzelona przed własnym domem, zaledwie 3 lata po śmierci swojego męża w podobnych okolicznościach. Czyżby życie w mediach społecznościowych miało swoją mroczną cenę? Policja intensywnie poszukuje drugiego sprawcy, a lokalna społeczność nie może uwierzyć w to, co się stało.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Olga Tokarczuk, nasza noblistka, wywołała prawdziwą burzę w literackim świecie, przyznając, że korzysta z zaawansowanego modelu językowego AI. Choć z żalem wspomina odchodzącą tradycyjną literaturę, niektórzy pisarze, jak Szczepan Twardoch czy Remigiusz Mróz, nie kryją oburzenia. Tokarczuk szybko wyjaśniła, że AI to dla niej tylko narzędzie, a nie współautor. Na koniec, z lekkim przymrużeniem oka, dodała, że inspiracji szuka również we własnych snach. Renata Pałys, znana jako niezapomniana paździochowa, postanowiła rozwiać mity o zarobkach gwiazd świata według kiepskich. Okazuje się, że choć serial bawił miliony, nie oznaczało to milionów na kontach aktorów. Pałys zdradziła, że prawdziwe pieniądze trafiały tylko do największych gwiazd, a ona sama nigdy nie aspirowała do tego miana. Mimo to serial zapewnił jej stabilność finansową, choć daleko jej do hollywoodzkich stawek. A co z przyjaźnią z marzeną kipiel sztuką? Pałys z dystansem przyznaje, że to raczej medialna fantazja.
2: Maciej Zakościelny, dawny amant polskiego kina, pokazuje, że nawet po rozstaniu można być super tatą. Choć związek z Pauliną Wyką to już przeszłość, Zakościelny nie zapomina o synkach. Ostatnio widziano go na rowerowej przejażdżce z Borysem i Aleksandrem, a potem na lodach. Kto by pomyślał, że rozstanie może być tak sportowe i słodkie?
1: Dziś pożegnaliśmy Stanisławę Celińską, wybitną aktorkę, która przez 6 dekad czarowała nas swoim talentem. Na pogrzebie wzruszające słowa wypowiedziała Lucyna Malec, która przez prawie 30 lat dzieliła z nią scenę i życie. Celińska, mimo problemów zdrowotnych, była aktywna zawodowo niemal do końca, a jej ostatni występ odbył się zaledwie kilka tygodni temu. Odeszła niedługo po swoich 79. urodzinach, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w sercach bliskich i fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Joe Satriani, znany wirtuoz gitary, postanowił zmierzyć się z legendą Van Halen. Dołączając do supergrupy Samiego Hagara, musiał nauczyć się ich utworów, co okazało się nie lada wyzwaniem. Choć Satriani to mistrz w swoim fachu, nawet on musiał sięgnąć po pomoc YouTube'a, by zgłębić unikalny styl Ediego Van Halena. Cóż, nawet najwięksi czasem potrzebują wsparcia internetowej społeczności.
2: Fani heavy metalu, przygotujcie się na emocjonalną jazdę bez trzymanki. Już 9 czerwca 2026 roku na platformach VOD oraz na DVD i Blu-ray zadebiutuje dokument Diano – Iron Maiden's Lost Singer. To nie jest kolejny nudny rockowy dokument, ale prawdziwa opowieść o Paulu Diano, dawnym wokaliście Iron Maiden, który mimo trudności zdrowotnych do końca zachował swój metalowy pazur. W filmie pojawią się takie gwiazdy jak James Hetfield z Metallica czy Gene Simmons z Kiss, a reżyser Wes Orchowski obiecuje, że to co? Coś, czego jeszcze nie widzieliście.
1: Oli Sykes z Bring Me The Horizon właśnie przebił rekordowy krzyk Chestera Benningtona z Linkin Park. Na koncercie w Chicago Sykes wydał z siebie wrzask, trwający aż 21 sekund, bijąc tym samym 17-sekundowe osiągnięcie Benningtona z utworu Given Up. Choć Sykes przyjął gratulacje, skromnie przyznał, że nigdy nie dorówna legendarnemu Chesterowi. Cóż, może i rekord pobity, ale duch Benningtona wciąż unosi się nad sceną. Metallica znowu zaskakuje. Podczas koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie amerykańscy giganci rocka postanowili zagrać Chcemy być sobą Perfektu. Zbigniew Hołdys, twórca utworu, był zaskoczony, ale i pełen podziwu dla ich wysiłku. Choć przyznał, że brzmiało to trochę jak śpiewanie przy ognisku. Cóż, może nie było to mistrzostwo świata, ale przecież liczy się gest, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Katowicach z temperaturą 15 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie również 15 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie istnieje system miejsc schronienia, który teoretycznie ma zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom w sytuacji zagrożenia. Jednak w praktyce dostęp do tych miejsc jest często utrudniony, a wiele z nich nie jest otwartych na co dzień. Mapa wskazuje lokalizację, ale nie gwarantuje, że drzwi będą otwarte w momencie potrzeby. Miasto podkreśla, że system ma charakter informacyjny, a jego pełna funkcjonalność zależy od decyzji administracyjnych w sytuacjach kryzysowych. W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku w klubie dziecięcym przy ulicy Kwiatowej, gdzie niespełna dwuletni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie placówki. Po tym zdarzeniu władze miasta zapowiedziały wzmożone kontrole w podobnych instytucjach. Prokuratura w Wołominie prowadzi śledztwo, a dwie opiekunki zostały zatrzymane. Mieszkańcy wyrażają swoje obawy dotyczące niewystarczającego nadzoru nad dziećmi.
2: Na warszawskiej Białołęce urzędnicy przejęli dom przy ulicy Kuszników 27, który ma zostać wyburzony w ramach przebudowy ulicy Białołęckiej. Właściciel budynku, Cezary Lusiński, sprzeciwia się niskiej wycenie odszkodowania, które wynosi 445 tysięcy złotych. Klucze do pustego domu przekazał urzędnikom sąsiad, a właściciel zapowiada dalsze kroki prawne w tej sprawie.
1: 18 maja w Małopolsce padły trzy główne wygrane w mini lotto. Szczęśliwe kupony zakupiono w Krakowie, Krzeszowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej. A każdy z triumfatorów otrzyma 69 240 zł. Wylosowane liczby to 2, 4, 7, 21 i 37. Tego samego dnia szczęście uśmiechnęło się także do graczy z Wrocławia, Lublina i Krosna.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd w Częstochowie skazał 31-letniego Adama S. na 20 lat więzienia za zabójstwo Mariusza R. w Kochanowicach. Do tragedii doszło w czerwcu ubiegłego roku, gdy Adam S. zaatakował nożem nowego partnera swojej byłej partnerki. Obrona argumentowała, że działał w afekcie, jednak sąd odrzucił tę wersję. Dodatkowo Adam S. musi zapłacić 100 tysięcy złotych odszkodowania córce zamordowanego. W Knurowie, na ulicy Wilsona, doszło do poważnego zapadnięcia się nawierzchni, co spowodowało całkowite zablokowanie odcinka drogi. Dziura o głębokości kilku metrów pojawiła się w pobliżu skrzyżowania z ulicą Szpitalną. Władze wyznaczyły objazdy, a służby monitorują sytuację, ponieważ istnieje ryzyko dalszego powiększania się zapadliska. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności w rejonie uszkodzonej drogi.
2: W Mysłowicach trwa proces Norberta A., oskarżonego o brutalne zabójstwo swojego znajomego Krystiana. Do tragedii doszło w lipcu zeszłego roku podczas spotkania towarzyskiego, kiedy między mężczyznami wybuchła awantura. Matka ofiary, Krystyna Kawalec, nie wierzy w skruchę oskarżonego i domaga się dla niego najsurowszej kary. Ekspertyzy psychologiczne wskazują na głębokie zaburzenia osobowości Norberta A. i jego uzależnienie od alkoholu.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie nad Bałtykiem cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. W dniu rozpoczęcia przedsprzedaży, 15 maja, serwery były przeciążone, a pokoje rezerwowano co 16 sekund. W ciągu pierwszej doby sprzedano 2119 pobytów wakacyjnych. Oficjalne otwarcie kompleksu zaplanowano na 26 czerwca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznych poszukiwań 3-letniego chłopca, który zniknął podczas spaceru z babcią w Bolesławcu. W akcję zaangażowali się zarówno policjanci, jak i mieszkańcy, przeczesując lasy i place zabaw. Dzięki wspólnym wysiłkom dziecko odnaleziono całe i zdrowe w rejonie lasu. Policja apeluje do opiekunów o większą ostrożność i edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa.
1: W Ząbkowicach Śląskich doszło do tragicznego wypadku, gdy samochód osobowy uderzył w fasadę kamienicy. 73-letnia pasażerka zginęła na miejscu, a 78-letni kierowca w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Przechodzień cudem uniknął potrącenia, a policja bada przyczyny zdarzenia, w tym możliwość nagłego pogorszenia stanu zdrowia kierowcy. Końcówka maja przyniesie dynamiczne zmiany pogody. Między 23 a 26 maja w wielu regionach Polski temperatury wzrosną od 24 do 27 stopni Celsjusza, szczególnie na zachodzie i południu. Jednak już 27 maja nastąpi ochłodzenie z temperaturami spadającymi poniżej 20 stopni, a na północy nawet do 13-15 stopni. Na szczęście po tym chwilowym załamaniu pod koniec miesiąca powrócą ciepłe masy powietrza, przynosząc temperatury sięgające nawet 28 stopni. Polskie góry przeżywają zmianę w preferencjach turystów. Coraz więcej osób wybiera Beskid Śląski zamiast zatłoczonego Zakopanego. Miejscowości takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają nowoczesną infrastrukturą i spokojniejszą atmosferą. Region ten staje się poważnym rywalem dla Podhala, oferując atrakcje przez cały rok.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Świebodzicach na Dolnym Śląsku doszło do tragicznej śmierci 47-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono w parku miejskim. Prokuratura zatrzymała trzech mężczyzn podejrzanych o jego śmiertelne pobicie. Dwóch z nich częściowo przyznało się do winy, a wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Śledztwo trwa, a podejrzanym grozi kara od 2 do 15 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem, małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka przygotowała wyjątkową ofertę na Dzień Matki. Dzięki promocji 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka można stworzyć spersonalizowany zestaw kosmetyków, wybierając spośród marek takich jak Evelyn czy Belle. Dla miłośniczek roślin dostępne są eleganckie storczyki i inne kwiaty doniczkowe. W ofercie znalazły się także luksusowe praliny Lindt i Ferrero Rocher. W promocji 1 plus 1 gratis. Na osłodę rodzinnego świętowania polecane jest ciasto owocowa chmurka oraz kawa ziarnista Lavazza w atrakcyjnej cenie. To doskonała okazja, by sprawić mamie wyjątkowy prezent. Polskie linie lotnicze mają zabezpieczone dostawy paliwa, mimo gwałtownego wzrostu jego cen. Pasażerowie nie muszą obawiać się drastycznych podwyżek cen biletów dzięki spadkowi popytu na podróże i silnej konkurencji na rynku. Ryanair dzięki wcześniejszym kontraktom utrzymuje atrakcyjne ceny, co wpływa na całą branżę. Orlen zapewnia stabilność dostaw paliwa, korzystając z dywersyfikacji źródeł. Mimo stabilnych dostaw, spadek popytu ogranicza możliwości podnoszenia cen biletów. Polskie linie lotnicze LOT nadal zawieszają loty do Tel Awiwu, Bejrutu i Riyadu ze względów bezpieczeństwa.
2: Na polskim rynku dzieł sztuki wykryto kontrowersyjne praktyki podczas aukcji. UOKiK ujawnił, że pracownicy czterech z pięciu największych domów aukcyjnych, w tym Desa Unikum i Sopocki Dom Aukcyjny, licytowali przeciwko klientom, by sztucznie podbijać ceny. Działania te miały na celu osiągnięcie ukrytej ceny minimalnej, co mogło wprowadzać kupujących w błąd. Po interwencji UOKiK domy aukcyjne zobowiązały się do zmiany regulaminów i zaprzestania takich praktyk. Dzięki temu kupujący mogą teraz liczyć na większą przejrzystość i bezpieczeństwo podczas licytacji. Właściciele posesji z szambami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków muszą być przygotowani na masowe kontrole urzędników w całym kraju. Wizyty mogą odbywać się bez wcześniejszego uprzedzenia, a urzędnicy sprawdzają, czy posiadane są aktualne umowy na wywóz nieczystości oraz dowody regularnych opłat. Brak tych dokumentów lub utrudnianie kontroli może skutkować karami finansowymi, sięgającymi nawet 5000 zł. Kontrole są efektem nowelizacji ustawy z 2022 roku, mającej na celu ochronę środowiska i uporządkowanie gospodarki ściekowej. Warto jak najszybciej uporządkować dokumentację, aby uniknąć problemów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Unia Europejska uruchomiła pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości ponad 3 miliardów euro. To pierwsza transza z większego pakietu o wartości 90 miliardów euro. Wypłata środków nastąpi w drugim kwartale 2026 roku, ale Ukraina musi spełnić określone warunki. Kluczowe reformy dotyczą walki z korupcją, praworządności i modernizacji finansów publicznych. Dalsze wsparcie będzie uzależnione od postępów w tych obszarach. Porozumienie zostało formalnie zatwierdzone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Najnowsze badanie fundacji iBreeze ujawnia, że Polacy coraz bardziej krytycznie patrzą na piwa bezalkoholowe. Aż 64% respondentów uważa, że napoje 0% mogą oswajać młodzież z alkoholem. Większość badanych postrzega reklamy piw bezalkoholowych jako promocję tradycyjnych marek alkoholowych. Co ciekawe, 59% Polaków popiera zakaz sprzedaży piwa, 0% nieletnim. Badanie pokazuje także rosnące poparcie dla ograniczeń w reklamie i sprzedaży alkoholu, takich jak zakaz sprzedaży na stacjach paliw. Wyniki te wskazują na zmieniające się postawy społeczne wobec alkoholu w Polsce.
2: Polska stoi przed ryzykiem utraty dostępu do 200 miliardów euro międzynarodowych funduszy na transformację energetyczną. Z raportu wynika, że aż 99% zielonych aktywów w kraju to fundusze o najniższym poziomie zrównoważenia. Przyczyną jest bierność kluczowych instytucji i brak narodowej strategii. Eksperci wskazują na potrzebę stworzenia krajowej bazy danych i edukacji doradców. Wspieranie programów takich jak Green Hub i Fundusz Wsparcia Energetyki może pomóc w rozwiązaniu problemu. Bez tych działań Polska może pozostać w tyle za Europą Zachodnią w dziedzinie zielonych inwestycji. Carrefour wprowadza nowy koncept sklepów pod nazwą Carrefour des Générations, skierowany do klientów powyżej 60 roku życia. Projekt ten odpowiada na starzenie się społeczeństwa i rosnącą siłę zakupową seniorów. Nowe sklepy, takie jak Carrefour Express i City, zaoferują uproszczone oznaczenia, mniejsze porcje produktów oraz większy wybór lokalnych artykułów. Pracownicy przejdą dodatkowe szkolenia, aby lepiej wspierać starszych klientów podczas zakupów. Sklepy mają stać się miejscem spotkań, oferując wydarzenia integracyjne i inne aktywności. Carrefour chce być ulubioną siecią handlową seniorów, dostosowując swoje usługi do ich potrzeb.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza podpisały w Warszawie memorandum o współpracy. Porozumienie to, nazwane PORSU, ma na celu rozwój współpracy obronnej między Polską a Ukrainą. Planowane jest utworzenie Centrum Kompetencji, które będzie koordynować projekty technologiczne i produkcyjne. Współpraca obejmie m.in. technologie dronowe i systemy rakietowe. Memorandum ma również na celu opracowanie mechanizmów finansowania wspólnych projektów. Podpisanie dokumentu ma wzmocnić więzi między polskimi i ukraińskimi firmami z sektora obronnego.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1936 odcinku M jak miłość, który będzie ostatnim przed wakacjami, Judyta niespodziewanie stanie w obronie Artura. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. Po interwencji Judyty, Rogowski zmienia swoje podejście do Joanny, co zauważa wielu bohaterów, w tym Basia i Agnes. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje, ponieważ Artur zdradzi Marysię z Joanną, co wyczuje nawet jego żona. Judyta, choć dostrzega zmianę w zachowaniu Artura, skupia się tylko na jego relacji z Joanną. To emocjonujące zakończenie sezonu z pewnością zostawi widzów w napięciu na czas wakacyjnej przerwy. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Zaskakujące spotkanie Kamy, Martyny i Elżbiety Domańskiej w bistro może być początkiem nowej gry. Domańska, uwodzicielska szefowa Marcina, nie zniknie z serialu po wakacjach, a jej obecność w życiu Chodakowskich nadal będzie wywoływać napięcia. Relacje między Kamą a Martyną mogą się zacieśnić, co jest niespodzianką po ich wcześniejszych perypetiach z Marcinem. Czy między nimi zrodzi się prawdziwa przyjaźń? Elżbieta, znana z determinacji, nie odpuszcza łatwo, co sugeruje, że jesienią widzowie mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek. Nowe odcinki przyniosą nieoczekiwane zwroty akcji, które na pewno przyciągną uwagę fanów.
0: W serialu Pierwsza miłość nadchodzi emocjonujący zwrot akcji. W 4225 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja, mieszkańcy Wadlewa otrzymają niespodziewany telefon. Tajemniczy mężczyzna twierdzi, że posiada kluczowe informacje dotyczące zaginięcia Kazanowej. To może być przełom w tej zagadkowej sprawie, która od tygodni nie daje spokoju mieszkańcom. Choć życie w Wadlewie zaczyna wracać do normy, nowe informacje mogą całkowicie odmienić bieg wydarzeń. Emilka rozpoczyna pracę w przychodni, a Kulas potajemnie przygotowuje się do matury. Jednak tajemniczy telefon na nowo rozbudzi emocje i nadzieję na rozwiązanie zagadki. Wszystkie odcinki można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji i intryg. W odcinku 933, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Nana zdaje sobie sprawę z ogromu krzywdy, jaką wyrządziła Poyrazowi, oskarżając go niesłusznie o handel narkotykami. Gdy prawda wychodzi na jaw, Nana desperacko próbuje odzyskać jego zaufanie. Tymczasem Semih nadal manipuluje śledztwem, a Ismail składa fałszywe zeznania, co może prowadzić do kolejnych komplikacji. Poyraz, przekonany o swojej niewinności, przekazuje Ismaila policji, ale droga do oczyszczenia jego imienia wciąż jest pełna przeszkód. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. W 4725 odcinku serialu Klan emocje sięgają zenitu. Miłosz zmaga się z ogromnym stresem przed powrotem żony, a wsparcia szuka u Norberta. W międzyczasie Judyta traci cierpliwość i decyduje się na wyjazd po kolejnej kłótni z zięciem. Marek zaskakuje wszystkich, oddając Leopoldowi wszystkie pieniądze, które wcześniej otrzymał, ceniąc przyjaźń bardziej niż korzyści materialne. Barbara przedstawia Brianowi interesującą ofertę pracy, co prowadzi do planów wspólnych wakacji nad Zalewem Zegrzyńskim. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 28 maja o godzinie 18 na kanale TVP1. Klan od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie rodziny Lubiczów i ich przyjaciół. Serial, emitowany od 1997 roku, stał się kultowym, łącząc tradycyjne wartości z wyzwaniami współczesnego świata. W nadchodzącym 1936 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Artur

0: wakacyjną, emocje sięgną zenitu. Marysia, przeczuwając zdradę Artura, nie będzie mogła powstrzymać łez. Artur, łamiąc obietnicę wierności, spędzi noc z Joanną, co szybko wyjdzie na jaw dzięki Agnes. Marysia, mimo że nie zna jeszcze wszystkich szczegółów, zacznie łączyć fakty i podejrzewać najgorsze. Napięcie w domu Rogowskich będzie rosło, a milczenie Agnes tylko pogłębi niepokój. Czy to koniec małżeństwa Marysi i Artura? Odpowiedzi poznamy dopiero w nowym sezonie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były parlamentarzysta Jacek Żuk został zatrzymany w związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Europejską. Jego dymisja ze stanowiska sekretarza stanu w 2020 roku miała miejsce w kontekście kontrowersji związanych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, co może być powiązane z obecnym dochodzeniem. Szczegóły śledztwa nie zostały jeszcze ujawnione. Minister w Kancelarii Prezydenta, Agnieszka Jędrzak, wyraziła zaniepokojenie skalą hejtu skierowanego przeciwko 17-letniej Kornelii Wieczorek, która otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia w wynalazczości. Kancelaria Prezydenta stanowczo odrzuciła spekulacje o możliwości odebrania odznaczenia, podkreślając jego zasadność. Kornelia Wieczorek, mimo medialnej burzy, może liczyć na dalsze wsparcie ze strony Kancelarii. Minister Jędrzak zaznaczyła, że osiągnięcia Kornelii należy oceniać w kontekście jej młodego wieku i etapu edukacji.
3: Od kwietnia kolejki na badania medyczne znacznie się wydłużyły z powodu obniżenia stawek NFZ za badania ponad limity. W efekcie czas oczekiwania na rezonans wzrósł o 26%, a na tomografię o 42%. Pacjenci, jak Natalia Kołecka z Białegostoku, muszą czekać na gastroskopię nawet do września. Posłanka Joanna Wicha podkreśla, że potrzebne są systemowe rozwiązania i stabilne finansowanie, aby poprawić sytuację w ochronie zdrowia.
2: Tragedia na plaży w Brighton. Z morza wyłowiono ciała trzech młodych kobiet, które okazały się być siostrami z Londynu. Jane Adetoro, Christine i Rebecca Walters. Ich ojciec opublikował poruszający wpis, wyrażając niewyobrażalny ból po stracie córek. Policja prowadzi dochodzenie, starając się ustalić, jak doszło do tej tragedii, wykluczając na razie udział osób trzecich.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Prawie 40% amerykańskich okrętów podwodnych o napędzie atomowym stoi bezczynnie w portach, co stanowi poważny kryzys dla gotowości operacyjnej marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Główne przyczyny to braki kadrowe w stoczniach, problemy z łańcuchami dostaw oraz przestarzała infrastruktura. Przykłady USS Connecticut i USS Boise pokazują skalę problemu, gdzie naprawy są opóźnione lub anulowane z powodu wysokich kosztów. Marynarka Stanów Zjednoczonych podejmuje działania naprawcze, ale odbudowa potencjału przemysłu stoczniowego zajmie dekady i wymaga ogromnych inwestycji.
2: Decyzja Donalda Trumpa o redukcji wojsk w Niemczech wywołała dyplomatyczny chaos, dotykając również Polski. Kongres USA, zarówno republikanie, jak i demokraci, sprzeciwiają się tym planom, podkreślając znaczenie wschodniej flanki NATO w obliczu rosyjskich zagrożeń. Polska rozpoczęła intensywną ofensywę dyplomatyczną w Waszyngtonie, aby zapewnić utrzymanie amerykańskiej obecności wojskowej. Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, a szczegóły będą konsultowane w najbliższych tygodniach. Zaskórniki to problem, z którym boryka się wiele osób, a ich usunięcie często bywa kosztowne. Istnieje jednak prosty domowy sposób na ich pozbycie się, wykorzystując składniki dostępne w kuchni. Maseczka z żelatyny i mleka działa podobnie do plastrów oczyszczających, ale warto pamiętać, że efekty mogą się różnić w zależności od typu skóry. Najlepsze rezultaty osiąga się, łącząc domowe metody z regularną pielęgnacją i zdrowymi nawykami.
3: Polska marka Luere nawiązała współpracę z siecią perfumerii Sephora, stając się pierwszym krajowym producentem kosmetyków do włosów w ich ofercie. Produkty Luere będą dostępne w wybranych sklepach stacjonarnych oraz online w Polsce i Czechach. Wprowadzenie na rynek zaplanowano na maj, a towarzyszyć mu będzie wydarzenie Sephora Beautiful Moments z okazji Dnia Matki. To partnerstwo podkreśla rosnące znaczenie polskich firm na europejskim rynku kosmetycznym.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Obserwujemy powrót do imion popularnych przed dekadami, podczas gdy te z lat 90., jak Sylwia, tracą na popularności. Imię Sylwia, które kiedyś cieszyło się dużym uznaniem, w 2025 roku nadano tylko 30 dziewczynkom. Tymczasem Anna pozostaje najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce. Nosi je ponad 1 000 000 kobiet. Trendy w nadawaniu imion zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej sięgają po klasyczne formy. W ogrodach pojawiają się krety, które mogą niszczyć trawniki i uprawy. Choć są chronione prawnie, można je odstraszyć bezinwazyjnie. Skutecznym sposobem jest umieszczenie listka gumy miętowej w tunelu, co zniechęca je do pozostania. Inne metody to użycie intensywnych zapachów, takich jak czosnek z cytryną czy maślanka z serwatką. Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller, dawni liderzy SLD, spotkali się niespodziewanie w kościele podczas mszy żałobnej za ich wspólnego przyjaciela, kierowcę rajdowego Roberta Muchę. Były prezydent przyznał, że mimo dawnych urazów przekazali sobie znak pokoju. Kwaśniewski, znany ateista, podkreślił, że jego przekonania nie przeszkadzają mu w oddaniu hołdu zmarłemu. Spotkanie określił jako znak opatrzności.
2: W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza, znanego prawnika i współtwórcy filmowych arcydzieł Krzysztofa Kieślowskiego. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli przedstawiciele świata kultury, polityki i wymiaru sprawiedliwości.

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iwona Pawłowicz, znana jako Czarna Mamba z Tańca z Gwiazdami, postanowiła podzielić się tajemnicami swojego życia prywatnego. Okazuje się, że jej patchworkowa rodzina to prawdziwy taniec emocji. Mimo, że nie jest biologiczną matką, z pasierbami ma relacje jak z bajki. Ciekawe, czy jej taneczne umiejętności pomogły w tej rodzinnej choreografii. W Powsinie otwarto nową klinikę medycyny estetycznej i ginekologii Estebel. Ale to nie medycyna była na ustach wszystkich, a stylizacje gwiazd. Karolina Pisarek, która niedawno ogłosiła ciążę, przyciągnęła uwagę swoim ciążowym brzuszkiem, promieniejąc u boku męża Rogera Sali. Ada Fijał z kolei znowu zaszalała z odważną modą, udowadniając, że nie boi się mocnych kolorów. Choć klinika oferuje szeroki wachlarz usług, to jednak tego wieczoru najwięcej emocji wzbudziły kreacje celebrytów. Trzeci sezon Królowej Przetrwania zakończył się z hukiem, a nie z fanfarami. Kulisy programu ujawniły więcej konfliktów niż kiedykolwiek, a Krzysztof Rutkowski, znany jako detektyw bez licencji, nie szczędził ostrych słów uczestniczkom, w tym swojej żonie. Czyżby zapomniał, że i ona była częścią tego dramatu? Wydaje się, że w tej dżungli nie tylko przetrwanie było wyzwaniem, ale i zachowanie twarzy. W programie Chłopaki do wzięcia widzowie zostali zaskoczeni smutnym zakończeniem 479 odcinka. Produkcja ujawniła, że Robert Głozak, znany jako Mana, zmarł 12 kwietnia w wieku 49 lat. Jego poetycka dusza i refleksje o życiu przyciągały uwagę fanów, którzy teraz nie mogą uwierzyć w jego odejście. Informacja o śmierci była trzymana w tajemnicy przez ponad miesiąc, co tylko podsyciło emocje wśród internautów.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W Warszawie odbył się pogrzeb Stanisławy Celińskiej, a na uroczystości pojawił się prawdziwy pokaz mody. Tomasz Karolak zamiast marynarki postawił na kurteczkę i sportowe buty, a w ręku dzierżył telefon, robiąc zdjęcia jak na wakacjach. Muniek Staszczyk i Tomasz Organek również postawili na luz, a Grażyna Zielińska zaskoczyła kremową stylizacją. Czyżby nowy trend pogrzebowy? Tymczasem wielka artystka spoczęła na cmentarzu wojskowym na Powązkach, pozostawiając po sobie niezatarte wspomnienia.
2: Kylie Minogue, australijska ikona pop, po raz kolejny pokonała raka, tym razem w tajemnicy, z dala od fleszy. W dokumencie na Netflix ujawniła, że choroba powróciła na początku 2021 roku, ale udało jej się wygrać tę walkę bez medialnego szumu. Teraz, z jeszcze większą pasją do muzyki, przygotowuje się do świętowania 40-lecia kariery. Niestety, z powodu problemów zdrowotnych musiała odwołać koncert w Łodzi, ale fani mogą liczyć na jej powrót na scenę w 2027 roku. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela postanowili zamknąć wspólny rozdział życia, wystawiając na sprzedaż swój luksusowy dom. Po rozstaniu oboje szybko odnaleźli się w nowych miejscach, a teraz ich dawna rezydencja czeka na nowych właścicieli. Kaczorowska, nie kryjąc emocji, podzieliła się zdjęciami wnętrz, które przez lata były tłem ich życia. Czy ktoś zdoła poczuć się tam równie wyjątkowo, jak sugeruje była tancerka? Czas pokaże.
1: Santiago Martinez, gwiazda Love is Blind Argentina. Zamiast miłości znalazł się za kratkami na 15 lat. Sąd uznał go za winnego brutalnej przemocy wobec byłej żony, Emily Cecco. Historia, która miała być romantycznym hitem, stała się jednym z największych skandali reality show. Cóż, miłość nie zawsze jest ślepa, ale czasem bywa naprawdę niebezpieczna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Stanisławy Celińskiej, wybitnej aktorki, która odeszła nagle 12 maja. Choć od lat zmagała się z problemami zdrowotnymi, nie przestawała planować kolejnych występów, jakby chciała oszukać czas. Ksiądz Andrzej Luter, który odprawił mszę, wspominał ją jako pięknego człowieka, a jej słowa o nagrywaniu głosu Boga zyskały nowe, wzruszające znaczenie. Artystka spoczęła na Powązkach, w towarzystwie innych wielkich postaci polskiego teatru. Kto by pomyślał, że zespół rockowy może wpaść w sidła disco? Kiss w 1979 roku postanowił zaskoczyć fanów albumem Dynasty, który zamiast jednoczyć, stał się symbolem rozpadu. Członkowie zespołu, zamiast grać razem, podzielili się na obozy. Jedni pracowali, drudzy imprezowali. A gdy już wydawało się, że gorzej być nie może, producent postanowił odsunąć perkusistę od nagrań. I tak oto rockowy pazur zamienił się w taneczne rytmy, a fani byli, delikatnie mówiąc, nieco zaskoczeni.
2: Hollywood nie przestaje nas zaskakiwać. Tym razem na celowniku znalazł się Billy Joel, choć sam artysta nie jest zachwycony tym pomysłem. Film Billy and Me ma opowiadać o jego wczesnych latach kariery z perspektywy menedżera, ale bez autoryzacji Joela i jego muzyki. Ciekawe, jak twórcy zamierzają opowiedzieć historię muzyka bez jego największych hitów. To jak robić film o kucharzu bez użycia jego przepisów.
1: The Smashing Pumpkins znów zaskakują. Po ponad 3 dekadach oczekiwania Billy Corgan i spółka wracają do studia z legendarnym producentem Butchem Vigiem. Choć nowy utwór jest już prawie gotowy, Corgan tajemniczo milczy na temat jego tytułu i daty premiery. A jakby tego było mało, zespół rusza w trasę koncertową The Rats in a Cage, by świętować 30-lecie kultowego albumu Melancholy and the Infinite Sadness. Szykuje się prawdziwa uczta dla fanów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 13 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 17-letni Dominik z Radomia, pasjonat kolei, uległ poważnemu wypadkowi, gdy próbował pomóc matce z wózkiem wysiąść z pociągu. Stracił obie nogi i część dłoni, a teraz potrzebuje kosztownych protez i rehabilitacji. W sieci trwa zbiórka na jego leczenie, która zgromadziła już ponad 2 miliony złotych. Koleje Mazowieckie zdecydowały o wycofaniu z użytku starych składów EN57, które były zaangażowane w wypadek. Prokuratura bada okoliczności tragicznej śmierci niespełna 2-letniego chłopca, którego ciało znaleziono w oczku wodnym na terenie placówki opiekuńczej w Ząbkach. Dwie opiekunki zostały zatrzymane, a śledczy analizują dokumenty i przesłuchują świadków. Kluczowym elementem dochodzenia będzie sekcja zwłok dziecka. Prokuratura ma 48 godzin na podjęcie decyzji dotyczących dalszych działań.
0: 16-letnia Martyna z Mińska Mazowieckiego walczy z mięsakiem złośliwym głowy. Po skomplikowanej operacji dziewczyna potrzebuje kosztownego leczenia, które nie jest refundowane. Rodzina założyła zbiórkę, aby zebrać 2 miliony złotych na niezbędne terapie. Każda złotówka ma ogromne znaczenie w tej walce o życie Martyny.
1: Na warszawskiej Białołęce urzędnicy przejęli posesję przy ulicy Kuszników 27, co jest związane z przebudową ulicy Białołęckiej. Dom rodziny Lusińskich zostanie zburzony, mimo że właściciele uważają, iż zaoferowana rekompensata jest zbyt niska. Klucze do budynku przekazał sąsiad, a samo przejęcie odbyło się bez incydentów. Spór o wysokość odszkodowania będzie kontynuowany w sądzie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Od 30 maja do końca lipca tramwaje nie będą kursować przez Most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie w Warszawie. Z powodu remontu torowiska. Prace obejmą wymianę 6 km torów oraz modernizację przystanków przy dworcu centralnym. Wiceprezes tramwajów warszawskich, Konrad Niklewicz, zapewnia, że zastosowane zostaną innowacyjne metody, aby zminimalizować utrudnienia. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzi zmiany w trasach tramwajów oraz uruchomi autobusy zastępcze. W Raszynie doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła lokalną społecznością. Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę P. w jej mieszkaniu, po czym odebrał sobie życie. Dziś, 2 tygodnie po tych wydarzeniach, odbył się pogrzeb Anny, na którym obecni byli jej bliscy i przyjaciele. Dzieci pary straciły oboje rodziców w jednym dniu. Na Zakopiance, na odcinku zwanym Patelnią w Chabówce, doszło do tragicznego wypadku. 25-letni motocyklista z gminy Nowy Targ stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery, co niestety zakończyło się jego śmiercią w szpitalu. Miejsce to od lat jest znane z licznych wypadków, szczególnie wśród motocyklistów. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić dokładne przyczyny tej tragedii. W centrum Krakowa, w okolicach Alei Krasińskiego i Mostu Dębnickiego, doszło do awarii wodociągowej, która sparaliżowała ruch. Kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi korkami, ponieważ dostępny jest tylko jeden pas w stronę Błoń. Prace naprawcze mogą potrwać do godziny 13. Służby apelują o omijanie tego rejonu i korzystanie z alternatywnych tras.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Metallica ustanowiła nowy rekord frekwencji na Stadionie Śląskim w Chorzowie, przyciągając 88 656 fanów. Był to wyjątkowy powrót zespołu na Śląsk po 18 latach przerwy w ramach trasy M72 World Tour. Koncert wzbudził ogromny entuzjazm, a muzycy przygotowali niespodziankę dla polskiej publiczności, wykonując utwór Chcemy być sobą zespołu Perfect.
1: Świętochłowice, najmniejsze miasto na prawach powiatu w Polsce, kryje w sobie bogatą historię i unikalne zabytki. Miasto, którego rozwój związany był z przemysłem ciężkim, dziś prezentuje swoje dziedzictwo poprzez postindustrialne pamiątki i charakterystyczną architekturę. Wśród najważniejszych zabytków znajdują się wieże wyciągowe dawnej kopalni Polska oraz neogotycki kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Świętochłowice, mimo niewielkiej powierzchni, są jednym z najgęściej zaludnionych miast w Polsce. Sąd apelacyjny w Katowicach wydał prawomocny wyrok w sprawie tragicznej eksplozji gazociągu w Szczyrku z 2019 roku, która zniszczyła budynek mieszkalny i zabiła 8 osób, w tym 4 dzieci. Większość oskarżonych otrzymała kary więzienia, a ich zakaz prowadzenia działalności gospodarczej został podtrzymany. Jedynie kara dla Józefa D. została złagodzona z 3 do 2 lat. Poszkodowani krewni ofiar wyrazili zadowolenie z wyroku, choć podkreślają, że żadna kara nie przywróci im bliskich. Hotel Gołębiewski w Pobierowie przygotowuje się do wielkiego otwarcia 26 czerwca. Już teraz system rezerwacyjny cieszy się ogromnym zainteresowaniem, z rezerwacjami pojawiającymi się co 16 sekund. W ciągu pierwszej doby odnotowano prawie 260 tysięcy wizyt na stronie. Zainteresowanie przerosło oczekiwania właścicieli, a telefony i wiadomości od przyszłych gości nie ustają.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na Dolnym Śląsku, w Bolesławcu, doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 3-letni chłopak chłopiec oddalił się podczas spaceru z babcią. Policja i mieszkańcy natychmiast rozpoczęli poszukiwania, które zakończyły się sukcesem, gdy dziecko odnaleziono w pobliżu kompleksu leśnego. Chłopiec był przestraszony, ale bezpiecznie wrócił do rodziców. Policja apeluje o nauczanie dzieci, aby w takich sytuacjach nie oddalały się i szukały pomocy u dorosłych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: We Wrocławiu zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 13 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: GKS Katowice jest o krok od awansu do europejskich pucharów po 22 latach przerwy. Drużyna zmierzy się z Pogonią Szczecin w decydującym meczu sezonu, a trener Rafał Górak podkreśla znakomitą formę zespołu. Katowiczanie potrzebują zwycięstwa, by zapewnić sobie piąte miejsce w Ekstraklasie, co da im przepustkę do Europy. Wszystko jest w ich rękach, a optymizm w drużynie jest na wysokim poziomie.
2: 18-letni Julian Zakrzewski-Hong, młody talent z Major League Soccer, wzbudza zainteresowanie zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Mimo polskich korzeni, nie otrzyma powołania na najbliższe mecze towarzyskie reprezentacji Polski z Ukrainą i Nigerią. Selekcjoner Jan Urban wyjaśnił, że decyzja o reprezentowaniu któregoś z krajów jeszcze nie zapadła. Polski Związek Piłki Nożnej intensywnie stara się przekonać zawodnika do gry dla Polski, ale ostateczna decyzja należy do niego.
1: Oskar Pietuszewski, młody polski piłkarz, jest bliski transferu do FC Porto. Trener Radomiaka Radom, Bruno Baltazar, ocenił, że kwota transferu wynosząca 10 milionów euro to prawdziwa okazja dla portugalskiego klubu. Baltazar przewiduje, że wartość Pietuszewskiego może w przyszłości wzrosnąć nawet do 40 milionów euro. Agent zawodnika, Mariusz Piekarski, potwierdził, że Pietuszewski zostanie w Porto na kolejny sezon.
2: Legia Warszawa przegrała z MKS Dąbrowa Górnicza 91-92 w trzecim meczu ćwierćfinałowym Orlen Basket Ligi, mimo że prowadziła 14 punktami. Stan rywalizacji to 2-1 dla Legii, która wciąż ma szansę na awans do półfinału. MKS zagrał z determinacją, co pozwoliło mu odrobić straty i wygrać. Kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek rozpoczyna walkę w tegorocznym Roland Garros, a losowanie par odbędzie się w czwartek o godzinie 14. Polka, która triumfowała w Paryżu w latach 2020, 2022, 2023 i 2024, w tym sezonie miała trudny start, ale nadal jest jedną z faworytek turnieju. Bukmacherzy uważają, że tylko Aryna Sabalenka ma większe szanse na zwycięstwo. Świątek podkreśla, że ciężka praca z trenerem Francisco Roigiem przynosi efekty i jest gotowa na rywalizację. Maja Chwalińska po raz trzeci w karierze zagra w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego Roland Garros. 24-letnia tenisistka pokonała w kwalifikacjach Holenderkę Suzanne Lammens 7-6, 7-5, wykazując się ogromną determinacją. Dołączyła tym samym do polskiej reprezentacji w Paryżu, obok Igi Świątek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet. W rywalizacji mężczyzn Polskę reprezentować będą Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Anastazja Kuś, młoda polska biegaczka, znalazła się w centrum medialnego zamieszania po krytycznych uwagach pracownika TVP, Aleksandra Dzięciołowskiego. Dziennikarz zarzucił jej, że bardziej skupia się na budowaniu wizerunku w sieci niż na wynikach sportowych. Kuś w wywiadzie dla Interi odniosła się do tych zarzutów, podkreślając, że ignoruje negatywne komentarze i skupia się na swojej karierze. Mimo krytyki, biegaczka cieszy się wsparciem wielu fanów i kontynuuje swoją sportową drogę.
1: Aston Villa zdobyła europejski puchar, pokonując SC Freiburg 3-0 w finale Ligi Europy. Gole dla drużyny z Birmingham zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Matty Cash, reprezentant Polski, znalazł się w centrum uwagi po ostrym faulu, za który otrzymał żółtą kartkę, co wywołało burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych. Trener Unai Emery po raz kolejny udowodnił swoje umiejętności, prowadząc zespół do zwycięstwa w tych rozgrywkach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski w siatkówce, ocenił szanse polskiej kadry przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy. Zwrócił uwagę na niejasną sytuację związaną z odejściem Norberta Hubera z drużyny, co może wpłynąć na zaufanie trenera. Możdżonek, który obecnie angażuje się w politykę, podkreślił również swoje stanowisko w sprawie miejskich dzików, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo ludzi. Wspomniał także o fali hejtu, z jaką się spotyka, oraz o groźbach, które zgłasza odpowiednim organom. Dziś na warszawskich Powązkach odbyły się uroczystości pogrzebowe Stanisławy Celińskiej, które zgromadziły wiele znanych postaci ze świata kultury. Wśród żegnających artystkę byli m.in. Tomasz Karolak, Maja Komorowska i Muniek Staszczyk. Minister kultury Marta Cienkowska podkreśliła w swoim przemówieniu ogromny wpływ Celińskiej na polską kulturę. Aktorka spoczęła obok legendarnych piłkarzy Legii Warszawa, co ma szczególne znaczenie ze względu na jej sympatię do tego klubu. Robert Lewandowski żegna się z FC Barceloną, a jego przyszłość wciąż pozostaje niepewna. Mariusz Czerkawski, były hokeista, sugeruje, że Arabia Saudyjska może być bardziej atrakcyjnym kierunkiem niż Stany Zjednoczone. Kontrakty w Arabii mogą być znacznie wyższe, a życie tam oferuje spokój i komfort. Decyzja należy teraz do Lewandowskiego i jego rodziny. Podczas ostatniej uroczystości FC Barcelony Wojciech Szczęsny zaskoczył wszystkich swoim nietypowym strojem. Biała koszula z widocznym śladem przypalenia okazała się celowym zabiegiem luksusowej marki odzieżowej Wetmans. Koszt tej awangardowej koszuli wynosi ponad 5000 zł. Kontrowersyjny wybór polskiego bramkarza wywołał burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 933 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja, Sinan zmaga się z uczuciami do Aynur. Pomyłka prowadzi do dramatycznego nieporozumienia z Gurkanem, a Aynur zemdleje, co zmusza Sinana do opieki nad nią. Mimo troski, między nimi wciąż panuje chłód. Sytuacja eskaluje, gdy Sinan mylnie sądzi, że Gurkan flirtuje z Aynur, co prowadzi do brutalnej konfrontacji. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 400 odcinka, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja. W pałacu znów zapanował chaos, gdy nieobliczalna Ximena pojawia się w kuchni, wywołując panikę wśród służby. Markiza Cruz wpada w furię, gdy Alonso próbuje swatać Margaritę z hrabią de Ayala, co krzyżuje jej plany. Ximena nie poddaje się i błaga o pomoc w ratowaniu swojego małżeństwa. Tymczasem kapitan Lorenzo nie ustaje w realizacji swoich biznesowych planów, a Salvador zaczyna mieć wątpliwości co do swojego pomysłu na próbny ślub z Marią Fernandez. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD.
0: Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 300 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 14 na TVP 1. Abidin, ujawniony jako szpieg, łączy siły z bratem Karamem, by uprowadzić Ifakat, co wprowadza rodzinę Korhanów w stan najwyższej gotowości. Halis, zaniepokojony rosnącym zagrożeniem, nakazuje wszystkim pozostanie w rezydencji. Tymczasem Abidin desperacko próbuje odzyskać zaufanie Suny, która jednak nie zamierza mu wybaczyć. Widzowie mogą spodziewać się pełnych napięcia zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Serial przyciąga uwagę dzięki znakomitej obsadzie, w której występują m.in. Afra Saraçoğlu jako Seyran i Mert Ramazan Demir jako Ferit. To niepowtarzalna okazja, by śledzić losy bohaterów w tej popularnej tureckiej telenoweli.
1: W 4226 odcinku serialu Pierwsza Miłość Marta odkrywa coś, co Szymon wolałby ukryć. Mimo jego prób obrócenia sprawy w żart, Marta nie daje się zbyć i zaczyna szukać prawdy. Tymczasem w Wadlewie policjanci skupiają się na Mironie, próbując dowiedzieć się, co wie o zaginięciu Kazanowy. Angelika podejmuje odważną decyzję, by zeznawać na korzyść matki podczas rozwodu, co zaskakuje jej ojca. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 18 na kanale Polsat. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoją mieszanką obyczajowych wątków i sensacyjnych intryg. To idealna propozycja dla tych, którzy szukają w telewizji emocji i ciekawych historii. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 1936 odcinku Judyta niespodziewanie stanie w obronie Artura, uznając, że zmienił swoje postępowanie. Tymczasem rodzina Rogowskich zauważa coś zupełnie innego. Agnes, zirytowana rozmową z Basią, odkrywa, że Artur zachowuje się niepokojąco. Zaskakująco, Judyta pozostaje ślepa na te sygnały, skupiając się na relacji Artura z Joanną. Niestety, finał przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Rogowski zdradza Marysię. Agnes przyłapuje ojca na gorącym uczynku, a Judyta pozostaje w niewiedzy. Emisja tego odcinka już wkrótce na TVP 2. Pierwsza Miłość zaskakuje widzów w 4225 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja. Anonimowy telefon na specjalny numer alarmowy może być kluczem do rozwiązania tajemnicy zaginięcia Kazanowej. Mieszkańcy Wadlewa, którzy już niemal stracili nadzieję, znów skupiają się na śledztwie. Wcześniejsze mroczne znalezisko w stodole tylko podsyca emocje. Tymczasem Emilka rozpoczyna pracę w miejscowej przychodni, a Kulas ukrywa swoje plany związane z maturą. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie. Dla fanów online dostępny jest serwis Polsat Box Go. W 1434 odcinku serialu Policjantki i Policjanci emocje sięgają zenitu. Funkcjonariusze stają przed tajemnicą zniknięcia matki i jej dziecka w niepokojących okolicznościach. Miłosz i Emilia odkrywają ślady walki i krew w mieszkaniu, co sugeruje brutalne zajście. Sytuacja komplikuje się, gdy mały Matwiej znika z placówki opiekuńczej. Tymczasem Ola i Mikołaj muszą przerwać wspólny wyjazd z powodu niespodziewanej wizyty Edyty z ważną ofertą. Serial pełen jest napięcia, a nowe odcinki można oglądać w czwartkowe wieczory. Najbliższy odcinek zostanie wyemitowany 28 maja o godzinie 19 na kanale TV4. Warto zarezerwować sobie czas na te emocjonujące historie z życia wrocławskich funkcjonariuszy. Sprawiedliwi. Trójmiasto. W 156 odcinku prowadza nas w wir emocjonujących wydarzeń. Shredder, zdeterminowany i gotowy na wszystko, postanawia działać na własną rękę, odrzucając policyjne procedury. Jego celem jest Jóźwiak, ale samotna misja kończy się wpadnięciem w pułapkę. Tymczasem w mieście rośnie napięcie, gdy klan Jóźwiaka przejmuje kontrolę nad Trójmiastem. Brutalne morderstwo funkcjonariusza Barabasza tylko zaostrza sytuację. Prokurator Piłat naciska na Shreddera, by podjął zdecydowane działania. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już 28 maja o 21.30 na TV4. To nie lada gratka dla fanów kryminalnych opowieści z Trójmiasta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Ataki na ratowników medycznych w Polsce to ostatnio prawdziwa plaga. Media prześcigają się w doniesieniach o kolejnych napaściach, a jedna z ostatnich, która zakończyła się śmiercią medyka, wstrząsnęła różnymi środowiskami i rozpoczęła ogólnokrajową dyskusję na temat bezpieczeństwa ratowników. 59-letni Adam C., który w Siedlcach zabił pomagającego mu mężczyznę, stanie przed sądem. Ale czy surowy wyrok w tej sprawie wystarczy, by medycy mogli bez obaw wykonywać swoją pracę? Zdaniem wielu osób potrzeba znacznie głębszych zmian. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: 25 stycznia 2025 roku, około godziny 18:30, na ulicy Sobieskiego w Siedlcach 59-letni mężczyzna wezwał na pomoc ratowników medycznych. Ci przyjechali na miejsce i zaczęli wykonywać swoją pracę, ale podczas udzielania wsparcia coś nie spodobało się agresywnemu pacjentowi. W mgnieniu oka wyciągnął ukryte ostrze i ranił w klatkę piersiową 62-letniego ratownika. Drugiego z nich, 28-letniego medyka, skaleczył w nadgarstek. Starszy z mężczyzn szybko został przetransportowany do szpitala, lecz mimo udzielonej mu pomocy nie udało się go uratować. Jego koledze na szczęście nic poważnego się nie stało. 59-letni napastnik błyskawicznie został zatrzymany przez policjantów. Okazało się, że w chwili interwencji znajdował się pod wpływem alkoholu. Miał ponad 2 promile. On także trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy. To właśnie z ich powodu wezwał ratowników, którzy próbowali mu pomóc. Na początkowym etapie śledztwa Krystyna Gołąbek z prokuratury okręgowej w Siedlcach informowała, że czynności procesowe z udziałem Adama C., czyli przedstawienie mu zarzutu i przesłuchanie, będą możliwe dopiero po wyrażeniu zgody przez lekarzy. Jego stan zdrowia i fakt przebywania w szpitalu na razie na to nie pozwalał. Nieznane są też precyzyjne okoliczności, w jakich 59-latek doznał obrażeń głowy. Służby zapowiadają jednak, że będą domagać się surowej kary za to, że zamordował medyka podczas udzielania mu pomocy. Wydarzenie doczekało się też natychmiastowej reakcji ze strony Ministerstwa Zdrowia, które w związku z tą tragiczną sytuacją zapowiedziało zmiany w prawie. Izabela Leszczyna, minister zdrowia, złożyła natomiast kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego, a także całemu środowisku ratowników medycznych. Z wielkim bólem przyjęłam wiadomość o śmierci naszego kolegi ratownika, zaatakowanego przez pacjenta, któremu udzielał pomocy medycznej. Wszyscy jesteśmy dzisiaj w żałobie. Ta zbrodnia musi być dla nas dzwonkiem alarmowym i zapoczątkować konieczne zmiany legislacyjne, zapewniające bezpieczeństwo, podkreśliła minister Leszczyna. To nie pierwsza taka sytuacja w ostatnim czasie, kiedy dochodzi do ataku na ratownika medycznego. Zdaniem internautów to wręcz plaga, z którą trzeba sobie jakoś poradzić. Dla przykładu, wcześniej, 12 stycznia 2025 roku, w miejscowości Żółwin doszło do ataku na ratowników, którzy udzielali pomocy pobitemu na imprezie mężczyźnie. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Meditrans w Warszawie przekazała w mediach społecznościowych, że zgłoszenie wpłynęło do nich w niedzielę, tuż przed drugą w nocy. Chodziło o pobicie mężczyzny przy ulicy Nadarzyńskiej. Zespół natychmiast pojawił się na terenie tamtejszego OSP, gdzie w remizie wynajętej przez strażaków prywatnym osobom trwała przebierana impreza z okazji 40. urodzin jednego z uczestników. W zdarzeniu nie brał udziału żaden członek OSP w Żółwinie. Gdy w obecności żony poszkodowanego mężczyzny ratownicy medyczni rozpoczęli z nim czynności ratunkowe, podszedł do nich jeden z postronnych mężczyzn. Zaczął szturchać członków zespołu. Kiedy jeden z ratowników stanowczo zareagował, czyli zażądał od niego, by ten nie przeszkadzał mu w ratowaniu zdrowia pobitego pacjenta, mężczyzna wrócił na salę i po chwili wybiegł z grupą 20 rosłych mężczyzn, poinformowali medycy w swoim wpisie. W międzyczasie ratownicy zabezpieczali poszkodowanego i zamierzali umieścić go w karetce. Mężczyzna musiał mieć wykonany jak najszybciej tomograf komputerowy i wymagał natychmiastowej hospitalizacji. Wtedy doszło do napaści przez grupę osób. Zaczęli szarpać i popychać ratowników medycznych. Sytuacja była na tyle niebezpieczna, że jeden z ratowników przez radio zaczął wzywać pomocy. Gdy usłyszały to obecne na imprezie kobiety, zaczęły odciągać agresywnych mężczyzn od ambulansu. Na pomoc natychmiast przyjechał zespół z Milanówka oraz radiowóz policyjny. Sytuacja nadal była jednak trudna, bo napastnicy całą swoją agresję przelali na policjantów, z którymi także zaczęli się szarpać. Na miejsce przyjechały więc wezwane posiłki. Ostatecznie mundurowi zatrzymali dwie najbardziej krewkie osoby. podkreślono w komunikacie. Poszkodowany mężczyzna trafił finalnie do szpitala, a ratownicy zgłosili cały incydent na policję. Kto podnosi rękę na ratowników medycznych, podnosi rękę na całe społeczeństwo i państwo, zaznaczała dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Meditrans. Dwaj zatrzymani mężczyźni mieli kolejno 42 i 44 lata. Obaj byli pod wpływem alkoholu. Jak poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie, podejrzani usłyszeli zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, za co grozi im do 3 lat więzienia. Kolejne niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w nocy z 7 na 8 lutego 2025 roku w Paniówkach w województwie śląskim. Portal Termedia opisywał, że załoga ratowników z Zabrza została zaatakowana podczas udzielania pomocy młodemu mężczyźnie, który zasłabł podczas imprezy studniówkowej. Był to student, towarzyszący jednej z maturzystek. 24-latek, będący w stanie nietrzeźwości i, jak się potem okazało, pod wpływem innych substancji, w trakcie udzielanej mu pomocy wpadł w szał i zaatakował ratowników, powodując u jednego z nich kontuzję. Przekazywał rzecznik gliwickiej policji podinspektor Marek Słomski. Napastnika obezwładnili policjanci z komisariatu w Knurowie, którzy zostali wezwani na miejsce. Badania toksykologiczne potwierdziły, że 24-latek znajdował się pod wpływem alkoholu oraz marihuany. Niewykluczono, że był też pod wpływem innych środków odurzających, lecz służby wciąż czekały na bardziej szczegółowe wyniki badań z krwi. Student usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego, naruszenia jego nietykalności cielesnej oraz spowodowania uszkodzenia ciała. Po przesłuchaniu został zwolniony z tymczasowego aresztu i przekazany pod opiekę rodzinie. Za atak na ratowników odpowie wkrótce przed sądem. To wciąż nie koniec tego typu interwencji. 8 lutego 2025 roku policjanci z Gdańska zatrzymali bowiem agresywnego 72-latka, który uderzył ratownika medycznego, kiedy ten próbował zmierzyć mu poziom cukru. Później senior uderzył też jednego z policjantów. Wszystko zaczęło się od tego, że starszy mężczyzna w holu dworca zaczepiał przypadkowe osoby i krzyczał. Wypowiadał się nielogicznie, był agresywny i wulgarny. Czuć było od niego alkohol. Nie potrafił również powiedzieć, jak się nazywa i gdzie się znajduje. Wówczas zdecydowano o wezwaniu na miejsce ratowników medycznych. 72-letni mieszkaniec Gdyni nie przestawał się szamotać, aż w końcu naruszył nietykalność cielesną pracowników pogotowia. Przewieziony potem do sopockiej komendy uderzył jednego z funkcjonariuszy w twarz. Senior usłyszał finalnie zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego i policjanta, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Za te przestępstwa podejrzany poniesie teraz odpowiedzialność przed sądem. Podobne zdarzenia, niestety, można ostatnio wymieniać w nieskończoność. 23 września 2024 roku wyszkowscy policjanci interweniowali w szpitalu po tym, jak 24-letni pacjent zaatakował pielęgniarkę udzielającą mu pomocy. Groził pozbawieniem życia lekarzowi i znieważył personel medyczny. Pijany mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi, a następnie usłyszał zarzuty, za które grozi mu 5 lat więzienia. Z kolei 3 grudnia 2024 roku doszło do czynnej napaści na ratowników medycznych w gminie Zawoja. 30-latek siekierą zaatakował udzielających mu pomocy medyków, a następnie uciekł do lasu. Odnaleziony przez policjantów został przekazany na dalsze badania. Postawiono mu również zarzuty. W Garwolinie 23-letni mężczyzna, który trafił na SOR z urazem głowy, zaatakował natomiast ratownika, opluwając go i grożąc mu. W Zawierciu 57-latek uderzył ratowniczkę w twarz i również kierował wobec niej groźby. Z kolei w Przecławiu 43-letni pacjent rzucił się na załogę pogotowia, a jeden z ratowników trafił do szpitala z urazami nóg. Wcześniej na warszawskim Żoliborzu pijany 30-latek brutalnie pobił 2 ratowników, którzy udzielali mu pomocy. Wiele osób związanych ze środowiskiem medycznym wskazuje, że choć ratownicy są funkcjonariuszami publicznymi, to sądy są zbyt łagodne w wymierzaniu sprawcom wyroków. Ratownik z 17-letnim stażem pracy Jarosław Sowizdraniuk w rozmowie z portalem Medonet z lipca 2023 roku mówił wprost, że to zawsze była niebezpieczna praca, a tego typu ataki zdarzają się niestety nie od dziś. Agresja towarzyszy nam niemal od zawsze i to w każdej postaci, od niewerbalnej, przez słowną, aż po przemoc fizyczną. Wyliczał. Mężczyzna zwraca uwagę na to, że osoby stale agresywne wobec służb i funkcjonariuszy to nie są ludzie, którzy boją się kar, więc przypominanie o nich nie zda rezultatu. Być może doprowadzi do tego ich zaostrzenie, do czego po ostatnich wydarzeniach przygotowuje się już polski rząd. Zbrodnia Siedlec, w której śmierć poniósł ratownik medyczny, musi zapoczątkować konieczne zmiany legislacyjne, zapowiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna. Ataki na ratowników medycznych, podobnie jak na inne służby ratujące życie, są poważnym przestępstwem i nie mogą być tolerowane. Policja przypomina, że osoby dopuszczające się takich czynów muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi, dodają przedstawiciele służb mundurowych. Piotr Owczarski, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie, nie ukrywa, że kiedy dochodzi do ataków, pojawia się poczucie, że państwo nie stoi za ratownikami murem. Sądy w tych sprawach regularnie wymierzają niskie, wręcz śmieszne kary, stwierdził w rozmowie z Onetem. To ma się zmienić, ale nie tylko to. W planach jest także organizacja powszechnych szkoleń z samoobrony dla ratowników, lecz także edukacja, nauka komunikacji i zwiększanie świadomości na wielu poziomach, nie tylko wśród pracowników służb medycznych czy mundurowych. Nie brakuje oczywiście głosów, które nie zgadzają się z zarzutami o pobłażanie sprawcom tego typu napaści. Kary były i będą egzekwowane, zapowiada polska prokuratura. Tymczasem ratownicy medyczni we wspólnym apelu i liście do szefostwa Ministerstwa Zdrowia apelują o podjęcie natychmiastowych działań w celu przeciwdziałania narastającemu problemowi agresji wobec ratowników medycznych. Doświadczamy coraz częstszych przypadków ataków fizycznych i werbalnych. To ataki na personel medyczny, który niesie pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, podkreślono w liście. O tym, czy ostatnie przykre wydarzenia i huczne zapowiedzi o zmianach rzeczywiście przyczynią się do realnego zwiększenia bezpieczeństwa ratowników, przekonamy się dopiero z czasem. Pozostaje mieć nadzieję, że medycy, którzy niosą pomoc i ratują życia, przy okazji swoich działań nie będą musieli zastanawiać się, czy sami z danej interwencji wrócą cali i zdrowi.
0: Pokój zbrodni.
1: Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dolph Lundgren, znany z ról twardzieli, znowu przyciągnął uwagę, ale tym razem nie filmami, a swoim życiem osobistym. Na premierze w Los Angeles pojawił się z żoną młodszą o 39 lat i córką, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci nie mogli uwierzyć, że jego żona bardziej przypomina siostrę jego córki niż macochę. Lundgren jednak zdaje się nie przejmować zamieszaniem. Szeroko się uśmiecha i cieszy się życiem u boku młodszej partnerki. Michał G., znany influencer z telewizji, znów w centrum uwagi. Sąd uznał go za winnego w sprawie dotyczącej czynności seksualnej wobec osoby w stanie ograniczonej świadomości. Wyrok? 1 rok więzienia, w zawieszeniu na 3 lata, a do tego grzywna i odszkodowanie. A wszystko to jeszcze nieprawomocne, więc historia może się ciągnąć dalej. Ciekawe, czy to kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może jednak coś więcej. W Teatrze 6.Piętro w Warszawie odbyła się gala Sukces pisany szminką, gdzie tłumy gwiazd i liderów biznesu świętowały przedsiębiorczość kobiet. Martyna Wojciechowska, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, przybyła w białym garniturze i sportowych butach, by potem z gracją zmienić je na szpilki. Jolanta Kwaśniewska i dr Irena Eris dodawały blasku wydarzeniu, a prowadząca Katarzyna Zdanowicz zachwycała w czarnej sukni z kokardą. Cóż za pokaz elegancji i przedsiębiorczości w jednym. Łatwogang znowu w akcji. Po rekordowym streamie, który zamienił internet w emocjonalny rollercoaster i przyniósł ponad 251 milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, influencer nie zwalnia tempa. Przygotowuje kolejną tajemniczą transmisję na żywo, która ma znów połączyć internautów w szczytnym celu. Czy Łatwogang znowu pozamiata i pobije własny rekord? Fani już zacierają ręce na kolejne emocje i niespodzianki.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Tragedia w rodzinie Mariusza Węgłowskiego. Aktor, znany z serialu Policjantki i policjanci, stracił swoją 24-letnią córkę, Nicole. Węgłowski, mimo niewyobrażalnego bólu, wierzy, że jego córka jest teraz w lepszym świecie. Wzruszające słowa ojca przypominają, że życie potrafi być okrutnie niesprawiedliwe, a jedynym pocieszeniem pozostaje nadzieja na ponowne spotkanie po tej drugiej stronie. Olga Tokarczuk, nasza noblistka, wywołała prawdziwą burzę w literackim świecie, przyznając, że korzysta z zaawansowanego modelu językowego AI. Choć z żalem wspomina odchodzącą tradycyjną literaturę, niektórzy pisarze, jak Szczepan Twardoch czy Remigiusz Mróz, nie kryją oburzenia. Tokarczuk szybko wyjaśniła, że AI to dla niej tylko narzędzie, a nie współautor. Na koniec, z lekkim przymrużeniem oka, dodała, że inspiracji szuka również we własnych snach. Stanisława Celińska, niezapomniana aktorka i pieśniarka, została pożegnana w wyjątkowy sposób. Na jej pogrzebie na Powązkach, zamiast tradycyjnych dekoracji, przy grobie ustawiono szary fotel uszak, stolik i lampkę, jakby czekała na kolejny występ. To niecodzienne umeblowanie przypominało jej koncerty, gdzie zawsze siadała w podobnym otoczeniu. Cmentarz stał się sceną, a żałobnicy publicznością, która po raz ostatni oklaskiwała jej talent. W dżungli zakończył się 3. sezon Królowej Przetrwania, a zwyciężczynią została Dominika Rybak. Uczestniczki musiały zmierzyć się nie tylko z konkurencjami, ale i z deszczem oraz pijawkami. Sophie, choć miała szansę wyeliminować rywalkę, postawiła na Nicole, ale to Dominika okazała się najsilniejsza, zdobywając tytuł i 75 tysięcy złotych. Jak widać, w dżungli nie tylko przetrwanie, ale i charakter mają znaczenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie zaskoczyła fanów, wykonując legendarny utwór Chcemy Być Sobą, Perfektu. Zbigniew Hołdys, autor piosenki, nie krył podziwu, choć przyznał, że całość przypominała śpiewanie przy ognisku. W końcu, kto by się spodziewał, że amerykańska legenda rocka zmierzy się z polskim językiem. Stadion skandował, a Hołdys podkreślił, że nie chodzi o mistrzostwo, ale o emocje i symbolikę. Joe Satriani, znany wirtuoz gitary, postanowił zmierzyć się z legendą Van Halen. Dołączając do supergrupy Sammy'ego Hagara, musiał nauczyć się ich utworów, co okazało się nie lada wyzwaniem. Choć Satriani to mistrz w swoim fachu, nawet on musiał sięgnąć po pomoc YouTube'a, by zgłębić unikalny styl Ediego Van Halena. Cóż, nawet najwięksi czasem potrzebują wsparcia internetowej społeczności.
2: Fani heavy metalu, przygotujcie się na emocjonalną jazdę bez trzymanki. Już 9 czerwca 2026 roku na platformach VOD oraz na DVD i Blu-ray zadebiutuje dokument Diano – Iron Maiden's Lost Singer. To nie jest kolejny nudny rockowy dokument, ale prawdziwa opowieść o Paulu Diano, dawnym wokaliście Iron Maiden, który mimo trudności zdrowotnych do końca zachował swój metalowy pazur. W filmie pojawią się takie gwiazdy jak James Hetfield z Metallica czy Gene Simmons z Kiss, a reżyser Wes Orchowski obiecuje, że to coś, czego jeszcze nie widzieliście.
1: Dave Grohl, lider Foo Fighters, zaskoczył fanów, przyznając, że jeden z ich utworów ma wyjątkowo kiepski tekst. Chodzi o piosenkę DOA z 2005 roku, której słowa Grohl uznał za cholernie głupie. Muzyk zdradził, że presja ze strony zespołu zmusiła go do szybkiego napisania tekstu. Tymczasem Foo Fighters szykują się do koncertu w Polsce, który odbędzie się 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. To będzie ich piąty występ w naszym kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 13 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Katowicach jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Żabieńcu doszło do dramatycznego wypadku, gdy 13-letni chłopak wspiął się na słup wysokiego napięcia i został porażony prądem. Nastolatek spadł z dużej wysokości i w stanie krytycznym trafił do szpitala. Lokalna policja bada okoliczności zdarzenia, które mogło być próbą zaimponowania rówieśnikom. Sprawa została skierowana do sądu rodzinnego. 17-letni Dominik, pasjonat kolejnictwa, uległ tragicznemu wypadkowi, gdy próbował pomóc kobiecie z wózkiem wysiąść z pociągu. Drzwi przytrzasnęły mu rękę, a pociąg ruszył, co doprowadziło do utraty obu nóg i dłoni. Trwa zbiórka pieniędzy na protezy, a dotychczas zebrano już ponad 2 miliony złotych. Koleje Mazowieckie planują wycofać najstarsze pociągi serii EN57, które były zaangażowane w wypadek. W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku w klubie dziecięcym przy ulicy Kwiatowej, gdzie niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie placówki. Po tym zdarzeniu władze miasta zapowiedziały wzmożone kontrole w podobnych instytucjach. Prokuratura w Wołominie prowadzi śledztwo, a 2 opiekunki zostały zatrzymane. Mieszkańcy wyrażają swoje obawy dotyczące niewystarczającego nadzoru nad dziećmi. 16-letnia Martyna z Mińska Mazowieckiego walczy z mięsakiem złośliwym głowy. Po trudnej operacji potrzebuje kosztownego leczenia, które przekracza możliwości finansowe jej rodziny. Bliscy uruchomili zbiórkę na 2 miliony złotych na nierefundowane terapie, apelując o pomoc. Każda wpłacona złotówka ma ogromne znaczenie w tej walce o życie Martyny.
2: Na warszawskiej Białołęce urzędnicy przejęli dom przy ulicy Kuszników 27, który ma zostać wyburzony w ramach przebudowy ulicy Białołęckiej. Właściciel budynku, Cezary Lusiński, sprzeciwia się niskiej wycenie odszkodowania, które wynosi 445 tysięcy złotych. Klucze do pustego domu przekazał urzędnikom sąsiad, a właściciel zapowiada dalsze kroki prawne w tej sprawie.
1: W centrum Krakowa doszło do poważnej awarii wodociągowej w rejonie przystanku Jubilat, co spowodowało gigantyczne korki i chaos na drogach. Służby pracują nad usunięciem usterki, ale utrudnienia mogą potrwać do godziny 13. Kierowcom zaleca się omijanie okolic Alei Krasińskiego i Mostu Dębnickiego oraz wybieranie alternatywnych tras. Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w rozkładach jazdy. W Skawinie narasta sprzeciw wobec planów budowy trasy 7, która miałaby przebiegać w pobliżu Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie. Mieszkańcy i władze lokalne obawiają się, że inwestycja zwiększy hałas, zanieczyszczenie powietrza i wibracje, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie pacjentów. Dodatkowo projekt zagraża unikalnym obszarom przyrodniczym, takim jak Dolina Cedronu i Las Bronaczowa. Burmistrz Norbert Rzepisko podkreśla, że wcześniejsze obietnice inwestorów o odrzuceniu tego wariantu trasy zostały złamane, co budzi rozczarowanie i złość mieszkańców.
2: W Kętach zatrzymano 62-letniego mężczyznę, który przez kilka miesięcy czatował w sieci z osobą podszywającą się pod 13-letnią dziewczynkę. Mężczyzna wysyłał jej pornograficzne treści i namawiał na spotkanie, nie wiedząc, że to pułapka zastawiona przez internetowych łowców pedofilów. Został aresztowany przez policję, a jego urządzenia elektroniczne są teraz badane przez ekspertów. Grozi mu do 2 lat więzienia za przesyłanie pornografii i nakłanianie małoletnich do kontaktów intymnych.
1: Sąd w Częstochowie skazał 31-letniego Adama S. na 20 lat więzienia za zabójstwo Mariusza R. w Kochanowicach. Do tragedii doszło w czerwcu ubiegłego roku, gdy Adam S. zaatakował nożem nowego partnera swojej byłej partnerki. Obrona argumentowała, że działał w afekcie, jednak sąd odrzucił tę wersję. Dodatkowo Adam S. musi zapłacić 100 tysięcy złotych odszkodowania córce zamordowanego. W Knurowie, na ulicy Wilsona, doszło do poważnego zapadnięcia się nawierzchni, co spowodowało całkowite zablokowanie odcinka drogi. Dziura o głębokości kilku metrów pojawiła się w pobliżu skrzyżowania z ulicą Szpitalną. Władze wyznaczyły objazdy, a służby monitorują sytuację, ponieważ istnieje ryzyko dalszego powiększania się zapadliska. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności w rejonie uszkodzonej drogi. Hotel Gołębiewski w Pobierowie nad Bałtykiem cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. W dniu rozpoczęcia przedsprzedaży, 15 maja, serwery były przeciążone, a pokoje rezerwowano co 16 sekund. W ciągu pierwszej doby sprzedano 2119 pobytów wakacyjnych. Oficjalne otwarcie kompleksu zaplanowano na 26 czerwca. Coraz więcej turystów odkrywa Suwalszczyznę jako alternatywę dla zatłoczonych Bieszczad. Ten malowniczy region, położony głównie w województwie podlaskim, oferuje dziką przyrodę i spokój z dala od masowej turystyki. Suwalszczyzna wyróżnia się unikalnym krajobrazem z głębokimi jeziorami i rozległymi lasami, a jej symbolem jest jezioro Hańcza, najgłębsze w Polsce. Miasta takie jak Suwałki, Sejny i Augustów stanowią doskonałą bazę wypadową dla miłośników natury.
2: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznych poszukiwań 3-letniego chłopca, który zniknął podczas spaceru z babcią w Bolesławcu. W akcję zaangażowali się zarówno policjanci, jak i mieszkańcy, przeczesując lasy i place zabaw. Dzięki wspólnym wysiłkom dziecko odnaleziono całe i zdrowe w rejonie lasu. Policja apeluje do opiekunów o większą ostrożność i edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako dobre, a w Białymstoku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Austria przyciąga Polaków szukających letniej pracy dzięki atrakcyjnym zarobkom i darmowemu zakwaterowaniu. Wynagrodzenie może sięgać nawet 3000 euro netto miesięcznie, a dodatkowo pracownicy sezonowi mogą liczyć na 13. i 14. pensję. Najwięcej ofert pracy jest w turystyce i budownictwie, gdzie poszukiwani są kelnerzy, kucharze, cieśle i elektrycy. Pracodawcy często oferują darmowe mieszkanie i wyżywienie, co pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy. Po pracy można cieszyć się alpejskimi widokami i lokalnymi atrakcjami. Aby skorzystać z tych ofert, warto znać niemiecki lub angielski i mieć doświadczenie w danej branży.
2: Z okazji Dnia Matki 2026 sieć sklepów Dino przygotowała wyjątkowe promocje na prezenty. W ofercie znajdziemy bombonierki Lindt w promocji 1 plus 1 gratis, co pozwala na zakup jednej za około 18,5 zł. Inne słodkie propozycje to bombonierki Merci i Raffaello, również w atrakcyjnych cenach. Dla miłośniczek kwiatów dostępne są bukiety tulipanów oraz storczyki, które można nabyć w korzystnych promocjach. Warto też zwrócić uwagę na zestawy do domowego spa, takie jak płatki pod oczy z kwasem hialuronowym, czy kolekcja herbat Tea Dessert Lovare. To doskonała okazja, by sprawić mamie radość bez nadwyrężania budżetu. Polskie porty lotnicze zostaną wpisane na listę spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, co pozwoli na lepsze zarządzanie infrastrukturą krytyczną. Lotnisko w Radomiu, choć obecnie nierentowne, ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa i planowane są działania mające na celu jego rozwój. Lotnisko Chopina w Warszawie przechodzi modernizację, aby zwiększyć przepustowość do 30 milionów pasażerów rocznie, co ma przygotować je na otwarcie nowego portu Polska w 2032 roku. Inwestycje w infrastrukturę lotniczą w Polsce mają na celu obsługę ponad 100 milionów pasażerów przed 2040 rokiem. Obecna sytuacja geopolityczna wpływa na ceny paliw i bilety, ale trend w lotnictwie pozostaje wzrostowy. Nowe przepisy dotyczące haków holowniczych mogą być kosztowne dla kierowców. Za brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym grozi mandat do 500 zł. Po zamontowaniu haka kierowca ma 30 dni na badanie techniczne i zgłoszenie w urzędzie, aby uniknąć kary. Najwyższe mandaty, sięgające nawet 5000 zł, dotyczą niewłaściwego używania haka z bagażnikiem rowerowym. Przenoszenie tablicy rejestracyjnej na bagażnik może skutkować 8 punktami karnymi i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Aby uniknąć problemów, konieczne jest wyrobienie trzeciej tablicy rejestracyjnej do montażu na bagażniku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Zbliża się nowy rok szkolny 2026, 2027, a rodzice mogą liczyć na wsparcie finansowe. Podstawowe programy to Rodzina 800+ i Dobry Start, które zapewniają odpowiednio 800 zł miesięcznie na dziecko oraz jednorazowe 300 zł na wyprawkę szkolną. Dodatkowe środki można uzyskać, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł. Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać od 1 lipca do 30 listopada, a złożenie ich w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę do końca września. Wszystkie wnioski składane są drogą elektroniczną, a te dotyczące zasiłku rodzinnego w urzędzie gminy lub miasta.
2: ZUS planuje czerwcową waloryzację składek emerytalnych, co może znacząco podnieść przyszłe emerytury. Wskaźnik waloryzacji wyniesie niecałe 10%, co oznacza, że osoby, które złożą wniosek o emeryturę po lipcowym przeliczeniu, mogą zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej. Eksperci podkreślają, że różnica w terminie złożenia wniosku może przynieść tysiące złotych rocznie. Przykładowo, kobieta z 600 tysięcy złotych składek, składając wniosek w lipcu, może otrzymać około 2450 zł brutto miesięcznie, zamiast 2231 zł, gdyby zrobiła to wcześniej. Mimo że tegoroczna waloryzacja jest niższa niż w poprzednich latach, nadal oznacza znaczący wzrost kapitału emerytalnego.
1: Polska gospodarka wodna stoi przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak susze, gwałtowne ulewy i starzejąca się infrastruktura. Wymaga to miliardowych inwestycji, by zapewnić bezpieczeństwo wodne kraju. Współpraca przedsiębiorstw wodociągowych z Wodami Polskimi poprawia się, co pozwala na stabilizację taryf za wodę. W miastach, takich jak Kraków i Bydgoszcz, powstają podziemne zbiorniki retencyjne, które pomagają w zarządzaniu wodą podczas ulewnych deszczy. Eksperci podkreślają znaczenie retencji i mikroretencji, które mogą przynieść znaczne oszczędności wody. Infrastruktura wodociągowa jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa, a nowe rozwiązania, takie jak mobilne stacje uzdatniania wody, zwiększają jej odporność na awarie. Prezes UOKiK nałożył ponad 2,6 miliona złotych kary na firmę Mobile Marketing Center za oszustwa związane z kursami językowymi. Firma stworzyła fikcyjny Europejski Fundusz Wsparcia, aby sprzedawać kursy z rzekomą 87% zniżką. Klienci byli wprowadzani w błąd, płacąc pełną cenę, myśląc, że korzystają z wyjątkowej okazji. Dodatkowo firma oferowała darmowe kursy, które wymagały zakupu innych produktów. Konsultanci telefoniczni często nie informowali o handlowym celu rozmowy, a firma utrudniała odstąpienie od umowy. Decyzja UOKiK jest prawomocna, a firma musi poinformować klientów o nałożonej karze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były parlamentarzysta Jacek Żuk został zatrzymany w związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Europejską. Jego dymisja ze stanowiska sekretarza stanu w 2020 roku miała miejsce w kontekście kontrowersji związanych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, co może być powiązane z obecnym dochodzeniem. Szczegóły śledztwa nie zostały jeszcze ujawnione. Minister w Kancelarii Prezydenta, Agnieszka Jędrzak, wyraziła zaniepokojenie skalą hejtu skierowanego przeciwko 17-letniej Kornelii Wieczorek, która otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia w wynalazczości. Kancelaria Prezydenta stanowczo odrzuciła spekulacje o możliwości odebrania odznaczenia, podkreślając jego zasadność. Kornelia Wieczorek, mimo medialnej burzy, może liczyć na dalsze wsparcie ze strony Kancelarii. Minister Jędrzak zaznaczyła, że osiągnięcia Korneli należy oceniać w kontekście jej młodego wieku i etapu edukacji.
3: Krzysztof Bosak z Konfederacji zapowiedział projekt ustawy zakazującej adopcji dzieci przez osoby w związkach jednopłciowych, argumentując to potrzebą ochrony dzieci. Europoseł Lewicy, Krzysztof Śmiszek, ostro skrytykował ten pomysł, nazywając go głupim biciem piany i twierdząc, że Bosak nie dostrzega zmieniających się nastrojów społecznych. Śmiszek uważa, że poparcie dla adopcji przez pary jednopłciowe jest dziś wyższe niż kiedyś.
2: W Mountain Air w Nowym Meksyku doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 3 osoby zmarły z powodu przedawkowania narkotyków. Podczas akcji ratunkowej 23 ratowników i strażaków zostało zatrutych niezidentyfikowaną substancją, co spowodowało ich hospitalizację. Stan dwojga osób jest ciężki, a przyczyna zatrucia wciąż pozostaje nieznana. Nowy Meksyk zmaga się z wysoką liczbą zgonów z powodu przedawkowania, co jest jednym z najwyższych wskaźników USA.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragedia na plaży w Brighton. Z morza wyłowiono ciała 3 młodych kobiet, które okazały się być siostrami z Londynu. Jane Adetoro, Christiny i Rebecca Walters. Ich ojciec opublikował poruszający wpis, wyrażając niewyobrażalny ból po stracie córek. Policja prowadzi dochodzenie, starając się ustalić, jak doszło do tej tragedii, wykluczając na razie udział osób trzecich. Decyzja Donalda Trumpa o redukcji wojsk w Niemczech wywołała dyplomatyczny chaos, dotykając również Polski. Kongres USA, zarówno republikanie, jak i demokraci, sprzeciwiają się tym planom, podkreślając znaczenie wschodniej flanki NATO w obliczu rosyjskich zagrożeń. Polska rozpoczęła intensywną ofensywę dyplomatyczną w Waszyngtonie, aby zapewnić utrzymanie amerykańskiej obecności wojskowej. Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, a szczegóły będą konsultowane w najbliższych tygodniach. Na TikToku zapanowała nowa moda na kompot truskawkowy, który Amerykanki traktują jako superfood. Trend ten wywołał zdziwienie w Europie, gdzie kompot jest znany od lat. Kolejnym zaskoczeniem jest chicken tea, czyli nic innego jak polski rosół, który również zdobywa popularność w Stanach Zjednoczonych. Internautki z Europy z przymrużeniem oka obserwują te odkrycia zza oceanu. Zaskórniki to problem, z którym boryka się wiele osób, a ich usunięcie często bywa kosztowne. Istnieje jednak prosty domowy sposób na ich pozbycie się, wykorzystując składniki dostępne w kuchni. Maseczka z żelatyny i mleka działa podobnie do plastrów oczyszczających, ale warto pamiętać, że efekty mogą się różnić w zależności od typu skóry. Najlepsze rezultaty osiąga się, łącząc domowe metody z regularną pielęgnacją i zdrowymi nawykami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ślimaki bezskorupowe stanowią poważne zagrożenie dla wiosennych upraw, niszcząc młode sadzonki. Skutecznym sposobem na ich eliminację jest oprysk z mieszanki octu i wody, który działa drażniąco na te mięczaki. Dodatkowo warto stosować naturalne bariery, takie jak fusy z kawy czy sadzenie roślin odstraszających, aby chronić swoje ogrody.
3: Obserwujemy powrót do imion popularnych przed dekadami, podczas gdy te z lat 90., jak Sylwia, tracą na popularności. Imię Sylwia, które kiedyś cieszyło się dużym uznaniem, w 2025 roku nadano tylko 30 dziewczynkom. Tymczasem Anna pozostaje najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce. Nosi je ponad 1 000 000 kobiet. Trendy w nadawaniu imion zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej sięgają po klasyczne formy. W ogrodach pojawiają się krety, które mogą niszczyć trawniki i uprawy. Choć są chronione prawnie, można je odstraszyć bezinwazyjnie. Skutecznym sposobem jest umieszczenie listka gumy miętowej w tunelu, co zniechęca je do pozostania. Inne metody to użycie intensywnych zapachów, takich jak czosnek z cytryną czy maślanka z serwatką.
2: Orchidee, choć popularne i stosunkowo łatwe w uprawie, czasem potrzebują dodatkowego wsparcia, by zakwitnąć. Prosty trik z użyciem granulowanego czosnku może pomóc w ich regeneracji. Wystarczy posypać 2 łyżki czosnku na podłoże, w doniczce i delikatnie wymieszać. Czosnek działa antybakteryjnie, chroniąc roślinę przed infekcjami i wspierając jej zdrowy wzrost.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Piwonie często przyciągają mrówki i mszyce, które mogą osłabiać pąki i uniemożliwiać prawidłowe kwitnienie. Istnieje jednak prosty, ekologiczny sposób na pozbycie się tych szkodników. Wystarczy przygotować domowy oprysk z cebuli, czosnku i szarego mydła, który skutecznie odstraszy nieproszonych gości. Regularne stosowanie tego naturalnego środka pomoże chronić kwiaty przed uszkodzeniami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą tak samo 12 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo

0: naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iwona Pawlowicz, znana jako Czarna Mamba z Tańca z Gwiazdami, postanowiła podzielić się tajemnicami swojego życia prywatnego. Okazuje się, że jej patchworkowa rodzina to prawdziwy taniec emocji. Mimo, że nie jest biologiczną matką, z pasierbami ma relacje jak z bajki. Ciekawe, czy jej taneczne umiejętności pomogły w tej rodzinnej choreografii. W Powsinie otwarto nową klinikę medycyny estetycznej i ginekologii Estebel. Ale to nie medycyna była na ustach wszystkich, a stylizacje gwiazd. Karolina Pisarek, która niedawno ogłosiła ciążę, przyciągnęła uwagę swoim ciążowym brzuszkiem, promieniejąc u boku męża Rogera Sali. Ada Fijał z kolei znowu zaszalała z odważną modą, udowadniając, że nie boi się mocnych kolorów. Choć klinika oferuje szeroki wachlarz usług, to jednak tego wieczoru najwięcej emocji wzbudziły kreacje celebrytów. W Brazylii doszło do kolejnej tragedii, która wstrząsnęła internetem. 21-letnia influencerka Francisca Roberta została zastrzelona przed własnym domem, zaledwie 3 lata po śmierci swojego męża w podobnych okolicznościach. Czyżby życie w mediach społecznościowych miało swoją mroczną cenę? Policja intensywnie poszukuje drugiego sprawcy, a lokalna społeczność nie może uwierzyć w to, co się stało. W programie Chłopaki do wzięcia widzowie zostali zaskoczeni smutnym zakończeniem 479 odcinka. Produkcja ujawniła, że Robert Głozak, znany jako Mana, zmarł 12 kwietnia w wieku 49 lat. Jego poetycka dusza i refleksje o życiu przyciągały uwagę fanów, którzy teraz nie mogą uwierzyć w jego odejście. Informacja o śmierci była trzymana w tajemnicy przez ponad miesiąc, co tylko podsyciło emocje wśród internautów.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W Warszawie odbył się pogrzeb Stanisławy Celińskiej, a na uroczystości pojawił się prawdziwy pokaz mody. Tomasz Karolak zamiast marynarki postawił na kurteczkę i sportowe buty, a w ręku dzierżył telefon, robiąc zdjęcia jak na wakacjach. Muniek Staszczyk i Tomasz Organek również postawili na luz, a Grażyna Zielińska zaskoczyła kremową stylizacją. Czyżby nowy trend pogrzebowy? Tymczasem wielka artystka spoczęła na cmentarzu wojskowym na Powązkach, pozostawiając po sobie niezatarte wspomnienia.
2: Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela postanowili zamknąć wspólny rozdział życia, wystawiając na sprzedaż swój luksusowy dom. Po rozstaniu oboje szybko odnaleźli się w nowych miejscach, a teraz ich dawna rezydencja czeka na nowych właścicieli. Kaczorowska, nie kryjąc emocji, podzieliła się zdjęciami wnętrz, które przez lata były tłem ich życia. Czy ktoś zdoła poczuć się tam równie wyjątkowo, jak sugeruje była tancerka? Czas pokaże.
1: Renata Pałys, znana jako niezapomniana paździochowa, postanowiła rozwiać mity o zarobkach gwiazd świata według kiepskich. Okazuje się, że choć serial bawił miliony, nie oznaczało to milionów na kontach aktorów. Pałys zdradziła, że prawdziwe pieniądze trafiały tylko do największych gwiazd, a ona sama nigdy nie aspirowała do tego miana. Mimo to serial zapewnił jej stabilność finansową, choć daleko jej do hollywoodzkich stawek. A co z przyjaźnią z marzeną Kipielsztuką? Pałys z dystansem przyznaje, że to raczej medialna fantazja.
2: Maciej Zakościelny, dawny amant polskiego kina, pokazuje, że nawet po rozstaniu można być super tatą. Choć związek z Pauliną Wyką to już przeszłość, Zakościelny nie zapomina o synkach. Ostatnio widziano go na rowerowej przejażdżce z Borysem i Aleksandrem, a potem na lodach. Kto by pomyślał, że rozstanie może być tak sportowe i słodkie?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś pożegnaliśmy Stanisławę Celińską, wybitną aktorkę, która przez 6 dekad czarowała nas swoim talentem. Na pogrzebie wzruszające słowa wypowiedziała Lucyna Malec, która przez prawie 30 lat dzieliła z nią scenę i życie. Celińska, mimo problemów zdrowotnych, była aktywna zawodowo niemal do końca, a jej ostatni występ odbył się zaledwie kilka tygodni temu. Odeszła niedługo po swoich 79 urodzinach, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w sercach bliskich i fanów. Kto by pomyślał, że zespół rockowy może wpaść w sidła disco? Kiss w 1979 roku postanowił zaskoczyć fanów albumem Dynasty, który zamiast jednoczyć, stał się symbolem rozpadu. Członkowie zespołu, zamiast grać razem, podzielili się na obozy. Jedni pracowali, drudzy imprezowali. A gdy już wydawało się, że gorzej być nie może, producent postanowił odsunąć perkusistę od nagrań. I tak oto rockowy pazur zamienił się w taneczne rytmy, a fani byli, delikatnie mówiąc, nieco zaskoczeni.
2: Hollywood nie przestaje nas zaskakiwać. Tym razem na celowniku znalazł się Billy Joel, choć sam artysta nie jest zachwycony tym pomysłem. Film Billy and Me ma opowiadać o jego wczesnych latach kariery z perspektywy menedżera, ale bez autoryzacji Joela i jego muzyki. Ciekawe, jak twórcy zamierzają opowiedzieć historię muzyka bez jego największych hitów. To jak robić film o kucharzu bez użycia jego przepisów.
1: The Smashing Pumpkins znów zaskakują. Po ponad 3 dekadach oczekiwania Billy Corgan i spółka wracają do studia z legendarnym producentem Butchem Vigiem. Choć nowy utwór jest już prawie gotowy, Corgan tajemniczo milczy na temat jego tytułu i daty premiery. A jakby tego było mało, zespół rusza w trasę koncertową The Rats in a Cage, by świętować 30-lecie kultowego albumu Melancholy and the Infinite Sadness. Szykuje się prawdziwa uczta dla fanów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1027 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 13 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest dobra, a w Katowicach umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego zdarzenia. Na terenie klubu dziecięcego znaleziono ciało 2-letniego chłopca. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, a dwie opiekunki zostały zatrzymane. W internecie pojawiają się skrajne opinie na temat placówki, a śledczy kontynuują zbieranie dowodów.
2: 16-letnia Martyna z Mińska Mazowieckiego walczy z mięsakiem złośliwym głowy. Po skomplikowanej operacji dziewczyna potrzebuje kosztownego leczenia, które nie jest refundowane. Rodzina założyła zbiórkę, aby zebrać 2 miliony złotych na niezbędne terapie. Każda złotówka ma ogromne znaczenie w tej walce o życie Martyny.
1: Na warszawskiej Białołęce urzędnicy przejęli posesję przy ulicy Kuszników 27, co jest związane z przebudową ulicy Białołęckiej. Dom rodziny Lusińskich zostanie zburzony, mimo że właściciele uważają, iż zaoferowana rekompensata jest zbyt niska. Klucze do budynku przekazał sąsiad, a samo przejęcie odbyło się bez incydentów. Spór o wysokość odszkodowania będzie kontynuowany w sądzie. Od 30 maja do końca lipca tramwaje nie będą kursować przez Most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie w Warszawie z powodu remontu torowiska. Prace obejmą wymianę 6 km torów oraz modernizację przystanków przy dworcu centralnym. Wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz zapewnia, że zastosowane zostaną innowacyjne metody, aby zminimalizować utrudnienia. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzi zmiany w trasach tramwajów oraz uruchomi autobusy zastępcze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Raszynie doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła lokalną społecznością. Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę P. w jej mieszkaniu, po czym odebrał sobie życie. Dziś, 2 tygodnie po tych wydarzeniach, odbył się pogrzeb Anny, na którym obecni byli jej bliscy i przyjaciele. Dzieci pary straciły oboje rodziców w jednym dniu. Na Zakopiance, na odcinku zwanym Patelnią w Chabówce, doszło do tragicznego wypadku. 25-letni motocyklista z gminy Nowy Targ stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery, co niestety zakończyło się jego śmiercią w szpitalu. Miejsce to od lat jest znane z licznych wypadków, szczególnie wśród motocyklistów. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić dokładne przyczyny tej tragedii.
2: Metallica ustanowiła nowy rekord frekwencji na Stadionie Śląskim w Chorzowie, przyciągając 88 656 fanów. Był to wyjątkowy powrót zespołu na Śląsk po 18 latach przerwy w ramach trasy M72 World Tour. Koncert wzbudził ogromny entuzjazm, a muzycy przygotowali niespodziankę dla polskiej publiczności, wykonując utwór Chcemy być sobą zespołu Perfect.
1: Świętochłowice, najmniejsze miasto na prawach powiatu w Polsce, kryje w sobie bogatą historię i unikalne zabytki. Miasto, którego rozwój związany był z przemysłem ciężkim, dziś prezentuje swoje dziedzictwo poprzez postindustrialne pamiątki i charakterystyczną architekturę. Wśród najważniejszych zabytków znajdują się wieże wyciągowe dawnej kopalni Polska oraz neogotycki kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Świętochłowice, mimo niewielkiej powierzchni, są jednym z najgęściej zaludnionych miast w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie wzbudza duże zainteresowanie wśród turystów i obawy wśród lokalnych przedsiębiorców. Kompleks oferuje szeroką gamę atrakcji, w tym baseny i centrum odnowy biologicznej, co czyni go największym tego typu obiektem w Polsce. Mniejsze pensjonaty obawiają się konkurencji, jednak wielu turystów nadal preferuje kameralne i bardziej przystępne cenowo miejsca. Eksperci przewidują, że tradycyjne kurorty nad Bałtykiem nie stracą na popularności. Trwają poszukiwania 40-letniego Daniela Koprowskiego z Bydgoszczy, który zaginął 18 maja. Mężczyzna ma około 175 cm wzrostu, ciemne, lekko falowane włosy i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia ubrany był w rozpinaną bluzę polarową, niebieską koszulę w kratę, dżinsy i jasnozielone buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu.
2: Ostatnie dni maja przyniosą dynamiczne zmiany pogody. Od 23 do 26 maja spodziewane są wysokie temperatury, sięgające nawet 27 stopni Celsjusza, szczególnie na zachodzie i południu Polski, ale towarzyszyć im będą burze i przelotne opady deszczu. Po 26 maja nastąpi gwałtowne ochłodzenie, z temperaturami spadającymi od 13 do 18 stopni. Jednak już pod koniec miesiąca ciepło powróci, a termometry znów pokażą nawet 28 stopni. Na Dolnym Śląsku, w Bolesławcu, doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 3-letni chłopiec oddalił się podczas spaceru z babcią. Policja i mieszkańcy natychmiast rozpoczęli poszukiwania, które zakończyły się sukcesem, gdy dziecko odnaleziono w pobliżu kompleksu leśnego. Chłopiec był przestraszony, ale bezpiecznie wrócił do rodziców. Policja apeluje o nauczanie dzieci, aby w takich sytuacjach nie oddalały się i szukały pomocy u dorosłych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polskie góry przeżywają zmianę w preferencjach turystów. Coraz więcej osób wybiera Beskid Śląski zamiast zatłoczonego Zakopanego. Miejscowości takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają nowoczesną infrastrukturą i spokojniejszą atmosferą. Region ten staje się poważnym rywalem dla Podhala, oferując atrakcje przez cały rok.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: GKS Katowice jest o krok od awansu do europejskich pucharów po 22 latach przerwy. Drużyna zmierzy się z Pogonią Szczecin w decydującym meczu sezonu, a trener Rafał Górak podkreśla znakomitą formę zespołu. Katowiczanie potrzebują zwycięstwa, by zapewnić sobie piąte miejsce w Ekstraklasie, co da im przepustkę do Europy. Wszystko jest w ich rękach, a optymizm w drużynie jest na wysokim poziomie. Ostatnia kolejka Ekstraklasy przyniesie emocje związane z walką o utrzymanie, europejskie puchary oraz tytuł Króla Strzelców. Na czele klasyfikacji strzelców z 18 golami są Karol Czubak z Motoru Lublin i Tomasz Bobcek z Lechii Gdańsk. Czubak, który może być pierwszym Polakiem z tym tytułem od 9 lat, ma szansę na powołanie do reprezentacji. Lechia Gdańsk, walcząca o uniknięcie spadku, musi wygrać z Termaliką, ale jej los zależy także od wyników innych drużyn. Łukasz Podolski został większościowym właścicielem Górnika Zabrze, przejmując 94% udziałów klubu. Były napastnik reprezentacji Niemiec kupił udziały od miasta za niecałe 4 miliony złotych. Podolski planuje zwiększyć kapitał klubu o 12,5 miliona złotych i zająć się jego zadłużeniem. Prezydent Zabrza, Kamil Żbikowski, podkreślił, że miasto nie mogło zapewnić klubowi lepszej przyszłości. Jurgen Elitim prawdopodobnie opuści Legię Warszawa po zakończeniu sezonu, by dołączyć do tureckiego Bursaspor. Warszawski klub wciąż ma szansę na awans do europejskich pucharów, ale musi wygrać z Motorem Lublin i liczyć na korzystne wyniki innych meczów. Legia zmaga się z trudnościami finansowymi, co może skutkować większymi zmianami kadrowymi. Bursaspor, który przeżywał kryzys, stara się odbudować swoją pozycję, a transfer Elitima ma być częścią tego procesu.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Oskar Pietuszewski, młody polski piłkarz, jest bliski transferu do FC Porto. Trener Radomiaka Radom, Bruno Baltazar, ocenił, że kwota transferu wynosząca 10 milionów euro to prawdziwa okazja dla portugalskiego klubu. Baltazar przewiduje, że wartość Pietuszewskiego może w przyszłości wzrosnąć nawet do 40 milionów euro. Agent zawodnika, Mariusz Piekarski, potwierdził, że Pietuszewski zostanie w Porto na kolejny sezon. Czołowi tenisiści, w tym Iga Świątek, planują ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed Roland Garros do 15 minut. To forma protestu przeciwko niskim nagrodom pieniężnym oferowanym przez organizatorów turniejów wielkoszlemowych. Zawodnicy domagają się większego udziału w zyskach, które generują te prestiżowe wydarzenia. Aryna Sabalenka zagroziła nawet bojkotem, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione.
2: Iga Świątek rozpoczyna walkę w tegorocznym Roland Garros, a losowanie par odbędzie się w czwartek o godzinie 14. Polka, która triumfowała w Paryżu w latach 2020, 2022, 2023 i 2024, w tym sezonie miała trudny start, ale nadal jest jedną z faworytek turnieju. Bukmacherzy uważają, że tylko Aryna Sabalenka ma większe szanse na zwycięstwo. Świątek podkreśla, że ciężka praca z trenerem Francisco Roigiem przynosi efekty i jest gotowa na rywalizację. Maja Chwalińska po raz trzeci w karierze zagra w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego Roland Garros. 24-letnia tenisistka pokonała w kwalifikacjach Holenderkę Suzanne Lammens 7-6, 7-5, wykazując się ogromną determinacją. Dołączyła tym samym do polskiej reprezentacji w Paryżu, obok Igi Świątek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet. W rywalizacji mężczyzn Polskę reprezentować będą Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Anastazja Kuś, młoda polska biegaczka, znalazła się w centrum medialnego zamieszania po krytycznych uwagach pracownika TVP Aleksandra Dzięciołowskiego. Dziennikarz zarzucił jej, że bardziej skupia się na budowaniu wizerunku w sieci niż na wynikach sportowych. Kuś w wywiadzie dla Interi odniosła się do tych zarzutów, podkreślając, że ignoruje negatywne komentarze i skupia się na swojej karierze. Mimo krytyki, biegaczka cieszy się wsparciem wielu fanów i kontynuuje swoją sportową drogę.
1: Aston Villa zdobyła europejski puchar, pokonując SC Freiburg 3-0 w finale Ligi Europy. Gole dla drużyny z Birmingham zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Matty Cash, reprezentant Polski, znalazł się w centrum uwagi po ostrym faulu, za który otrzymał żółtą kartkę, co wywołało burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych. Trener Unai Emery po raz kolejny udowodnił swoje umiejętności, prowadząc zespół do zwycięstwa w tych rozgrywkach.
2: Dziś na warszawskich Powązkach odbyły się uroczystości pogrzebowe Stanisławy Celińskiej, które zgromadziły wiele znanych postaci ze świata kultury. Wśród żegnających artystkę byli m.in. Tomasz Karolak, Maja Komorowska i Muniek Staszczyk. Minister kultury Marta Cienkowska podkreśliła w swoim przemówieniu ogromny wpływ Celińskiej na polską kulturę. Aktorka spoczęła obok legendarnych piłkarzy Legii Warszawa, co ma szczególne znaczenie ze względu na jej sympatię do tego klubu. Podczas ostatniej uroczystości FC Barcelony Wojciech Szczęsny zaskoczył wszystkich swoim nietypowym strojem. Biała koszula z widocznym śladem przypalenia okazała się celowym zabiegiem luksusowej marki odzieżowej Vetements. Koszt tej awangardowej koszuli wynosi ponad 5000 zł. Kontrowersyjny wybór polskiego bramkarza wywołał burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Koło aż znajdę ślad.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3389 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 25 na TVP2. Regina i Franek przyjeżdżają do Warszawy, by wyjaśnić sprawę rzekomej zdrady Reginy z Justinem. Okazuje się, że padli ofiarą deepfake'a, a małżonkowie postanawiają walczyć z osobą, która próbuje ich wrobić. Regina odwiedza Olę, by przekonać ją, że między nią a Justinem nic się nie wydarzyło. Ola jednak nie chce słuchać, wierząc w manipulacje. Regina próbuje uratować związek Justina i Oli, zapewniając, że Justin ją kocha. Czy Ola uwierzy w te zapewnienia? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W 931 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Poyraz, zdesperowany i zdeterminowany, uwięzi Nanę, próbując powstrzymać jej ucieczkę. Nana, tracąc nadzieję na oczyszczenie Poyraza z zarzutów, planuje opuścić jego posiadłość. Jednak Poyraz nie zamierza na to pozwolić i zamyka ją w warsztacie. W trakcie dramatycznej konfrontacji słownej Poyraz próbuje przypomnieć Nanie początki ich znajomości, licząc na zmianę jej decyzji. Ostatecznie, mimo że Poyraz uznaje swoją porażkę i oferuje jej wolność, Nana decyduje się zostać. Ten odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany wkrótce na antenie TVP1. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 400 odcinka, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja. W pałacu znów zapanował chaos, gdy nieobliczalna Ximena pojawia się w kuchni, wywołując panikę wśród służby. Markiza Cruz wpada w furię, gdy Alonso próbuje swatać Margaritę z hrabią de Ayala, co krzyżuje jej plany. Ximena nie poddaje się i błaga o pomoc w ratowaniu swojego małżeństwa. Tymczasem kapitan Lorenzo nie ustaje w realizacji swoich biznesowych planów, a Salvador zaczyna mieć wątpliwości co do swojego pomysłu na próbny ślub z Marią Fernandez. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. W nowym sezonie M jak Miłość czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Zaskakujące spotkanie Kamy, Martyny i Elżbiety Domańskiej w bistro może być początkiem nowej gry. Domańska, uwodzicielska szefowa Marcina, nie zniknie z serialu po wakacjach, a jej obecność w życiu Chodakowskich nadal będzie wywoływać napięcia. Relacje między Kamą a Martyną mogą się zacieśnić, co jest niespodzianką po ich wcześniejszych perypetiach z Marcinem. Czy między nimi zrodzi się prawdziwa przyjaźń? Elżbieta, znana z determinacji, nie odpuszcza łatwo, co sugeruje, że jesienią widzowie mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek. Nowe odcinki przyniosą nieoczekiwane zwroty akcji, które na pewno przyciągną uwagę fanów.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4226 odcinku serialu Pierwsza Miłość Marta odkrywa coś, co Szymon wolałby ukryć. Mimo jego prób obrócenia sprawy w żart, Marta nie daje się zbyć i zaczyna szukać prawdy. Tymczasem w Wadlewie policjanci skupiają się na Mironie, próbując dowiedzieć się, co wie o zaginięciu Kazanowej. Angelika podejmuje odważną decyzję, by zeznawać na korzyść matki podczas rozwodu, co zaskakuje jej ojca. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 18 na kanale Polsat. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoją mieszanką obyczajowych wątków i sensacyjnych intryg. To idealna propozycja dla tych, którzy szukają w telewizji emocji i ciekawych historii. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 1936 odcinku Judyta niespodziewanie stanie w obronie Artura, uznając, że zmienił swoje postępowanie. Tymczasem rodzina Rogowskich zauważa coś zupełnie innego. Agnes, zirytowana rozmową z Basią, odkrywa, że Artur zachowuje się niepokojąco. Zaskakująco, Judyta pozostaje ślepa na te sygnały, skupiając się na relacji Artura z Joanną. Niestety, finał przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Rogowski zdradza Marysię. Agnes przyłapuje ojca na gorącym uczynku, a Judyta pozostaje w niewiedzy. Emisja tego odcinka już wkrótce na TVP 2.
1: Panna Młoda w 108 odcinku przynosi prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Mukader podejmuje drastyczne kroki wobec Hanser, co może mieć nieodwracalne skutki. W rezydencji wprowadzane są nowe, surowe zasady, a atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Bejza przejmuje inicjatywę, zmuszając Gülsum do posłuszeństwa. Tymczasem zdrowie Cichana gwałtownie się pogarsza, co zmusza bliskich do szybkiego działania. W tym chaosie pojawiają się jednak niespodziewane, pozytywne wieści, które mogą odmienić losy bohaterów. Premiera tego odcinka odbędzie się 28 maja o godzinie 17:20 na TVP 2. To kolejny odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Sprawiedliwi. Trójmiasto. W 156 odcinku prowadza nas w wir emocjonujących wydarzeń. Shredder, zdeterminowany i gotowy na wszystko, postanawia działać na własną rękę, odrzucając policyjne procedury. Jego celem jest Jóźwiak, ale samotna misja kończy się wpadnięciem w pułapkę. Tymczasem w mieście rośnie napięcie, gdy klan Jóźwiaka przejmuje kontrolę nad Trójmiastem. Brutalne morderstwo funkcjonariusza Barabasza tylko zaostrza sytuację. Prokurator Piłat naciska na Shreddera, by podjął zdecydowane działania. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już 28 maja o 21.30 na TV4. To nie lada gratka dla fanów kryminalnych opowieści z Trójmiasta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1027 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 13 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Gdańska spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Gdańsku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Robert Bąkiewicz, działacz społeczny, w rozmowie w porannym ringu wyraził chęć odegrania znaczącej roli na polskiej scenie politycznej. Zdradził, że najbliżej mu do Ruchu Narodowego i chciałby objąć stanowisko ministra do spraw migracji. Jego plan zakłada stworzenie programu powrotu dla Polaków mieszkających za granicą, obejmującego m.in. otwarcie granic i zwolnienia z podatków. Bąkiewicz podkreślił, że chce zmienić swój wizerunek z ulicznego awanturnika na poważnego polityka. W Prawie i Sprawiedliwości trwa napięcie po założeniu przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Najnowszy sondaż SW Research pokazuje, że Polacy są podzieleni w kwestii ewentualnego wyrzucenia Morawieckiego z partii. Ponad 33% ankietowanych popiera taki krok, 30,5% jest przeciw, a 36,5% nie ma zdania. Morawiecki zapewnia o jedności ugrupowania i planuje spotkanie z Przemysławem Czarnkiem.
3: Jacek Kurski, były prezes TVP, w programie Poranny Ring ostro skrytykował premiera Donalda Tuska i rządzącą koalicję, oskarżając ich o prowadzenie listy zemsty. Kurski twierdzi, że wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych stanowi duży problem dla rządu, ponieważ Stany Zjednoczone mogą zapewnić bardziej uczciwy proces sądowy niż Węgry. Dodatkowo Kurski zapowiedział, że jego syn zamierza pozwać Donalda Tuska za sugestie dotyczące jego rzekomego udziału w tuszowaniu przestępstw.
2: Sprawa Kamili L. z Kłodzka, skazanej na 6,5 roku więzienia za brak reakcji na przestępstwa męża, wywołała ogólnopolską burzę. Prokuratura uznała wyrok za rażąco niewspółmierny i złożyła apelację, domagając się 18 lat pozbawienia wolności oraz zmiany kwalifikacji prawnych. Minister Sprawiedliwości wyraził zdziwienie niskim wymiarem kary, co podkreśla wagę, jaką państwo przywiązuje do tej sprawy. Decyzja sądu apelacyjnego we Wrocławiu jest oczekiwana z dużym zainteresowaniem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W niemieckim Görlitz, przy granicy z Polską, zawaliła się zabytkowa kamienica, grzebiąc pod gruzami 3 osoby. Ratownicy odnaleźli ciało 25-letniej turystki z Rumunii, a poszukiwania 2 pozostałych osób wciąż trwają. Akcja ratunkowa jest intensywna, ale czas na odnalezienie zaginionych żywych szybko się kończy. Przyczyny katastrofy pozostają nieznane.
2: Europejski mechanizm PURL, uruchomiony w 2025 roku, zebrał prawie 5,5 miliarda dolarów na wsparcie militarne dla Ukrainy. Norwegia z wkładem około 866 milionów dolarów okazała się największym darczyńcą. Sytuacja na froncie pozostaje w impasie, z Rosją utrzymującą inicjatywę, a Ukraina boryka się z brakami amunicji i personelu. Ukraińska obrona powietrzna osiągnęła skuteczność przechwytywania ponad 88% rosyjskich ataków, ale nadal jest zależna od zagranicznych dostaw.
3: Prawie 40% amerykańskich okrętów podwodnych o napędzie atomowym stoi bezczynnie w portach, co stanowi poważny kryzys dla gotowości operacyjnej marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Główne przyczyny to braki kadrowe w stoczniach, problemy z łańcuchami dostaw oraz przestarzała infrastruktura. Przykłady USS Connecticut i USS Boise pokazują skalę problemu, gdzie naprawy są opóźnione lub anulowane z powodu wysokich kosztów. Marynarka Stanów Zjednoczonych podejmuje działania naprawcze, ale odbudowa potencjału przemysłu stoczniowego zajmie dekady i wymaga ogromnych inwestycji.
2: Poranna kawa może zyskać nowy wymiar dzięki dodaniu kardamonu. Ta egzotyczna przyprawa, znana z kuchni Bliskiego Wschodu i Indii, nie tylko wzbogaca smak napoju, ale także wspiera trawienie i przyspiesza metabolizm. Choć kardamon nie jest cudownym środkiem na odchudzanie, może być wartościowym dodatkiem do codziennej diety, pomagając poczuć się lżej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W sklepach Action pojawiły się perfumy do prania Daily White Mask, dostępne za jedyne niecałe 10 zł. Produkt ten gwarantuje długotrwały, luksusowy zapach ubrań dzięki głównej nucie piżma. To nowoczesne rozwiązanie staje się popularne jako zamiennik tradycyjnych płynów do płukania, zapewniając wyjątkową świeżość tkanin. Polska marka Luere nawiązała współpracę z siecią perfumerii Sephora, stając się pierwszym krajowym producentem kosmetyków do włosów w ich ofercie. Produkty Luere będą dostępne w wybranych sklepach stacjonarnych oraz online w Polsce i Czechach. Wprowadzenie na rynek zaplanowano na maj, a towarzyszyć mu będzie wydarzenie Sephora Beautiful Moments z okazji Dnia Matki. To partnerstwo podkreśla rosnące znaczenie polskich firm na europejskim rynku kosmetycznym. Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller, dawni liderzy SLD, spotkali się niespodziewanie w kościele podczas mszy żałobnej za ich wspólnego przyjaciela, kierowcę rajdowego Roberta Muchę. Były prezydent przyznał, że mimo dawnych urazów przekazali sobie znak pokoju. Kwaśniewski, znany ateista, podkreślił, że jego przekonania nie przeszkadzają mu w oddaniu hołdu zmarłemu. Spotkanie określił jako znak opatrzności.
2: W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza, znanego prawnika i współtwórcy filmowych arcydzieł Krzysztofa Kieślowskiego. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli przedstawiciele świata kultury, polityki i wymiaru sprawiedliwości, w tym Małgorzata Kidawa-Błońska i Bogdan Borusewicz. Krzysztof Piesiewicz był cenionym senatorem oraz współautorem scenariuszy do takich filmów jak Dekalog i Trzy kolory. Spoczął na Starych Powązkach w Warszawie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura także 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i dnia. W

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał G., znany influencer z telewizji, znów w centrum uwagi. Sąd uznał go za winnego w sprawie dotyczącej czynności seksualnej wobec osoby w stanie ograniczonej świadomości. Wyrok? 1 rok więzienia, w zawieszeniu na 3 lata, a do tego grzywna i odszkodowanie. A wszystko to jeszcze nieprawomocne, więc historia może się ciągnąć dalej. Ciekawe, czy to kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może jednak coś więcej. W Teatrze 6.piętro w Warszawie odbyła się gala Sukces pisany szminką, gdzie tłumy gwiazd i liderów biznesu świętowały przedsiębiorczość kobiet. Martyna Wojciechowska, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, przybyła w białym garniturze i sportowych butach, by potem z gracją zmienić je na szpilki. Jolanta Kwaśniewska i dr Irena Eris dodawały blasku wydarzeniu, a prowadząca Katarzyna Zdanowicz zachwycała w czarnej sukni z kokardą. Cóż za pokaz elegancji i przedsiębiorczości w jednym. Łatwogang znowu w akcji. Po rekordowym streamie, który zamienił internet w emocjonalny rollercoaster i przyniósł ponad 251 milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, influencer nie zwalnia tempa. Przygotowuje kolejną tajemniczą transmisję na żywo, która ma znów połączyć internautów w szczytnym celu. Czy Łatwogang znowu pozamiata i pobije własny rekord? Fani już zacierają ręce na kolejne emocje i niespodzianki. Tragedia w rodzinie Mariusza Węgłowskiego. Aktor, znany z serialu Policjantki i Policjanci, stracił swoją 24-letnią córkę, Nicole. Węgłowski, mimo niewyobrażalnego bólu, wierzy, że jego córka jest teraz w lepszym świecie. Wzruszające słowa ojca przypominają, że życie potrafi być okrutnie niesprawiedliwe, a jedynym pocieszeniem pozostaje nadzieja na ponowne spotkanie po tej drugiej stronie.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Trzeci sezon Królowej Przetrwania zakończył się z hukiem, a nie z fanfarami. Kulisy programu ujawniły więcej konfliktów niż kiedykolwiek, a Krzysztof Rutkowski, znany jako detektyw bez licencji, nie szczędził ostrych słów uczestniczkom, w tym swojej żonie. Czyżby zapomniał, że i ona była częścią tego dramatu? Wydaje się, że w tej dżungli nie tylko przetrwanie było wyzwaniem, ale i zachowanie twarzy. Olga Tokarczuk, nasza noblistka, wywołała prawdziwą burzę w literackim świecie, przyznając, że korzysta z zaawansowanego modelu językowego AI. Choć z żalem wspomina odchodzącą tradycyjną literaturę, niektórzy pisarze, jak Szczepan Twardoch czy Remigiusz Mróz, nie kryją oburzenia. Tokarczuk szybko wyjaśniła, że AI to dla niej tylko narzędzie, a nie współautor. Na koniec, z lekkim przymrużeniem oka, dodała, że inspiracji szuka również we własnych snach. Stanisława Celińska, niezapomniana aktorka i pieśniarka, została pożegnana w wyjątkowy sposób. Na jej pogrzebie na Powązkach, zamiast tradycyjnych dekoracji, przy grobie ustawiono szary fotel uszak, stolik i lampkę, jakby czekała na kolejny występ. To niecodzienne umeblowanie przypominało jej koncerty, gdzie zawsze siadała w podobnym otoczeniu. Cmentarz stał się sceną, a żałobnicy publicznością, która po raz ostatni oklaskiwała jej talent. Santiago Martinez, gwiazda Love is Blind Argentina. Zamiast miłości znalazł się za kratkami na 15 lat. Sąd uznał go za winnego brutalnej przemocy wobec byłej żony, Emily Cecco. Historia, która miała być romantycznym hitem, stała się jednym z największych skandali reality show. Cóż, miłość nie zawsze jest ślepa, ale czasem bywa naprawdę niebezpieczna.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Stanisławy Celińskiej, wybitnej aktorki, która odeszła nagle 12 maja. Choć od lat zmagała się z problemami zdrowotnymi, nie przestawała planować kolejnych występów, jakby chciała oszukać czas. Ksiądz Andrzej Luter, który odprawił mszę, wspominał ją jako pięknego człowieka, a jej słowa o nagrywaniu głosu Boga zyskały nowe, wzruszające znaczenie. Artystka spoczęła na Powązkach, w towarzystwie innych wielkich postaci polskiego teatru. Cezary Łazarewicz, znany polski dziennikarz i laureat nagrody Nike, nie owija w bawełnę, gdy chodzi o Yoko Ono i The Beatles. W programie Mellina z uśmiechem przyznał, że Yoko była dla zespołu jak trucizna, choć przyznaje, że Beatlesi i tak by się rozpadli. Łazarewicz żałuje, że Lennon oddawał jej część swojego materiału, co rzekomo zaszkodziło jego solowej karierze. Czyżby Yoko była tylko katalizatorem, a prawdziwym problemem była twórcza ściana, na którą natrafili Beatlesi?
2: Fani heavy metalu, przygotujcie się na emocjonalną jazdę bez trzymanki. Już 9 czerwca 2026 roku na platformach VOD oraz na DVD i Blu-ray zadebiutuje dokument Diano – Iron Maiden's Lost Singer. To nie jest kolejny nudny rockowy dokument, ale prawdziwa opowieść o Paulu Diano, dawnym wokaliście Iron Maiden, który mimo trudności zdrowotnych do końca zachował swój metalowy pazur. W filmie pojawią się takie gwiazdy jak James Hetfield z Metallica czy Gene Simmons z Kiss, a reżyser Wes Orchowski obiecuje, że to coś, czego jeszcze nie widzieliście.
1: Dave Grohl, lider Foo Fighters, zaskoczył fanów, przyznając, że jeden z ich utworów ma wyjątkowo kiepski tekst. Chodzi o piosenkę DOA z 2005 roku, której słowa Grohl uznał za cholernie głupie. Muzyk zdradził, że presja ze strony zespołu zmusiła go do szybkiego napisania tekstu. Tymczasem Foo Fighters szykują się do koncertu w Polsce, który odbędzie się 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. To będzie ich piąty występ w naszym kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1026 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 12 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Katowicach zobaczymy 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 17-letni Dominik z Radomia, pasjonat kolei, uległ poważnemu wypadkowi, gdy próbował pomóc matce z wózkiem wysiąść z pociągu. Stracił obie nogi i część dłoni, a teraz potrzebuje kosztownych protez i rehabilitacji. W sieci trwa zbiórka na jego leczenie, która zgromadziła już ponad 2 miliony złotych. Koleje Mazowieckie zdecydowały o wycofaniu z użytku starych składów EN57, które były zaangażowane w wypadek. W Żabieńcu doszło do dramatycznego wypadku, gdy 13-letni chłopak wspiął się na słup wysokiego napięcia i został porażony prądem. Nastolatek spadł z dużej wysokości i w stanie krytycznym trafił do szpitala. Lokalna policja bada okoliczności zdarzenia, które mogło być próbą zaimponowania rówieśnikom. Sprawa została skierowana do sądu rodzinnego. W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku w klubie dziecięcym przy ulicy Kwiatowej, gdzie niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie placówki. Po tym zdarzeniu władze miasta zapowiedziały wzmożone kontrole w podobnych instytucjach. Prokuratura w Wołominie prowadzi śledztwo, a 2 opiekunki zostały zatrzymane. Mieszkańcy wyrażają swoje obawy dotyczące niewystarczającego nadzoru nad dziećmi. 16-letnia Martyna z Mińska Mazowieckiego walczy z mięsakiem złośliwym głowy. Po trudnej operacji potrzebuje kosztownego leczenia, które przekracza możliwości finansowe jej rodziny. Bliscy uruchomili zbiórkę na 2 miliony złotych na nierefundowane terapie, apelując o pomoc. Każda wpłacona złotówka ma ogromne znaczenie w tej walce o życie Martyny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskiej Białołęce urzędnicy przejęli dom przy ulicy Kuszników 27, który ma zostać wyburzony w ramach przebudowy ulicy Białołęckiej. Właściciel budynku, Cezary Lusiński, sprzeciwia się niskiej wycenie odszkodowania, które wynosi 445 tysięcy złotych. Klucze do pustego domu przekazał urzędnikom sąsiad, a właściciel zapowiada dalsze kroki prawne w tej sprawie.
1: Jakub W., znany jako AMG1, został skazany na 1 rok więzienia za nadużycia seksualne i nielegalne rozpowszechnianie wizerunku. Sąd nakazał mu również zapłacić odszkodowanie 3 poszkodowanym kobietom oraz zakazał zbliżania się do nich na 8 lat. Dodatkowo, przez ten sam okres nie może prowadzić działalności związanej z tworzeniem internetowych relacji. Muszyna w Beskidzie Sądeckim staje się nowym hitem wśród polskich uzdrowisk, przyciągając turystów swoim spokojem i malowniczym położeniem. Miejscowość oferuje nowoczesną bazę sanatoryjną, bogactwo wód mineralnych oraz liczne atrakcje turystyczne. Dzięki inwestycjom i wyjątkowemu mikroklimatowi Muszyna zyskuje na popularności, stając się poważną konkurencją dla tradycyjnych kurortów, takich jak Ciechocinek. W Skawinie narasta sprzeciw wobec planów budowy trasy 7, która miałaby przebiegać w pobliżu Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie. Mieszkańcy i władze lokalne obawiają się, że inwestycja zwiększy hałas, zanieczyszczenie powietrza i wibracje, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie pacjentów. Dodatkowo projekt zagraża unikalnym obszarom przyrodniczym, takim jak Dolina Cedronu i Las Bronaczowa. Burmistrz Norbert Rzepisko podkreśla, że wcześniejsze obietnice inwestorów o odrzuceniu tego wariantu trasy zostały złamane, co budzi rozczarowanie i złość mieszkańców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W centrum Krakowa, w okolicach Alei Krasińskiego i Mostu Dębnickiego, doszło do awarii wodociągowej, która sparaliżowała ruch. Kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi korkami, ponieważ dostępny jest tylko jeden pas w stronę Błoń. Prace naprawcze mogą potrwać do godziny 13. Służby apelują o omijanie tego rejonu i korzystanie z alternatywnych tras. W Knurowie, na ulicy Wilsona, doszło do poważnego zapadnięcia się nawierzchni, co spowodowało całkowite zablokowanie odcinka drogi. Dziura o głębokości kilku metrów pojawiła się w pobliżu skrzyżowania z ulicą Szpitalną. Władze wyznaczyły objazdy, a służby monitorują sytuację, ponieważ istnieje ryzyko dalszego powiększania się zapadliska. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności w rejonie uszkodzonej drogi. Hotel Gołębiewski w Pobierowie nad Bałtykiem cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. W dniu rozpoczęcia przedsprzedaży, 15 maja, serwery były przeciążone, a pokoje rezerwowano co 16 sekund. W ciągu pierwszej doby sprzedano 2119 pobytów wakacyjnych. Oficjalne otwarcie kompleksu zaplanowano na 26 czerwca.
2: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznych poszukiwań 3-letniego chłopca, który zniknął podczas spaceru z babcią w Bolesławcu. W akcję zaangażowali się zarówno policjanci, jak i mieszkańcy, przeczesując lasy i place zabaw. Dzięki wspólnym wysiłkom dziecko odnaleziono całe i zdrowe w rejonie lasu. Policja apeluje do opiekunów o większą ostrożność i edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Końcówka maja przyniesie dynamiczne zmiany pogody. Między 23 a 26 maja w wielu regionach regionach Polski temperatury wzrosną od 24 do 27 stopni Celsjusza, szczególnie na zachodzie i południu. Jednak już 27 maja nastąpi ochłodzenie z temperaturami spadającymi poniżej 20 stopni, a na północy nawet do 13-15 stopni. Na szczęście po tym chwilowym załamaniu pod koniec miesiąca powrócą ciepłe masy powietrza, przynosząc temperatury sięgające nawet 28 stopni.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako dobre, a w Białymstoku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka przygotowała wyjątkową ofertę na Dzień Matki. Dzięki promocji 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka można stworzyć spersonalizowany zestaw kosmetyków, wybierając spośród marek takich jak Evelyn czy Belle. Dla miłośniczek roślin dostępne są eleganckie storczyki i inne kwiaty doniczkowe. W ofercie znalazły się także luksusowe praliny Lindt i Ferrero Rocher. W promocji 1 plus 1 gratis. Na osłodę rodzinnego świętowania polecane jest ciasto owocowa chmurka oraz kawa ziarnista Lavazza w atrakcyjnej cenie. To doskonała okazja, by sprawić mamie wyjątkowy prezent. Do końca czerwca 2026 roku przedsiębiorcy i rolnicy muszą złożyć ważne oświadczenie dotyczące tańszego prądu. Dotyczy to tych, którzy w drugiej połowie 2024 roku korzystali z maksymalnej ceny energii wynoszącej 693 zł za megawattogodzinę. Brak tego dokumentu może skutkować ponownym przeliczeniem rachunków według wyższych stawek, co oznacza dopłaty sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Obowiązek dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników. Dokument można złożyć online, e-mailem, listownie lub w punkcie obsługi klienta. Termin upływa 30 czerwca 2026 roku.
2: Dziś na rynku hurtowym paliw w Polsce odnotowano wyraźne obniżki cen oleju napędowego i benzyny. Liderem cięć jest Aramco, które oferuje najtańszą benzynę i olej napędowy, wyprzedzając konkurencję o kilkadziesiąt złotych na metrze sześciennym. Ceny benzyny PB95 u Aramco spadły o 31 zł na metrze sześciennym, a oleju napędowego o 55 zł na metrze sześciennym. Orlen i BP Europa również obniżyły ceny, ale w mniejszym stopniu. Obniżki te są reakcją na wcześniejsze gwałtowne wzrosty cen oraz trudną sytuację na globalnych rynkach surowcowych. Mimo chwilowych ulg, kierowcy powinni być przygotowani na utrzymanie się wysokich cen na stacjach w dłuższej perspektywie. Małe i średnie firmy zyskały nowe narzędzie do szybkiej kontroli zwolnień lekarskich. Dzięki zmianom w przepisach mogą teraz zlecać takie kontrole prywatnym firmom, co pozwala na reakcję w ciągu kilku godzin. Często impulsem do sprawdzenia są sygnały od współpracowników lub zdjęcia z mediów społecznościowych. Pracownik nie może odmówić kontroli, a jej brak może skutkować utratą wynagrodzenia lub konsekwencjami dyscyplinarnymi. Od wprowadzenia nowych przepisów zainteresowanie kontrolami wzrosło o procent. To skuteczne narzędzie w walce z nadużyciami L4.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Od 1 czerwca wzrosną zasiłki dla bezrobotnych. Ministerstwo Rodziny ogłosiło, że najwyższe świadczenie przekroczy 2140 zł brutto miesięcznie. Zmiany obejmą setki tysięcy osób zarejestrowanych w urzędach pracy, a nowe przepisy uproszczą formalności, eliminując między innymi comiesięczne wizyty w urzędach. Osoby z długim stażem pracy mogą liczyć na wyższe świadczenia przez pierwsze 3 miesiące. Bezrobotni z krótkim stażem pracy otrzymają teraz pełną kwotę zasiłku. Stopa bezrobocia w Polsce wynosi obecnie 6%, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych przekracza 935 tysięcy. Od 21 do 27 maja w Biedronce obowiązuje nowa gazetka promocyjna z atrakcyjnymi rabatami na produkty spożywcze i artykuły do domu. Masło Ekstra. Osełka mlekowita 500 gramów można kupić za jedyne niecałe 8 zł, co oznacza oszczędność aż 66%. Warto zwrócić uwagę na promocje wielosztukowe, takie jak masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów za około 2,5 zł przy zakupie 3 opakowań. Na miłośników grillowania czekają rabaty na mięso wieprzowe, które można kupić nawet 60% taniej. Promocje obejmują również chemię gospodarczą i kosmetyki z ofertami typu 1 plus 1 gratis. Pamiętaj, że większość ofert wymaga posiadania karty Moja Biedronka lub aktywacji w aplikacji.
2: Rząd planuje rewolucję na rynku nieruchomości, wprowadzając preferencyjne kredyty hipoteczne na 50 lat z niskim oprocentowaniem. Młodzi Polacy do 35 roku życia mogą liczyć na zniesienie wymaganego wkładu własnego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce uprościć dostęp do mieszkań czynszowych i przyspieszyć budowę nowych nieruchomości. Samorządy zyskają większą kontrolę nad współpracą z inwestorami i zasadami funkcjonowania mieszkań czynszowych. Nowe przepisy mają również wprowadzić możliwość obniżenia czynszu w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej lokatorów. Eksperci zastanawiają się, czy te zmiany rzeczywiście poprawią dostępność mieszkań i zahamują wzrost cen. Niewiadów Polska Grupa Militarna, Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów oraz Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej podpisały dwie strategiczne umowy o współpracy. Porozumienia dotyczą produkcji nowoczesnych min przeciwpiechotnych MOD-26 i MND-26. Celem jest wzmocnienie potencjału obronnego kraju w ramach programu Tarcza Wschód. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej zajmie się badaniami i rozwojem, a Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów produkcją i dystrybucją. Produkcja seryjna ma ruszyć pod koniec 2026 roku z planem osiągnięcia mocy produkcyjnych do 1 000 000 sztuk rocznie. To odpowiedź na zapotrzebowanie Agencji Uzbrojenia, która do 2028 roku potrzebuje ponad 16 milionów min.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 933 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja, Sinan zmaga się z uczuciami do Aynur. Pomyłka prowadzi do dramatycznego nieporozumienia z Gurkanem, a Aynur zemdleje, co zmusza Sinana do opieki nad nią. Mimo troski, między nimi wciąż panuje chłód. Sytuacja eskaluje, gdy Sinan mylnie sądzi, że Gurkan flirtuje z Aynur, co prowadzi do brutalnej konfrontacji. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już 27 maja na antenie TVP 2 zostanie wyemitowany 107 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Mukader grozi Hancer, a Bejza przyłapuje Gulsum na gorącym uczynku, zmuszając ją do posłuszeństwa. Nusret podejmuje decyzję o zwolnieniu całej służby w rezydencji, a Cemil rozpoczyna poszukiwania swojej siostry. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce emitowany jest od stycznia tego roku. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hancer i Türk Seve jako Psihan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej zakończenie w Polsce jeszcze długo przed nami. W nadchodzącym 4220 odcinku serialu Na Wspólnej czekają nas emocjonujące wydarzenia. Mariusz, przebywający w szpitalu, próbuje skontaktować się z żoną Olą, ale jego stan zdrowia prowadzi do nieporozumienia. Ola myśli, że Mariusz jest pijany i przerywa rozmowę. Igor zmaga się z trudnościami w relacjach z córką Julką, która po wagarach wraca do domu pod wpływem narkotyków. W redakcji Sandra próbuje przejąć kontrolę, ale szybko zostaje uciszona przez Smolnego. Tymczasem Basia i Krzysztof konfrontują się z Andrzejem, zarzucając mu brak zainteresowania rodziną. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 28 maja o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej niezmiennie przyciąga widzów, łącząc codzienne problemy z wielkimi życiowymi zakrętami.
2: W 1936 odcinku M jak miłość, który zakończy sezon przed wakacyjną przerwą, emocje sięgną zenitu. Basia, choć nieświadoma romansu ojca Artura z Joanną, zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Agnes, jej siostra, postanowi ukryć prawdę, by chronić rodzinę. Artur, pochłonięty nowym związkiem, zaniedbuje kontakty z córką, co nie umknie uwadze Basi. Mimo to Agnes zgrabnie uspokoi siostrę, tłumacząc dziwne zachowanie ojca jego pracą. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55 na TVP2. To emocjonujące zakończenie sezonu z pewnością zostawi widzów w napięciu na czas wakacyjnej przerwy.
1: Dziedzictwo w 931 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Poyraz, zdesperowany, by zatrzymać przy sobie Nanę, posuwa się do drastycznych kroków. Wciąga ją do swojego warsztatu i więzi, by nie mogła odejść. Nana, choć początkowo próbuje się wyrwać, stawia sprawę jasno, że nie zmieni decyzji o odejściu. Poyraz przypomina jej o ich wspólnej historii, próbując wpłynąć na jej uczucia, ale bez skutku. W końcu, zrozumiawszy, że stracił jej zaufanie, decyduje się ją wypuścić. Jednak Nana zaskakuje go, postanawiając zostać, by udowodnić swoją rację. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 16:05 na TVP1. W 4225 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka pragnie spotkać się z biologicznym ojcem, Pawłem, co wzbudza ogromne emocje w jej matce, Marysi. Kacper, obecny partner Marysi, boi się powrotu Pawła i postanawia skłamać, by nie dopuścić do spotkania. Twierdzi, że Paweł ma problemy psychiczne i jest niebezpieczny. Julka jednak nie zamierza się poddać i jej determinacja może doprowadzić do kryzysu w związku Marysi i Kacpra. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 27 maja, o godzinie 18:00 na Polsacie. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki są dostępne na platformie Polsat Box Go. Pierwsza Miłość zaskakuje widzów w 4225 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja. Anonimowy telefon na specjalny numer alarmowy może być kluczem do rozwiązania tajemnicy zaginięcia Kazanowej. Mieszkańcy Wadlewa, którzy już niemal stracili nadzieję, znów skupiają się na śledztwie. Wcześniejsze mroczne znalezisko w stodole tylko podsyca emocje. Tymczasem Emilka rozpoczyna pracę w miejscowej przychodni, a Kulas ukrywa swoje plany związane z maturą. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie. Dla fanów online dostępny jest serwis Polsat Box Go. Sprawiedliwi, Wydział Kryminalny, w odcinku 1039 przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Śledcza Górska odkrywa, że w jej domu co 7 lat dochodzi do tragicznych wydarzeń, co prowadzi ją do mrocznej przeszłości nieruchomości. Tymczasem garda intensywnie poszukuje zaginionej Wiktorii, a presja na zespole rośnie. Wrocławscy policjanci muszą także zmierzyć się z zagadką tajemniczego nagrania, które może oczyścić Piotra Głowackiego z zarzutów. Premiera tego odcinka odbędzie się 28 maja o 20:30 na antenie TVN. V4. Serial od lat przyciąga miłośników kryminałów, oferując skomplikowane zagadki i wyraziste postacie. W obsadzie zobaczymy m.in. Marka Włodarczyka i Kamilę Ścibiorek. To propozycja dla tych, którzy cenią sobie porządny kryminał z emocjonującymi zwrotami akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Robert Bąkiewicz, działacz społeczny, w rozmowie w porannym ringu wyraził chęć odegrania znaczącej roli na polskiej scenie politycznej. Zdradził, że najbliżej mu do Ruchu Narodowego i chciałby objąć stanowisko ministra do spraw migracji. Jego plan zakłada stworzenie programu powrotu dla Polaków mieszkających za granicą, obejmującego między innymi otwarcie granic i zwolnienia z podatków. Bąkiewicz podkreślił, że chce zmienić swój wizerunek z ulicznego awanturnika na poważnego polityka. W Prawie i Sprawiedliwości trwa napięcie po założeniu przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Najnowszy sondaż SW Research pokazuje, że Polacy są podzieleni w kwestii ewentualnego wyrzucenia Morawieckiego z partii. Ponad 33% ankietowanych popiera taki krok, 30,5% jest przeciw, a 36,5% nie ma zdania. Morawiecki zapewnia o jedności ugrupowania i planuje spotkanie z Przemysławem Czarnkiem.
2: Od kwietnia kolejki na badania medyczne znacznie się wydłużyły z powodu obniżenia stawek NFZ za badania ponad limity. W efekcie czas oczekiwania na rezonans wzrósł o 26%, a na tomografię o 42%. Pacjenci, jak Natalia Kołecka z Białegostoku, muszą czekać na gastroskopię nawet do września. Posłanka Joanna Wicha podkreśla, że potrzebne są systemowe rozwiązania i stabilne finansowanie, aby poprawić sytuację w ochronie zdrowia.
0: Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co wywołuje spekulacje polityczne. Ziobro planuje podróż po USA, licząc na proces ekstradycyjny, który może dostarczyć jego partii politycznego paliwa przed wyborami parlamentarnymi. Wjazd do USA umożliwiła mu wiza członka zagranicznych mediów, a jego obecność w Nowym Jorku potwierdzają źródła z jego otoczenia. Wsparcie w USA mogła zapewnić grupa amerykańskich kongresmenów, którzy wcześniej krytykowali działania polskiego rządu. Poseł PiS. Michał Wójcik został przyłapany na porannym posiłku w kawiarni, gdzie zajadał się ciastkami z bitą śmietaną i popijał je słodką kawą. Polityk żartobliwie nazywa to swoim autorskim programem odchudzającym. Wójcik od lat z humorem podchodzi do swojej słabości, do słodyczy, co nie umknęło uwadze fotoreporterów. Mimo to osobom dbającym o linię zaleca się mniej kaloryczne śniadania.
2: Krzysztof Bosak z Konfederacji zapowiedział projekt ustawy zakazującej adopcji dzieci przez osoby w związkach jednopłciowych, argumentując to potrzebą ochrony dzieci. Europoseł Lewicy, Krzysztof Śmiszek, ostro skrytykował ten pomysł, nazywając go głupim biciem piany i twierdząc, że Bosak nie dostrzega zmieniających się nastrojów społecznych. Śmiszek uważa, że poparcie dla adopcji przez pary jednopłciowe jest dziś wyższe niż kiedyś. Jacek Kurski, były prezes TVP, w programie Poranny Ring ostro skrytykował premiera Donalda Tuska i rządzącą koalicję, oskarżając ich o prowadzenie listy zemsty. Kurski twierdzi, że wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych stanowi duży problem dla rządu, ponieważ Stany Zjednoczone mogą zapewnić bardziej uczciwy proces sądowy niż Węgry. Dodatkowo, Kurski zapowiedział, że jego syn zamierza pozwać Donalda Tuska za sugestie dotyczące jego rzekomego udziału w tuszowaniu przestępstw. W niemieckim Görlitz, przy granicy z Polską, zawaliła się zabytkowa kamienica, grzebiąc pod gruzami 3 osoby. Ratownicy odnaleźli ciało 25-letniej turystki z Rumunii, a poszukiwania 2 pozostałych osób wciąż trwają. Akcja ratunkowa jest intensywna, ale czas na odnalezienie zaginionych żywych szybko się kończy. Przyczyny katastrofy pozostają nieznane.
0: Na TikToku zapanowała nowa moda na kompot truskawkowy, który Amerykanki traktują jako superfood. Trend ten wywołał zdziwienie w Europie, gdzie kompot jest znany od lat. Kolejnym zaskoczeniem jest chicken tea, czyli nic innego jak polski rosół, który również zdobywa popularność w Stanach Zjednoczonych. Internautki z Europy z przymrużeniem oka obserwują te odkrycia zza oceanu. Poranna kawa może zyskać nowy wymiar dzięki dodaniu kardamonu. Ta egzotyczna przyprawa, znana z kuchni Bliskiego Wschodu i Indii, nie tylko wzbogaca smak napoju, ale także wspiera trawienie i przyspiesza metabolizm. Choć kardamon nie jest cudownym środkiem na odchudzanie, może być wartościowym dodatkiem do codziennej diety, pomagając poczuć się lżej.
2: W sklepach Action pojawiły się perfumy do prania Daily White Mask, dostępne za jedyne niecałe 10 zł. Produkt ten gwarantuje długotrwały, luksusowy zapach ubrań, dzięki głównej nucie piżma. To nowoczesne rozwiązanie staje się popularne jako zamiennik tradycyjnych płynów do płukania, zapewniając wyjątkową świeżość tkanin.
0: Zaskórniki to problem, z którym boryka się wiele osób, a ich usunięcie często bywa kosztowne. Istnieje jednak prosty domowy sposób na ich pozbycie się, wykorzystując składniki dostępne w kuchni. Maseczka z żelatyny i mleka działa podobnie do plastrów oczyszczających, ale warto pamiętać, że efekty mogą się różnić w zależności od typu skóry. Najlepsze rezultaty osiąga się, łącząc domowe metody z regularną pielęgnacją i zdrowymi nawykami.
2: Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller, dawni liderzy SLD, spotkali się niespodziewanie w kościele podczas mszy żałobnej za ich wspólnego przyjaciela, kierowcę rajdowego Roberta Muchę. Były prezydent przyznał, że mimo dawnych urazów przekazali sobie znak pokoju. Kwaśniewski, znany ateista, podkreślił, że jego przekonania nie przeszkadzają mu w oddaniu hołdu zmarłemu. Spotkanie określił jako znak opatrzności.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cher, ikona amerykańskiej muzyki, właśnie skończyła 80 lat. Ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej stanął w miejscu? Związana z mężczyzną o połowę młodszym nie przestaje zaskakiwać, a plotki o jej sekretnym ślubie tylko podgrzewają atmosferę. Artystka, która od 6 dekad króluje w showbiznesie, nie szczędzi ciepłych słów o swoich dawnych miłościach, a lista jej romansów to prawdziwa galeria sław. Czyżby Cher znalazła eliksir młodości? Olga Tokarczuk, nasza noblistka, wywołała prawdziwą burzę w literackim świecie, przyznając, że korzysta z zaawansowanego modelu językowego AI. Choć z żalem wspomina odchodzącą tradycyjną literaturę, niektórzy pisarze, jak Szczepan Twardoch czy Remigiusz Mróz, nie kryją oburzenia. Tokarczuk szybko wyjaśniła, że AI to dla niej tylko narzędzie, a nie współautor. Na koniec, z lekkim przymrużeniem oka, dodała, że inspiracji szuka również we własnych snach.
2: Świat kultury pożegnał Stanisławę Celińską, która zmarła w wieku 79 lat, zaledwie 2 tygodnie po swoich urodzinach. Na jej pogrzebie w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie pojawił się tłum znanych osobistości, w tym Danuta Stenka i Tomasz Karolak. Muniek Staszczyk wzruszony wspominał jej niezapomnianą interpretację Warszawy. Cóż, nawet w ostatniej drodze Celińska przyciągnęła tłumy jak na najlepszym spektaklu.
1: Renata Pałys, znana jako niezapomniana paździochowa, postanowiła rozwiać mity o zarobkach gwiazd świata według kiepskich. Okazuje się, że choć serial bawił miliony, nie oznaczało to milionów na kontach aktorów. Pałys zdradziła, że prawdziwe pieniądze trafiały tylko do największych gwiazd, a ona sama nigdy nie aspirowała do tego miana. Mimo to serial zapewnił jej stabilność finansową, choć daleko jej do hollywoodzkich stawek. A co z przyjaźnią z marzeną kipiel sztuką? Pałys z dystansem przyznaje, że to raczej medialna fantazja.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Tomasz Haja Dawid, wokalista zespołu Oberschlesien, przeżywa niewyobrażalny dramat po nagłej śmierci swojego 16-letniego syna, Piotra. Nastolatek, pełen życia i pasji do sportu, po prostu zasnął i już się nie obudził. W obliczu fali spekulacji w sieci, zrozpaczony ojciec postanowił przerwać milczenie, podkreślając, że chce jedynie w spokoju przeżyć żałobę. Tymczasem internetowi detektywi nie mogą się powstrzymać od tworzenia kolejnych teorii spiskowych.
2: Alessandra Mussolini, wnuczka słynnego dyktatora Benito Mussoliniego, triumfuje w specjalnej edycji włoskiego Big Brothera. Zgromadziła 52% głosów, co pokazuje, że Włosi potrafią docenić emocjonalne występy, nawet jeśli pochodzą od potomków kontrowersyjnych postaci. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od okładki Playboya, przez politykę, aż po reality show. Ciekawe, czy to nazwisko, czy talent przyciąga uwagę widzów.
1: Warszawa szykuje się na kolejną edycję Wianków nad Wisłą, które 20 czerwca rozświetlą multimedialny Park Fontan. To nie tylko święto muzyki, ale i prawdziwy festiwal miłości i marzeń, gdzie słowiańskie tradycje spotykają się z nowoczesnością. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Beata Zbajm, OSTR czy Margaret, a wieczór zakończy hipnotyzujący set DJ-a Satori. Piknik świętojański z warsztatami i tradycyjnymi zabawami to tylko przedsmak tego, co czeka uczestników tego kultowego wydarzenia. Bruce Dickinson, niezniszczalny wokalista Iron Maiden, znów zaskakuje. Właśnie zaprezentował teledysk do nowej wersji swojego klasyka Tears of the Dragon. Wideo kręcono w starym browarze, gdzie muzycy wyglądają jak zombie, a baletnica dodaje całości poetyckiego klimatu. Dickinson nie zwalnia tempa. Po wydaniu The Mandrake Project w 2024 roku już szykuje kolejny album, nagrany w legendarnym Studio 606 Dave'a Grohla. Cóż, wygląda na to, że Bruce nie zamierza oddać pałeczki młodszym pokoleniom.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fani heavy metalu, przygotujcie się na emocjonalną jazdę bez trzymanki. Już 9 czerwca 2026 roku na platformach VOD oraz na DVD i Blu-ray zadebiutuje dokument Diano – Iron Maiden's Lost Singer. To nie jest kolejny nudny rockowy dokument, ale prawdziwa opowieść o Paulu Diano, dawnym wokaliście Iron Maiden, który mimo trudności zdrowotnych do końca zachował swój metalowy pazur. W filmie pojawią się takie gwiazdy jak James Hetfield z Metallica czy Gene Simmons z Kiss, a reżyser Wes Orchowski obiecuje, że to coś, czego jeszcze nie widzieliście.
1: Oli Sykes z Bring Me The Horizon właśnie przebił rekordowy krzyk Chestera Benningtona z Linkin Park. Na koncercie w Chicago Sykes wydał z siebie wrzask trwający aż 21 sekund, bijąc tym samym 17-sekundowe osiągnięcie Benningtona z utworu Given Up. Choć Sykes przyjął gratulacje, skromnie przyznał, że nigdy nie dorówna legendarnemu Chesterowi. Cóż, może i rekord pobity, ale duch Benningtona wciąż unosi się nad sceną.
2: Machine Gun Kelly, teraz znany jako MGK, postanowił rozgrzać atmosferę w świecie muzyki, wydając kawałek Fix Her Face z Fredem Durstem. Utwór szybko zdobył popularność, ale to nie muzyka przyciągnęła uwagę, a raczej tekst, który uderza w dawnego kumpla, Youngblooda. Konflikt między muzykami nabiera rumieńców, a MGK zarzuca Youngbloodowi kłamstwa dotyczące odwołanej trasy koncertowej. Przedstawiciel Youngblooda odpowiada, że Dominix jest zbyt zajęty sukcesami, by przejmować się tymi oskarżeniami. Cóż, wygląda na to, że w muzycznym świecie nie brakuje dramatów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1026 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 15 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie dobra, a dla Katowic umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura bada okoliczności tragicznej śmierci niespełna dwuletniego chłopca, którego ciało znaleziono w oczku wodnym na terenie placówki opiekuńczej w Ząbkach. Dwie opiekunki zostały zatrzymane, a śledczy analizują dokumenty i przesłuchują świadków. Kluczowym elementem dochodzenia będzie sekcja zwłok dziecka. Prokuratura ma 48 godzin na podjęcie decyzji dotyczących dalszych działań. W Warszawie istnieje system miejsc schronienia, który teoretycznie ma zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom w sytuacji zagrożenia. Jednak w praktyce dostęp do tych miejsc jest często utrudniony, a wiele z nich nie jest otwartych na co dzień. Mapa wskazuje lokalizację, ale nie gwarantuje, że drzwi będą otwarte w momencie potrzeby. Miasto podkreśla, że system ma charakter informacyjny, a jego pełna funkcjonalność zależy od decyzji administracyjnych w sytuacjach kryzysowych.
0: Warsaw Enterprise Institute opublikował Czarną Księgę Wydatków Publicznych, w której znalazły się kontrowersyjne inwestycje z Warszawy. Wśród nich wymieniono toaletę w Parku Skaryszewskim, której koszt wyniósł blisko 650 tysięcy złotych, oraz parklety przy ulicy Puławskiej, które wzbudziły mieszane opinie mieszkańców. Na liście znalazł się także Zielony Skwerek na Ursynowie oraz opustoszała kamienica przy ulicy Nowy Świat, której przyszłość pozostaje niepewna. Autorzy zestawienia podkreślają, że do takich list warto podchodzić z dystansem. Na warszawskiej Białołęce urzędnicy przejęli dom przy ulicy Kuszników 27, który ma zostać wyburzony w ramach przebudowy ulicy Białołęckiej. Właściciel budynku, Cezary Lusiński, sprzeciwia się niskiej wycenie odszkodowania, które wynosi 445 tysięcy złotych. Klucze do pustego domu przekazał urzędnikom sąsiad, a właściciel zapowiada dalsze kroki prawne w tej sprawie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W centrum Krakowa, w okolicach Alei Krasińskiego i Mostu Dębnickiego, doszło do awarii wodociągowej, która sparaliżowała ruch. Kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi korkami, ponieważ dostępny jest tylko jeden pas w stronę Błoń. Prace naprawcze mogą potrwać do godziny 13. Służby apelują o omijanie tego rejonu i korzystanie z alternatywnych tras. 18 maja w Małopolsce padły trzy główne wygrane w mini lotto. Szczęśliwe kupony zakupiono w Krakowie, Krzeszowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej. A każdy z triumfatorów otrzyma 69 240 zł. Wylosowane liczby to 2, 4, 7, 21 i 37. Tego samego dnia szczęście uśmiechnęło się także do graczy z Wrocławia, Lublina i Krosna. Sąd w Częstochowie skazał 31-letniego Adama S. na 20 lat więzienia za zabójstwo Mariusza R. w Kochanowicach. Do tragedii doszło w czerwcu ubiegłego roku, gdy Adam S. zaatakował nożem nowego partnera swojej byłej partnerki. Obrona argumentowała, że działał w afekcie, jednak sąd odrzucił tę wersję. Dodatkowo Adam S. musi zapłacić 100 tysięcy złotych odszkodowania córce zamordowanego.
0: Metallica ustanowiła nowy rekord frekwencji na Stadionie Śląskim w Chorzowie, przyciągając 88 656 fanów. Był to wyjątkowy powrót zespołu na Śląsk po 18 latach przerwy w ramach trasy M72 World Tour. Koncert wzbudził ogromny entuzjazm, a muzycy przygotowali niespodziankę dla polskiej publiczności, wykonując utwór Chcemy być sobą zespołu Perfect.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie nad Bałtykiem cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. W dniu rozpoczęcia przedsprzedaży, 15 maja, serwery były przeciążone, a pokoje rezerwowano co 16 sekund. W ciągu pierwszej doby sprzedano 2119 pobytów wakacyjnych. Oficjalne otwarcie kompleksu zaplanowano na 26 czerwca.
0: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznych poszukiwań 3-letniego chłopca, który zniknął podczas spaceru z babcią w Bolesławcu. W akcję zaangażowali się zarówno policjanci, jak i mieszkańcy, przeczesując lasy i place zabaw. Dzięki wspólnym wysiłkom dziecko odnaleziono całe i zdrowe w rejonie lasu. Policja apeluje do opiekunów o większą ostrożność i edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa.
1: We Wrocławiu sąd zdecydował o zwolnieniu z aresztu rodziców podejrzanych o znęcanie się nad 2-letnią córką, która zmarła po długiej walce o życie. Prokuratura oskarża ich o skrajne zaniedbanie i przemoc, co miało doprowadzić do śmierci dziecka. Mimo poważnych zarzutów sąd uznał, że nie ma ryzyka utrudniania postępowania, dlatego zastosowano wobec rodziców dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Polskie góry przeżywają zmianę w preferencjach turystów. Coraz więcej osób wybiera Beskid Śląski zamiast zatłoczonego Zakopanego. Miejscowości takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają nowoczesną infrastrukturą i spokojniejszą atmosferą. Region ten staje się poważnym rywalem dla Podhala, oferując atrakcje przez cały rok.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Ząbkowicach Śląskich doszło do tragicznego wypadku, gdy Fiat prowadzony przez 78-letniego mężczyznę wjechał na chodnik i uderzył w kamienicę. Niestety, 73-letnia pasażerka zmarła na miejscu, mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych. Kierowca w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Policja bada przyczyny zdarzenia, a na miejscu przez kilka godzin występowały utrudnienia w ruchu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że we Wrocławiu powietrze jest dobre, a w Białymstoku umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Austria przyciąga Polaków szukających letniej pracy dzięki atrakcyjnym zarobkom i darmowemu zakwaterowaniu. Wynagrodzenie może sięgać nawet 3000 euro netto miesięcznie, a dodatkowo pracownicy sezonowi mogą liczyć na 13. i 14. pensję. Najwięcej ofert pracy jest w turystyce i budownictwie, gdzie poszukiwani są kelnerzy, kucharze, cieśle i elektrycy. Pracodawcy często oferują darmowe mieszkanie i wyżywienie, co pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy. Po pracy można cieszyć się alpejskimi widokami i lokalnymi atrakcjami. Aby skorzystać z tych ofert, warto znać niemiecki lub angielski i mieć doświadczenie w danej branży.
2: Dziś na rynku hurtowym paliw w Polsce odnotowano wyraźne obniżki cen oleju napędowego i benzyny. Liderem cięć jest Aramco, które oferuje najtańszą benzynę i olej napędowy, wyprzedzając konkurencję o kilkadziesiąt złotych na metrze sześciennym. Ceny benzyny PB95 u Aramco spadły o 31 zł na metrze sześciennym, a oleju napędowego o 55 zł na metrze sześciennym. Orlen i BP Europa również obniżyły ceny, ale w mniejszym stopniu. Obniżki te są reakcją na wcześniejsze gwałtowne wzrosty cen oraz trudną sytuację na globalnych rynkach surowcowych. Mimo chwilowych ulg, kierowcy powinni być przygotowani na utrzymanie się wysokich cen na stacjach w dłuższej perspektywie.
1: Zbliża się nowy rok szkolny 2026, 2027, a rodzice mogą liczyć na wsparcie finansowe. Podstawowe programy to Rodzina 800+ i Dobry Start, które zapewniają odpowiednio 800 zł miesięcznie na dziecko oraz jednorazowe 300 zł na wyprawkę szkolną. Dodatkowe środki można uzyskać, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł. Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać od 1 lipca do 30 listopada, a złożenie ich w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę do końca września. Wszystkie wnioski składane są drogą elektroniczną, a te dotyczące zasiłku rodzinnego w urzędzie gminy lub miasta.
2: Właściciele posesji z szambami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków muszą być przygotowani na masowe kontrole urzędników w całym kraju. Wizyty mogą odbywać się bez wcześniejszego uprzedzenia, a urzędnicy sprawdzają, czy posiadane są aktualne umowy na wywóz nieczystości oraz dowody regularnych opłat. Brak tych dokumentów lub utrudnianie kontroli może skutkować karami finansowymi, sięgającymi nawet 5000 zł. Kontrole są efektem nowelizacji ustawy z 2022 roku, mającej na celu ochronę środowiska i uporządkowanie gospodarki ściekowej. Warto jak najszybciej uporządkować dokumentację, aby uniknąć problemów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Od 21 do 27 maja w Biedronce obowiązuje nowa gazetka promocyjna z atrakcyjnymi rabatami na produkty spożywcze i artykuły do domu. Masło Ekstra. Osełka mlekowita 500 gramów można kupić za jedyne niecałe 8 zł, co oznacza oszczędność aż 66%. Warto zwrócić uwagę na promocje wielosztukowe, takie jak masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów za około 2,5 zł przy zakupie 3 opakowań. Na miłośników grillowania czekają rabaty na mięso wieprzowe, które można kupić nawet 60% taniej. Promocje obejmują również chemię gospodarczą i kosmetyki z ofertami typu 1 plus 1 gratis. Pamiętaj, że większość ofert wymaga posiadania karty Moja Biedronka lub aktywacji w aplikacji.
2: Rząd planuje rewolucję na rynku nieruchomości, wprowadzając preferencyjne kredyty hipoteczne na 50 lat z niskim oprocentowaniem. Młodzi Polacy do 35 roku życia mogą liczyć na zniesienie wymaganego wkładu własnego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce uprościć dostęp do mieszkań czynszowych i przyspieszyć budowę nowych nieruchomości. Samorządy zyskają większą kontrolę nad współpracą z inwestorami i zasadami funkcjonowania mieszkań czynszowych. Nowe przepisy mają również wprowadzić możliwość obniżenia czynszów w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej lokatorów. Eksperci zastanawiają się, czy te zmiany rzeczywiście poprawią dostępność mieszkań i zahamują wzrost cen.
1: Polska gospodarka wodna stoi przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak susze, gwałtowne ulewy i starzejąca się infrastruktura. Wymaga to miliardowych inwestycji, by zapewnić bezpieczeństwo wodne kraju. Współpraca przedsiębiorstw wodociągowych z Wodami Polskimi poprawia się, co pozwala na stabilizację taryf za wodę. W miastach, takich jak Kraków i Bydgoszcz, powstają podziemne zbiorniki retencyjne, które pomagają w zarządzaniu wodą podczas ulewnych deszczy. Eksperci podkreślają znaczenie retencji i mikroretencji, które mogą przynieść znaczne oszczędności wody. Infrastruktura wodociągowa jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa, a nowe rozwiązania, takie jak mobilne stacje uzdatniania wody, zwiększają jej odporność na awarie.
2: Polacy coraz mniej obawiają się inflacji, a ich głównym zmartwieniem stało się zdrowie. Według badania USA Research aż około 46,5% respondentów martwi się o zdrowie najbliższych, a 39,5% o własne. Obawy związane z inflacją spadły do niecałych 22%, co jest znaczącym spadkiem w porównaniu do lat poprzednich. Eksperci podkreślają, że lęki o zdrowie mają także wymiar ekonomiczny, związany z kosztami leczenia i potencjalnym spadkiem dochodów. W badaniu wzięło udział 1015 dorosłych Polaków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1936 odcinku M jak miłość, który będzie ostatnim przed wakacjami, Judyta niespodziewanie stanie w obronie Artura. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. Po interwencji Judyty, Rogowski zmienia swoje podejście do Joanny, co zauważa wielu bohaterów, w tym Basia i Agnes. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje, ponieważ Artur zdradzi Marysię z Joanną, co wyczuje nawet jego żona. Judyta, choć dostrzega zmianę w zachowaniu Artura, skupia się tylko na jego relacji z Joanną. To emocjonujące zakończenie sezonu z pewnością zostawi widzów w napięciu na czas wakacyjnej przerwy. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Zaskakujące spotkanie Kamy, Martyny i Elżbiety Domańskiej w bistro może być początkiem nowej gry. Domańska, uwodzicielska szefowa Marcina, nie zniknie z serialu po wakacjach, a jej obecność w życiu Chodakowskich nadal będzie wywoływać napięcia. Relacje między Kamą a Martyną mogą się zacieśnić, co jest niespodzianką po ich wcześniejszych perypetiach z Marcinem. Czy między nimi zrodzi się prawdziwa przyjaźń? Elżbieta, znana z determinacji, nie odpuszcza łatwo, co sugeruje, że jesienią widzowie mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek. Nowe odcinki przyniosą nieoczekiwane zwroty akcji, które na pewno przyciągną uwagę fanów. W 1936 odcinku M jak miłość, który będzie ostatnim przed przerwą wakacyjną, Agnes przeżyje emocjonalne zawirowania. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o 20:55 na TVP2. Agnes zrozumie, że jej więź z synem Pawła, Antosiem, stała się zbyt silna. Choroba chłopca wywoła w niej panikę, a rozłąka z nim i Pawłem będzie dla niej nie do zniesienia. W poruszającej scenie Agnes wyzna Marysi, że traktuje Antosia jak własne dziecko, co jest dla niej szczególnie trudne, ponieważ sama nie może mieć dzieci. Finał sezonu przyniesie wiele emocji, gdy Agnes zdecyduje się odwiedzić Pawła i Antosia, nie mogąc dłużej wytrzymać bez nich w Grabinie. To odcinek pełen wzruszeń i trudnych decyzji. W serialu Na Wspólnej szykują się niezwykle emocjonujące wydarzenia w odcinkach 4221 i 4222, które zostaną wyemitowane 1 i 2 czerwca. Mariusz Czerski dowiaduje się o groźnym guzie mózgu, co wyjaśnia jego dotychczasowe problemy. Jego partnerka Ola zmaga się z wyrzutami sumienia, a sytuację dodatkowo komplikuje teściowa. W kolejnym odcinku widzowie będą świadkami dramatycznej operacji Mariusza, po której mężczyzna traci pamięć i nie rozpoznaje swojej ukochanej. Ola, próbując ratować karierę męża, spotyka się z Zakościelnym, a w tle pojawiają się intrygi i napięcia w redakcji Krzysztofa Smolnego. Igor Nowak, po serii nieporozumień, decyduje się na odejście z pracy.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Finał 12. edycji Hotelu Paradise zbliża się wielkimi krokami. Już 21 maja o godzinie 20 na antenie TVN. 7 dowiemy się, która para zdobędzie rekordową nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych. Dzień wcześniej, 20 maja, 4 pary zmierzą się w decydującej konkurencji, z której tylko 3 awansują do finału. Ostatnia Pandora sezonu przyniesie trudne pytania od byłych uczestników, a kluczowe głosowanie wyłoni 2 pary finałowe. Po wielkim finale czeka nas jeszcze niespodzianka. Specjalny odcinek Super Pandora, nagrany po zakończeniu programu, zostanie udostępniony na platformie Player. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak naprawdę potoczyły się relacje po programie. Data premiery tego odcinka nie została jeszcze ujawniona. W 929 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana postanawia odejść od Poiraza, przekonana, że jest on handlarzem narkotyków. Nie wie jednak, że to intryga zazdrosnego Semicha. Mariam również traci zaufanie do Poiraza i planuje wyprowadzkę. Poiraz błaga Nanę o jeden dzień na udowodnienie swojej niewinności. Nana, mimo wątpliwości, zgadza się dać mu tę szansę. Czy Poiraz zdoła oczyścić swoje imię? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o godzinie 16:05 w TVP1.
1: W nadchodzącym 1936 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Artur Rogowski, mimo obietnic złożonych żonie, ulegnie uczuciom do Joanny. Po wielu wewnętrznych zmaganiach i próbach unikania zdrady, lekarz wyzna Joannie miłość. Ich emocjonalne spotkanie zakończy się wspólną nocą, co przypieczętuje los obojga. Joanna, zraniona i pod presją otoczenia, podejmie decyzję o opuszczeniu przychodni. To emocjonujące zakończenie sezonu z pewnością wstrząśnie fanami serialu.
0: Panna Młoda w 108 odcinku przynosi prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Mukader podejmuje drastyczne kroki wobec Hunter, co może mieć nieodwracalne skutki. W rezydencji wprowadzane są nowe, surowe zasady, a atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Bejza przejmuje inicjatywę, zmuszając Gülsum do posłuszeństwa. Tymczasem zdrowie Cichana gwałtownie się pogarsza, co zmusza bliskich do szybkiego działania. W tym chaosie pojawiają się jednak niespodziewane, pozytywne wieści, które mogą odmienić losy bohaterów. Premiera tego odcinka odbędzie się 28 maja o godzinie 17:20 na TVP 2. To kolejny odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Poznaniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Poznaniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Gdańsku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister w kancelarii prezydenta, Agnieszka Jędrzak, wyraziła zaniepokojenie skalą hejtu skierowanego przeciwko 17-letniej Kornelii Wieczorek, która otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia w wynalazczości. Kancelaria prezydenta stanowczo odrzuciła spekulacje o możliwości odebrania odznaczenia, podkreślając jego zasadność. Kornelia Wieczorek, mimo medialnej burzy, może liczyć na dalsze wsparcie ze strony kancelarii. Minister Jędrzak zaznaczyła, że osiągnięcia Kornelii należy oceniać w kontekście jej młodego wieku i etapu edukacji.
3: Dyskusja o poselskich kilometrówkach ponownie zyskała na sile po ujawnieniu przez posłankę Paulinę Matysiak jej minimalnych wydatków na podróże. Od 2019 roku Matysiak nie korzysta z państwowych środków na ten cel, promując transport publiczny. W kontrze poseł Jacek Niedźwiecki z Koalicji Obywatelskiej rozliczył ponad 47 tysięcy złotych na podróże, co wywołało publiczną debatę o przejrzystości i zasadności wydatków poselskich. Wiele osób zwraca uwagę na systemowy problem z rozliczaniem kosztów podróży przez parlamentarzystów. Niektórzy posłowie korzystają z taksówek na koszt Sejmu, a rekordzistą w tej kategorii jest Rafał Bochenek z PiS, który wydał ponad 25 tysięcy złotych. Szymon Szynkowski w Elsęk również wydał znaczną sumę, blisko 24,5 tysiąca złotych. Posłowie rozliczają także przejazdy prywatnymi autami, bez szczegółowej ewidencji tras, co pozwala na zwrot kosztów nawet bez posiadania prawa jazdy lub samochodu. Wśród takich przypadków jest Antoni Macierewicz, który otrzymał prawie 17 tysięcy złotych, mimo że nie ma prawa jazdy.
2: Decyzja Donalda Trumpa o redukcji wojsk w Niemczech wywołała dyplomatyczny chaos, dotykając również Polski. Kongres USA, zarówno republikanie, jak i demokraci, sprzeciwiają się tym planom, podkreślając znaczenie wschodniej flanki NATO w obliczu rosyjskich zagrożeń. Polska rozpoczęła intensywną ofensywę dyplomatyczną w Waszyngtonie, aby zapewnić utrzymanie amerykańskiej obecności wojskowej. Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, a szczegóły będą konsultowane w najbliższych tygodniach. Żelowe buty, niegdyś uznawane za kicz, wracają na modowe wybiegi i ulice, stając się hitem lata 2026. Te kolorowe baleriny i sandałki, kojarzone z latami 80 i 90, teraz dostępne są w nowoczesnych wersjach w popularnych sieciówkach. Powrót estetyki inspirowanej modą Y 2K sprawił, że dawne trendy zyskały nowe życie. Projektanci oferują zarówno minimalistyczne, przezroczyste modele, jak i te z ozdobami, idealne do letnich stylizacji. Policja w Kościanie odzyskała 3 skradzione ciągniki siodłowe o wartości ponad 430 tysięcy złotych. W związku z kradzieżą zatrzymano 2 mężczyzn, w tym byłego pracownika firmy, którzy 8 maja dokonali zuchwałego włamania. Odzyskane pojazdy odnaleziono na terenie powiatu nowosolskiego i wkrótce wrócą do właściciela. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.
3: Ludowe wierzenia ostrzegają przed trzymaniem w domu niektórych roślin doniczkowych, które mogą przynosić pecha i złą aurę. Do takich roślin zaliczają się m.in. kaktusy, monstery i wrzosy. Warto również dbać o kondycję roślin, ponieważ zasuszone liście mogą być zwiastunem nieszczęść. Wierzenia te mają swoje korzenie w starożytnych legendach i mitach.
2: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci można łatwo zneutralizować domowym sposobem. Wystarczy posypać dno pojemnika sodą oczyszczoną, która działa jak naturalny pochłaniacz zapachów. Dla lepszego efektu można dodać kilka kropel olejku eterycznego. Regularne mycie kosza wodą z płynem do naczyń, octem i cytryną również pomoże utrzymać świeżość.
3: Obserwujemy powrót do imion popularnych przed dekadami, podczas gdy te z lat 90., jak Sylwia, tracą na popularności. Imię Sylwia, które kiedyś cieszyło się dużym uznaniem, w 2025 roku nadano tylko 30 dziewczynkom. Tymczasem Anna pozostaje najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce. Nosi je ponad 1 000 000 kobiet. Trendy w nadawaniu imion zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej sięgają po klasyczne formy. W Krępie Słupskiej doszło do groźnego wypadku, w którym 7-letni rowerzysta został potrącony przez samochód marki BMW. Chłopiec z obrażeniami nogi trafił do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze przypominają, że dzieci poniżej 10 lat mogą jeździć rowerem po drogach, tylko pod opieką dorosłych. Od 3 czerwca wchodzi w życie obowiązek noszenia kasków ochronnych przez dzieci do 16 roku życia.
2: Piwonie często przyciągają mrówki i mszyce, które mogą osłabiać pąki i uniemożliwiać prawidłowe kwitnienie. Istnieje jednak prosty, ekologiczny sposób na pozbycie się tych szkodników. Wystarczy przygotować domowy oprysk z cebuli, czosnku i szarego mydła, który skutecznie odstraszy nieproszonych gości. Regularne stosowanie tego naturalnego środka pomoże chronić kwiaty przed uszkodzeniami. W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza, znanego prawnika i współtwórcy filmowych arcydzieł Krzysztofa Kieślowskiego. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli przedstawiciele świata kultury, polityki i wymiaru sprawiedliwości, w tym Małgorzata Kidawa-Błońska i Bogdan Borusewicz. Krzysztof Piesiewicz był cenionym senatorem oraz współautorem scenariuszy do takich filmów jak Dekalog i Trzy kolory. Spoczął na Starych Powązkach w Warszawie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 13 stopni Celsjusza. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał G., znany influencer z telewizji, znów w centrum uwagi. Sąd uznał go za winnego w sprawie dotyczącej czynności seksualnej wobec osoby w stanie ograniczonej świadomości. Wyrok? 1 rok więzienia, w zawieszeniu na 3 lata, a do tego grzywna i odszkodowanie. A wszystko to jeszcze nieprawomocne, więc historia może się ciągnąć dalej. Ciekawe, czy to kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może jednak coś więcej. Agnieszka Kaczorowska znowu na językach po skandalicznym pożegnaniu z 17. edycją Tańca z Gwiazdami, gdzie opuściła parkiet z fochami i bez pożegnania, plotki o jej powrocie nie cichną. Jej partner, Marcin Rogacewicz, podsyca emocje, sugerując, że Kaczorowska mogłaby zasiąść w jury programu. Czyżby szykowała się nowa era w tanecznym show? Cóż, jej numer telefonu podobno się nie zmienił, więc może produkcja już dzwoni.
2: Eurowizja 2026 w Wiedniu przeszła do historii, ale niekoniecznie z powodu muzycznych hitów. Bułgaria triumfowała, a Alicja Szemplińska z Polski zdobyła serca jurorów. Lecz widzowie nie byli tak entuzjastyczni. Bojkot związany z obecnością Izraela sprawił, że oglądalność spadła o 14,5%, a Hiszpania nawet nie włączyła telewizorów. Cóż, może czas na Eurowizję bez politycznych zawirowań.
1: W Powsinie otwarto nową klinikę medycyny estetycznej i ginekologii Estebel. Ale to nie medycyna była na ustach wszystkich, a stylizacje gwiazd. Karolina Pisarek, która niedawno ogłosiła ciążę, przyciągnęła uwagę swoim ciążowym brzuszkiem, promieniejąc u boku męża Rogera Sali. Ada Fijał z kolei znowu zaszalała z odważną modą, udowadniając, że nie boi się mocnych kolorów. Choć klinika oferuje szeroki wachlarz usług, to jednak tego wieczoru najwięcej emocji wzbudziły kreacje celebrytów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: W programie Chłopaki do wzięcia widzowie zostali zaskoczeni smutnym zakończeniem 479 odcinka. Produkcja ujawniła, że Robert Głozak, znany jako Mana, zmarł 12 kwietnia w wieku 49 lat. Jego poetycka dusza i refleksje o życiu przyciągały uwagę fanów, którzy teraz nie mogą uwierzyć w jego odejście. Informacja o śmierci była trzymana w tajemnicy przez ponad miesiąc, co tylko podsyciło emocje wśród internautów.
2: Kylie Minogue, australijska ikona pop, po raz kolejny pokonała raka, tym razem w tajemnicy, z dala od fleszy. W dokumencie na Netflix ujawniła, że choroba powróciła na początku 2021 roku, ale udało jej się wygrać tę walkę bez medialnego szumu. Teraz, z jeszcze większą pasją do muzyki, przygotowuje się do świętowania 40-lecia kariery. Niestety, z powodu problemów zdrowotnych musiała odwołać koncert w Łodzi, ale fani mogą liczyć na jej powrót na scenę w 2027 roku. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela postanowili zamknąć wspólny rozdział życia, wystawiając na sprzedaż swój luksusowy dom. Po rozstaniu oboje szybko odnaleźli się w nowych miejscach, a teraz ich dawna rezydencja czeka na nowych właścicieli. Kaczorowska, nie kryjąc emocji, podzieliła się zdjęciami wnętrz, które przez lata były tłem ich życia. Czy ktoś zdoła poczuć się tam równie wyjątkowo, jak sugeruje była tancerka? Czas pokaże.
1: W dżungli zakończył się 3. sezon Królowej Przetrwania, a zwyciężczynią została Dominika Ryba. Uczestniczki musiały zmierzyć się nie tylko z konkurencjami, ale i z deszczem oraz pijawkami. Sophie, choć miała szansę wyeliminować rywalkę, postawiła na Nicole, ale to Dominika okazała się najsilniejsza, zdobywając tytuł i 75 tysięcy złotych. Jak widać, w dżungli nie tylko przetrwanie, ale i charakter mają znaczenie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Katarzyna Nosowska, królowa muzycznej transformacji, rusza w jesienną trasę Nosowska, zamykając 3 dekady solowej kariery w jednym, wyjątkowym tournée. Zaczyna w piątek, 13 listopada, w warszawskiej Stodole, a kończy tamże 13 grudnia. Na scenie pojawi się wszystko. Od pierwszych solowych hitów, przez nowe utwory, aż po zaskakujące covery. Bilety już czekają, a Nosowska obiecuje, że będzie to podróż pełna niespodzianek i emocji. Hollywood nie przestaje nas zaskakiwać. Tym razem na celowniku znalazł się Billy Joel, choć sam artysta nie jest zachwycony tym pomysłem. Film Billy and Me ma opowiadać o jego wczesnych latach kariery z perspektywy menedżera, ale bez autoryzacji Joela i jego muzyki. Ciekawe, jak twórcy zamierzają opowiedzieć historię muzyka bez jego największych hitów. To jak robić film o kucharzu bez użycia jego przepisów.
1: Dave Grohl, lider Foo Fighters, zaskoczył fanów, przyznając, że jeden z ich utworów ma wyjątkowo kiepski tekst. Chodzi o piosenkę The OA z 2005 roku, której słowa Grohl uznał za cholernie głupie. Muzyk zdradził, że presja ze strony zespołu zmusiła go do szybkiego napisania tekstu. Tymczasem Foo Fighters szykują się do koncertu w Polsce, który odbędzie się 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. To będzie ich 5. występ w naszym kraju. The Smashing Pumpkins znów zaskakują po ponad 3 dekadach oczekiwania. Billy Corgan i spółka wracają do studia z legendarnym producentem Butchem Vigiem. Choć nowy utwór jest już prawie gotowy, Corgan tajemniczo milczy na temat jego tytułu i daty premiery. A jakby tego było mało, zespół rusza w trasę koncertową The Rats in a Cage, by świętować 30-lecie kultowego albumu Melancholy and the Infinite Sadness. Szykuje się prawdziwa uczta dla fanów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić również 13 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Is that all there is?
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Fotoradar na warszawskiej Pradze Południe zarejestrował aż 550 przypadków przekroczenia prędkości w ciągu niespełna 3 tygodni. Największe przekroczenie wyniosło 92 km na godzinę ponad dozwolony limit. Urządzenie zamontowano po tragicznym wypadku, który wstrząsnął lokalną społecznością. Mieszkańcy domagali się poprawy bezpieczeństwa, a władze planują dalsze zmiany na skrzyżowaniu. Warsaw Enterprise Institute opublikował Czarną Księgę, w której wymienia kontrowersyjne wydatki publiczne w Warszawie. Na liście znalazły się m.in. kosztowna toaleta w Parku Skaryszewskim, której budowa kosztowała blisko 650 tysięcy złotych, oraz strefa relaksu przy ulicy Puławskiej, krytykowana za betonozę. W zestawieniu pojawiła się także opustoszała kamienica przy Nowym Świecie, której przyszłość pozostaje niepewna. Na warszawskiej Białołęce urzędnicy przejęli posesję przy ulicy Kuszników 27, co jest związane z przebudową ulicy Białołęckiej. Dom rodziny Lusińskich zostanie zburzony, mimo że właściciele uważają, iż zaoferowana rekompensata jest zbyt niska. Klucze do budynku przekazał sąsiad, a samo przejęcie odbyło się bez incydentów. Spór o wysokość odszkodowania będzie kontynuowany w sądzie. Od 30 maja do końca lipca tramwaje nie będą kursować przez Most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie w Warszawie z powodu remontu torowiska. Prace obejmą wymianę 6 km torów oraz modernizację przystanków przy Dworcu Centralnym. Wiceprezes Tramwajów Warszawskich, Konrad Niklewicz, zapewnia, że zastosowane zostaną innowacyjne metody, aby zminimalizować utrudnienia. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzi zmiany w trasach tramwajów oraz uruchomi autobusy zastępcze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Prokuratura rejonowa w Wołominie prowadzi śledztwo w sprawie śmierci niespełna 2-letniego dziecka w klubie dziecięcym w Ząbkach. Zatrzymano 2 opiekunki, które były obecne podczas tragedii. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, a prokuratura ma 48 godzin na podjęcie decyzji o dalszych działaniach. Sekcja zwłok chłopca zostanie przeprowadzona w najbliższym możliwym terminie.
2: W centrum Krakowa doszło do poważnej awarii wodociągowej w rejonie przystanku Jubilat, co spowodowało gigantyczne korki i chaos na drogach. Służby pracują nad usunięciem usterki, ale utrudnienia mogą potrwać do godziny 13. Kierowcom zaleca się omijanie okolic Alei Krasińskiego i Mostu Dębnickiego oraz wybieranie alternatywnych tras. Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w rozkładach jazdy. W Skawinie narasta sprzeciw wobec planów budowy trasy 7, która miałaby przebiegać w pobliżu Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie. Mieszkańcy i władze lokalne obawiają się, że inwestycja zwiększy hałas, zanieczyszczenie powietrza i wibracje, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie pacjentów. Dodatkowo projekt zagraża unikalnym obszarom przyrodniczym, takim jak Dolina Cedronu i Las Bronaczowa. Burmistrz Norbert Rzepisko podkreśla, że wcześniejsze obietnice inwestorów o odrzuceniu tego wariantu trasy zostały złamane, co budzi rozczarowanie i złość mieszkańców.
3: W Kętach zatrzymano 62-letniego mężczyznę, który przez kilka miesięcy czatował w sieci z osobą podszywającą się pod 13-letnią dziewczynkę. Mężczyzna wysyłał jej pornograficzne treści i namawiał na spotkanie, nie wiedząc, że to pułapka zastawiona przez internetowych łowców pedofilów. Został aresztowany przez policję, a jego urządzenia elektroniczne są teraz badane przez ekspertów. Grozi mu do 2 lat więzienia za przesyłanie pornografii i nakłanianie małoletnich do kontaktów intymnych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie przygotowuje się do wielkiego otwarcia 26 czerwca. Już teraz system rezerwacyjny cieszy się ogromnym zainteresowaniem, z rezerwacjami pojawiającymi się co 16 sekund. W ciągu pierwszej doby odnotowano prawie 260 tysięcy wizyt na stronie. Zainteresowanie przerosło oczekiwania właścicieli, a telefony i wiadomości od przyszłych gości nie ustają. Coraz więcej turystów odkrywa Suwalszczyznę jako alternatywę dla zatłoczonych Bieszczad. Ten malowniczy region, położony głównie w województwie podlaskim, oferuje dziką przyrodę i spokój z dala od masowej turystyki. Suwalszczyzna wyróżnia się unikalnym krajobrazem z głębokimi jeziorami i rozległymi lasami, a jej symbolem jest jezioro Hańcza, najgłębsze w Polsce. Miasta takie jak Suwałki, Sejny i Augustów stanowią doskonałą bazę wypadową dla miłośników natury. 2-letnia dziewczynka zmarła w szpitalu po długiej walce o życie, a śledczy oskarżają jej opiekunów o skrajne zaniedbanie i przemoc. Mimo poważnych zarzutów, wrocławski sąd apelacyjny zdecydował o wypuszczeniu podejrzanych z aresztu, co spotkało się z krytyką prokuratury. Rodzice zostali objęci środkami wolnościowymi, w tym zakazem kontaktu z 5-letnią córką, która obecnie przebywa w rodzinie zastępczej. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
3: Na Dolnym Śląsku, w Bolesławcu, doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 3-letni chłopiec oddalił się podczas spaceru z babcią. Policja i mieszkańcy natychmiast rozpoczęli poszukiwania, które zakończyły się sukcesem, gdy dziecko odnaleziono w pobliżu kompleksu leśnego. Chłopiec był przestraszony, ale bezpiecznie wrócił do rodziców. Policja apeluje o nauczanie dzieci, aby w takich sytuacjach nie oddalały się i szukały pomocy u dorosłych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: GKS Katowice jest o krok od awansu do europejskich pucharów po 22 latach przerwy. Drużyna zmierzy się z Pogonią Szczecin w decydującym meczu sezonu, a trener Rafał Górak podkreśla znakomitą formę zespołu. Katowiczanie potrzebują zwycięstwa, by zapewnić sobie piąte miejsce w Ekstraklasie, co da im przepustkę do Europy. Wszystko jest w ich rękach, a optymizm w drużynie jest na wysokim poziomie. Jurgen Elitim prawdopodobnie opuści Legię Warszawa po zakończeniu sezonu, by dołączyć do tureckiego Bursaspor. Warszawski klub wciąż ma szansę na awans do europejskich pucharów, ale musi wygrać z Motorem Lublin i liczyć na korzystne wyniki innych meczów. Legia zmaga się z trudnościami finansowymi, co może skutkować większymi zmianami kadrowymi. Bursaspor, który przeżywał kryzys, stara się odbudować swoją pozycję, a transfer Elitima ma być częścią tego procesu.
2: Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z Barceloną, co wzbudziło duże zainteresowanie. Niemieccy dziennikarze przypominają jego imponującą karierę w Bundeslidze, gdzie jest drugim najlepszym strzelcem wszechczasów. W Dortmundzie zdobył Mistrzostwo Niemiec i dotarł do finału Ligi Mistrzów, a w Bayernie Monachium stał się jednym z najlepszych piłkarzy świata, zdobywając liczne trofea i bijąc rekordy. W sumie z Bayernem zdobył 8 Mistrzostw Niemiec, 3 krajowe puchary oraz triumfował w Lidze Mistrzów. 18-letni Julian Zakrzewski Hall, młody talent z Major League Soccer, wzbudza zainteresowanie zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Mimo polskich korzeni, nie otrzyma powołania na najbliższe mecze towarzyskie reprezentacji Polski z Ukrainą i Nigerią. Selekcjoner Jan Urban wyjaśnił, że decyzja o reprezentowaniu któregoś z krajów jeszcze nie zapadła. Polski Związek Piłki Nożnej intensywnie stara się przekonać zawodnika do gry dla Polski, ale ostateczna decyzja należy do niego.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Czołowi tenisiści, w tym Iga Świątek, planują ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed Roland Garros do 15 minut. To forma protestu przeciwko niskim nagrodom pieniężnym oferowanym przez organizatorów turniejów wielkoszlemowych. Zawodnicy domagają się większego udziału w zyskach, które generują te prestiżowe wydarzenia. Aryna Sabalenka zagroziła nawet bojkotem, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione. Już w najbliższą niedzielę rozpocznie się Roland Garros, a największe gwiazdy tenisa, w tym Iga Świątek i Daniil Miedwiediew, są już w Paryżu. Podczas wydarzenia organizowanego przez sponsora turnieju, Miedwiediew pochwalił grę Świątek, co wywołało zabawną wymianę zdań między tenisistami. Świątek, czterokrotna triumfatorka turnieju, jest jedną z głównych faworytek, a Miedwiediew liczy na poprawę swojego wyniku z 2021 roku, kiedy dotarł do ćwierćfinału.
2: Maja Chwalińska po raz trzeci w karierze zagra w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego Roland Garros. 24-letnia tenisistka pokonała w kwalifikacjach Holenderkę Suzanne Lammens 7-6, 7-5, wykazując się ogromną determinacją. Dołączyła tym samym do polskiej reprezentacji w Paryżu, obok Igi Świątek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet. W rywalizacji mężczyzn Polskę reprezentować będą Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
1: Aston Villa zdobyła europejski puchar, pokonując SC Freiburg 3-0 w finale Ligi Europy. Gole dla drużyny z Birmingham zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Matty Cash, reprezentant Polski, znalazł się w centrum uwagi po ostrym faulu, za który otrzymał żółtą kartkę, co wywołało burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych. Trener Unai Emery po raz kolejny udowodnił swoje umiejętności, prowadząc zespół do zwycięstwa w tych rozgrywkach.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Leandro Trossard odegrał kluczową rolę w zdobyciu przez Arsenal Mistrzostwa Anglii, mimo że przechodził przez trudny okres w życiu osobistym. Jego 13-letni związek małżeński zakończył się, co potwierdziła jego żona w mediach społecznościowych. Pomimo osobistych problemów, Trossard zdobył decydującą bramkę w meczu z West Hamem, która przypieczętowała sukces Arsenalu. Po końcowym gwizdku piłkarz celebrował zwycięstwo samotnie, co podkreśliło jego osobistą tragedię.
2: Jan Tomaszewski apeluje o powrót Wojciecha Szczęsnego do reprezentacji Polski, mimo że bramkarz jest obecnie rezerwowym w FC Barcelonie. Tomaszewski uważa, że doświadczenie Szczęsnego jest nieocenione dla drużyny narodowej. Dodatkowo, były bramkarz sugeruje Robertowi Lewandowskiemu transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby cieszyć się spokojem i komfortem gry z dala od europejskiej presji. Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski w siatkówce, ocenił szansę polskiej kadry przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy. Zwrócił uwagę na niejasną sytuację związaną z odejściem Norberta Hubera z drużyny, co może wpłynąć na zaufanie trenera. Możdżonek, który obecnie angażuje się w politykę, podkreślił również swoje stanowisko w sprawie miejskich dzików, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo ludzi. Wspomniał także o fali hejtu, z jaką się spotyka, oraz o groźbach, które zgłasza odpowiednim organom.
1: FC Barcelona zakończyła sezon uroczystą kolacją, na której pojawili się m.in. Robert i Anna Lewandowscy oraz Marina, żona Wojciecha Szczęsnego. Klub triumfował w Lidze Hiszpańskiej i zdobył krajowy superpuchar. Robert Lewandowski pożegna się z Barceloną po sezonie, natomiast Wojciech Szczęsny pozostanie w klubie do końca kontraktu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie małe zachmurzenie. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Warszawie temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3389 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 25 na TVP2. Regina i Franek przyjeżdżają do Warszawy, by wyjaśnić sprawę rzekomej zdrady Reginy z Justinem. Okazuje się, że padli ofiarą deepfake'a, a małżonkowie postanawiają walczyć z osobą, która próbuje ich wrobić. Regina odwiedza Olę, by przekonać ją, że między nią a Justinem nic się nie wydarzyło. Ola jednak nie chce słuchać, wierząc w manipulację. Regina próbuje uratować związek Justina i Oli, zapewniając, że Justin ją kocha. Czy Ola uwierzy w te zapewnienia? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W 929 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana postanawia opuścić Poyraza, oskarżając go o handel narkotykami. Nie wie jednak, że to intryga zazdrosnego Semicha. Mariam, zaniepokojona o bezpieczeństwo swoje i małego Jusufa, również planuje wyprowadzkę. Poyraz, zdesperowany, błaga o czas na udowodnienie swojej niewinności. Nana, mimo wątpliwości, zgadza się dać mu ostatnią szansę. Czy Poyrazowi uda się oczyścić z zarzutów? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o 16:05 na TVP 1. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 400 odcinka, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja. W pałacu znów zapanował chaos, gdy nieobliczalna Ximena pojawia się w kuchni, wywołując panikę wśród służby. Markiza Cruz wpada w furię, gdy Alonso próbuje swatać Margaritę z hrabią de Ayala, co krzyżuje jej plany. Ximena nie poddaje się i błaga o pomoc w ratowaniu swojego małżeństwa. Tymczasem kapitan Lorenzo nie ustaje w realizacji swoich biznesowych planów, a Salvador zaczyna mieć wątpliwości co do swojego pomysłu na próbny ślub z Marią Fernandez. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. W 4226 odcinku serialu Pierwsza Miłość Marta odkrywa coś, co Szymon wolałby ukryć. Mimo jego prób obrócenia sprawy w żart, Marta nie daje się zbyć i zaczyna szukać prawdy. Tymczasem w Wadlewie policjanci skupiają się na Mironie, próbując dowiedzieć się, co wie o zaginięciu Kazanowej. Angelika podejmuje odważną decyzję, by zeznawać na korzyść matki podczas rozwodu, co zaskakuje jej ojca. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 18 na kanale Polsat. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoją mieszanką obyczajowych wątków i sensacyjnych intryg. To idealna propozycja dla tych, którzy szukają w telewizji emocji i ciekawych historii.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do finału sezonu z odcinkiem 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja. To ostatni epizod przed letnią przerwą, a fani już z niecierpliwością czekają na powrót serialu. Nowy sezon rozpocznie się na początku września, choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona. W nadchodzących odcinkach widzowie będą śledzić losy Natalki po dramatycznej strzelaninie oraz skomplikowane relacje u Rogowskich. Artur zdradził Marysię z Joanną, co wprowadzi sporo napięcia. Twórcy dziękują fanom za niesłabnące wsparcie i obiecują, że nowe odcinki przyniosą wiele emocji.
2: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu w odcinkach 4221 i 4222. Mariusz Czerski, bohater, którego zachowanie budziło niepokój, dowiaduje się o guzie mózgu. Diagnoza ta wywraca życie jego i jego żony Oli do góry nogami. W odcinku 4222 Mariusz przechodzi skomplikowaną operację, po której traci pamięć i nie rozpoznaje swojej żony. Ola, zrozpaczona, stara się ratować jego karierę prawniczą, a w tym trudnym czasie wspiera ją z duński. Tymczasem Julka po narkotykowym zjeździe wraca do domu, a Igor, jej ojciec, nieświadomie dziękuje Leonowi za opiekę nad córką. W redakcji Smolnego atmosfera jest napięta, gdyż Sandra grozi Nowakowi, a gwiazda wywołuje awanturę. Michał Brzozowski odrzuca propozycję brata Andrzeja, co prowadzi do rodzinnych napięć. W 4225 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka pragnie spotkać się z biologicznym ojcem, Pawłem, co wzbudza ogromne emocje w jej matce, Marysi. Kacper, obecny partner Marysi, boi się powrotu Pawła i postanawia skłamać, by nie dopuścić do spotkania. Twierdzi, że Paweł ma problemy psychiczne i jest niebezpieczny. Julka jednak nie zamierza się poddać i jej determinacja może doprowadzić do kryzysu w związku Marysi i Kacpra. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 27 maja, o godzinie 18:00 na Polsacie. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki są dostępne na platformie Polsat Box Go. Pierwsza miłość zaskakuje widzów w 4225 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja. Anonimowy telefon na specjalny numer alarmowy może być kluczem do rozwiązania tajemnicy zaginięcia Kazanowej. Mieszkańcy Wadlewa, którzy już niemal stracili nadzieję, znów skupiają się na śledztwie. Wcześniejsze mroczne znalezisko w stodole tylko podsyca emocje. Tymczasem Emilka rozpoczyna pracę w miejscowej przychodni, a Kulas ukrywa swoje plany związane z maturą. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie. Dla fanów online dostępny jest serwis Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Gdańsku temperatura będzie wynosić 14 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Robert Bąkiewicz, działacz społeczny, w rozmowie w porannym ringu wyraził chęć odegrania znaczącej roli na polskiej scenie politycznej. Zdradził, że najbliżej mu do Ruchu Narodowego i chciałby objąć stanowisko ministra do spraw migracji. Jego plan zakłada stworzenie programu powrotu dla Polaków mieszkających za granicą, obejmującego m.in. otwarcie granic i zwolnienia z podatków. Bąkiewicz podkreślił, że chce zmienić swój wizerunek z ulicznego awanturnika na poważnego polityka. W Prawie i Sprawiedliwości trwa napięcie po założeniu przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Najnowszy sondaż SW Research pokazuje, że Polacy są podzieleni w kwestii ewentualnego wyrzucenia Morawieckiego z partii. Ponad 33% ankietowanych popiera taki krok, 30,5% jest przeciw, a 36,5% nie ma zdania. Morawiecki zapewnia o jedności ugrupowania i planuje spotkanie z Przemysławem Czarnkiem. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co wywołuje spekulacje polityczne. Ziobro planuje podróż po USA, licząc na proces ekstradycyjny, który może dostarczyć jego partii politycznego paliwa przed wyborami parlamentarnymi. Wjazd do USA umożliwiła mu wiza członka zagranicznych mediów, a jego obecność w Nowym Jorku potwierdzają źródła z jego otoczenia. Wsparcie w USA mogła zapewnić grupa amerykańskich kongresmenów, którzy wcześniej krytykowali działania polskiego rządu. Poseł PiS. Michał Wójcik został przyłapany na porannym posiłku w kawiarni, gdzie zajadał się ciastkami z bitą śmietaną i popijał je słodką kawą. Polityk żartobliwie nazywa to swoim autorskim programem odchudzającym. Wójcik od lat z humorem podchodzi do swojej słabości do słodyczy, co nie umknęło uwadze fotoreporterów. Mimo to osobom dbającym o linię zaleca się mniej kaloryczne śniadania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Bosak z Konfederacji zapowiedział projekt ustawy zakazującej adopcji dzieci przez osoby w związkach jednopłciowych, argumentując to potrzebą ochrony dzieci. Europoseł Lewicy, Krzysztof Śmiszek, ostro skrytykował ten pomysł, nazywając go głupim biciem piany i twierdząc, że Bosak nie dostrzega zmieniających się nastrojów społecznych. Śmiszek uważa, że poparcie dla adopcji przez pary jednopłciowe jest dziś wyższe niż kiedyś. Jacek Kurski, były prezes TVP, w programie Poranny Ring ostro skrytykował premiera Donalda Tuska i rządzącą koalicję, oskarżając ich o prowadzenie listy zemsty. Kurski twierdzi, że wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych stanowi duży problem dla rządu, ponieważ Stany Zjednoczone mogą zapewnić bardziej uczciwy proces sądowy niż Węgry. Dodatkowo, Kurski zapowiedział, że jego syn zamierza pozwać Donalda Tuska za sugestie dotyczące jego rzekomego udziału w tuszowaniu przestępstw.
0: Sprawa Kamili L. z Kłodzka, skazanej na 6,5 roku więzienia za brak reakcji na przestępstwa męża, wywołała ogólnopolską burzę. Prokuratura uznała wyrok za rażąco niewspółmierny i złożyła apelację, domagając się 18 lat pozbawienia wolności oraz zmiany kwalifikacji prawnych. Minister sprawiedliwości wyraził zdziwienie niskim wymiarem kary, co podkreśla wagę, jaką państwo przywiązuje do tej sprawy. Decyzja sądu apelacyjnego we Wrocławiu jest oczekiwana z dużym zainteresowaniem.
2: W niemieckim Görlitz, przy granicy z Polską, zawaliła się zabytkowa kamienica, grzebiąc pod gruzami 3 osoby. Ratownicy odnaleźli ciało 25-letniej turystki z Rumunii, a poszukiwania 2 pozostałych osób wciąż trwają. Akcja ratunkowa jest intensywna, ale czas na odnalezienie zaginionych żywych szybko się kończy. Przyczyny katastrofy pozostają nieznane.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na TikToku zapanowała nowa moda na kompot truskawkowy, który Amerykanki traktują jako superfood. Trend ten wywołał zdziwienie w Europie, gdzie kompot jest znany od lat. Kolejnym zaskoczeniem jest chicken tea, czyli nic innego jak polski rosół, który również zdobywa popularność w Stanach Zjednoczonych. Internautki z Europy z przymrużeniem oka obserwują te odkrycia zza oceanu. Poranna kawa może zyskać nowy wymiar dzięki dodaniu kardamonu. Ta egzotyczna przyprawa, znana z kuchni Bliskiego Wschodu i Indii, nie tylko wzbogaca smak napoju, ale także wspiera trawienie i przyspiesza metabolizm. Choć kardamon nie jest cudownym środkiem na odchudzanie, może być wartościowym dodatkiem do codziennej diety, pomagając poczuć się lżej.
2: W sklepach Action pojawiły się perfumy do prania Daily White Mask, dostępne za jedyne niecałe 10 zł. Produkt ten gwarantuje długotrwały, luksusowy zapach ubrań, dzięki głównej nucie piżma. To nowoczesne rozwiązanie staje się popularne jako zamiennik tradycyjnych płynów do płukania, zapewniając wyjątkową świeżość tkanin.
0: Ślimaki bezskorupowe stanowią poważne zagrożenie dla wiosennych upraw, niszcząc młode sadzonki. Skutecznym sposobem na ich eliminację jest oprysk z mieszanki octu i wody, który działa drażniąco na te mięczaki. Dodatkowo warto stosować naturalne bariery, takie jak fusy z kawy czy sadzenie roślin odstraszających, aby chronić swoje ogrody.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Orchidee, choć popularne i stosunkowo łatwe w uprawie, czasem potrzebują dodatkowego wsparcia, by zakwitnąć. Prosty trik z użyciem granulowanego czosnku może pomóc w ich regeneracji. Wystarczy posypać dwie łyżki czosnku na podłoże, w doniczce i delikatnie wymieszać. Czosnek działa antybakteryjnie, chroniąc roślinę przed infekcjami i wspierając jej zdrowy wzrost.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1029 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 15 stopni i małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest umiarkowane, a w Szczecinie dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przyszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dolph Lundgren, znany z ról twardzieli, znowu przyciągnął uwagę, ale tym razem nie filmami, a swoim życiem osobistym. Na premierze w Los Angeles pojawił się z żoną młodszą o 39 lat i córką, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci nie mogli uwierzyć, że jego żona bardziej przypomina siostrę jego córki niż macochę. Lundgren jednak zdaje się nie przejmować zamieszaniem. Szeroko się uśmiecha i cieszy się życiem u boku młodszej partnerki. Cher, ikona amerykańskiej muzyki, właśnie skończyła 80 lat. Ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej stanął w miejscu? Związana z mężczyzną o połowę młodszym nie przestaje zaskakiwać, a plotki o jej sekretnym ślubie tylko podgrzewają atmosferę. Artystka, która od 6 dekad króluje w showbiznesie, nie szczędzi ciepłych słów o swoich dawnych miłościach, a lista jej romansów to prawdziwa galeria sław. Czyżby Cher znalazła eliksir młodości? W Teatrze 6.piętro w Warszawie odbyła się gala Sukces pisany szminką, gdzie tłumy gwiazd i liderów biznesu świętowały przedsiębiorczość kobiet. Martyna Wojciechowska, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, przybyła w białym garniturze i sportowych butach, by potem z gracją zmienić je na szpilki. Jolanta Kwaśniewska i dr Irena Eris dodawały blasku wydarzeniu, a prowadząca Katarzyna Zdanowicz zachwycała w czarnej sukni z kokardą. Cóż za pokaz elegancji i przedsiębiorczości w jednym. W Brazylii doszło do kolejnej tragedii, która wstrząsnęła internetem. 21-letnia influencerka Francisca Roberta została zastrzelona przed własnym domem, zaledwie 3 lata po śmierci swojego męża w podobnych okolicznościach. Czyżby życie w mediach społecznościowych miało swoją mroczną cenę? Policja intensywnie poszukuje drugiego sprawcy, a lokalna społeczność nie może uwierzyć w to, co się stało.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Olga Tokarczuk, nasza noblistka, wywołała prawdziwą burzę w literackim świecie, przyznając, że korzysta z zaawansowanego modelu językowego AI. Choć z żalem wspomina odchodzącą tradycyjną literaturę, niektórzy pisarze, jak Szczepan Twardoch czy Remigiusz Mróz, nie kryją oburzenia. Tokarczuk szybko wyjaśniła, że AI to dla niej tylko narzędzie, a nie współautor. Na koniec, z lekkim przymrużeniem oka, dodała, że inspiracji szuka również we własnych snach. Renata Pałys, znana jako niezapomniana paździochowa, postanowiła rozwiać mity o zarobkach gwiazd świata według kiepskich. Okazuje się, że choć serial bawił miliony, nie oznaczało to milionów na kontach aktorów. Pałys zdradziła, że prawdziwe pieniądze trafiały tylko do największych gwiazd, a ona sama nigdy nie aspirowała do tego miana. Mimo to serial zapewnił jej stabilność finansową, choć daleko jej do hollywoodzkich stawek. A co z przyjaźnią z marzeną kipielsztuką? Pałys z dystansem przyznaje, że to raczej medialna fantazja.
2: Maciej Zakościelny, dawny amant polskiego kina, pokazuje, że nawet po rozstaniu można być super tatą. Choć związek z Pauliną Wyką to już przeszłość, Zakościelny nie zapomina o synkach. Ostatnio widziano go na rowerowej przejażdżce z Borysem i Aleksandrem, a potem na lodach. Kto by pomyślał, że rozstanie może być tak sportowe i słodkie?
1: Dziś pożegnaliśmy Stanisławę Celińską, wybitną aktorkę, która przez 6 dekad czarowała nas swoim talentem. Na pogrzebie wzruszające słowa wypowiedziała Lucyna Malec, która przez prawie 30 lat dzieliła z nią scenę i życie. Celińska, mimo problemów zdrowotnych, była aktywna zawodowo niemal do końca, a jej ostatni występ odbył się zaledwie kilka tygodni temu. Odeszła niedługo po swoich 79. urodzinach, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w sercach bliskich i fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Joe Satriani, znany wirtuoz gitary, postanowił zmierzyć się z legendą Van Halen. Dołączając do supergrupy Sammy'ego Hagara, musiał nauczyć się ich utworów, co okazało się nie lada wyzwaniem. Choć Satriani to mistrz w swoim fachu, nawet on musiał sięgnąć po pomoc YouTube'a, by zgłębić unikalny styl Eddiego Van Halena. Cóż, nawet najwięksi czasem potrzebują wsparcia internetowej społeczności.
2: Fani heavy metalu, przygotujcie się na emocjonalną jazdę bez trzymanki. Już 9 czerwca 2026 roku na platformach VOD oraz na DVD i Blu-ray zadebiutuje dokument Diano – Iron Maiden's Lost Singer. To nie jest kolejny nudny rockowy dokument, ale prawdziwa opowieść o Paulu Diano, dawnym wokaliście Iron Maiden, który mimo trudności zdrowotnych do końca zachował swój metalowy pazur. W filmie pojawią się takie gwiazdy jak James Hetfield z Metallica czy Gene Simmons z Kiss, a reżyser Wes Orchowski obiecuje, że to co? Coś, czego jeszcze nie widzieliście.
1: Oli Sykes z Bring Me The Horizon właśnie przebił rekordowy krzyk Chestera Benningtona z Linkin Park. Na koncercie w Chicago Sykes wydał z siebie wrzask trwający aż 21 sekund, bijąc tym samym 17-sekundowe osiągnięcie Benningtona z utworu Given Up. Choć Sykes przyjął gratulacje, skromnie przyznał, że nigdy nie dorówna legendarnemu Chesterowi. Cóż, może i rekord pobity, ale duch Benningtona wciąż unosi się nad sceną. Metallica znowu zaskakuje. Podczas koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie amerykańscy giganci rocka postanowili zagrać Chcemy być sobą perfektu. Zbigniew Hołdys, twórca utworu, był zaskoczony, ale i pełen podziwu dla ich wysiłku. Choć przyznał, że brzmiało to trochę jak śpiewanie przy ognisku. Cóż, może nie było to mistrzostwo świata, ale przecież liczy się gest, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić też 14 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie istnieje system miejsc schronienia, który teoretycznie ma zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom w sytuacji zagrożenia. Jednak w praktyce dostęp do tych miejsc jest często utrudniony, a wiele z nich nie jest otwartych na co dzień. Mapa wskazuje lokalizację, ale nie gwarantuje, że drzwi będą otwarte w momencie potrzeby. Miasto podkreśla, że system ma charakter informacyjny, a jego pełna funkcjonalność zależy od decyzji administracyjnych w sytuacjach kryzysowych. W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku w klubie dziecięcym przy ulicy Kwiatowej, gdzie niespełna dwuletni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie placówki. Po tym zdarzeniu władze miasta zapowiedziały wzmożone kontrole w podobnych instytucjach. Prokuratura w Wołominie prowadzi śledztwo, a dwie opiekunki zostały zatrzymane. Mieszkańcy wyrażają swoje obawy dotyczące niewystarczającego nadzoru nad dziećmi.
2: Na warszawskiej Białołęce urzędnicy przejęli dom przy ulicy Kuszników 27, który ma zostać wyburzony w ramach przebudowy ulicy Białołęckiej. Właściciel budynku, Cezary Lusiński, sprzeciwia się niskiej wycenie odszkodowania, które wynosi 445 tysięcy złotych. Klucze do pustego domu przekazał urzędnikom sąsiad, a właściciel zapowiada dalsze kroki prawne w tej sprawie.
1: 18 maja w Małopolsce padły trzy główne wygrane w mini lotto. Szczęśliwe kupony zakupiono w Krakowie, Krzeszowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej. A każdy z triumfatorów otrzyma 69 240 zł. Wylosowane liczby to 2, 4, 7, 21 i 37. Tego samego dnia szczęście uśmiechnęło się także do graczy z Wrocławia, Lublina i Krosna.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd w Częstochowie skazał 31-letniego Adama S. na 20 lat więzienia za zabójstwo Mariusza R. w Kochanowicach. Do tragedii doszło w czerwcu ubiegłego roku, gdy Adam S. zaatakował nożem nowego partnera swojej byłej partnerki. Obrona argumentowała, że działał w afekcie, jednak sąd odrzucił tę wersję. Dodatkowo Adam S. musi zapłacić 100 tysięcy złotych odszkodowania córce zamordowanego. W Knurowie, na ulicy Wilsona, doszło do poważnego zapadnięcia się nawierzchni, co spowodowało całkowite zablokowanie odcinka drogi. Dziura o głębokości kilku metrów pojawiła się w pobliżu skrzyżowania z ulicą Szpitalną. Władze wyznaczyły objazdy, a służby monitorują sytuację, ponieważ istnieje ryzyko dalszego powiększania się zapadliska. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności w rejonie uszkodzonej drogi.
2: W Mysłowicach trwa proces Norberta A., oskarżonego o brutalne zabójstwo swojego znajomego Krystiana. Do tragedii doszło w lipcu zeszłego roku podczas spotkania towarzyskiego, kiedy między mężczyznami wybuchła awantura. Matka ofiary, Krystyna Kawalec, nie wierzy w skruchę oskarżonego i domaga się dla niego najsurowszej kary. Ekspertyzy psychologiczne wskazują na głębokie zaburzenia osobowości Norberta A. i jego uzależnienie od alkoholu.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie nad Bałtykiem cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. W dniu rozpoczęcia przedsprzedaży, 15 maja, serwery były przeciążone, a pokoje rezerwowano co 16 sekund. W ciągu pierwszej doby sprzedano 2119 pobytów wakacyjnych. Oficjalne otwarcie kompleksu zaplanowano na 26 czerwca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznych poszukiwań 3-letniego chłopca, który zniknął podczas spaceru z babcią w Bolesławcu. W akcję zaangażowali się zarówno policjanci, jak i mieszkańcy, przeczesując lasy i place zabaw. Dzięki wspólnym wysiłkom dziecko odnaleziono całe i zdrowe w rejonie lasu. Policja apeluje do opiekunów o większą ostrożność i edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa.
1: W Ząbkowicach Śląskich doszło do tragicznego wypadku, gdy samochód osobowy uderzył w fasadę kamienicy. 73-letnia pasażerka zginęła na miejscu, a 78-letni kierowca w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Przechodzień cudem uniknął potrącenia, a policja bada przyczyny zdarzenia, w tym możliwość nagłego pogorszenia stanu zdrowia kierowcy. Końcówka maja przyniesie dynamiczne zmiany pogody. Między 23 a 26 maja w wielu regionach Polski temperatury wzrosną od 24 do 27 stopni Celsjusza, szczególnie na zachodzie i południu. Jednak już 27 maja nastąpi ochłodzenie z temperaturami spadającymi poniżej 20 stopni, a na północy nawet do 13-15 stopni. Na szczęście po tym chwilowym załamaniu pod koniec miesiąca powrócą ciepłe masy powietrza, przynosząc temperatury sięgające nawet 28 stopni. Polskie góry przeżywają zmianę w preferencjach turystów. Coraz więcej osób wybiera Beskid Śląski zamiast zatłoczonego Zakopanego. Miejscowości takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają nowoczesną infrastrukturą i spokojniejszą atmosferą. Region ten staje się poważnym rywalem dla Podhala, oferując atrakcje przez cały rok.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Świebodzicach na Dolnym Śląsku doszło do tragicznej śmierci 47-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono w parku miejskim. Prokuratura zatrzymała trzech mężczyzn podejrzanych o jego śmiertelne pobicie. Dwóch z nich częściowo przyznało się do winy, a wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Śledztwo trwa, a podejrzanym grozi kara od 2 do 15 lat więzienia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Biedronka przygotowała wyjątkową ofertę na Dzień Matki. Dzięki promocji 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka można stworzyć spersonalizowany zestaw kosmetyków, wybierając spośród marek takich jak Evelyn czy Belle. Dla miłośniczek roślin dostępne są eleganckie storczyki i inne kwiaty doniczkowe. W ofercie znalazły się także luksusowe praliny Lindt i Ferrero Rocher w promocji 1 plus 1 gratis. Na osłodę rodzinnego świętowania polecane jest ciasto owocowa chmurka oraz kawa ziarnista Lavazza w atrakcyjnej cenie. To doskonała okazja, by sprawić mamie wyjątkowy prezent. Polskie linie lotnicze mają zabezpieczone dostawy paliwa, mimo gwałtownego wzrostu jego cen. Pasażerowie nie muszą obawiać się drastycznych podwyżek cen biletów dzięki spadkowi popytu na podróże i silnej konkurencji na rynku. Ryanair dzięki wcześniejszym kontraktom utrzymuje atrakcyjne ceny, co wpływa na całą branżę. Orlen zapewnia stabilność dostaw paliwa, korzystając z dywersyfikacji źródeł. Mimo stabilnych dostaw, spadek popytu ogranicza możliwości podnoszenia cen biletów. Polskie linie lotnicze LOT nadal zawieszają loty do Tel Awiwu, Bejrutu i Riyadu ze względów bezpieczeństwa.
1: Na polskim rynku dzieł sztuki wykryto kontrowersyjne praktyki podczas aukcji. UOKiK ujawnił, że pracownicy czterech z pięciu największych domów aukcyjnych, w tym Desa Unikum i Sopocki Dom Aukcyjny, licytowali przeciwko klientom, by sztucznie podbijać ceny. Działania te miały na celu osiągnięcie ukrytej ceny minimalnej, co mogło wprowadzać kupujących w błąd. Po interwencji UOKiK domy aukcyjne zobowiązały się do zmiany regulaminów i zaprzestania takich praktyk. Dzięki temu kupujący mogą teraz liczyć na większą przejrzystość i bezpieczeństwo podczas licytacji. Właściciele posesji z szambami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków muszą być przygotowani na masowe kontrole urzędników w całym kraju. Wizyty mogą odbywać się bez wcześniejszego uprzedzenia, a urzędnicy sprawdzają, czy posiadane są aktualne umowy na wywóz nieczystości oraz dowody regularnych opłat. Brak tych dokumentów lub utrudnianie kontroli może skutkować karami finansowymi, sięgającymi nawet 5000 zł. Kontrole są efektem nowelizacji ustawy z 2022 roku, mającej na celu ochronę środowiska i uporządkowanie gospodarki ściekowej. Warto jak najszybciej uporządkować dokumentację, aby uniknąć problemów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Unia Europejska uruchomiła pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości ponad 3 miliardów euro. To pierwsza transza z większego pakietu o wartości 90 miliardów euro. Wypłata środków nastąpi w drugim kwartale 2026 roku, ale Ukraina musi spełnić określone warunki. Kluczowe reformy dotyczą walki z korupcją, praworządności i modernizacji finansów publicznych. Dalsze wsparcie będzie uzależnione od postępów w tych obszarach. Porozumienie zostało formalnie zatwierdzone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Najnowsze badanie fundacji iBreeze ujawnia, że Polacy coraz bardziej krytycznie patrzą na piwa bezalkoholowe. Aż 64% respondentów uważa, że napoje 0% mogą oswajać młodzież z alkoholem. Większość badanych postrzega reklamy piw bezalkoholowych jako promocję tradycyjnych marek alkoholowych. Co ciekawe, 59% Polaków popiera zakaz sprzedaży piwa 0% nieletnim. Badanie pokazuje także rosnące poparcie dla ograniczeń w reklamie i sprzedaży alkoholu, takich jak zakaz sprzedaży na stacjach paliw. Wyniki te wskazują na zmieniające się postawy społeczne wobec alkoholu w Polsce.
1: Polska stoi przed ryzykiem utraty dostępu do 200 miliardów euro międzynarodowych funduszy na transformację energetyczną. Z raportu wynika, że aż 99% zielonych aktywów w kraju to fundusze o najniższym poziomie zrównoważenia. Przyczyną jest bierność kluczowych instytucji i brak narodowej strategii. Eksperci wskazują na potrzebę stworzenia krajowej bazy danych i edukacji doradców. Wspieranie programów takich jak Green Hub i Fundusz Wsparcia Energetyki może pomóc w rozwiązaniu problemu. Bez tych działań Polska może pozostać w tyle za Europą Zachodnią w dziedzinie zielonych inwestycji. Carrefour wprowadza nowy koncept sklepów pod nazwą Carrefour des Générations, skierowany do klientów powyżej 60 roku życia. Projekt ten odpowiada na starzenie się społeczeństwa i rosnącą siłę zakupową seniorów. Nowe sklepy, takie jak Carrefour Express i City, zaoferują uproszczone oznaczenia, mniejsze porcje produktów oraz większy wybór lokalnych artykułów. Pracownicy przejdą dodatkowe szkolenia, aby lepiej wspierać starszych klientów podczas zakupów. Sklepy mają stać się miejscem spotkań, oferując wydarzenia integracyjne i inne aktywności. Carrefour chce być ulubioną siecią handlową seniorów, dostosowując swoje usługi do ich potrzeb.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza podpisały w Warszawie memorandum o współpracy. Porozumienie to, nazwane PORSU, ma na celu rozwój współpracy obronnej między Polską a Ukrainą. Planowane jest utworzenie Centrum Kompetencji, które będzie koordynować projekty technologiczne i produkcyjne. Współpraca obejmie m.in. technologie dronowe i systemy rakietowe. Memorandum ma również na celu opracowanie mechanizmów finansowania wspólnych projektów. Podpisanie dokumentu ma wzmocnić więzi między polskimi i ukraińskimi firmami z sektora obronnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1028 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1936 odcinku M jak miłość, który będzie ostatnim przed wakacjami, Judyta niespodziewanie stanie w obronie Artura. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. Po interwencji Judyty, Rogowski zmienia swoje podejście do Joanny, co zauważa wielu bohaterów, w tym Basia i Agnes. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje, ponieważ Artur zdradzi Marysię z Joanną, co wyczuje nawet jego żona. Judyta, choć dostrzega zmianę w zachowaniu Artura, skupia się tylko na jego relacji z Joanną. To emocjonujące zakończenie sezonu z pewnością zostawi widzów w napięciu na czas wakacyjnej przerwy. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Zaskakujące spotkanie Kamy, Martyny i Elżbiety Domańskiej w bistro może być początkiem nowej gry. Domańska, uwodzicielska szefowa Marcina, nie zniknie z serialu po wakacjach, a jej obecność w życiu Chodakowskich nadal będzie wywoływać napięcia. Relacje między Kamą a Martyną mogą się zacieśnić, co jest niespodzianką po ich wcześniejszych perypetiach z Marcinem. Czy między nimi zrodzi się prawdziwa przyjaźń? Elżbieta, znana z determinacji, nie odpuszcza łatwo, co sugeruje, że jesienią widzowie mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek. Nowe odcinki przyniosą nieoczekiwane zwroty akcji, które na pewno przyciągną uwagę fanów.
0: W serialu Pierwsza miłość nadchodzi emocjonujący zwrot akcji. W 4225 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja, mieszkańcy Wadlewa otrzymają niespodziewany telefon. Tajemniczy mężczyzna twierdzi, że posiada kluczowe informacje dotyczące zaginięcia Kazanowej. To może być przełom w tej zagadkowej sprawie, która od tygodni nie daje spokoju mieszkańcom. Choć życie w Wadlewie zaczyna wracać do normy, nowe informacje mogą całkowicie odmienić bieg wydarzeń. Emilka rozpoczyna pracę w przychodni, a Kulas potajemnie przygotowuje się do matury. Jednak tajemniczy telefon na nowo rozbudzi emocje i nadzieję na rozwiązanie zagadki. Wszystkie odcinki można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji i intryg. W odcinku 933, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Nana zdaje sobie sprawę z ogromu krzywdy, jaką wyrządziła Poyrazowi, oskarżając go niesłusznie o handel narkotykami. Gdy prawda wychodzi na jaw, Nana desperacko próbuje odzyskać jego zaufanie. Tymczasem Semih nadal manipuluje śledztwem, a Ismail składa fałszywe zeznania, co może prowadzić do kolejnych komplikacji. Poyraz, przekonany o swojej niewinności, przekazuje Ismaila policji. Ale droga do oczyszczenia jego imienia wciąż jest pełna przeszkód. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. W 4725 odcinku serialu Klan emocje sięgają zenitu. Miłosz zmaga się z ogromnym stresem przed powrotem żony, a wsparcia szuka u Norberta. W międzyczasie Judyta traci cierpliwość i decyduje się na wyjazd po kolejnej kłótni z zięciem. Marek zaskakuje wszystkich, oddając Leopoldowi wszystkie pieniądze, które wcześniej otrzymał, ceniąc przyjaźń bardziej niż korzyści materialne. Barbara przedstawia Brianowi interesującą ofertę pracy, co prowadzi do planów wspólnych wakacji nad Zalewem Zegrzyńskim. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 28 maja o godzinie 18 na kanale TVP1. Klan od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie rodziny Lubiczów i ich przyjaciół. Serial, emitowany od 1997 roku, stał się kultowym, łącząc tradycyjne wartości z wyzwaniami współczesnego świata. W nadchodzącym 1936 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Artur Rogowski, mimo obietnic złożonych żonie, ulegnie uczuciom do Joanny. Po wielu wewnętrznych zmaganiach i próbach unikania zdrady, lekarz wyzna Joannie miłość. Ich emocjonalne spotkanie zakończy się wspólną nocą, co przypieczętuje los obojga. Joanna, zraniona i pod presją otoczenia, podejmie decyzję o opuszczeniu przychodni. To emocjonujące zakończenie sezonu z pewnością wstrząśnie fanami serialu.
0: Panna Młoda w 108 odcinku przynosi prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Mukader podejmuje drastyczne kroki wobec Hanser, co może mieć nieodwracalne skutki. W rezydencji wprowadzane są nowe, surowe zasady, a atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Bejza przejmuje inicjatywę, zmuszając Gülsum do posłuszeństwa. Tymczasem zdrowie Cihana gwałtownie się pogarsza, co zmusza bliskich do szybkiego działania. W tym chaosie pojawiają się jednak niespodziewane, pozytywne wieści, które mogą odmienić losy bohaterów. Premiera tego odcinka odbędzie się 28 maja o godzinie 17:20 na TVP2. To kolejny odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
1: W finałowym 1936 odcinku M jak miłość przed przerwą wakacyjną emocje sięgną zenitu. Marysia, przeczuwając zdradę Artura, nie będzie mogła powstrzymać łez. Artur, łamiąc obietnicę wierności, spędzi noc z Joanną, co szybko wyjdzie na jaw dzięki Agnes. Marysia, mimo że nie zna jeszcze wszystkich szczegółów, zacznie łączyć fakty i podejrzewać najgorsze. Napięcie w domu Rogowskich będzie rosło, a milczenie Agnes tylko pogłębi niepokój. Czy to koniec małżeństwa Marysi i Artura? Odpowiedzi poznamy dopiero w nowym sezonie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Były parlamentarzysta Jacek Żu został zatrzymany w związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Europejską. Jego dymisja ze stanowiska sekretarza stanu w 2020 roku miała miejsce w kontekście kontrowersji związanych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, co może być powiązane z obecnym dochodzeniem. Szczegóły śledztwa nie zostały jeszcze ujawnione. Minister w Kancelarii Prezydenta, Agnieszka Jędrzak, wyraziła zaniepokojenie skalą hejtu skierowanego przeciwko 17-letniej Kornelii Wieczorek, która otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia w wynalazczości. Kancelaria Prezydenta stanowczo odrzuciła spekulacje o możliwości odebrania odznaczenia, podkreślając jego zasadność. Kornelia Wieczorek, mimo medialnej burzy, może liczyć na dalsze wsparcie ze strony Kancelarii. Minister Jędrzak zaznaczyła, że osiągnięcia Kornelii należy oceniać w kontekście jej młodego wieku i etapu edukacji.
2: Od kwietnia kolejki na badania medyczne znacznie się wydłużyły z powodu obniżenia stawek NFZ za badania ponad limity. W efekcie czas oczekiwania na rezonans wzrósł o 26%, a na tomografię o 42%. Pacjenci, jak Natalia Kołecka z Białegostoku, muszą czekać na gastroskopię nawet do września. Posłanka Joanna Wicha podkreśla, że potrzebne są systemowe rozwiązania i stabilne finansowanie, aby poprawić sytuację w ochronie zdrowia.
0: Tragedia na plaży w Brighton. Z morza wyłowiono ciała trzech młodych kobiet, które okazały się być siostrami z Londynu. Jane Adetoro, Christiny i Rebecca Walters. Ich ojciec opublikował poruszający wpis, wyrażając niewyobrażalny ból po stracie córek. Policja prowadzi dochodzenie, starając się ustalić, jak doszło do tej tragedii, wykluczając na razie udział osób trzecich.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Prawie 40% amerykańskich okrętów podwodnych o napędzie atomowym stoi bezczynnie w portach, co stanowi poważny kryzys dla gotowości operacyjnej marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Główne przyczyny to braki kadrowe w stoczniach, problemy z łańcuchami dostaw oraz przestarzała infrastruktura. Przykłady USS Connecticut i USS Boise pokazują skalę problemu, gdzie naprawy są opóźnione lub anulowane z powodu wysokich kosztów. Marynarka Stanów Zjednoczonych podejmuje działania naprawcze, ale odbudowa potencjału przemysłu stoczniowego zajmie dekady i wymaga ogromnych inwestycji.
0: Decyzja Donalda Trumpa o redukcji wojsk w Niemczech wywołała dyplomatyczny chaos, dotykając również Polski. Kongres USA, zarówno republikanie, jak i demokraci, sprzeciwiają się tym planom, podkreślając znaczenie wschodniej flanki NATO w obliczu rosyjskich zagrożeń. Polska rozpoczęła intensywną ofensywę dyplomatyczną w Waszyngtonie, aby zapewnić utrzymanie amerykańskiej obecności wojskowej. Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, a szczegóły będą konsultowane w najbliższych tygodniach. Zaskórniki to problem, z którym boryka się wiele osób, a ich usunięcie często bywa kosztowne. Istnieje jednak prosty domowy sposób na ich pozbycie się, wykorzystując składniki dostępne w kuchni. Maseczka z żelatyny i mleka działa podobnie do plastrów oczyszczających, ale warto pamiętać, że efekty mogą się różnić w zależności od typu skóry. Najlepsze rezultaty osiąga się, łącząc domowe metody z regularną pielęgnacją i zdrowymi nawykami.
2: Polska marka Luere nawiązała współpracę z siecią perfumerii Sephora, stając się pierwszym krajowym producentem kosmetyków do włosów w ich ofercie. Produkty Luere będą dostępne w wybranych sklepach stacjonarnych oraz online w Polsce i Czechach. Wprowadzenie na rynek zaplanowano na maj, a towarzyszyć mu będzie wydarzenie Sephora Beautiful Moments z okazji Dnia Matki. To partnerstwo podkreśla rosnące znaczenie polskich firm na europejskim rynku kosmetycznym.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Obserwujemy powrót do imion popularnych przed dekadami, podczas gdy te z lat 90., jak Sylwia, tracą na popularności. Imię Sylwia, które kiedyś cieszyło się dużym uznaniem, w 2025 roku nadano tylko 30 dziewczynkom. Tymczasem Anna pozostaje najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce. Nosi je ponad 1 000 000 kobiet. Trendy w nadawaniu imion zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej sięgają po klasyczne formy. W ogrodach pojawiają się krety, które mogą niszczyć trawniki i uprawy. Choć są chronione prawnie, można je odstraszyć bezinwazyjnie. Skutecznym sposobem jest umieszczenie listka gumy miętowej w tunelu, co zniechęca je do pozostania. Inne